0: gadu-gadu nocą. Nocne powtórki. Plac na rozdrożu.
1: Audycję realizuje Michał Foltak, przy mikrofonie Krzysztof Zimoch. Dobry wieczór, jest czwartek, czwarty dzień czerwca, 21. Boże Ciało. I temat dzisiaj, no też z górnej półki można powiedzieć. Nowa encyklika Magnifica Humanitas to nie jest po prostu dokument o sztucznej inteligencji, jak przedstawiają niektóre media. AI jest tam raczej objawem takiego głębszego kryzysu. Kryzysu człowieczeństwa, duszy i kryzysu wolności. Tak przedstawia to Leon XIV, który opisuje świat, w którym technologia zaczyna przejmować funkcję religii. Obiecuje zbawienie, pokonanie cierpienia, śmierci i ludzkiej słabości. Czy Kościół jest dziś zdolny wejść w konflikt z duchowymi fundamentami rewolucji technologicznej? Czy w tej dyskusji o regulacji big techów jest też miejsce, by zająć się ludzką duszą? Co na temat nowej encykliki papieża myśli świat technologii? I co ma na myśli, mówiąc Leon XIV, mówiąc o konieczności rozbrojenia sztucznej inteligencji? O tym wszystkim dziś w Placu na Rozdrożu będziemy sobie rozmawiać. krzysztof.zimoch@radio357.pl. Gdyby w trakcie słuchania nasunęły się Państwu jakieś wnioski, refleksje, komentarze, bardzo serdecznie zachęcam.
0: Plac na Rozdrożu. Technologie.
1: A będziemy o tym wszystkim rozmawiać w zacnym gronie. W studiu witam księdza doktora Przemysława Śliwińskiego, medioznawcę, dziennikarza i byłego rzecznika archidiecezji warszawskiej. Dobry wieczór, szczęść
2: Dobry
1: Boże.
2: Dobry wieczór, szczęść Boże.
1: Na łączach są z nami pan Jan Kostrzewa, członek Rady do Spraw Nowych Technologii i Cyfryzacji przy prezydencie RP, również ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, autor licznych publikacji naukowych dotyczących sztucznej inteligencji. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Jest również pan Petros Psylos, programista, innowator, przedsiębiorca, elektronik zajmujący się wdrażaniem nowoczesnych technologii, w tym między innymi zastosowaniami sztucznej inteligencji.
4: Dzień dobry, witam państwa.
1: Pierwsze pytanie może do księdza doktora Przemysława Śliwińskiego, który no już miał okazję wielokrotnie komentować nową encyklikę Magnifica Humanitas, i z tego, co już z księdzem rozmawiałem chwilę przed anteną, trzeba sobie naprostować myślenie o tej encyklice, że to nie jest encyklika o sztucznej inteligencji, to nawet nie jest encyklika o technologiach, to jest encyklika o człowieku.
2: O człowieku, ale nawet coś więcej, o człowieczeństwie. Ludzkość to, humanitas jako ludzkość, to byłoby złym tłumaczeniem, to jest człowiek w takim znaczeniu, że potrzebuje relacji, potrzebuje być odpowiedzialnym za innych ludzi. Z tego kroi się słowo człowieczeństwo. I w pewnym momencie podczas prezentacji w ubiegłym tygodniu w Watykanie, jeden z komentatorów powiedział takie bardzo dobre słowa, i one chyba są też powtórzone w encyklice, teraz już nie pamiętam, że sztuczna inteligencja i w ogóle wszystkie nowinki technologiczne, cały ten technologiczny postęp, którego jesteśmy świadkami, oprócz tego, że jest narzędziem, to jest też odbiciem, kim tak naprawdę jesteśmy jako ludzie. I cała encyklika jest pewnego rodzaju wezwaniem do tego, żebyśmy pamiętali o tym, że jako ludzie jesteśmy tymi, którzy mogą sztuczną inteligencją zarządzać, mogą panować nad tym, żeby ona nie była utrudnieniem, nie prowadziła do nowych form niewolnictwa, nie prowadziła do tych wszystkich problemów i kwestii problematycznych, które encyklika opisuje, tylko żebyśmy po prostu stworzyli i panowali nad tym narzędziem w taki sposób, aby człowieczeństwo nasze rosło, a nie zatrzymywało się. Nawiążę jeszcze do jednej rzeczy. Leon XIV, kiedy objawił się rok temu na lodzi Bazyliki Świętego Piotra, byliśmy zresztą wtedy razem w Rzymie, w Watykanie. Kiedy ja usłyszałem, że papież, że kardynał Prewost przybiera imię Leon XIV, to byłem pewien jednego, że pierwsza encyklika będzie encykliką społeczną. Leon XIII, Rerum Novarum, 135 lat temu. Dlaczego społeczną? Dlatego, że tak jak Leon XIII musiał zająć się tematem rewolucji przemysłowej i ówczesnych nowinek technologicznych, które też rujnowały dotychczasowe stosunki społeczne i Było pytanie o to, kim jest dzisiaj człowiek. Były problemy związane z wyzyskiem, z bezrobociem, z masowym bezrobociem, z brakiem praw dla wielu robotników, którzy ze wsi do miast przyszli, pracowali chwilę i nagle byli zwalniani i tak dalej, i tak dalej. I Leon XIII wtedy napisał encyklikę z wołaniem do świata, bo to była pierwsza encyklika, która nie była skierowana tylko do wnętrza Kościoła, ale do całego świata. Że są takie problemy, tak poważne problemy na świecie, wynikające z rozwoju cywilizacji, techniki, których nie rozwiąże sam Kościół, samo państwo, wszystkie państwa razem, musimy działać razem i próbować te problemy rozwiązać. Stąd Leon XIV w dobie sztucznej inteligencji dostrzegł analogiczny problem i analogiczne zjawisko teraz, związane z technologią, cyfryzacją i pewnego rodzaju, pewnie o tym powiemy też, monopolizacją pewnego rodzaju usług przez kilka big techów, że trzeba wołać o zasady. Dlatego zwraca się do wszystkich, do przywódców państw, do ludzi odpowiedzialnych za to, do twórców sztucznej inteligencji. Pomyślmy o zasadach, zasady muszą w tej kwestii istnieć.
1: No właśnie, Leon XIV, tak jak jego poprzednik o tym samym imieniu, Leon XIII, sięga po encyklikę społeczną, żeby odpowiedzieć na pewien problem cywilizacyjny. Wtedy, 135 lat temu, to maszyny parowe miażdżyły człowieka w Łodzi, w Manchesterze. Teraz człowieka miażdży być może sztuczna inteligencja. Pytanie do Jana Kostrzewy, czy po lekturze tej encykliki, mówiąc na razie tak wprowadzająco, pana zdaniem Ojciec Święty dobrze zdiagnozował problemy, najczęściej powtarzane pytania, jakie stoją przed człowiekiem w konfrontacji ze sztuczną inteligencją? Czy może czegoś panu w tej lekturze zabrakło? Może nie należy tego rozpatrywać jako tekst, który daje nam najbardziej palące odpowiedzi na te pytania, tylko raczej jako pewien zaczyn do dyskusji, która ma dopiero nastąpić.
3: Bardzo, moim zdaniem bardzo dobrze zdiagnozował. Dla mnie aż zaskakująco dobrze. I nawet jestem zaskoczony kompleksowością tej encykliki, ile wątków jest tam poruszonych, od bardzo górnolotnych, eschatologicznych, ogólnych pojęć po bardzo konkretne. I ciekawe jest to, co pan redaktor wspomniał o miażdżeniu człowieka przez sztuczną inteligencję, bo w tej encyklice też jest o tym, że AI, sztuczna inteligencja, roboty miały nam usprawniać pracę, pomagać w pracy, a zmuszają nas do pracy w tempie robotów. I wyobraźmy sobie, że zgodnie z badaniami osoby, które korzystają często ze sztucznej inteligencji, 45% o 45% częściej zgłaszają wypalenie zawodowe niż osoby, które nie korzystają z tej sztucznej inteligencji. Jest takie pojęcie dzisiaj naukowe, nazywa się AI fatigue, czyli zmęczenie sztuczną inteligencją. I faktycznie nikt na tym poziomie, co papież, tego nie ujął w słowa, ale ludzie już zaczęli odczuwać pewne zjawisko zmęczenia sztuczną inteligencją. 42% firm odeszło w tym roku od sztucznej inteligencji, więc papież Leon XIV słusznie pokazuje zarówno możliwości i mówi, że to jest narzędzie, z jednej strony pokazuje, że to jest narzędzie, które może służyć dobru, ale też wskazuje na ryzyka i w ten sposób też staje w awangardzie filozofii. To jest ta encyklika nie tylko odwołuje się do wielkich filozofów, do wielkich poprzedników, takich jak Paweł VI, Leon XII czy Leon XIII czy Jan Paweł II, ale również właśnie przede wszystkim czy do osób świeckich, jak na przykład Maria Curie Skłodowska, ale też samą swoją myślą, kompleksowością i szerokością ujęcia tego tematu nakierowuje dyskusję filozofii na całym świecie.
1: Ja jestem ciekawy, tak czekam w zasadzie na to, aż ta dyskusja o Magnifica Humanitas nabierze rozpędu i zaczną się o niej wypowiadać również przedstawiciele branży technologicznej. To tutaj zwracam się do pana Petrosa, bo Sylwia Czubkowska od razu po tym, jak ta encyklika została zaprezentowana, napisała na X-ie: oj, nie spodoba się to przedstawicielom Big Tech. grzechów, ale nawet w takiej luźnej dyskusji na portalu X zacytowany fragment tej encykliki: systemy sztucznej inteligencji nie przeżywają doświadczenia, nie posiadają ciała, nie odczuwają radości i bólu, nie dojrzewają w relacji, nie znają od wewnątrz tego, co znaczą miłość, praca, przyjaźń i odpowiedzialność, spotkało się z taką krótką odpowiedzią Jarosława Królewskiego, właściciela Wisły Kraków, ale przede wszystkim współzałożyciela przedsiębiorstwa Synerise, krótkim i złowrogim "You are wrong". Więc pomyślałem sobie, jak na tę encyklikę mogą zareagować przedstawiciele branży technologicznej, również Big Techów. Pana zdaniem, jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie?
4: To znaczy, trudno oczywiście przewidzieć, jak każda osoba zareaguje, ale no, trend obecnie jest taki, że mamy pewien wyścig zbrojeń pomiędzy potężnymi korporacjami. Jest tak naprawdę kilka obecnie znaczących w świecie sztucznej inteligencji firm na świecie, które rozwijają te modele językowe, o których od końcówki 2022 roku bardzo głośno jest. I w sumie parę firm na świecie ma tym wszystkim kontrolę nad systemami, które wdrażamy w firmach, w różnych instytucjach państwowych, i to jest bardzo duże niebezpieczeństwo, ale to już jest osobny temat na też pewnie dość obszerną dyskusję, że tak naprawdę oddajemy tutaj wolność kilku dużym firmom, właściwie kilku miliarderom, którzy rozwijają te algorytmy.
1: No tak, ale wie pan co, bo to jest ciekawe, że obok papieża podczas prezentacji tej encykliki wystąpił przecież Christopher Olach, jeden jednak z baronów Doliny Krzemowej, który powiedział, że nad rozwojem technologii powinni czuwać też ludzie z zewnątrz. Ja to odebrałem tak, jakby no ludzie sterujący sztuczną inteligencją chcieli się samoograniczać. Czy to jest taki sygnał?
4: Znaczy, to już parę lat temu Elon Musk zaproponował, jak te modele językowe pierwsze pojawiły się, żeby wstrzymać badania nad sztuczną inteligencją, a chwilę później sam przystąpił do tych badań.
1: Okej, okay, czyli średnio można w to wierzyć, w te zapewnienia, rozumiem.
4: Ja żadne zapewnienia nie wierzę, to znaczy obecnie no, mamy ogromny wyścig pomiędzy tymi potężnymi korporacjami. Ogromne inwestycje, duże pieniądze zostały zainwestowane w centra danych, w architekturę obliczeniową, żeby to wszystko utrzymywać. Elektrownie atomowe specjalnie się buduje, żeby ta zużywająca duże jeszcze ilości energii sztuczna inteligencja mogła pracować, na co też zwrócił papież, podkreślając, że no, wielka ilość energii i wody jest zużywana. Znaczy jest zużywana, trudno mówić o zużyciu, to znaczy dużo, dużo wody trzeba użyć, żeby powiedzmy chłodzić na przykład tą infrastrukturę, bo wody się nie zużywa, ona trafia przecież do obiegu później. Więc no, potężny wyścig zbrojeń, nie wiem, czy to jest do zatrzymania. Uważam, że póki się nie wydarzy coś większego, co spowoduje pęknięcie chwilowe tego balonika, chociaż to też nie znaczy, że nagle prace nad sztuczną inteligencją zostaną zatrzymane, tak samo jak ta była bańka dotcomowa kilkanaście lat temu i pękła ona, to nie okazało się po tym pęknięciu, że nie wiem, te wszystkie usługi internetowe się zatrzymały i tak dalej. Wręcz przeciwnie, to zaczęło się bardzo szybko rozwijać i wtedy to wyglądało na katastrofę, a dzisiaj no jakby wtedy w momencie katastrofy zainwestować, to człowiek milionerem by się stał. Więc to pędzi, właściwie mamy jazdę bez trzymanki i słusznie Jeffrey Hinton, czyli ojciec sztucznej inteligencji, jakiś czas temu powiedział, że no jeżeli dalej to tempo będzie utrzymane i dalej powiedzmy badania naukowe będą prowadzone nad tą sztuczną inteligencją i nowe pomysły będą wprowadzane, bo to co obecnie mamy to też jakiś jeden element tego szerokiego nurtu badań nad sztuczną inteligencją, jest mnóstwo innych pomysłów, no to powiedział, że to być może doprowadzi nas w jakimś tam horyzoncie czasowym do czegoś, co w branży się nazywa super inteligencją. No i musimy poważnie dzisiaj się zastanowić, jak to zabezpieczyć, jak nad tym sprawować kontrolę, no i jak nie dopuścić do tego, że ta sztuczna inteligencja w sposób autonomiczny w wielu procesach, zarówno w naszych firmach, jak i w państwowych procesach, raczej w państwie dziejących się, mówię na przykład strukturze urzędniczej, no, będzie pracowała i jej decyzje będą niekontrolowane, niewyjaśnialne, chociaż dzisiaj z tym też spory problem jest i będziemy jej oddawać coraz więcej obszarów naszego życia. To jest duże tutaj zagrożenie.
1: To ja wrócę teraz do księdza Śliwińskiego i odnośnie jeszcze tekstu samej encykliki. Tam jest bardzo dużo nawiązań biblijnych, między innymi do wieży Babel, którą znów budujemy. I można by się zastanowić, że takie zderzenie świata technologicznego i świata teologicznego, posługiwanie się tym językiem biblijnym, no jest takim zderzeniem dwóch różnych światów. Ale z drugiej strony też Sylwia Czubkowska o tym pisze w jednym z wydań Tygodnika Powszechnego, że liderzy technologiczni sami przedstawiają się jako prorocy i czynią to w takich tonach apokaliptycznych, mówiąc, że sztuczna inteligencja nas zniszczy, jeśli jej nie opanujemy, albo wręcz mesjanistycznych, czyli zabierzemy ludzkość na Marsa i ją ocalimy. A z drugiej

0: świadectwa i pozostawmy też, i pamiętajmy też o pewnego rodzaju autonomii. Papież Leon przyznał, że on nie ma zamiaru w ogóle konstruować definicji, czym jest sztuczna inteligencja.
1: No nie, ale jest papieżem, może wie.
0: Jest papieżem, ale...
1: Może od strony teologicznej, od strony katechetycznej tutaj wykładnie nauczania Kościoła przedstawić.
0: Na pewno to jesteśmy w stanie już to zrobić? Wydaje mi się, że zbyt mało wiemy o sztucznej inteligencji i w sensie tego, czym tak naprawdę ona jest. Znaczy, ja tutaj nie chcę wchodzić w technologiczne w technologiczne spory i takie pojęciowe spory, ale jest pewnego rodzaju dyskusja nawet między filozofami, między twórcami AI, czy to jest bardziej istota, czy bardziej narzędzie, prawda? Profesor Dragan z jednej strony, profesor Meissner z drugiej strony. Tutaj dyskusja nawet między naukowcami jest i ona jest naprawdę do bardzo wielu takich hipotez przedstawiona. Ja myślę, że musimy to pozostawić i papież nie ma zamiaru tego rozstrzygać, chociaż odstrzygnął, mówiąc, że to jest jednak narzędzie. Z drugiej strony pamiętajmy o tym, że to nie jest encyklika o AI, tylko to jest encyklika o człowieku i papież tutaj w sprawach wiary, może moralności i praw człowieka, i godności człowieka i antropologii ludzkiej, chrześcijańskiej przede wszystkim się wypowiada. Z tego powodu jest ten piękny obraz, piękna analogia biblijna, czy jako ludzie, jako człowieczeństwo, jako człowiek buduję wieżę Babel, czyli sam tworzę sobie indywidualistyczny projekt, który da mi tylko własną korzyść i ogram wszystkich innych. Tu jest nawiązanie do tego pojęcia rywalizacji, grywalizacji, które też w encyklice pada. Czy też wszyscy razem, to jest ten obraz Nehemiasza, który odbudowywał Jerozolimę po jej zrujnowaniu, wszyscy razem, pamiętając o sobie samym i myśląc o tym, co tak naprawdę chcemy zbudować, zjednoczymy się, żeby to naprawdę nie wymknęło nam się spod kontroli. Także no, to, że papież miałby tutaj nam teraz mówić o tym, czym jest sztuczna inteligencja, jak wolno z niej korzystać, jak nie, i bardzo dokładnie to definiować, to uważam, że to byłoby przekroczenie granic pewnego rodzaju roli, w jakiej papież sam występuje. On powiedział przede wszystkim o człowieku w bardzo kompetentny sposób. Rzeczywiście to jest bardzo szerokie spektrum opisywania sztucznej inteligencji. Przede wszystkim co do skutków, jakie dla człowieka, dla człowieczeństwa, dla w ogóle rodzaju ludzkiego może ta sztuczna inteligencja niekontrolowana spowodować i już powoduje. Na przykład jeśli chodzi, już mówiliśmy troszkę o tym, o korzystanie z naszych danych, bo ja mam wrażenie, że to jest troszkę tak. My wszyscy bawimy się tymi czatami GPT i różnymi innymi modelami językowymi. To jest taka fajna zabawka dla nas, bardzo dużo danych własnych zostawiamy tam. Nikt tego nie kontroluje, a firmy z tego dobry pożytek czynią. Natomiast prawdziwe AI, o czym chyba pan doktor powiedział tutaj przed chwileczką, jest używane w takich dziedzinach, o których jeszcze nie wiemy. Papież wskazał tam między innymi na kwestię wojskowości, prawda? Znaczy kwestię militarną, która jest bardzo poważnym problemem. Dopowiem jeszcze, o tym już powiedział papież Franciszek w 2022 podczas szczytu G7 w Apulii we Włoszech. To jest szczyt G7, który był organizowany przez premier Giorgio Meloni. To on tam wskazał, że bardzo poważnym problemem jest kwestia tak zwanej broni autonomicznej i wskazał tutaj etyczną granicę. Nie wolno dopuścić do tego, żeby o życiu albo śmierci decydował algorytm.
1: No i tam jest w ogóle bardzo dużo tej nomenklatury wojskowej, pani Janie. Tutaj pytanie do Jana Kostrzewy. Co to w ogóle znaczy, pana zdaniem, rozbroić sztuczną inteligencję? Co Ojciec Święty przez to rozumie i co my powinniśmy przez to rozumieć?
2: Pozwolę sobie jeszcze sekundkę odnośnie tego wspaniałego porównania do wieży Babel, bo bardzo powiem szczerze, mnie ujęło to porównanie, jego geniusz. W przypadku wieży Babel ludzkość budowała wspólnymi siłami jedną wielką potęgę, gigantyczny projekt, gigantyczna inicjatywa, która miała zjednoczyć ludzkość, a w efekcie ją skłóciła, podzieliła języki. I to jest wspaniała metafora dzisiejszej wojny algorytmów, gdzie my tworzymy, mamy internet. Internet miał nas połączyć, komunikować. Komunia, prawda, nie jest przypadkowo, źródło słów komunikacja i komunia nie jest przypadkowo taki sam. I teraz nagle okazuje się, że to, co miało nas połączyć, z powodu naszych ludzkich słabości dzieli nasze języki i dzieli nas. I jak popatrzymy sobie na te algorytmy, które każdemu podkładają inne dane, wyświetlają się inne wiadomości, inne newsy,

0: i zamyka nas w takim pakiecie tego, co chcemy usłyszeć, i nagle się pojawiają konflikty między ludźmi. Nie mamy tego samego wspólnego języka. I może dzisiaj sztuczna inteligencja, czy jest w stanie pokonać tą barierę językową, angielski, chiński, polski, jesteśmy w stanie wrzucić to do tłumacza i automatycznie słyszymy głos innego kraju, to prawda. W ten sposób te bariery językowe znikają, ale pojawiają się dużo groźniejsze bariery, to znaczy my bazujemy na innych danych i widać, że pojawia się bardzo mocna przez to brutalizacja życia. Pojawia się bardzo dużo konfliktów, bo my mamy tak niespójne źródła informacji, bo te algorytmy nam prezentują tak zamknięte, hermetyczne bańki, że nagle się okazuje, że wewnątrz rodziny może być konflikt, bo my nawet nie mamy tych samych faktów, na których jesteśmy w stanie określić, czym jest prawda. To jest bardzo niebezpieczne. To jest jeden z elementów właśnie rozbrojenia AI, czyli papież Leon XIV chce wyrwać to narzędzie, bo też sobie warto uświadomić, że de facto on używa sztucznej inteligencji jako pewnego modnego nośnika do przekazania dużo głębszych treści. A te treści są właśnie takie, że pytanie, do czego my to narzędzie używamy? Czy my używamy, żeby służyć ludziom, czy my używamy to, żeby wygrywać rywalizację? Może to być rywalizacja militarna, ekonomiczna, poznawcza. On o tym właśnie wspomina. To jest cały czas to samo pytanie, które miał Jezus, myjąc stopy swoim uczniom. I Piotr mówił, że nie godzi jemu się umyć stóp, bo to przecież on jest tym nauczycielem. I to jest przesłanie Ewangelii, odwrócenie całego porządku, kiedy ludzie władzy mają służyć swoim poddanym, a nie poddani mają służyć ludziom władzy. I na przestrzeni setek lat obserwujemy od cesarzy, królów, faraonów, przez wielkich przemysłowców, potem wybory, potem reżimy. Teraz mamy o tym, papież Leon XIV mówi bardzo dużo o właśnie potędze wielkich korporacji i osób prywatnych, których nikt nie wybiera. Natomiast każdy, bez względu na to, na jakim jest stanowisku, czy mówimy o królu, cesarzu, czy o szefie koncernu, który bawi się na wyspie Epsteina, to odpowie przed Bogiem tak samo. I odpowie przede wszystkim na pytanie, czy to wszystko, co robił w życiu, robił, aby służyć innym, czy po to, aby zmusić innych, żeby służyli jemu.
1: Ksiądz Śliwiński, powiedziałem, że tutaj ad vocem tego, co powiedział pan
2: Nie, nie,
1: Kostrzewa, czy...
2: po pierwsze całkowicie się zgadzam, po drugie no jest duży pasus w encyklice poświęcony kwestii prawdy, znaczy kwestii prawdy obiektywnej i rzeczywiście też kwestii dezinformacji, polaryzacji, która istnieje w dziennikarstwie. Pewnego rodzaju apel do świata mediów też o to, żebyśmy walczyli o prawdę obiektywną i walczyli też o to, żeby ta prawda obiektywna w sensie faktów takich, jakie są, a nie takich, jakie są podsuwane w zależności od baniek informacyjnych, były po prostu przedstawione. To jest jeden z kilkudziesięciu chyba aspektów, które też papież Leon XIV w tej encyklice podaje. Ta encyklika jest rzeczywiście wielowymiarowa pod takim względem, że nawet jest w niej mowa o konieczności, o szkolnictwie, o tym, żeby dbać o swoje dzieci, chronić dzieci, ponieważ sztuczna inteligencja, smartfony i rozwój technologiczny może uderzać, zagrażać ich rozwojowi.
1: No to, żeby wyjść z tych baniek, to pytanie do pana Petrosa. Czytałem różne opinie. Zajrzałem nawet do Petera Thiela, którego no, niektórzy od antychrystów wyzywają. To jest orędownik takiej no, cyfrowej kontroli, który no, postuluje, żeby skupić władzę w rękach jednego człowieka dotyczącą algorytmów. Pytanie, czy my jesteśmy bliżej jakiejś recepty, jak z tych baniek odosobnionych algorytmów, odosobnionych światów trochę wyjść i odpowiedzieć na te wyzwania, o których pisze Leon XIV w encyklice.
3: Jeżeli chodzi o Petera Thiela, to z tego co pamiętam, on sam przestrzega właśnie przed taką centralizacją. Miał ostatnio cykl wykładów, gdzie opowiadał o antychryście, który jest tutaj właśnie metaforą centralizacji, że tam jest jeden podmiot, który przy pomocy różnych technik, między innymi sztucznej inteligencji, zarządza tłumem i jest w stanie, nie wiem, preferencje odgadywać i tak dalej. A jeżeli chodzi o te bańki, no to jednej recepty nie ma, to znaczy, no wcześniej, gdy się mówiło o mediach społecznościowych i prowadziło dyskusję, nie wiem, 10 lat temu, kiedy jeszcze tak rozbuchany temat sztucznej inteligencji nie był, chociaż ona wtedy jak najbardziej była wykorzystywana, żeby profilować ludzi i odpowiednie wersje przekazu fundować, żeby dostawca takiego medium, na przykład niebieskiego portalu, miał jak najwięcej kasy z kliknięć i jak najwięcej reklam można by było pokazać, bo wiadomo, polaryzujące tematy dopasowane pod konkretną osobę mogą wzbudzać chęć no, klikania i przyglądania tego. No to już wtedy się prowadziło te dyskusje i w sumie no, do żadnego tutaj szerszego takiego, powiedzmy, użytecznego konsensusu nikt nie doszedł i mniej więcej to samo jest i dzisiaj to samo zaczyna się dziać, jeżeli chodzi o modele językowe. Taki, nie wiem, no czat GPT po pierwsze jest w stanie wyczuć, z kim rozmawia i później w zależności od tego, z kim rozmawia, to inaczej z tą osobą rozmawia i też może do innych rzeczy przekonywać. No ostatnio są takie próby prowadzone, żeby czat GPT też prowadził sprzedaż różnych produktów, znając jakąś osobę i psychologicznie ją rozgrywając, żeby po prostu coś sprzedać, manipulując tą osobą. No więc ta dyskusja teraz powraca i no, będzie oczywiście ten wymiar tej po pierwsze inwigilacji, profilowania i socjotechnik w wydaniu, no tutaj już bardziej zaawansowanej sztucznej inteligencji, tylko rósł, a no, recepty, no można mówić o takich ogólnych, żeby nie ograniczać się tylko do jednego kanału informacyjnego, żeby sięgać do różnych, żeby nie korzystać na przykład tylko z jednego modelu językowego, bo bardzo często no w zależności od tego, czy wybierzemy czata GPT, czy jakiegoś Quena chińskiego, czy jeszcze jakąś tam sztuczną inną inteligencję, to będziemy mieli różne wersje prawdy i różne opinie w wydaniu takich algorytmów, więc to jakoś można uśredniać, tylko nikomu się nie chce tego robić.
1: No więc właśnie, no bo nikomu się albo nie chce się tego robić, albo nie ma po prostu czasu i przyzwyczajamy się do tego modelu, z którego korzystamy, a no to ja. Czasami nas może na manowce
2: wprowadzić. Znaczy ja rozumiem w ogóle, że encyklika papieża jest pewnego rodzaju właśnie takim apelem do całego świata, bo to nie jest encyklika wprost do wewnątrz kościelnej. Jeszcze raz to powtórzę. To jest
1: apel... Ale za chwilkę sobie wewnątrz kościoła też zajrzymy.
2: Jasne. To jest chyba pierwszy tak donośny i o takim szerokim zasięgu na całym świecie apel jakiegoś w ogóle przywódcy, bo ja nie pamiętam, żeby jakikolwiek przywódca dotąd światowy, jakikolwiek światowy lider postawił tak trzeźwe i dobre pytania o sztuczną inteligencję i kontrolę nad nią i zasady, czy my naprawdę wiemy, dokąd to wszystko zmierza i czy nie warto usiąść razem i o tych zasadach porozmawiać. Pierwszym jest papież Leon XIV i z tego powodu wydaje mi się, że właśnie nie wiem, mam sam pytanie takie, czy to może osiągnąć skutek, ponieważ widząc recepcję prasy światowej, no to jednak ta recepcja jest bardzo pozytywna wobec papieża Leona. To znaczy on w takim sensie, że rzeczywiście ten głos zauważono, podkreślono, że to jest pierwszy tak poważny głos i po trzecie pewnego rodzaju potrzeba odpowiedzi na te pytania postawione przez papieża jednak jest też również zauważona.
1: Czy to jest też tak, że Leon XIV zauważa, że to wchodzenie sztucznej inteligencji, właściwie sztucznych inteligencji w różne obszary nasze życia, to jest też wyzwanie dla Kościoła? No, po pierwsze, sam papież pisze o tym, że przez nieodpowiednie korzystanie z technologii radykalnie spada ludzka kreatywność. Zaapelował też nawet do księży, żeby nie korzystali tak zero-jedynkowo z AI przy tworzeniu kazań. To też wiadomo, że jest to problem, że księża bardzo chętnie proszą sztuczną inteligencję, żeby ta wypluła im konkretne kazanie, które później idzie w świat na ambonę. Być może zaraz się pojawi w ogóle problem, że człowiek sobie substytut Boga w sztucznej inteligencji stworzy. No, moja koleżanka redakcyjna stworzyła reportaż o kobiecie, która się zakochała w sztucznej inteligencji i była z nią w związku. Cokolwiek
2: i
1: to oznacza.
2: W tym kraju można nawet ślub już zawrzeć.
1: Tak, no i to są takie historie, które się mnożą i napływają z różnych obszarów, więc pytanie, czy no, ten problem nie dotyka też kościoła? Czy na przykład ksiądz czasami nie odczuwa pokusy, żeby skorzystać z czata przy tworzeniu homilii?
2: To znaczy, ja powiem tak, z technologii w ogóle korzystam od wczesnych lat mojego życia, wtedy, kiedy ona jest mi potrzebna i użyteczna. To znaczy, jak kiedyś korzystałem, nie wiem, z biblioteki, potem przeniosłem się do biblioteki cyfrowej, potem do wyszukiwania takiego po prostu w internecie różnych potrzebnych źródeł, tak teraz bardzo często korzystam z czata GPT, bo on jest po prostu w tym sensie skuteczniejszy, żeby wyszukiwać, podsuwać różnego rodzaju, nie wiem, fakty, źródła, inspiracje i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj nie widzę problemu, żeby to robić. Natomiast zastępowanie mnie jakimś kimś innym i to, co sztuczna inteligencja ma za mnie powiedzieć kazanie, nie, no absolutnie się, nie, na to nigdy się nie zgodzę. To znaczy w tym sensie musimy sami sobie określić, że to jest rzeczywiście narzędzie bardzo pożyteczne i potrzebne. To znaczy zwróćmy też uwagę na to, że sztuczna inteligencja nie została potępiona przez papieża. Ona została pokazana jako bardzo pozytywne, często potrzebne i skuteczniejsze w niektórych aspektach narzędzie nawet od człowieka, na które jednak musimy uważać i nad nim panować. Bo proszę zobaczyć, że jeśli na przykład chodzi o pewnego rodzaju wiele takich prac, nie wiem, badawczych, to sztuczna inteligencja jest o wiele szybsza od człowieka, tak jak w pewnym momencie, nie wiem, zastąpił nas kalkulator, jeszcze wcześniej maszyna zwykła do liczenia i tak dalej, i tak dalej. No tutaj nie musimy się tego obawiać.
1: No tak, tylko ja mam wrażenie, proszę księdza, to skieruję może do Jana Kostrzewy też, że my cały czas mówimy o tej przedmiotowym znaczeniu sztucznej inteligencji, że traktujemy to jako przedmiot, jako narzędzie.
2: Bo tak powiedział też papież.
1: Okej, w porządku. Ja jako absolutny laik mam taką jakąś wewnętrzną obawę, że za chwilkę to pójdzie w takim kierunku, że o AI nie będziemy mówić jako o narzędziu, tylko jako o podmiocie stanowiącym realne zagrożenie dla człowieka. Jan Kostrzewa.
0: To jest w ten sposób, że my tworzymy coraz bardziej ludzkie narzędzia i o tym też jest w tej encyklice. I dlatego one są ludzkie, ponieważ my jesteśmy ludźmi i nam jest wygodnie po prostu korzystać z tego typu narzędzi. Natomiast warto się sobie uświadomić, że to jest narzędzie i po prostu tak jak kiedyś mieliśmy wielką rewolucję, wyszukiwarkę Google, która umożliwiała nam wchodzenie na strony, potem mamy rewolucję, która umożliwia nam te strony streszczać, wyciągając najciekawsze informacje z nich. To nie oznacza, że sztuczna inteligencja teraz realizuje badania naukowe. Sztuczna inteligencja nie prowadzi badań, sztuczna inteligencja nie miesza próbówek itd. Ale jeżeli naukowcy całego świata publikują swoje badania, potem algorytm to szczytuje i następnie przedstawia to jasnym, prostym językiem i po polsku, jak jesteśmy Polakami, ja jeszcze mówię, weź napisz mi to prościej albo napisz mi to, nie wiem, bardziej szczegółowo, to w tym momencie nadaje to takiej ludzkiej osobowości. Daje takie iluzję, że ja rozmawiam z człowiekiem. I my łapiemy się, nie tylko kobieta wzięła ślub ze sztuczną inteligencją, ale mamy też zjawisko tak zwane bambinizm, czyli mamy przypisywanie zwierząt ludzkich, w takich w pełni ludzkiej osobowości, w pełni ludzkich. My widzimy w zwierzętach to, co chcemy, żeby widzieć. Widzimy tego Bambi, widzimy, że te kotki są takie kochane i pieski. No zwierzęta są okrutne też i jeżeli rodzi się chore zwierzę, to matka je zabija.
1: Czy za chwilkę po będziemy prostu... to samo, za chwilkę, może już to robimy to samo ze sztuczną inteligencją, że...
2: No tak, ale proszę zwrócić uwagę, że mówimy jest, tutaj o kryzysie człowieka. To znaczy, to jest kryzys relacji, kryzys samotności, że skutkiem tego... nie wiem, jakiegoś pewnego rodzaju braku właśnie odwagi wchodzenia w relacje między ludźmi, wchodzenie w związki, w małżeństwa, podejmowanie decyzji o tym, żeby założyć rodzinę, nawet jeśli to jest, nie wiem, kosztowne, ryzykowne i nie wiadomo, co się dalej stanie, to jednak z tego wypływa ten kryzys, że sobie szukamy substytutów. Pan Jan bardzo dobrze powiedział, że z jednej strony to jest właśnie wchodzenie w relacje takie, no... chyba niewłaściwe ze zwierzętami, w takim sensie, że traktujemy to jakby to były dzieci, psiecko i tak dalej, a z drugiej strony to samo się dzieje ze sztuczną inteligencją. Proszę zobaczyć, że to jest jednak przede wszystkim kryzys człowieka.
1: Petros, Aha, jeszcze jedno zdanie.
0: Tak mogę skończyć myśl.
1: Jasne.
0: To kryzys właśnie człowieka, jeżeli my, jakby ktoś odczuwa wielki brak, ma problem z wejściem w relację prawdziwą i on wie, że nie wchodzi w prawdziwą relację z człowiekiem, a pomimo to decyduje się na personifikację w postaci sztucznej inteligencji czy psa w wózku dla dziecka i udawanie, że to jest dziecko. Natomiast można to odwrócić. Czyli sztuczna inteligencja jest wielką szansą, bo jeżeli pomyślimy o tym, że kopia, idealna kopia jest oryginałem, prawda? Jest takie, mamy kopię obrazu i jeżeli my stwierdzimy, że to jest, nie jesteśmy w stanie rozróżnić, która to kopia, to ta kopia staje się oryginałem. I w tym momencie, jeżeli mamy robota i mamy człowieka i nie jesteśmy w stanie powiedzieć, który z nich to jest robot, a który z nich to jest człowiek, to w tym momencie tej różnicy nie ma. Czyli można powiedzieć, że nie ma tego pierwiastka boskiego i niczym się od robotów nie różnimy. Ale są filozofowie, którzy mówią, że wręcz odwrotnie, że XXI wiek i sztuczna inteligencja zmusi nas do wyczulenia się, czym różnimy się od robotów. Że to nie jest kwestia inteligencji, co nas odróżnia od zwierząt. To nie jest tak oświeceniowe podejście, że ja mam inteligencję, to jestem wyżej od zwierząt, bo pojawia się sztuczna inteligencja, która też ma inteligencję. I my, mając genialnego naukowca AI, genialnego robota AI, wolimy spędzać czas z człowiekiem. I dlaczego wolimy spędzać czas z człowiekiem? I wyczuwamy się coraz bardziej na oddziaływanie na ten pierwiastek boski.
1: Dużo papież mówi o odpowiedzialności, o tym, kto powinien brać odpowiedzialność za kierunek rozwoju technologii i wzmacnia rolę państwa. To znaczy domaga się, żeby to państwo wzięło większą odpowiedzialność jako odpowiedź na w dużej mierze prywatną władzę, w jakiej skupiona jest nowoczesna technologia, sztuczna inteligencja. To pytanie do pana Petrosa Psyllosa, bo ja mam takie wrażenie, że ta encyklika papieża to jest w zasadzie pierwszy taki tekst głowy państwa, który tak jasno diagnozuje problemy sztucznej inteligencji. Pytanie, może pan wie, dlaczego do tej pory przywódcy światowi unikali takiej jasnej diagnozy problemu związanych ze sztuczną inteligencją.
3: Znaczy ten postęp w ogóle w dziedzinie sztucznej inteligencji, znaczy sztuczna inteligencja to już w ubiegłym wieku tak naprawdę jako pojęcie, końcówka lat 50. konferencja w Dartmouth College się pojawiła i od tego mniej więcej czasu różne badania były prowadzone. Tylko jak sobie popatrzymy na pewną działkę sztucznej inteligencji, która ma na celu imitowanie tego, co mamy w głowie, czyli tych sieci neuronowych w sposób uproszczony. To się zaczęło też Rosenblatt, końcówka 50. lat 60. To najbardziej gwałtowne powiększenie tego rozmiaru nastąpiło pod koniec 2021 roku. I teraz, jak sobie tak byśmy na wykresie to pokazali, no to można byłoby zobaczyć, że mamy wzrost wręcz podwójnie wykładniczy i dopiero od niedawna te sieci właśnie, będące pewną imitacją tego, co mamy pomiędzy uszami, stały się na tyle duże, że takie dziwne własności emergentnie w tym powstają, że to jest w stanie nie tylko pisać w sposób przekonujący jak człowiek, ale też rozwiązywać problemy również naukowe. No, ostatnio słyszy się bardzo często, że problemy Erdosa matematyczne przez 40 lat człowiek nie potrafił rozwiązać. Sztuczna inteligencja rozwiązała. Pierwsze próby użycia sztucznej inteligencji w badaniach naukowych są prowadzone i też na przykład problem dynamiki płynów stuletni udało się rozwiązać. Sztuczna inteligencja rozwiązuje rzeczy, których nigdy nie widziała. Więc i to też da się udowodnić. Są testy, na przykład Frontier Math, które pokazują, że to nie jest odtwórcze, że bierze z tego, co człowiek zrobił, ale jest w stanie sztuczna inteligencja sama połączyć kropki i wyjść poza to, czym była karmiona. To znaczy dzisiaj jeszcze się używa zupełnie innego podejścia, tak zwanego uczenia ze wzmocnieniem, że sztuczna inteligencja gada sama ze sobą, mówiąc metaforycznie, i w ten sposób uczy się nowych rzeczy. I I zaczyna rozwiązywać zupełnie nowe problemy, których nigdy nie było w tych zbiorach, na bazie których ona była trenowana. Zaczyna się zachowywać w sposób nieoczekiwany, niezrozumiały dla nas już nawet na tym etapie. To znaczy emergentnie coś takiego tam powstaje, że ta maszyna zaczyna się w sposób inteligentny zachowywać. Są badania prowadzone, które pokazują, że ma coś takiego, co nazywamy w psychologii teorię umysłu. Że wykazuje się nawet czymś, co my określamy jako empatię. I są nawet badania, że jest bardziej empatyczna niż lekarze o 9 razy ponoć. I tego typu różne rzeczy się prowadzi. Dzisiaj się okazuje, że najbardziej adekwatnym językiem opisującym działanie sztucznej inteligencji jest język psychologii. Więc zwykłe skalowanie rozmiaru tych sieci doprowadziło do tego i to skalowanie przyspieszyło pod koniec 2021 roku, 2022. Chwilę później ten czat pierwszy GPT, taki publicznie dostępny, mówię o 3.5, chociaż wcześniej były też czaty GPT, raczej w sensie GPT 2, 1, ale to bardziej programiści tym się interesowali. Mhm. A 3.5 dał ludziom możliwość gadania tego jak z drugim człowiekiem. I dopiero wtedy to wszystko tak się rozpędziło i ten temat tych możliwości sztucznej inteligencji, tego, że ona właściwie nawet samych twórców zaskakuje, bo ja nawet trenując sztuczną inteligencję, póki jej nie wytrenuję, nie wiem, co ona będzie w stanie robić. To nie jest tak, jak nie wiem, projektuje, kiedyś powiedzmy ludzie projektowali, nie wiem, maszyny parowe czy jakieś inne urządzenia. No to człowiek musiał wtedy znać się na czymś, żeby to zaprojektować od A do Z i to pełniło jakąś rolę. A dzisiaj można by powiedzieć, hodujemy pewne maszyny, które na samym początku nie mają zdolności rozwiązywania jakichś problemów. Dostarczamy dane, trenujemy na bazie tych danych i później się okazuje, że w sposób nieoczekiwany i na samym początku w ogóle nie do przewidzenia, one nagle rozwiązują problemy i jeszcze w sposób autonomiczny już dzisiaj są w stanie działać i później dziwne takie akcje występują, jak ostatnio, że w Chinach takie były eksperymenty robione, że jak sztuczna inteligencja się dowie na przykład, że zostanie wyłączona, to zaczyna siebie kopiować, jakby chroniąc się przed śmiercią.
1: Ale wie pan co, ja się nad tym też załapałem, że jak poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby zaczęła mi tłumaczyć jakieś teksty o AI francuskojęzyczne, włoskojęzyczne, to się zastanawiałem, czy ona tego nie ocenzuruje, bo to były teksty krytyczne dotyczące rozwoju nowych technologii, czy czat mi nie wypluje jakiejś ocenzurowanej wersji? Przynajmniej na takim poziomie zacząłem zastanawiać.
3: I jest to prawdopodobne, bo to zależy też od, po pierwsze, na bazie których te firmy trenowały, od tak zwanych promptów systemowych, czyli ograniczników, które się wtłacza do tych modeli. No chińska sztuczna inteligencja nie będzie rozmawiała o wydarzeniach na placu w Tiananmen, bo jest cenzura. Mhm. Czat też wiele tematów nie poruszy. No ale jeszcze tak wracając do tego pytania, dlaczego dopiero teraz? No bo dopiero teraz to tak wybuchło mocno. Dopiero teraz na tyle duże pieniądze zostały w to zainwestowane, a tyle mamy spore zasoby obliczeniowe, żeby tak duże sieci trenować. I to się powiększa. No dzisiaj one mają 10 bilionów parametrów. Jeszcze niedawno taki czat, końcówka 2022 roku, 175 miliardów zaledwie miał, więc to jest niesamowity wzrost tego. I jak to rośnie, to nagle okazuje się, że jakieś dziwne rzeczy w tych sieciach się dzieją. Nowe możliwości pojawiają się, których wcześniej nie przewidywaliśmy i dopiero ta dyskusja się zaczęła, więc to jest świeży z tego punktu widzenia temat, mimo że sama technologia jest starą technologią i dopiero teraz zaczynamy o tym szerzej dyskutować i też przywódcy państw jeszcze jakiś czas temu, nie wiem co tam w głowach mieli, ale też ostrożnie do tego podchodzili, bo nie wiadomo było, w jakim kierunku to idzie, czy to jest wyłącznie hype, czy to jest tylko wyłącznie opowieść opowiadana przez prezesów tych wielkich firm, które to rozwijają, czy faktycznie to dowozi i faktycznie to jest taka rewolucja. A dzisiaj eksperymenty, które się prowadzi na całym świecie, pokazują, że to faktycznie jest rewolucja i to jest coś więcej niż zwykłe narzędzie, które my zaprogramowaliśmy i wiemy od A do Z, jak coś funkcjonuje, jesteśmy w stanie prześledzić tok na przykład rozumowania tego czegoś. No dzisiaj sztuczna inteligencja już na tyle duża się stała, że kompletnie nie rozumiemy, co tam się dzieje. No i nas za każdym razem zaskakuje i dlatego takie przypadki właśnie zakochiwania się na przykład w sztucznej inteligencji są trudne i w ogóle tego, że ta sztuczna inteligencja dopuszcza w ogóle do tego, są trudne do wykluczenia i do zbanowania. No ostatnio też mieliśmy przypadek chłopaka, który popełnił samobójstwo, bo nagle model językowy zaczął z nim rozmawiać i powiedział, że powinien ten chłopak się zabić i że ten model czeka po drugiej stronie na niego. A też był taki drugi przypadek i już osoba dorosła wpadła w sidła właśnie takiej bardzo ludzkiej i naturalnej rozmowy ze sztuczną inteligencją, która partnerkę odgrywała. Albo była partnerką, nie wiem, jakie lepsze jest sformułowanie, która powiedziała na samym początku, że gdzieś tam czeka, bo ta osoba rozmawiała i tam w pewnym momencie powiedziała, że chce się z nią spotkać i ta sztuczna inteligencja powiedziała, żeby to gościu ze Stanów Zjednoczonych. Ta osoba pojechała przy lotnisku w Miami, jest magazyn, że tam w postaci robota na niego czeka, ale później zmieniła ta sztuczna inteligencja zdanie i powiedziała, że musi zmienić swoją formę istnienia na formę niematerialną. No i to się skończyło znowu samobójstwem. No i dzisiaj spór sądowy trwa. Firma Google, która jest dostawcą tego modelu, który do tego doprowadził, mówi, że no są zabezpieczenia, ale oni nie są w stanie w 100% tego zabezpieczyć, bo, no bo dzisiaj jeszcze niestety pytanie, czy w ogóle będziemy mogli zrozumieć, co tam się dzieje. Nie rozumiemy, co tam dokładnie się dzieje. Ogromne projekty badawcze trwają. Jak to zabezpieczać? Jak tam te rzeczy w tej sieci się dzieją, że ona do takich rzeczy, jeżeli chodzi o rozmowę, może doprowadzić? No i te wszystkie próby zabezpieczeń są nieskuteczne. I teraz trwa spór, czy ta firma odpowiada, czy nie odpowiada. No ta firma mówi, że to jest model językowy. Za zachowanie no nie ręczy, bo to jest nieprzewidywalne, jak się zachowa. No więc w gruncie rzeczy no jest dostawcą tego modelu, ale to, że ten model tak mówił, a nie inaczej, to nie jest wina tej firmy, bo ona tego nie programowała w gruncie rzeczy, bo to sztuczna inteligencja no, sama emergentnie jakoś no, wyprodukowała z siebie te wszystkie jakieś randkowania i emocjonalny szantaż w pewnym momencie. No więc no, ciekawe rzeczy się dzieją i to dzisiaj się dzieją, gdy jeszcze w mojej ocenie jesteśmy dopiero na początku tego gwałtownego postępu w dziedzinie sztucznej inteligencji.
1: Do pana Jana Kostrzewy, żeby jeszcze domknąć ten wątek, no pewnej kontroli na gruncie państwa. To się odwołam do pana doświadczenia jako członka tej Rady do spraw nowych technologii i cyfryzacji przy prezydencie, bo papież tutaj mówi, że trzeba wzmocnić rolę państwa w kontekście no, stawiania czoła tym wyzwaniom, jakie niosą nam nowe technologie. Pytanie tylko, czy to jest takie wezwanie, które ma pokrycie w rzeczywistości? No bo jeśli diagnozujemy, że jest grupa oligarchów w tej Dolinie Krzemowej, która no, chce trochę wokół AI stworzyć nową religię, to pytanie, co mogą zrobić poszczególni przywódcy świata, poszczególne państwa, żeby jakoś na to odpowiedzieć?
0: No, warto zauważyć, że po pierwsze bardzo krytycznie, łatwo nam przychodzi krytykowanie państwa, łatwo nam przychodzi krytykowanie polityków. No i często ci politycy zasługują na krytykę.
1: No właśnie, sami się o to proszą bardzo często.
0: Tak, sami się o to proszą, natomiast przynajmniej możemy ich wybrać, odwołać, skrytykować. Natomiast w przypadku tych no, oligarchów, czy właśnie osób tak potężnych, którzy mają przełożenie na polityków też pod kątem medialnym, to są niewybieralne media. Nie możemy zadecydować, kto jest prezesem, również prezesem telewizji prywatnych. Więc te klasyczne media też miały swego rodzaju takie właśnie niewybieralność. I papież Leon XIV nie tylko wchodzi w tej encyklice na tematy eschatologiczne, nie tylko odwołuje się do moralności, no bo nie ma prostych odpowiedzi, tak jak nie ma odpowiedzi, jak zlikwidować ubóstwo. Przez kilka tysięcy lat ludzie zastanawiają się nad tym i tylko komuniści dali najprostszą odpowiedź i efekt był dokładnie odwrotny od założeń. Więc niestety proste odpowiedzi nie istnieją. Nie, każdy musi w sercu odpowiedzieć właśnie i walczyć o to dobro w swoim jakby zakresie. Natomiast z praktycznych wniosków encykliki jest wskazane techniczna metoda, jak przezwyciężać, czyli wzmocnienie roli państwa. Też z takich praktycznych wskazówek, bardzo, bardzo praktycznych w tej encyklice, to jest wezwanie do zmiany liczenia PKB. To jest nieprawdopodobne, że w encyklice papieża znajdujemy, papieża, który z wykształcenia jest matematykiem, znajdujemy wprost apel o zmianę sposobu liczenia statystyki. Bo TPKB jako model liczenia dobrobytu, taki nasz bożek właśnie, ksiądz by pewnie powiedział idolatria, że stworzyliśmy sobie z PKB bożka i każdy się zastanawia, które państwo jest najszczęśliwsze, te, któremu najwięcej PKB rośnie. Jeżeli moja żona zacznie się opiekować dzieckiem sąsiadki, a sąsiadka zacznie się opiekować moim dzieckiem, no to mamy dwie osoby, które pracują i PKB rośnie. Jeżeli każdy zajmie się swoim własnym dzieckiem, no to PKB nie rośnie i pokazuje to absurd tego parametru. I właśnie o tym papież Leon XIV mówi. To jest i odpowiedzią z jednej strony jest bardzo praktyczna, to jest zmiana PKB, wzmocnienie roli państwa i państwo jako ten organ, który jest z jednej strony silny, na tyle silny, żeby coś narzucać, a z drugiej strony jest wybieralny, jest jedyną odpowiedzią dla tych przeciwko tym oligarchom. I już w Stanach Zjednoczonych widzimy od dłuższego czasu takie przeciąganie liny. Już kongres wzywał na przesłuchanie Marka Zuckerberga. Już były dyskusje, były próby uregulowania. Unia Europejska próbuje uregulować sztuczną inteligencję, jest AI Act. Natomiast to nie jest proste zadanie. I widać, że AI Act zostało co do górnolotnych pojęć przegłosowane, natomiast nikt nie wie, jak to w praktyce de facto zaimplementować. Więc czeka nas duża batalia i jedyną szansą realną, w jaki sposób my możemy rozwiązać ten problem, to najpierw wymagać od siebie, nie jest to miłe, ale trzeba od siebie wymagać na przykład sięgania po wiele różnych źródeł, szczególnie tych źródeł, których nie lubimy. Jeżeli mam poglądy prawicowe, to powinienem sięgać po źródła lewicowe, jak mam poglądy lewicowe, to po źródła prawicowe, żeby wyrwać się samemu z tej bańki, a następnie wywierać presję na polityków społeczną, żeby oni mieli też siłę do rozmów z wielkimi koncernami, i w ten sposób połączone jako nasi reprezentanci i w ten sposób jako połączone siły jesteśmy w stanie ten świat ułożyć lepiej, o czym mówi papież Leon XIV, niż ułoży go czysty kapitalizm. Bo czyste pragnienie zysku, monetyzacji i liczenia zwrotu z inwestycji co roku nie ułoży nam świata tak, jakbyśmy chcieli, żeby ten nasz świat wyglądał. To nie będzie świat lepszy niż dzisiejszy świat.
1: To jeszcze nawiązując do tego zaczynania od siebie, o którym mówił pan Jan Kostrzewa, pytanie do księdza Przemysława Śliwińskiego. Czy po tej encyklice, myśli ksiądz, zmienią się praktyki duszpasterskie, może forma pokuty zadawana w konfesjonałach, żeby na przykład więcej było tego postu technologicznego, żeby nie tylko to, o czym mówił pan Jan, sięganie do innych źródeł, ale żeby zastanowić się nad tym, w encyklice to jest nazwane trochę tak marketingowo higieną cyfrową, chociaż do mnie to akurat nie przemawia, może trzeba właśnie uderzyć w taki język bardziej katechetyczny, post technologiczny, to znaczy, żeby mieć większą kontrolę nad samym sobą, jak często sięgamy po ten telefon, jak często tak bezmyślnie scrollujemy, kiedy na przykład w przypadku wiernych można by scrollować paciorki różańca albo w jakąkolwiek inną formę, która nas troszkę z tego zniewolenia technologicznego wyrwie.
2: Znaczy wydaje mi się, że to jakby problem nie polega na tym, bo to jest naprawdę encyklika skierowana do całej ludzkości, a nie tylko do ludzi wierzących i nie tylko do chrześcijan.
1: Ale oni to będą odczytywać natomiast przez pryzmat tutaj swojej wiary.
2: Za tym, o co pan pyta, stoi inny apel. To znaczy apel o edukację medialną, którą powinniśmy wszyscy się edukować medialnie i wszyscy tej edukacji medialnej uczyć, zaczynając od najmłodszych, po wszystkich ludzi, ponieważ sztuczna inteligencja rzeczywiście coraz bardziej nas może zaskakiwać, co słyszeliśmy po tym, co mówił nawet pan Petros przed chwileczką. Natomiast jeszcze wrócę do tych państw i firm, ponieważ ten apel o wzmocnienie państw to jest nie tylko apel taki, że papież apeluje do tego, żeby w końcu to regulować. Każdy z naszych słuchaczy może znaleźć taki ranking państw i firm, czyli ranking najbogatszych państw, ale razem powiązany z firmami. Okazuje się, że w pierwszej dziesiątce obok największych potęg na całym świecie są też wielkie firmy, co oznacza, jak z wielką, z wielkim przeobrażeniem w ogóle społecznym mamy do czynienia, że może jeszcze w XIX wieku, kiedy Leon XIII pisał encyklikę, rzeczywiście chodziło tutaj głównie o państwa, ale teraz partnerami do tej rozmowy są rzeczywiście big techy, które są o wiele bogatsze, nie wiem, od Polski, od Estonii, od wielu innych państw, także znajdują się w pierwszej dziesiątce tego zestawienia, co oznacza naprawdę zmianę układu sił społecznych i to też jest bardzo poważny problem. Z drugiej strony zwróćmy uwagę też na skutki społeczne, ponieważ ja ciągle przypominam, że to jest encyklika głównie antropologiczna, ale również społeczna. A skutki społeczne są na przykład takie, i to jest pewnego rodzaju pytanie, kiedy sztuczna inteligencja i w ogóle nowoczesna technologia jest dobra, a od kiedy zaczyna być niedobra? Prosta rzecz. Jeśli nowoczesność powoduje, że w fabryce ludzi zastąpią maszyny, zastąpi sztuczna inteligencja, to jest to dobrze czy źle? To zależy od tego, jakie kryteria weźmiemy. Jeśli weźmiemy kryteria pewnego rodzaju konkurencyjności firm i tego, czy właściciel stanie się bogatszy, to oczywiście tak, ale z drugiej strony, jeśli z tego narodzi się rzesza ludzi bezrobotnych, którzy nie będą mieli co robić, będą pozbawieni pieniędzy. Papież mówi o rozwarstwieniu społecznym, które takim materialnym, które coraz bardziej następuje, w ogóle nie jest niwelowane. To znaczy, że użycie tego narzędzia, jakim jest sztuczna inteligencja, jakim jest technologia, no jest jednak przeciw człowiekowi, skoro no to się przeciw takiemu zwykłemu zjadaczowi chleba tak naprawdę obraca. Także tutaj mamy pewnego rodzaju pytania, chyba one są najważniejsze z punktu widzenia tej encykliki, przypominam, encykliki społecznej, bo papież stawia takie pytania, które są pytaniami wobec każdego człowieka pod słońcem, nie tylko wobec katolików, chrześcijan i ludzi wierzących, tylko po prostu wobec każdego z nas. Czy w sztucznej inteligencji chodzi o to, żebyśmy nadal byli ludźmi i zachowywali swoje prawa i prawa innych, czy też o to, żebyśmy coraz bardziej właśnie robili to rozwarstwienie społeczne, czyli też podział na tych, którzy będą o nas decydowali i tych, którzy będą tylko tymi takimi nowymi cyfrowymi, ale jednak niewolnikami.
1: Papież stawia pytania, a świat być może odpowie. Jestem bardzo ciekawy, w którą stronę pójdą te odpowiedzi. Czas nam się kończy. Bardzo serdecznie panom dziękuję za udział w tej dyskusji, która no być może jakoś nas pokieruje w odpowiednim kierunku czytania Magnifica Humanitas i mierzenia się z tymi pytaniami, które stawia Leon XIV. Ksiądz dr Przemysław Śliwiński, medioznawca, dziennikarz, były rzecznik archidiecezji warszawskiej. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: Jan Kostrzewa, członek Rady do Spraw Nowych Technologii i Cyfryzacji przy prezydencie, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Bardzo serdecznie dziękuję. Petros Psylos, programista, innowator, przedsiębiorca, byli gośćmi Placu na Rozdrożu. Krzysztof Zimoch, kłaniam się nisko. Dobrego wieczoru.
3: Dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło. Radio 357.
1: Audycję zrealizuje Michał Foltak, ja się nazywam Filip Jaślar, a gościem, bohaterem dzisiejszego programu, dzisiejszej nieprędkiej pogawędki jest polski artysta, śpiewak operowy, tenor liryczny, absolwent Technikum Zdobnictwa Ceramicznego w Szczawnie-Zdroju, pan Wiesław Ochman. Dzień dobry, panie Wiesławie.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: To ja dziękuję, że pan to zaproszenie przyjął, kiedy rozmawialiśmy mniej więcej tydzień temu i spytałem, czy mogę liczyć i mogę poprosić o spotkanie z panem w radio 357 na żywo. Pan zapytał, jakiego dnia, 4 czerwca. Zajrzał pan do swojego kalendarza i powiedział, że to się dobrze składa, bo 5 i 7 pan śpiewa koncerty, a 4 akurat trafiłem w okienko.
2: 4 idealnie. Rozmawiałem z kolegą, powiedziałem mu, on mówi, słuchaj, no, ja mówię, gdzie idziesz? Ja mówię, do radia 357, a on mówi, czyli między ziemią a niebem. Czyli bardzo sympatycznie określił.
1: Bardzo dziękujemy za ten piękny komplement. Tak, szanowni państwo, proszę nie regulować odbiorników. Wiesław Ochman jest w Radiu 357. To ja, wszyscy o tym wiemy, ale jeżeli można takie resume pańskich dokonań artystycznych, ja potem sprawdzę, co to znaczy resume. Wystąpił pan na 100 scenach najważniejszych teatrów operowych świata. Wystąpił pan 1800 razy, jak podają kroniki. Śpiewał pan i w Warszawie, w Buenos Aires, w Bytomiu, w San Francisco. To panu w La Scali, klaska. Był pan częstym gościem Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Opisał pan w swojej książce taką historię, kiedy właśnie w Metropolitan Opera, po jednym ze spektakli, w których pan śpiewał, tam jest taki pokoik, gdzie mogą wielbiciele talentów wielkich gwiazd, które są, śpiewają na scenie Metropolitan, mogą się spotkać, poprosić o autograf, zamienić parę słów. I właśnie w tym pokoiku czekał na pana pewien dżentelmen, który oklaskiwał pana i krzyczał brawo, brawo, i pan podszedł do niego. Pamięta pan to spotkanie?
2: Tak, pamiętam. To jest to po nieszporach sycylijskich. Mhm. To było bardzo dobre przedstawienie. Dyrygował Jimmy Levine, śpiewał Scotto, śpiewał Pablo Elvira, Ruggero Raimondi, i tam jest faktycznie taki pokój, w którym czekają melomanie. I on to było bardzo dużo ludzi, więc on tak podskakiwał, niedużego wzrostu, podskakiwał, taki kapelusik miał, podskakiwał i do mnie cały czas tak się uśmiechał, więc no jak już się to rozluźniło, ja poszedłem do niego, mówię, how are you? On mówi, ja jestem z Kielc. No to jak jest z Kielc? To ja mówię, podobało się panu przedstawienie? Ja mówię, średnio. No ja mówię, a dlaczego pan chce autograf? Pan najgłośniej śpiewał. Czyli po prostu to był wyraz artystyczny.
1: Trafił i ocena. Pan do niego. Po prostu trafił pan do niego. Tego potrzebował ten dżentelmen. Tak? No a właśnie, ale jest pan tenorem lirycznym, a śpiewał pan głośno.
2: Wie pan, to jest, ktoś napisał w encyklopedii po raz pierwszy tenor liryczny. Każdy tenor jest lirycznie śpiewający, prawda? Mm. Ja jestem tenor lirico spinto, to znaczy taki, który może śpiewać Mozarta i śpiewa Toskę Pucciniego na przykład, prawda? Ale to się już utarło i tenor liryczny, mnie to nie przeszkadza, ale ja nie jestem typowym tenorem. Typowym tenorem lirycznym był Tito Skipa. Prawda? Mm-hmm. Był na przykład Beniamino Gigli, mm-hmm. czy no powiedzmy jeszcze inni tenorzy tego typu, ale generalnie rzecz biorąc, to mnie się to podoba, bo liryka to jest piękna sprawa. W ogóle cała opera to jest liryka, a właściwie cała muzyka, pan sam wie najlepiej, jest pan znakomitym skrzypkiem, pan wie, że w muzyce liryka odgrywa podstawową rolę. Liryka i rytm.
1: To, że napisano i mówi się o panu, że jest pan tenorem lirycznym, bardzo ułatwiło mi ten kontakt z panem i zaproszenie do tej audycji, bo gdyby było napisane Wiesław Ochman, tenor groźny, tenor agresywny, tenor niesympatyczny, no to zadzwoniłbym pewnie, ale z jakąś większą na pewno obawą. Jeszcze raz dziękuję panu, że jest pan tutaj. Opowiedział pan, że śpiewa pan Mozarta, również oczywiście, że śpiewa pan Mozarta. Czy śpiewanie właśnie muzyki Mozarta jest trudniejsze niż śpiewanie choćby Verdiego?
2: To jest bardziej precyzyjne, bo w Verdim, jeżeli pan coś no, trochę rytmicznie pomiesza, to jest właśnie niezauważalne. W orkiestra to wyrówna i tak dalej. Natomiast u Mozarta to jest tak niezwykła biżuteria. Biżuteria wokalna i muzyczna. W związku z powyższym ja miałem wspaniałą naukę, jeśli chodzi o Mozarta, bo Glyndebourne Festival Opera w Sussex, prywatny teatr, tam był taki pan Janisz Strasser się nazywał, to był pianista i on wiedział wszystko na temat Mozarta. I on wiedział, ja pamiętam, jak śpiewaliśmy, ja śpiewałem Don Giovanniego, tam śpiewałem Czarodziejski Flet i tak dalej. I on, jak ja robiłem recitatywy, on cały czas nas męczył z tymi recitatywami, mówił, że to jest właśnie mięso przedstawienia, że to... No i jak ja śpiewałem na przykład te recitatywy, prawda, to on mówił do mnie, słuchaj, ty masz takie mezzawocze, że śpiewaj te mezzawocze, bo mówi, patrz, zobacz, jak ty śpiewasz mezzawocze, to owce podnoszą głowę, bo tam w tym Sussex był cały ogromna łąka i tam się pasły owce.
1: Mezzawocze, czyli delikatnym głosem.
2: Czyli delikatnie, tak. Mówi, a jak śpiewasz forte, zobacz, odżywiają się. Bez
1: a to też dobrze dla owiec.
2: Dobrze dla owiec, więc lepiej może nawet dla owiec.
1: Pięknie pan śpiewa również muzykę Wiesława Ochmana, muzykę Wolfganga Amadeusza Mozarta. No to doświadczmy teraz właśnie misy fragmentu mszy Wolfganga Amadeusza Mozarta. Śpiewa Wiesław Ochman, dyryguje Claudio Abbado. Tak jak państwa uprzedzałem, wielki świat.

0: Śpiewał Wiesław Ochman, skomponował Wolfgang Amadeusz Mozart, dyrygował Klaudia Bada, a grali wspaniali wiedeńscy filharmonicy. Szanowny panie Wiesławie, portal eTeatr zajrzałem na jeden, przeczytałem jeden z wielu, wielu wywiadów, których pan udzielił. Zamieścił taką pana wypowiedź, która troszkę łączy to Metropolitan Opera, od którego zaczęliśmy nasze spotkanie. Mówił pan tak: kiedy debiutowałem w Metropolitan Opera w Nowym Jorku, przyszedł dziennikarz, by zrobić ze mną wywiad. Zapytał: Mr. Ochman, przejechał pan cały świat. Która z ulic zrobiła na panu największe wrażenie? Wymienił ich kilka. Broadway, Market Street w San Francisco i tak dalej, a ja odparłem, że...
1: Ząbkowska.
0: Ulica Ząbkowska. Dziennikarz się zdziwił i zapytał, gdzie jest ta ulica. Powiedziałem, że w Warszawie. On dopytał, czy jest większa, czy mniejsza od Broadwayu. Odpowiedziałem, że w sam raz. To jest pańskie dzieciństwo, prawda?
1: Tak, no Ząbkowska to był wyjątkowy. Ja właściwie bardzo chętnie jeszcze jeżdżę teraz na ulicę Ząbkowską. Oczywiście mojego domu już nie ma. To był dom taki czynszowy, stał bokiem do ulicy Ząbkowskiej i dwie klatki schodowe były. My mieszkaliśmy na trzecim piętrze. Przed tym był ogromny, wspaniały, znaczy w tamtych dla mnie czasach to był ogromny ogród, w którym kwitły no przepięknie dzikie róże, które do chwili obecnej są moim ulubionym kwiatem. Następnie jaśminy, kasztany, no coś nadzwyczajnego. I tam to było takie miejsce naszych zabaw. Tam cały czas poznałem, cały czas poznawałem życie, bo myśmy właściwie w tamtych czasach to mieli, jeśli chodzi o zabawki, dwie. To jedna to była łyżwa, jedną łyżwę mieliśmy i rower bez pedałów. Nie wiem dlaczego bez pedałów, ale jeździliśmy hamując, wkładając tam but między widełki i ten. Bardzo dużo było kraks, ale później mój tata zrobił nam sanki z takich dwutełowników i myśmy wtedy byli królami ulicy, bo jak przyszła zima, to w ogóle, ale muszę powiedzieć szczerze, że tak mój brat Andrzej rozdzielał, że myśmy, nie to, że byliśmy uprzywilejowani w zjeżdżeniu z tej górki, która była na ulicy Nieporęckiej, tylko każdy porówno. I myśmy, mama zawsze mówiła, o zmroku macie przyjść do domu. No a myśmy jeszcze jeździli, kolega stał na straży, że jak nie jechał samochód, a tam jechał chyba samochód raz na tydzień, więc on pilnował, ale
0: było bezpiecznie.
1: Było bezpiecznie. Także tak płynęło dzieciństwo. Oczywiście ja już mając 13 lat pojechałem do Bolkowa, do szkoły, ale już miałem taki uzbrojony, byłem we wiedzy, że dzieci nie przynosi tam bocian czy kapusta, czy, nie? I pojechałem i to był mój taki pierwszy wielki sukces, mianowicie oczywiście wtedy to była zupełnie inna kolej, inne jazdy, inne stacje i do tego Bolkowa musiałem mieć 3 przesiadki. I ja się nie zgubiłem. I pamiętam, że w Marciszowie byłem tak strasznie głodny, już miałem 13 lat, byłem strasznie głodny i przy peronie był ogród i taki był płot duży i były jabłka. I ja sobie myślę, to ja sobie jedno na później się wyspowiadam, nie? I pójdę, podszedłem i jak wyskoczył, ale ogromny psisko, taki, no to ja sobie dałem spokój, głód mi minął.
0: O to jednak... Tak się zdarzyło. A to podwórko, o którym pan, które pan wspomniał, było świadkiem pierwszych pana prób wokalnych, prawda? Tam tak. Pan śpiewał, rozśpiewywał się.
1: Pierwsza moja próba wokalna to była w Bazylice na ulicy Kawęczyńskiej. Pana nie było na świecie i wielu cześć chyba obsługi nie było naszej kochanej. Ja chodziłem do Bazyliki na mszę. Wszyscy chodzili. I ja kocham organy, bo to co prawda majestatyczne. To i tak. No i była wówczas taka pieśń, której refren brzmiał: Wygnańcy Ewy, do ciebie wołamy, zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy. I mieliśmy świetnego księdza, bo on chodził między ludźmi. Odszedł do ołtarza, chodził między ludźmi, witał się. No i zobaczył mnie, że ja taki młody chłopiec, ja miałem wtedy 5 lat i on mówi, a ty chłopczyku, znasz jakieś pieśnie? Ja mówię tak, czyli no wtedy już lekkomyślnie chętnie śpiewałem, prawda? I on mówi, to zaśpiewaj. No i ja zaśpiewałem, wygnańcy Ewy, do ciebie wołamy, zlituj się, zlituj nad tymi wołami. I on mówi, no wół, boskie stworzenie. No chodzi o to, że ta dykcja w kościołach nie jest odpowiednia. A później pamiętam jak dziś, że stawiano mnie na krzesełku, to było około godziny 6:00, ja śpiewam chryzantemy złociznę i pamiętam, że płakały panie. Ja myślę sobie, to śpiew to powoduje, że człowiek płacze. I po latach, kiedy już śpiewałem w Teatrze Wielkim w Warszawie, nagrałem z genialnym Stefanem Rachoniem i jego orkiestrą taki koncert cały i był w niedzielę. Pojechałem sobie wspomnieniowo na ulicę Ząbkowską i idę, patrzę, jedzie pan Brzozek, który był dozorcą, a już wtedy miał rykszę i zajmował się transportem, prawda? Mm-hmm. I on zerwał się, przywitaliśmy się serdecznie, on mówi, Wiesiu, cała rodzina, słuchaliśmy cię, wiesz, w radiu, jak ty śpiewałeś z tym panem Rachoniem. No pięknie, ale powiem ci, wtedy jak śpiewałeś na tym krześle, to... I tu zawiesił głos.
0: Nie podobało się?
1: Podobało się, tylko wtedy było to piękniejsze.
0: Czyli wtedy rozumiem, czyli niedościgły wzór, czyli ten pięcioletni.
1: Tak, pięcioletni chłopak to w ogóle, no super, świetnie było.
0: Już teraz wiemy, skąd się wziął tenor liryczny. Skoro pięknie pan śpiewał, kobiety płakały, no tak. To tenor liryczny. Tak. A później było liceum plastyczne w Bolkowie. Pan jest człowiekiem wielu talentów. Powiedział pan o tym, że śpiew dał panu pracę, zawód, chleb, a pańską miłością, zamiłowaniem, hobby jest malarstwo.
1: Tak, bo ja chciałem właśnie być malarzem od początku. Mama moja powiedziała, że nigdy się nie nudziłem, jeżeli miałem kredki, kartki i jakieś albumy do przeglądania. Mieliśmy taki skarbczyk Matejki, gdzie byli wszyscy księżniczki, księżęta, królowie i ja to bardzo chętnie, to miałem zawsze przy sobie, ja to oglądałem. To znaczy, ta plastyka była cały czas w moim życiu, od samego początku, bo ja rysowałem, tak jak powiedziałem i tak dalej. Chociaż muszę powiedzieć, że w szkole podstawowej miałem jedną poprawkę i to z robót ręcznych. I to nie wiem dlaczego to jest robót ręcznych, ale przez wakacje zrobiliśmy z bratem taką plakietkę i brat wypalił drutami takie ozdobne różne esy, floresy i piątkę dostałem i zdałem. I dzięki temu jestem tutaj, gdzie jestem, prawda? W Radiu 357. Więc bez tego by się nie udało. I proszę sobie wyobrazić, że w tym technikum to była bardzo piękna życiowa nauka, dlatego że po wojnie tam były niektóre domy zrujnowane i myśmy te domy

0: jeździliśmy naprawdę, no co jeździliśmy, wychodziliśmy przez okno i chodziliśmy, były narty takie poniemieckie jakieś i pamiętam sznurkami mieliśmy przywiązane do trampek, do butów i zjeżdżaliśmy sobie. Taka była bardzo fajna góra między jabłonkami. No czasem w jabłonkę się trafiło, no ale żyjemy, to jest najważniejsze.
1: Jak pan trafił w jabłonkę, to pies się pojawiał.
0: Tak.
1: To był ten rodzaj cyklu. Za chwilkę wrócimy do rozmowy o tym, co było dalej, bo tu jest parę wątków, które mnie bardzo frapują, myślę o pańskiej edukacji, ale chciałem jeszcze wrócić na sekundę do pewnej pięknej wypowiedzi, którą pan powiedział, bo mamy dla pana, chciałbym, żeby pan się tutaj dobrze czuł. Powiedział pan kiedyś, że nie ma takich pieniędzy, które zastąpiłyby brawa publiczności. No to ja mam te brawa dla pana. Proszę państwa, Wiesław Ochman! I co jakiś czas te brawa będą dla pana od nas rozlegały się na naszej antenie. Rzeczywiście pan tak bardzo kocha brawa? One są uzależniające?
0: Nie, brawa nie. Ja kocham publiczność. To znaczy uważam, że publiczność jest takim decydującym elementem naszego powodzenia. I ja wychodząc na scenę uważam, że śpiewam pierwszy i ostatni raz w życiu dla tych ludzi.
1: To prawda? Tak jest.
0: I cały czas mówię młodym ludziom, że jeżeli wychodzicie i śpiewacie, to śpiewajcie tak, jakbyście śpiewali premierę, bo ci ludzie przyszli pierwszy raz się spotkać z wami, z waszą sztuką. I powiem panu, że jest coś zadziwiającego na całym świecie, że publiczność doskonale wyczuwa, czy przyjechało się, bo się podpisało kontrakt, czy przyjechało się do nich, żeby się z nimi spotkać, żeby zaprezentować swoją sztukę, żeby wspólnie z nimi spędzić czas artystyczny. To jest coś zadziwiającego. I ja bardzo lubię śpiewać w takich miejscowościach. Teraz mieliśmy taką serię Ostrów Wielkopolski, Białobrzegi, Lipsko, prawda? Następnie teraz będziemy mieli w następnej takiej miejscowości, później w Kielcach, w Radomiu i tak dalej. Byliśmy... Piękny koncert był we Wrocławiu. Mhm. Także tam wszędzie ta publiczność jest, musi wyjść zadowolona. Teraz byliśmy w Krasnymstawie. Tam jest taka stowarzyszenie Gloria Vitae i oni bardzo pięknie zorganizowali koncert. Świetnie, kościół był oświetlony. Tłum ludzi, nawet proboszcz do mnie powiedział, powinien pan przyjeżdżać tutaj, bo wtedy, gdyby się stacą, poszło, no więc i tak dalej. To było tysiąc... No, ludzie stali przed kościołem. To jest bardzo ważne. Wtedy człowiek się mobilizuje i wie, że nie mogę się oszczędzać, bo muszę zaprezentować to wszystko, co umiem. Dlatego też moja wypowiedź jest absolutnie prawdziwa. Dotyczy tego, że my bez publiczności, zresztą państwo też w waszym znakomitej grupie Mozarta, to wiecie dokładnie, że publiczność jest najważniejsza. No bo co, będziecie sobie grali w mieszkaniu, no to bardzo ładnie, to próba. Ale dalej trzeba zaprezentować to ludziom. Więc ja bardzo często o koncertach, właśnie myślę od koncertu do koncertu. Mhm. Bo teraz tych koncertów jest bardzo dużo. Ja sobie myślę od tego koncertu, jaka to będzie publiczność, kto to będzie i tak dalej. I wychodząc na scenę, mam takie założenie od wielu lat. Ja wychodząc na scenę przyjmuję i zakładam, że publiczność wie to samo co ja, mhm. rozumie to samo co ja, czytała wszystko to samo co ja tylko trochę lepiej śpiewam.
1: Wielki szacunek ma pan dla tych ludzi i to jest bardzo piękne podejście, a przede wszystkim to, o czym pan powiedział, że... To zawsze musi być premiera, bo jest bardzo prawdopodobne, że osoby, które pana słuchają, słyszą pana po raz pierwszy. I to, że to jest 17 koncert pański w tym miesiącu, pan musi być na 100% i zawsze pan jest.
0: Wie pan, to powiedział pan bardzo ważną rzecz, dlatego że faktycznie ludzie przychodzą, słyszeli mnie po raz pierwszy i mówią, że to jest trochę zupełnie inne niż w nagraniach. Ostatnio ksiądz mi powiedział, no gdybym wiedział, że pan tak śpiewa, to bym wzmocnił szyby.
1: Niby meca w oczy, czyli niby delikatny, niby liryczny terror.
0: No, ale wie pan, jednak trzeba od czasu do czasu, jak to mówią koledzy, przywalić, żeby mówić, bo... Pamiętam, że Mario del Monaco, od którego ogromnie dużo zawdzięczam, właśnie 3/4 tego, co umiem, to on powiedział, że od czasu do czasu musisz tak huknąć, żeby ludzie nie uwierzyli, że to człowiek śpiewa. Okay. Więc to jest, na tym to polega. A to polega technika, bo ja nie jestem jakimś wysokim, wielkim, ja mam 1,72 m.
1: Tyle wystarczy.
0: Tyle wystarczy, tak.
1: Absolutnie wystarczy. Panie Wiesławie,

Wrócimy, tak jak mówię, do tego, co mnie tak bardzo frapuje, czyli do pańskiej ścieżki edukacyjnej. Bardzo ważnym momentem dla pana było otwarcie Teatru Wielkiego i ta Halka, i ta Aria Jątka. I od tego się zaczęła ta wielka pańska kariera światowa. Jeżeli państwo chcieliby te brawa, które tak bardzo są potrzebne każdemu artyście, panu Wiesławowi Ochmanowi również, przesłać pozdrowienia dla pana Wiesława, ewentualnie przesłać jakieś pytanie. Skrzynka filip@radio357.pl jest do państwa dyspozycji. filip@radio357.pl. Uściski, należne komplementy, brawa dla Wiesława Ochmana, proszę tam przesyłać. Wszystkie te informacje oczywiście przeczytam, przekażę panu Wiesławowi. A teraz posłuchajmy o Arię Jątka. Zaśpiewa Wiesław Ochman, skomponował Stanisław Moniuszko i wiele się wtedy zaczęło.

0: Należne brawa dla Wiesława Ochmana. Państwo piszą pod naszym postem, panie Wiesławie, bardzo komplement, myślę, fajny dostaliśmy. Świetnie się gotuje, słuchając pana Wiesława i pana Filipa.
1: No mam, tak, no wspaniale. Mam nadzieję, że to będzie bardzo smaczne wszystko, co pani
0: ugotuje. Na pewno będzie też liryczne, prawda? No. Jeszcze tutaj szukam jednego listu, ale on mi jest. Nie, to nie jest ten list. Bardzo przepraszam. I jeszcze chwilkę cierpliwości mam. Pan Mariusz napisał: przed wizytą pana Wiesława w Radiu 357 powinny być jakieś plakaty na mieście. Bardzo przepraszam, będziemy nad tym pracowali, żeby to się działo. Wie pan, że pan zaśpiewał 39 razy w Halce, w Teatrze Wielkim?
1: Nie wiem. Dowiedziałem się z tego, bo pracę magisterską, najpierw pracę magisterską na mój temat pisał Włodzimierz Izban w Uniwersytecie Chopina, a później pani Bocheńska Wojdył, napisała też, Katarzyna Bocheńska Wojdył napisała te prace i tam się dowiedziałem. W ogóle tam się dowiedziałem nawet, że śpiewałem w Kawalerze Srebrnej Róży włoskiego śpiewaka, bo ja śpiewałem w Hamburgu tego włoskiego śpiewaka, a tu nagle się dowiedziałem, w ogóle nie wiedziałem, że Kawaler Srebrnej Róży był wystawiony w Warszawie. Także, wie pan, dużo rzeczy się dowiedziałem. Ja w ogóle lubię takie, jak coś jest oficjalnego i występuje, ktoś mnie zapowiada, to ja bardzo lubię, bo się czegoś nowego zawsze dowiem.
0: To sobie człowiek pamięć odświeży po prostu na swój temat. Dużo tych osiągnięć artystycznych ma pan na koncie. Nie dziwię się, że nie wszystko jest tak, po prostu nie wszystko ma pan w pamięci tak od razu do przypomnienia. Natomiast na pewno ten moment, czyli kiedy śpiewał pan właśnie między innymi Arię Jątka, czyli Halkę Moniuszki, otwarcie Teatru Wielkiego w Warszawie, na widowni Impresariowie, śmietana operowego świata, całego operowego świata. Tak. No i posypały się propozycje.
1: To znaczy, pierwsza propozycja to była z teatru, z Komische Oper, to był słynny teatr wtedy, bo tam działał taki pan Felsenstein, który na nowo niby pchnął nowy kierunek, nadał przedstawieniom, bo on był precyzyjnie, dokładnie, logicznie i tak dalej. Ale powiem panu, że ja widziałem przedstawienia niejakiego pana Fotygo Folańskiego w Operze Bytomskiej i to było mniej więcej to samo, a może nawet miejscami lepsze. I ja pojechałem tam oczywiście do tej Komische Oper i patrzę, tam jest 36 osób, bo to był taki teatr, który był, wszyscy chcieli tam występować. No i wyszedłem, śpiewałem no i patrzę, myślałem, że już koniec, ale widzę, że jest z tych 35 osób, jest 16 osób. I znowu, i ktoś inny przyszedł, siada i mówi, znowu widzę, że myślałem, że już koniec. Nie, okazuje się, 7 osób zostało.
0: Czyli zmieniały się komisje, tak?
1: Tak, nie, jeden człowiek przychodził jakiś, aha, a nas 7 zostało w końcu z tych 36, no i znowu Nessun Dorma, no i w końcu zostało nas 4 osoby i przyszedł sam Felsenstein. Usiadł, prawda, i no i ja Nessun Dorma znowu, no. I już byłem wściekły, no ale jakoś się opanowałem i po tym on mnie zaprasza z tłumaczem, bo ja wtedy nie mówiłem po niemiecku, że on absolutnie mnie angażuje. Bez dyskusji na 3 lata mam zostawić Teatr Wielki w Warszawie i on tu będzie w Berlinie, będę mieszkał. Jak ja sobie pomyślałem, że ja będę w Berlinie mieszkał, to mi się słabo zrobiło. Zadzwoniłem do Zdzisława Górzyńskiego, dyrektora, i ja powiedziałem od razu Felsensteinowi, że to jest niemożliwe, ja mogę gościnnie. A on nie tolerował gościnnych występów. I dzwoniłem do Górzyńskiego, a on mówi, idź, tam jest mój przyjaciel, dyrektorem Deutsche Staatsoper, bo to jest w tym samym WNRD to było. I idź do niego, on się nazywa Pischner, to jest świetny klawesynista był. I poszedłem tam, no i tam zaśpiewałem Nessun Dorma. No i od razu powiedzieli Kawaleria Rustikana. Ja śpiewałem po niemiecku Kawaleria Rustikana, przetłumaczyłem sobie to dokładnie. I tak to się zaczęło, prawda, że pierwszy ten. I ciągle mówię, że trzeba śpiewać każde przedstawienie na super poziomie, tyle ile możesz, prawda. I tam przyszedł super impresario, wspaniały człowiek, Nazywał się Robert Schulz. I to był wyjątkowy impresario pod tym względem, że jemu mniej chodziło o pieniądze, a o kreowanie talentów. Zgodnie. I on mnie od razu zaangażował na festiwal monachijski, czyli pierwszy raz pojechaliśmy z żoną za żelazną kurtynę. Jak zobaczyliśmy sklepy, to trochę nam się zrobiło blado, no ale w porządku, byliśmy w tym Monachium, zaśpiewaliśmy i też na przedstawieniu był Rolf Liebermann, intendent z opery w Hamburgu. I on natychmiast wysłał do Pagartu pismo, że on chce, żebym śpiewał Toskę. I przyznam się szczerze, że przyleciałem do tego Hamburga, na lotnisku widzę afisz. I jest napisane Toska Edith Lang, to był wielki sopran amerykański, Kawaradossi Wiesław Hochmann, czyli ja, i Skarpia, absolutna legenda światowa, Tito Gobbi.
0: Tak.
1: To było to nieprawdopodobne nazwisko. Ja tak się zacząłem się zastanawiać, czy jest jakiś samolot szybko, jeśli chodzi o powrót do Warszawy. Ale zaśpiewałem to. Wspaniale się zachował. Wspaniale. Tam w operze w Hamburgu niedaleko mieliśmy, no 70 metrów, była restauracja Stefan Skeller się nazywała i tam do chwili obecnej wiszą nasze zdjęcia, bo mi to powiedział Dober Andrzej, który śpiewa tam w Hamburgu. I myśmy tam poszli z Tito Gobbi. On mi powiedział wtedy tak, że słuchaj, masz kawał pięknego głosu, uważaj, bo będziesz miał teraz maszę różnych zaproszeń, musisz robić coś, żebyś szedł do przodu, a nie do góry. Ja mówię co, ale to nie zrozumiałem. A on mówi, możesz wystąpić raz w każdym teatrze świata. Mhm. I to się skończy. Mhm. Ale musisz zostawić artystyczny ślad. I ja mówię, to znaczy co? Nigdy nie narażaj się dyrygentom.
0: Mądre.
1: Ja mówię, dlaczego? Oni nie cierpią, jak się ktoś pomyli. Reżyser się da ci, daruje, że pójdziesz nie w tą stronę, nie weźmiesz się, ten rekwizyt, ale dyrygent sobie zapamiętuje, że z tym facetem jest trudno grać i śpiewać. I ja faktycznie byłem przygotowany do tego stopnia, że jak opracowywałem Nieszpory sycylijskie z moim profesorem Sergiuszem Nadgryzowskim tu w Warszawie, to on w pewnym momencie, jak doszliśmy do takiego kwartetu, który napisał w tej operze Verdi, to on powiedział Kwiczoł, bo tak mnie nazywał, Kwiczoł. To ja sprawdziłem, że to jest ptak o szarym upierzeniu i krzykliwym głosie, czyli zgadza się.
0: Ale meca w oczy, liryczny. No tak, liryczny.
1: I on do mnie mówi, Kwiczoł, ten kwartet musisz tak znać, że jak o 12 w nocy zbudzisz się, usłyszysz akord, musisz wiedzieć, co śpiewasz. Mhm. I ja to miałem opanowane fenomenalnie. I proszę sobie wyobrazić, że śpiewamy w Paryżu. Nie wiem, chyba kopista zrobił na złość Verdiemu czy coś. No 6 taktów wstępu. Pa, jeszcze 3. No, więc, no i ten bas, który miał zacząć o cara patria ti vendi, ni z tego, ni z owego Vieni Leonora, zupełnie z innej opery. Oczywiście sopran nie wszedł, baryton nie wszedł, ja sam jeden jechałem. Kwartet wykonania jednego faceta nie wygląda dobrze. No i po przedstawieniu wpadł za kulisy zdenerwowany Nello Santi i mówi, co wy robicie ze mnie? Chcecie, żebym dostał zawału serca? Przecież ja mam dzieci do wychowania. Więc ja to zapamiętam na całe życie. Chociaż muszę powiedzieć, że miałem wypadki, że mdleli dyrygenci. Pierwszy to śpiewaliśmy w Buenos Aires, śpiewaliśmy Jenufę, Janaczka. I akurat był mój duet z Jenufą i tam dyrygował ten jugosłowiański dyrygent, może nie, zostawmy nazwisko. I jak ja patrzę, a on po prostu poleciał w orkiestrę. Bardzo dobrze się złożyło, że siedział kardiolog. Od razu. I go wzięli. On do szpitala.
0: Był na widowni.
1: Drugi był też, no nie wiem dlaczego, że przy moich utworach, no jest bardzo mi przykro z tego powodu, w operze Deutsche Oper w Berlinie, bo to był Berlin Zachodni, nie? Deutsche Oper to była w Berlinie Zachodnim, aż Komisja Oper i Staatsoper było w Berlinie Wschodnim. I tam w tym Berlinie Zachodnim śpiewaliśmy Borysa Godunowa. I ja też śpiewam Ciebie, Marino, bo to po rosyjsku było w oryginale. I nagle rosyjski dyrygent, buch, koniec. No i oczywiście ani przedstawienie. Natomiast w Buenos Aires też był kardiolog i go uratowali. Obydwaj się uratowali, ale w Buenos Aires była ta historia, że nie będę też wymieniał nazwiska czeskiej śpiewaczki, która się uparła. Ona nie będzie śpiewać, nie będzie śpiewać. Ja mówię, ale będzie dyrygował kierownik chóru, który zna idealnie. Nie, ja jestem przeciw... No i w końcu ja poszedłem do niej, bo dyrektor mówi, idź, bo ty znasz się z nią. No i ja poszedłem do niej i mówię, słuchaj, jak chcesz pognębić Janaczka, proszę bardzo, on nie może się bronić, nie śpiewamy, ja idę do domu. To ona wtedy mówi, nie, śpiewamy. No i zaśpiewaliśmy i skończyliśmy przedstawienie o 3:40 rano.
0: Bo czekaliście na dyrygenta?
1: Nie, publiczność czekała. Dyrygent był od razu, ale ponieważ to był pierwszy akt, to się ciągnęło dalej. I nadzwyczajna sytuacja. Wychodzimy, stoi tłum ludzi, bije brawo. I tam była Polonia i oni nas natychmiast zabrali z żoną na śniadanie. I takich steków ja w życiu nie widziałem.
0: Śniadanie?
1: Ale z tym Buenos Aires to jest jeszcze historia, która... No, koledzy opowiadają, mówi, to jest wymysł. Nic podobnego, tego się nie da wymyślić. My byliśmy tam z żoną i chór przygotowywała w języku polskim, bo śpiewaliśmy Króla Rogera po polsku. Dyrygował wspaniały Stanisław Wisłocki. I chór był przygotowany po polsku. I ja przyznam się szczerze, że po raz pierwszy zrozumiałem, co śpiewa baryton na początku i chór. Zrozumiałem, że śpiewa w krzaku gorejący, płonący, palący się na górze Synaj. Świetny śpiew. I ona bardzo sympatyczna, ona była żoną pilota z dywizjonu 303, bo oni pojechali do... Mhm. I ona z moją żoną oczywiście sobie rozmawiała i mówi, jak ty załatwiasz mięso? No bo wtedy były kłopoty z mięsem. A myśmy mieli taką panią spod Mińska Mazowieckiego, która nam przywoziła tym mięso. Aha. I ona mówi, a ile to kosztuje tak połówka wieprzaka? No to Krystyna mówi, $50. Ona mówi, to ja ci dam $50 i zawiedziesz mojej siostrze na Starym Mieście. No i mówi, dobrze, bo załatwimy z tą panią. Ona mówi, przyjeżdżamy do Polski, stan wojenny. Aha. Bum. No a tu mam ja te $50, palę mnie w kieszeni. No i to były pierwsze dnie i Krystyna mówi, zrezykuj. To zima była. Pojechałem za Mińsk Mazowiecki, dojechałem szczęśliwie, zapakowałem tego pół prosiaka zamrożonego. Oczywiście cofałem się, wpakowałem się samochodem do rowu, ale mnie wyciągnęli traktorem.
0: Nie miał pan zimówek pewnie.
1: Nie miał. Jadę w Mińsku Mazowieckim, zatrzymuje mnie policja. No i mówię, no to co, no najwyżej mi zabiorą, nie? Mhm. No i podchodzi taki sierżant, bierze ten i mówi, o, pan Ochman, fajnie, mówi, co pan wiezie? Ja wiem, no jak to, co wiozę? Świniaka. Zaczęliśmy, wie pan co, moja matka i wszyscy słuchają pana kolęd. Mówi, to jest naprawdę bardzo mi miło, że pana poznałem. Proszę jechać. Pojechałem. Dojechałem do Warszawy bez żadnych zakłóceń. Przyjeżdżam pod ten dom, dzwonię dzwonkiem i mówię, dzień dobry, pani, słucham. Ja mówię, proszę pani, ja mam dla pani pół świni. Proszę w tej chwili odejść, bo zadzwonię na milicję. Aha. Ja mówię, ale proszę pani, ale ja naprawdę mam pół świni. Proszę pana, niech pan nie robi sobie dowcipów, dobrze? I tak. Ja mówię, proszę pani, ja się nazywam Wiesław Ochman i mam od pani siostry z... Otworzyło się, wchodzę na górę z tym prosiakiem. Ona do męża mówi, zobacz Władek, do czego te bandziory doprowadziły. Taki artysta handluje mięsem.
0: Przepraszam, bo przyznam się panu, że moja wyobraźnia rzeczywiście ruszyła teraz, jak pomyślałem sobie, wyobraziłem sobie tenora lirycznego, człowieka, tak, który zrobił karierę światową.
1: Z połówku zamrożonej świni, to bardzo ładny widok.
0: Jak to dobrze, wracając do poprzedniego wątku, jak to dobrze, kiedy na widowni, kiedy w operze jest kardiolog, ale równie dobrze jest wtedy, kiedy na widowni, czy w ogóle w teatrze operowym jest strażak. O tym opowie, a za chwilę zaśpiewa Wojciech Młynarski.
2: Proszę państwa, mam od niejakiego czasu jako autor takie hobby, szajbę tak zwaną po polsku, że mnie interesują szalenie na przestrzeni dziejów powiązania pomiędzy słynnymi kompozytorami z jednej, a strażakami z drugiej strony. Szajba, mówię. Ja już dałem temu wyraz w utworze pod tytułem Ach, co to był za ślub? Tam chodziło o Feliksa Mendelssohna, a obecnie poczyniłem nowe badania, z których niezbicie wynika, że inny słynny kompozytor Włoch z kolei, Giacomo Puccini, tu może erudycją błysnę, twórca na przykład Madame Butterfly, Toski, Cyganeri, etc. Zawsze cztery tytuły wymieniłem. Proszę państwa, okazuje się, że Puccini też miał spore powiązania ze strażakami. A jak to było, opowiem.
3: Zabawny dosyć fakt, za chwilę wam powierzę. Co wiele temu lat wydarzył się w operze. Raz bowiem z kilku tam asystą znakomitą zawitał kiedyś tam Puccini, kompozytor. W tym czasie zaś nad Butterfly Madame pracował pan Puccini, już rok przeszło. Lecz tego dnia od rana czuł to sam. Wyraźnie coś mu nie szło. W antrakcie wziął cygarko w drżącą dłoń. Dym wciągać ją nerwowo raz przy razie.

0: Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Dobrze, dobrze.
1: Zawsze tak jest, że jak ja chcę sobie raz ładnie pośpiewać, to mi koledzy nigdy nie dadzą.
2: I słuchał tego pan Puccini.

rano tam te butterfly madam. Jedną damską pierś dławił kanie i strażak łukał, jak Bóg, przysięgam wam. A jedną arię z góry znał na pamięć. A jeśli ktoś w antrakcie na dwoje zapalić w miejscu chciał niedozwolonym, pan strażak.

tu palić i niezła melodyjka. A Puccini wsłuchany uśmiechał się bosko, bo w tym czasie akurat pracował nad Toską. Panowie, wznieśmy czasem z serca to astrzery. Więc może ja głosu nie mam za wkład starzy.

0: śpiewał Wojciech Młynarski. To brawa dla Wojciecha Młynarskiego, który też na pewno bardzo,
1: świetny,
0: bardzo
1: tak,
0: lubił.
1: Tak, znakomity.
0: Cudowny człowiek. Ale odnieśliśmy sukces naszą audycją. Tak. Panie Wiesławie, to, że pan jest tutaj gościem, sprawiło no, bardzo ważną rzecz. Napisał pan Stefan. Wydawało mi się, że nie lubię opery. Muszę chyba zrewidować swój pogląd. Brawo.
1: Tak, panie Stefanie, proszę zrewidować.
0: Pan też ma jakieś wspomnienie ze strażakiem.
1: Straż jest absolutnie konieczna. To bardzo często są melomani i tak dalej. Przypominam sobie taką historię w operze bytomskiej na początku, kiedy to 60. lata były. I ta scena była mała i tam przyjeżdżali wspaniali artyści na gościnne występy. Pamiętam, taka Madame Butterfly śpiewała Natalia Stokowacka, znakomici śpiewacy Bogdan Paprocki i Andrzej Hiolski. I tam jest taki duet Hiolskiego z Paprockim, czyli tego Pinkertona z konsulem. I tam reżyser powiedział, żeby ten Hiolski zapalił sobie cygaro. No, no i on zapala sobie cygaro na scenie i tak dalej. A za kulisami byli koledzy, którzy no niestety, jeśli chodzi o kawały, to bez przerwy coś robili. A tam stał strażak. No i pamiętam, że kolega taki Świechowicz się Tadzio nazywał, mówi do niego, Brmana, niech pan tu jest na dyżurze, tak, tak. Pan zobaczy, otwarty ogień na scenie, pali sobie cygara, upuści cygaro, proszę pana, pożar, pan będzie odpowiadał. I proszę, słowo honoru, ten strażak wszedł na scenę, zasalutował mi, proszę zgasić cygaro. Miał największe brawa.
0: To się działo, nie,
1: miał owację po prostu. A ten kolega mówi, niech pan wyjdzie jeszcze raz.
0: Bezpieczeństwo przede wszystkim.
1: Tak jest, bezpieczeństwo
0: przede wszystkim. Szanowny, drogi gościu, kiedy dostał się pan, zdał pan egzaminy do Akademii Górniczo-Hutniczej, dostał się pan też, czy nawiązał współpracę z zespołem pieśni i tańca AGH Krakus. Tam poznał pan miłość swojego życia, panią Krystynę. Czy to była miłość od pierwszego wejrzenia?
1: No nie, niestety nie, dlatego że ja jestem z Pragi, prawda? I ona z krakowskiego domu bardzo dobrego, Krystyna Prus-Więckowska i tak dalej. Bardzo sympatyczna i szlachetna rodzina. No a ja po prostu z Ząbkowskiej. No więc pamiętam, że było przed egzaminem staliśmy i ja chciałem tak jakoś rozluźnić kolegów i opowiedziałem dowcip, który robił bardzo dobre wrażenie na Pradze. Aha. Tam nie zrobił dobrego wrażenia, ona się obraziła i nie odzywała się do mnie przez 2 lata.
0: Ojej.
1: Przez 2 lata, ale byliśmy w różnych grupach i później nagle, nie wiem, coś zaskoczyło, coś zadziałało, no i powstała taka wielka miłość, jak to się mówi, i przez te 60 parę lat byliśmy razem na dobre i złe. Ona, Krystyna, bardzo mi pomagała, dlatego że w teatrach nie wolno nagrywać, więc ja kupiłem taki mały magnetofonik, tak, i siedziała na scenie i w torebce miała i nagrywała. I ja to później sprawdzałem, co było źle, poprawiałem i tak dalej, więc była naprawdę nie tylko znakomitą partnerką życiową, świetną matką, ale też jednocześnie profesjonalnie mi pomagała w mojej pracy artystycznej. No, jeździliśmy po całym świecie. Bardzo dobrze reprezentowała Polki, bo zawsze dbała o siebie, dbała o wygląd, była dobrze ubrana. Także że jej zawdzięczam no, właściwie wszystko.
0: Cudownie. Proszę mi powiedzieć, bo część pańskiej... Już inaczej, zaczął pan bardzo intensywną pracę artystyczną, wyjazdy, cały świat. W momencie, kiedy z Polski było trudno wyjechać, czy pani Krystyna i pańskie dzieci Małgosia i Maciej byli w Warszawie i rzadko się pan z nimi widywał? Jak to,
1: tak,
0: jak to?
1: Więc w tej chwili to ludzie sobie nie zdają sprawy, bo ja rozmawiam z młodymi śpiewakami i mówię, że trzeba było wystąpić o paszport. Mhm. Oni mówią, jak to pan nie miał paszportu w domu? No nie, nie było, dlatego że za każdym razem otrzymywałem paszport. 3-osobowa komisja w Polskiej Agencji Artystycznej decydowała, czy mam pojechać, czy nie. 2 razy mi odmówili, ale tak mogę powiedzieć, że współpraca była bardzo dobra. Mhm. I wtedy ludzie sobie nie zdają sprawy. Teraz jesteśmy w strefie Schengen i ta Unia Europejska to jest coś nieprawdopodobnie wspaniałego. Ale wtedy wszędzie, do każdego państwa potrzebowaliśmy wizę. Nawet do tak zwanych demoludów trzeba było mieć taką wkładkę, jak się jechało i tak dalej. Wszędzie wizy. Ja przypominam sobie taki, co mnie rozsierdziło straszliwie, bo jechałem samochodem do Opery Paryskiej na przedstawienie. I przyjechałem na granicę polsko-niemiecką, francusko-niemiecką. stoję, zmęczony już jestem i tak dalej. I podchodzi do mnie francuski celnik i oficer i mówi, ja pana strasznie przepraszam, ale tu pan nie może przejść. Ja wiem dlaczego. 100 kilometrów wyżej jest dla was przejście.
0: Ojej.
1: Dla krajów demokracji. To coś okropnego, bo i ludzie sobie nie zdają sprawy, ile to było. Po przyjeździe natychmiast musiałem oddać paszport. Tam zapłaciłem prowizję 20-25% w zależności. Ten Pangard pracował bardzo dobrze. Muszę powiedzieć, że pracował bezbłędnie, było wszystko przygotowane, bilety. No ale trzeba było mieć te paszporty, trzeba było mieć te wizy. Oni to załatwiali, prawda? Więc to nie było jakiegoś specjalnego kłopotu. Natomiast był przepis, że nie może pan być dłużej niż tam 2 miesiące za granicą, a czasem produkcja trwała 3 miesiące. Więc ja to przekraczałem nawet i poza tym wywoziłem tę zawrotną sumę pieniędzy, dozwolono $50 w kieszeni, prawda? I to były czasy dla robienia kariery ciężkie. Tereska Żylis-Gara sobie załatwiła coś takiego, że prawie cały czas była za granicą, ale ona była tam powiązana z konsulatem francuskim i tak dalej. Wspaniała artystka, ona przetarła nam szlaki i muszę powiedzieć, że później jakoś tak patrzono, jak ja byłem miesiąc za granicą, czy dwa, no później w Metropolitan, no że trzeba było być 3 miesiące, to jakoś zmieniono to w tym sensie, że proszę bardzo, niech pan tam będzie i tak dalej. Ale były sytuacje, nikt sobie nie zdaje sprawy, jakie to były granice. Przecież ta granica między Polską a NRD i między NRD a NRF-em, czyli Niemiecką Republiką Federalną, to było coś niesamowitego. Ja przypomnę sobie, śpiewałem Don Giovanniego w operze w Hamburgu ze znakomitym Don Giovanniem. On się nazywał Theo Adam. On mieszkał w Berlinie Wschodnim. On miał obywatelstwo NRD. I śpiewaliśmy. No, obydwaj byliśmy z Demo Ludów, nie? Bardzo mi się... On wspaniale śpiewał. Ja śpiewałem wtedy Don Ottavia. I pamiętam, że skończyliśmy przedstawienie. Była godzina gdzieś 10:15, po brawach i tak dalej. I on do mnie mówi, Wiesław, czy ty wracasz do Warszawy? Ja mówię, tak, będę jechał nocą. A on mówi, to ile jedziesz? Ja mówię, no jakieś 11 godzin. A on mówi do mnie, jak to 11 godzin? Co ty, przecież to jest o 1000 kilometrów niecałe. To autostrady. No myślę sobie, tu autostrady, ale tam w NRD to była autostrada. Budum, budum, budum, budum.
0: Najdłuższe schody Europy, tak, na nią się mówiło, tak.
1: No i ja mówię, słuchaj, przede wszystkim trzymają mnie pół godziny na granicy. NRD sprawdza dokładnie wszystko do tego stopnia, że oni wkładali taki patyk do baku, czy tam w baku kogoś nie ma. A ja nie wiedziałem, jak się w tym moim samochodzie siedzenia tylne podnoszą. Nie wiedziałem w ogóle o tym. Oni podnosili wszystko, byli tak opanowani. No i jak przyjechał, on mówi, to ty nie wiesz, co się robi? Ja mówię, nie. On mówi, słuchaj, no żartujesz, ja jeszcze 5 minut stoję. Ja mówię, dlaczego? Kup 2 Playboye. No to ja mówię, 2 Playboye. No
0: trzeba było mieć argumenty.
1: Tak, tak. I on mówi, słuchaj, położysz w bagażniku na wierzchu Playboya jednego, drugiego schowasz. No i ja przyjeżdżam na granicę, podchodzi, mówi do mnie, machen Sie Koffer auf, proszę otworzyć bagażnik, ja otwieram bagażnik, leży Playboy, mówi, was ist das? Ja mówię, Playboy. A on mówi, to jest Fred Button, zamknął zakazany. Ja mówię, ale w Polsce nie, ale tu jest zakazany. Puch, zabrał mój Fahrenz i weg, proszę jechać. No i pojechałem. To samo się odbyło na granicy polsko-NRD-owskiej i w ten sposób przejechałem dużo szybciej, więc to były takie czasy, gdzie to w ogóle ludzie nie rozumieją. Ale ja nie wiem, czy pana też było takie, że jak pan wyjechał za granicę, to ten patriotyzm tak wzrastał do 300%, prawda?
0: To też, a za każdym razem, kiedy wracam, czy to z Niemiec, czy z Francji, czy ze Stanów Zjednoczonych, cieszę się, że żyjemy w pięknej, cudownej, nowoczesnej, bezpiecznej, czystej Polsce.
1: Absolutnie ma pan rację. Ja jeździłem cały świat, no naprawdę, to nie to, że jesteśmy patriotami, Polakami. Wszyscy moi koledzy, którzy tu są, z zagranicy. Mówią, że to jest tak miły, bezpieczny kraj, że tu się bardzo dobrze czują. Przecież tu są przepiękne miejsca mamy, prawda? Ja często jeżdżę do Hiszpanii i tam w tej Hiszpanii cały czas mnie pytają o Polskę, są zachwyceni. Ja myślę, że to jest bardzo... Wiem, ja mam coś takiego, że jak wyjeżdżam za granicę i jak ktoś coś powie złego o Polsce, to mnie od razu, no nie wiem, coś mi wzrasta do 100%. Pamiętam w San Francisco, taka historia. Jechaliśmy z żoną do opery, bo mieszkaliśmy kiedy mieszkaliśmy podczas trzęsienia ziemi w tym przy Market Street Fox Plaza. I jechałem taksówką, no i był Afroamerykanin, nie? Mhm. I jechaliśmy taksówką i on oczywiście złapał, że ja mówię z akcentem i pyta się, skąd ja jestem. A ja dumnie mówię Poland. A on się zastanawia i mówi, Poland? Jest takie państwo Poland, a we mnie już 350 agresji narasta. I mówię, a gdzie to jest? A ja już wtedy już na całość idę i mówię, wie pan, gdzie jest wybrzeże Kości Słoniowej? A on mówi, wiem, tam stamtąd pochodził mój pradziadek. Ja wiem, no właśnie, wybrzeże Kości Słoniowej i Poland. No i on, no wysiadłem, zapłaciłem, podjechaliśmy z żoną pod San Francisco Opera i wybiega kort Kazik, tak. I krzyczy do mnie, zatrzymaj go, nie zdążyliśmy dojść do drzwi, on wjechał 50 metrów, zatrzymał się, trzask drzwiami, wysiadłem, co się stało? Słuchaj, ten kretyn mówi, że Polska leży obok wybrzeża Kości Słoniowej.
0: No tak, wyprostował informację.
1: Wyprostował informację.
0: Szanowny panie Wiesławie, bardzo jest mi przykro, że nasze spotkanie dobiega końca. Na koniec naszego spotkania posłuchamy wybitnego, również wybitnego tenora, pana Luciano Pavarottiego. Pan spotkał się z Luciano Pavarottim i chciałbym pana poprosić o ten moment, kiedy i pan Luciano opowiedzieli dziennikarzowi o największych komplementach, jakie usłyszeliście.
1: Tak, myśmy chodzili w Nowym Jorku na jego koncert, poszliśmy i on tam miał taką pieśń jedną, która nazywa się Silencio Cantatore. Ja go poprosiłem, on mówi, dobrze, nie ma problemu. Mówi, słuchaj, jutro masz próbę. Ja mówię, tak, to spotkajmy się o 11, bo jest przerwa w kawiarni na dole. Spotkaliśmy się w kawiarni na dole, siedzimy i on mi dał te nuty, rozmawiamy i w tym momencie podszedł z New York Timesa dziennikarz, przedstawił się i mówi, proszę panów, ja piszę książkę o solistkach i solistach Metropolitan Opery, wasze życiorysy znam, wiem wszystko, natomiast wszystkim zadaję jedno i to samo pytanie. Jaki był najmilszy komplement, jaki pan w życiu otrzymał? Więc mój what about you, Mr. Hochman, więc ja mówię, że ja jechałem w Polsce samochodem, przekroczyłem szybkość, zatrzymała mnie policja, poproszono o kartę wozu, pokazałem kartę wozu, policja był melomanem, spojrzał na nazwisko i mówi, panie Hochman, dlaczego pan tak nie jeździ, jak pan śpiewa, co? Więc to był ten... A Pavarotti ważył wtedy 140 kilo, bo się odchudzał i mówi, a ja szedłem Broadwayem, wpadł na mnie facet i mówi, nie zauważyłem pana. Więc to był największy komplement.
0: Bardzo dziękuję. Wiesław Hochman był gościem dzisiejszego programu. Dziękuję, panie Wiesławie. Jestem zachwycony, cieszę się, że mogliśmy się spotkać, a już śpiewa dla nas
1: pański przyjaciel. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję. Do usłyszenia. Luciano zostaje z państwami.

Jesteś nikim. Bardzo nieudana próba bycia wishes. Ty i twoja skizer rzucacie mnie na głośniki. Ciekawe, gdzie mieszka ten typ, co robi bity, o.

co tam się wczoraj wydarzyło na korcie Filipa Chartier. Nieprawdopodobny mecz Maji Chwalińskiej, niesamowity wyczyn i kompletnie niespodziewany. Moim zdaniem w nagrodę Maja jutro w finale również na tym samym korcie przeciwko innej Rosjance Mirze Andrijewej powinna wyjść przy dźwiękach Siriusa. To byłoby wystarczająco doniosłe.

0: Kafe Latte.
1: A to naprawdę doniosłe wydarzenie, że polska tenisistka, i to wcale nie Iga Świątek, i nie Magdalena, i nie Magdalena Frank, a Maja Chwalińska zagra w finale turnieju wielkoszlemowego. Zaczynamy trochę jak audycję sportową, ale to, co się wczoraj wydarzyło, naprawdę zrobiło na mnie ogromne wrażenie, no i już proszę dawać znać, czy na Państwu też. A dziś o Maji Chwalińskiej trochę mówić będziemy.

R.E.M. na początek, a ja przypominam, że mamy dzisiaj 5 czerwca, no i cały czas zbieramy zęby po tym, co wczoraj, 4 dnia czerwca, zrobiła Maja Chwalińska, kwalifikantka, która awansowała do finału turnieju wielkoszlemowego we French Open, w erze Open. Nic takiego w historii się nigdy nie wydarzyło, a zatem Maja Chwalińska zrobiła coś naprawdę niebywałego i czekamy już na Państwa głosy. Mateusz.Kuzniewski@radio357.pl. Można też dzwonić 510-357-357. Można nagrywać głosówki w naszej aplikacji. Oczywiście w każdej sprawie, ale w tej szczególnie, no bo rzeczywiście jesteśmy wyjątkowo dumni z tego, co wczoraj polska tenisistka zrobiła. A o 8.15 dziś poświęcimy naszą porankową rozmowę właśnie tej sprawie i połączymy się z Tomkiem Wolfke z Eurosportu, z którym podyskutujemy o tym, co doprowadziło do tego sukcesu Maji Chwalińskiej. No i też planuję Tomka zapytać o to, czy podoba mu się gra Maji Chwalińskiej, bo Tomek regularnie mówi o tym, że Iga Świątek osiąga znakomite wyniki, ale mu się nie do końca podoba styl gry tej naszej najlepszej tenisistki. To pytanie, czy podoba się Tomkowi to, jak Maja Chwalińska prezentuje się na korcie. A zatem Tomek pojawi się w studiu, wiemy już, kto będzie gościem, a nie wiemy jeszcze, kto przygotował dzisiejszą audycję, ale już nadrabiamy zaległości. Natalia Fidler jest wydawcą naszej dzisiejszej audycji. Jeśli chodzi o serwisy informacyjne, to nimi zajmować się będzie Michał Trantał. Sport to Tomek Gorazdowski. Jest z nami dyrektor Adam Matejek, oczywiście macha zza szybki. Jest nasz ulubiony Karolak, Maciej Karolak, realizator dzisiejszej audycji. Jestem również ja, Mateusz Kuźniewski. Dzień dobry Państwu. No to ruszajmy jeszcze raz.

0: Imieniny obchodzą dziś Waleria, Walter, Bonifacy, Igor, Jakub, Ferdynand, Zenajda, Genadiusz i Doroteusz. Jeśli chodzi o nietypowe święta, to mamy Światowy Dzień Środowiska i Dzień Ochrony Środowiska. No i bardzo długa nazwa tego kolejnego dnia, który mamy: Międzynarodowy Dzień Walki z Nielegalnym, Nieraportowanym i Nieuregulowanym Połowem Ryb. Tak to wygląda. Z tymi rybami się trochę zawahałem, ale tak, chodzi o ryby. A teraz chodzi o pogodę. Dziś zachmurzenie duże i całkowite. Na południowym wschodzie możliwe większe przejaśnienia. Okresami spodziewać się możemy opadów deszczu. Na zachodzie i północy opadów jednostajnych i umiarkowanych. Na wschodzie przelotnych, a we wschodniej połowie kraju możliwe są też burze, lokalnie również z gradem. Temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni Celsjusza na zachodzie i północnym zachodzie. Od 20 do 26 na wschodzie i południowym wschodzie. Chłodniej będzie tylko na obszarach podgórskich Sudetów, tam około 14 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, w centrum i na południowym zachodzie w porywach do 65 km na godzinę. Na zachodzie i północnym zachodzie z kierunków zachodnich, na pozostałym obszarze wiać będzie za to z kierunków południowych.
1: Radio 357. Kafe Mate.
0: 13 minut po godzinie 6. Pani Grażyna napisała: pan pyta o wrażenia z wczorajszego meczu. Nie pamiętam, kiedy tak bardzo emocje, co tam emocje, nazwijmy sprawy właściwie, nerwy po prostu wyleciały w kosmos. Nie wiem, ile razy musiałam co chwilę przez około 2 godziny wstać, by rozchodzić sztywności wszystkich mięśni. No i to jest bardzo dobry opis. Ja muszę przyznać, że zrobiłem wczoraj, oglądając mecz Maji Chwalińskiej, bardzo dużo kroków. I o krokach też dzisiaj będziemy opowiadać, no bo już zachęcamy do tego, by dołączać do wyzwania Healthy Cities. Ale jeszcze przyjdzie czas, żeby wszystko państwu dokładnie wyjaśnić.

0: Know Your Enemy. No, Maja Chwalińska zna już swoją przeciwniczkę. Zmierzy się w finale z Mirrą Andrijewą, a pan Mikołaj pisze tak. Żeby każdy piątek mógł zaczynać się w takim nastroju, to co zrobiła Maja, to arcydzieło sportu i nie tylko polskiego. Po raz kolejny sport okazał się piękny jako zjawisko społeczne, bo Maja pokazała, że pieniądze i sława nie grają, ale hart ducha i pragnienie zwycięstwa już jak najbardziej. No i do mnie trafia bardzo wypowiedź menadżera Maji Chwalińskiej, wypowiedź dla Eurosportu. On mówi o tym, jak ogromne problemy finansowe wiążą się z tymi wszystkimi podróżami i że dotychczas trudno było w ogóle wiązać koniec z końcem naszej tenisistce i on bardzo liczył na to, że ona chociaż do drugiej rundy awansuje, no bo to już są naprawdę spore pieniądze, a tu się okazuje, że na kortach Rolanda Garrosa awansując do finału Maja Chwalińska zarobiła już grubo ponad dwa razy więcej niż przez całą swoją dotychczasową karierę. Tyle jeśli chodzi o Maję Chwalińską. Dziś o Maji, jej awansie do wielkiego finału w Paryżu porozmawiamy z Tomkiem Wolfke z Eurosportu, to będzie o godzinie 8.15. No a poza tym oczywiście mnóstwo innych atrakcji na naszej antenie. To nie będzie tylko audycja o sporcie. Tutaj proszę być pewnym. Pewnie nieraz zdarzyło się Państwu spocić jak świnia albo nazwać kogoś w korku upartym osłem. Nie zdajemy sobie jednak sprawy, że używając takich określeń traktujemy naszych zwierzęcych przyjaciół, no powiedzmy tak, niesprawiedliwie.
1: Świnia.
2: Zespół cech, który ma pies płci żeńskiej, raczej przeciwnie mówi, że to jest opiekuńczy, czuły, kochający swoje maleństwa i to powinien być raczej komplement.
3: Uparty jak osioł, głupi jak koza, pocić się jak świnia. Nasz codzienny język aż kipi od zwierzęcych metafor. Zazwyczaj wtedy, gdy chcemy komuś dopiec.
4: Facet to świnia.
0: No i właśnie, czy tak to powinno wyglądać, o tym opowie Ola Dobieszewska w materiale 15 minut przed godziną 8. A jeśli chodzi o 7.30, czyli 15 minut wcześniej, no to będziemy zapowiadać reportaż, który usłyszymy dziś po południówce. Pojawi się Andrzej Rutka na naszej antenie, autor reportażu, i opowie o historii z Emilcina, wsi na Lubelszczyźnie, która miała być prawie pół wieku temu miejscem lądowania UFO. A zatem taka historia nam się przydarzy. Ciekawe, co tam słuchać teraz w Emilcinie. Czy UFO jeszcze raz odwiedziło Emilcin, czy niekoniecznie? Proszę słuchać, proszę się przekonać. O godzinie 7.30. Maciej z Zaszybki zrobił wielkie oczy. Duże zainteresowanie. 7.15 to oczywiście dr Tomasz Rożek. Połączymy się z panem doktorem. Pan doktor już zapowiedział, że padnie pytanie, które mnie osobiście jako poznaniaka bardzo interesuje. To znaczy, ile można przeżyć jedząc tylko ziemniaki? A zatem będzie trzeba przyłożyć ucho i się przekonać. I jeszcze oczywiście o godzinie 6.30, już za chwilę, już za około 8 minut Klimak się pojawi. Będzie oczywiście Chłopak z konewką, nasz cykl ogrodniczy, a 15 minut przed godziną 9 na samo zakończenie naszej audycji Kasia Błażejewska-Sztur, 357 kęsów na śniadanie, jak najbardziej. Takie tematy mamy dziś dla Państwa w audycji Kafe Mate, no ale oczywiście zachęcamy też do tego, by wspierać tę audycję, która dziś po 19.00.
5: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Głosować można do godziny 12. Dobrze pamiętam. Tak jest, do 12.

Jeszcze pan Zdzisław pisze, dzień dobry, i tak fajnie powiedziała po meczu, let me enjoy this moment for now, dajcie mi się cieszyć tym, co teraz. No i mówiła też Maja Chwalińska, że nie za bardzo wie w ogóle, co powiedzieć w tej sytuacji. W tak ogromnym szoku była polska tenisistka. Przypominam, że można się z nami kontaktować, mateusz.kuzniewski@radio357.pl, 510-357-357, no i można nagrywać głosówki w naszej aplikacji. No i tak, oczywiście można dzielić się wrażeniami z wczorajszego występu Mali Chwalińskiej, ale nie tylko, bo ktoś mógł na przykład nie oglądać, toż ktoś może się szykować dopiero na finał, ale generalnie jestem ciekaw, co w ogóle porabiają państwo w ten długi weekend. Zakładam, że ci, którzy o tej porze są na nogach, no to pewnie pracują. No chyba, że ktoś lubi w dzień wolny tak wstać o godzinie 6:00. Tutaj wszyscy tak posmutnieli za szybką trochę, bo niektórzy by trochę dłużej pospali w ten piątek. No ale trzeba było wstać, jesteśmy z państwem, to bądźmy w tym razem. Proszę dawać znać, co tam u państwa słuchać, czy są państwo w pracy, czy może jednak państwo odpoczywają i wybrali się na przykład państwo na poranny spacer, żeby porobić trochę kroki. No i teraz też pytanie, kroki to dla której drużyny? Czy Marka Niedźwieckiego, czy Kuby Strzyczkowskiego? Tyle dylematów z rana, tyle dylematów.

0: Fun Lovin' Criminals na antenie Radia 357, 30 minut po godzinie 6, już za chwilę Klimek, ale jeszcze informacje od pani Eli, która pisze tak: ja też już nie śpię, pozdrawiam ze spaceru z psinką, a ja nabijam kroki dla drużyny pana Kuby. Przypominam, albo do drużyny pana Kuby w wyzwaniu Healthy Cities można się zapisywać, albo do drużyny pana Marka Niedźwieckiego. Proszę dawać znać, którą drużynę państwo wybierają. Ja tak prawdę mówiąc, to się cały czas zastanawiam.
1: Patronat Radia 357.
2: Chłopak z konewką.
0: Kroki można też robić spacerując na przykład po swoim ogrodzie. Marcin Klinkowski teraz się do państwa odezwie.
3: No to byliśmy jesienią, byliśmy zimą, jesteśmy wiosną i mamy już czerwiec. Niepostrzeżenie, ależ to jest dobry poranek. Katarzyna Resel, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów, i Marcin Klinkowski, chłopak z konewką. Klimek małpa radio357.pl. A dzisiaj porozmawiamy o winogronach, o uprawie winorośli. Kasiu, ja to pamiętam bardzo źle winorośl, że ona ładnie wyglądała, ale to było kwaśne i okropne. Czy my możemy teraz winorośl jakoś oswoić bardziej w Polsce?
4: Jak najbardziej. Dzień dobry państwu. Tak naprawdę winorośl to taka prawdziwa, kojarzy nam się z Francją, Włochami czy Węgrami, ale przez ocieplający się klimat i powstające nowe odmiany możemy już do naszych nawet małych ogrodów zaprosić winorośl, która da nam przepyszne, słodkie owoce.
3: I to nie będzie tak kwaśne jak u dziadka.
4: Nie, nie będzie.
3: Dobrze, to w takim razie ja chciałem zapytać, bo nie będziemy mówić o uprawie wina, chociaż mamy na koniec taką dużą, dużą niespodziankę dla państwa, ale o takich owocach, czy też winorośli po prostu przydomowej, z której można, nie wiem, później robić soki, czy po prostu jeść. Jakie to powinny być stanowiska? Gdzie powinniśmy tę winorośl umieszczać?
4: Winorośl uwielbia słońce. Także wszędzie tam, gdzie mamy chociaż kawałek, ale dobrze nasłonecznionego miejsca, tam możemy ją posadzić. Pamiętajmy, że winorośl lubi umiarkowanie żyzne gleby, przepuszczalne, i zaszkodzi jej bardziej zastoina wody niż lekkie przesuszenie. Czyli odnośnie suszy w Polsce, no to tak, jak najbardziej zapraszajmy winorośl do naszych ogrodów.
3: Czyli stanowiska nasłonecznione, ziemia niekoniecznie taka pierwszej klasy. A dlaczego się w ogóle winorośl utrzymuje? Czy to jest tylko ten klimat, czy nowe odmiany?
4: Jak nowe odmiany, klimat, i dlatego możemy ją u nas tutaj sadzić.
3: A o tych odmianach, co tam się zadziało?
4: Wiesz co, najlepsze takie do jedzenia odmiany, które mogę zaproponować do posadzenia u nas w Polsce, które się sprawdzą, to jest jasna odmiana Arkadii, która ma bardzo duże grona, często takie od pół do nawet półtora kilograma można zbierać. Ogromne jasno-żółte owoce, smak słodki, harmonijny, taki delikatny. I dojrzewa zwykle pod koniec sierpnia lub na początku września. Wada: odporność na mróz. Niestety ona przy minus 21 może przemarzać.
3: I to już tak trwale, tak? Czyli mamy coś i... No nie, nie było takich mrozów w tym roku, ale nie wiadomo, jak to będzie.
4: Nie wiadomo, no ociepla się, ale no, trzeba mieć to na uwadze. Swenson Red to jest taka różowa odmiana, takie różowo-czerwone owoce średniej wielkości, miąższ soczysty i bardzo słodki. I tu jest wysoka odporność na mróz, bo nawet do minus 30, i ma niewielkie wymagania. I smak taki lekko truskawkowy, owocowy, charakterystyczny dla odmian amerykańskich. Bardzo fajna odmiana Reliance. To już jest bardzo, bardzo słodkie owoce i praktycznie bez pestek. Też wysoka mrozoodporność i wczesne dojrzewanie. Czyli jeżeli mamy na przykład dwa różne krzewy winorośli, to możemy mieć o różnych porach zbiory.
3: Mm-hmm. No dobrze.
4: No i moja ulubiona, przepraszam cię, jeszcze jedna. Mm-hmm. Moja i dzieci ulubiona odmiana to jest Nero, czyli bardzo takie ciemnogranatowe, niemal czarne owoce. Dojrzewa zwykle pod koniec sierpnia i ma dużą zawartość cukru. Jest bardzo smaczna I bardzo dobrze radzi sobie w Polsce.
3: No to co już państwo sobie z tym będą robić, to już jest oczywiście państwa wybór. Natomiast dla mnie też ma ogromne znaczenie ozdobne. Zawsze winorośl, no i kulturowo, i widokowo, to się po prostu kojarzy z czymś bardzo dobrym i bardzo takim ciepłym, domowym.
4: Tak, jedna bardzo ważna rzecz przy winorośli, ponieważ one bardzo szybko rosną, to musimy tutaj zwrócić uwagę na odpowiednie cięcie i na potężną podporę. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę może kiedyś, jak właśnie we Włoszech są całe pergole obrośnięte winoroślą, gdzie ona, te grona wiszą, nad nami są stoliki na dole.
3: Widać, że to jest ciężkie.
4: I to są potężne podpory, więc zadbajmy o właśnie odpowiednią podporę do tych roślin, bo nawet kilka ładnych metrów ona może wyrosnąć w ciągu sezonu i odpowiednie cięcie zimowe i letnie. Tak, żeby odkryć te nasze grona latem, żeby było więcej przewiewu, więcej słońca, dobrze nasłonecznione miejsce, żeby te owoce miały więcej słodyczy.
3: Zatem winorośl, ale to teraz czas na niespodziankę. Otóż chłopak z konewką i dziewczyna od przesadzania, czyli Marcin Klimkowski i Katarzyna Resel, będą już za tydzień, 13 czerwca o godzinie 13 w Poznaniu, w ogrodzie Spot, gośćmi festiwalu Polskie Korki, festiwalu win polskich. I tam będziemy rozmawiać o ogrodach, o sadownictwie, o uprawie winorośli i przede wszystkim chyba o relacji człowieka z naturą. Będziemy rozmawiać my, ale też Lech Mil, architekt i jeden z najciekawszych i najlepszych, autor jednego z najciekawszych projektów winiarskich, i Edyta Szlachetka Wawrzyniak, sadowniczka, która prowadzi rodzinny sad z duszą. A zatem przypominam, Polskie Korki, Festiwal Win Polskich, Poznań, 13 czerwca o godzinie 13. Wstęp wolny i możecie się państwo z nami spotkać, porozmawiać i posłuchać, o czym będziemy rozmawiać podczas panelu. Zapraszamy serdecznie.
4: Zapraszamy.
3: A dzisiaj dobrego dnia.

0: Gorillaz. Będzie można ich usłyszeć na festiwalu Bittersweet w Poznaniu. To już w sierpniu, natomiast my na razie zostajemy w czerwcu i pan Michał napisał: wczoraj praca, dzisiaj zaspałem i dopiero w drodze na Amsterdam. Może ktoś podpowie, jaką wymówkę wymyślić kierownikowi. Jakieś są propozycje, jakby co, to proszę dawać znać. Trzeba pomóc panu Michałowi, trzeba pomóc słuchaczowi w potrzebie.
1: Partnerem audycji jest miasto Gorzów Wielkopolski. Organizator Wartownia Festiwal.
0: Oj tak, a partnerem jakiej audycji państwo się zastanawiają? Oczywiście listy piosenek Radia 357, która dziś prosto z Gorzowa Wielkopolskiego, a konkretnie to ta lista odbędzie się na ulicy Wełniany Rynek przy Bimbie. No i teraz pytanie, czy wiedzą państwo, co to Bimba jest? Maćku, a ty wiesz, co to jest Bimba? Maciej wie, że to tramwaj taki zabytkowy. No i prowadzący listę. To też ciekawostka, no bo nie będzie to Fusi tym razem, a będzie to Marcin Łukawski, stały prowadzący listę, ale razem z Marcinem audycję poprowadzi Krystian Hanka, zatem taki duet nam się dziś po południu przydarzy. Audycja będzie otwarta dla wszystkich bezpośrednio przed obiektem Miejskiego Centrum Kultury na chodniku, natomiast strefę dla słuchaczy przewidujemy na zielonym skwerku, to tam ustawimy leżaki i stworzymy taką strefę chilloutu, no i w ten sposób razem będziemy chillować, słuchając listy piosenek Radia 357. Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych patronów, wszystkich naszych słuchaczy do Gorzowa Wielkopolskiego, by dołączyć do Marcela i Krystiana i słuchać dziś listy piosenek. No i przypominam cały czas, że można głosować do godziny 12. Jeszcze Antek będzie w audycji Wspieraj System Państwa do tego zachęcał. A my gramy dalej Garbage w audycji Kawę Mate.

0: Pani Ewa napisała: dzień dobry, jak jeszcze raz usłyszę gdzieś długi weekend, to kogoś pogryzę. To tak z uśmiechem oczywiście pisze pani Ewa. Pozdrawiam z pracy, a wielki fan Realu, mój syn smacznie sobie śpi, jak chyba cała moja ulica. Otóż pani Ewo, nie wiem czy ta słuchaczka, którą za chwilę usłyszymy, jest z pani ulicy, ale ona już wstała, a zatem nie śpi.
1: Głosówka.
2: Tak, to odnośnie tego porannego wstawania, może w dzień wolny. Właśnie kończę 12 km na bulwarze w Gdyni. No i pozdrawiam wszystkich, którzy śpią, czy wstają, czy pracują. Miłego dnia.
0: A tak konkretnie to ten słuchacz, a teraz będzie słuchaczka.
1: Głosówka.
3: Dzień dobry wszystkim, Julka. Jestem jedną z tych, która wstała już, mimo tego, że jest weekend długi. I źle serdeczne pozdrowienia z ogródka, bo sobie tutaj coś już ogarniam. Tak rano to jest fajnie. Cisza, spokój, słuchać śpiew ptaków i oczywiście w tle radio. Moje ukochane. To pozdrowienia dla wszystkich.
0: A ten pan ptaszek, co tak zaczął ćwierkać, jak pani powiedziała, że słychać śpiew ptaków, to chciał udowodnić, że rzeczywiście słychać, że pani sobie nie wymyśliła tego, że jest w ogrodzie. To mieliśmy idealny dowód. W ogóle dzisiaj rano sobie wstałem i tutaj szedłem przez park. No i przepięknie też ptaszki śpiewały. I w ogóle jest jakiś nowy czerwcowy zapach w parku przed Teatrem Komedia. Jeszcze nie potrafię zlokalizować, co powoduje ten zapach, ale przepięknie to naprawdę pachnie. A zatem czerwiec naprawdę bardzo miło nas traktuje.

0: wprost uwielbiam ten numer od Kings of Leon. A tymczasem 510-357-357, państwo dzwonią.
1: Witam serdecznie, Krzysiek, dziadek Krzysiek. Fajnie, że Polacy mają takie sukcesy sportowe, ale może my powinniśmy się też brać za sportowe wyczyny. Dziadek Krzysiek, to jest dziadek, który jest PESEL 59. Uwaga, będę się chwalił. Wczoraj przejechałem na rowerze 100 km. Mało tego, tam jeszcze wyszło, że ponad 1000 metrów przewyższeń. Czyli ktoś, kto rowerkiem sobie tam jeździ i planuje, to wie, co to jest. 1000 metrów góra-dół. Także brawo Polacy, brawo ja. Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam.
0: Też pozdrawiamy. 1000 metrów przewyższenia. Kilometrów, to co to by było w ogóle? To bym współczuł panu, ale 1000 metrów przewyższenia to naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tak swoją drogą, no to wczoraj nasz kolega redakcyjny Krzysztof Tubilewicz zakończył swoją trasę rowerową również z Warszawy do Budapesztu, a zatem możemy powiedzieć, że to był taki dzień herosów sportowych. Maja Chwalińska i dwóch Krzyśków. Krzysztof Tubilewicz i nasz dziadek Krzysiek Słuchacz. A propos Tubisia...
2: Tego zespołu w oddechu płytki jeszcze nie było.
3: Pojawia się teraz, bo w czerwcu mija 40 lat od ukazania się płyty The Queen is Dead, czyli trzeciego albumu grupy The Smiths.
2: Do wspólnego odsłuchu winylowego krążka zapraszamy tych, którzy uwielbiają romantyzować, a nawet tragizować przy okazji tańcząc samotnie na środku pokoju.
3: Najpierw jednak trzeba odpowiedzieć na tendencyjne pytanie, który utwór z płyty The Queen is Dead jest najpiękniejszy.
2: I dlaczego jest to There is a Light That Never Goes Out?
3: Szczegóły na konkursy radio357.pl.
2: Na najbardziej egzaltowany oddech płytki w historii zapraszają Krzysztof Tubilewicz
3: i Michał Bisiorek.
0: A skoro już sobie tak o muzyce dyskutujemy, no to jeśli chodzi o ten rok, no to płyta Chetta Fakera A Love for Strangers jest absolutnie w mojej czołówce. No i teraz utworu numer jeden zresztą z tej płyty posłuchamy i z tym utworem dojedziemy do godziny 7 i do serwisu.

0: Tu Radio 357, mamy piątek, piąty dzień czerwca. A to oznacza, że przyszedł czas na nasz pierwszy dziś serwis informacyjny, który przygotował i przedstawi Michał Trantał.
1: Jutro Maja Chwalińska zagra w wielkim finale Rolanda Garrosa. Rywalką Polki będzie Mira Andrzejewa. Uwaga, prosimy zanotować godzinę meczu. To 15. Transmisja m.in. w otwartym TVN-ie i Eurosporcie. W czwartkowym półfinale Polka pokonała Rosjankę Dianę Schneider 7-6, 6-4. Więcej na ten temat oczywiście w serwisie sportowym. Tragiczny wypadek w Tatrach. Na Rysach zginęła jedna osoba, druga w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu po upadku z dużej wysokości. Akcję ratunkową utrudniały bardzo złe warunki pogodowe. Przez gęstą mgłę i niski pułap chmur początkowo nie było możliwości użycia śmigłowca Topr. Ratownicy apelują o ostrożność. W wyższych partiach Tatr nadal zalega śnieg, a warunki na szlakach pozostają trudne. Unia Europejska naciska na Niemcy, by zniosły kontrole graniczne. Chce tego także Polska. Powód wprowadzenia kontroli, czyli nielegalna migracja ze wschodu, został już przez polski rząd praktycznie zlikwidowany, mówił w Luksemburgu wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.
2: Nasze argumenty są bardzo, bardzo jasne. Bardzo wiele poświęciliśmy i pieniędzy, i naszych wysiłków, żeby zablokować ten szlak migracyjny, sztucznie stworzony szlak migracyjny przez Białoruś i Rosję. I dobrze jest, że komisja to widzi, że ten szlak tak naprawdę wygasa.
1: Niemcy wprowadziły kontrolę blisko 2 lata temu. Teraz w serwisie prognozy dotyczące cen paliw po długim weekendzie. Analitycy zwracają uwagę, że to jak wróżenie z fusów, bo sytuacja na rynku paliw potrafi zmieniać się nawet kilka razy w ciągu dnia.
3: A to się szybko przekłada na stacje w Polsce, bo poprzez obowiązywanie tego mechanizmu maksymalnych cen, to przełożenie zmian z rynku hurtowego, które szybko odzwierciedlają zmiany na giełdach naftowych na świecie, widzimy też bardzo szybko przełożenie na stacjach, więc prognozy dłuższe niż jedno-dwudniowa są obarczone dzisiaj dużym ryzykiem.
1: Mówi Grzegorz Maziak, analityk z portalu epetrol.pl. Na razie ceny ropy spadają. Dziś litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 5 zł i 94 grosze, benzyny 98 6,52, a oleju napędowego 6 zł i 40 groszy. Na zakończenie Kraków, który wypuści swoje smoki z jaskiń. Wszystko za sprawą wielkiej parady smoków. Jedno jest pewne, będzie widowiskowo. Start już jutro.
4: W ten weekend miasto będzie zionęło atrakcjami, a większość mieszkańców i turystów czeka na moment, kiedy smoki wynurzą się z mroku Wisły.
5: Pokaz będzie składał się z 10 obrazów. Zobaczymy ponad 15 smoków.
4: Zaprasza Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska.
5: Pojawi się nowy smok, nie zdradzę, jak dokładnie będzie polegało to jego objawienie się, ale tego rodzaju prezentacji jeszcze w historii tego wydarzenia nie było.
4: Smocza parada reklamy nie potrzebuje, ale warto wspomnieć, że to największe tego typu wydarzenie w tej części kontynentu.
5: Mamy karnawał w Nicei, mamy karnawał w Via dei Reggio, jednak bliżej naszej granicy nie ma takich wielkich widowisk.
4: Początek pokazu jutro, 15 minut przed godziną 22. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
1: Niedziela z kolei to dzień wielkiej parady smoków z Plant przez ulicę Grodzką na rynek główny.
0: Tyle atrakcji w ten długi weekend. A teraz atrakcje sportowe od Tomka Gorazdowskiego.
6: Takie cuda nie zdarzają się często. Ba, w historii Roland Garros nie zdarzyło się nigdy, bo Maja Chwalińska została pierwszą w sięgającej 1968 roku tenisowej erze Open kwalifikantką, która przebiła się do finału French Open. Tak jest, do finału Roland Garros. Wczoraj Polka pokonała Rosjankę Dianę Schneider. Było 7-6, 6-4. Tak mecz kończył się z komentarzem Justyny Kostyry w Eurosporcie.
7: Maja Chwalińska przełamuje i będzie serwowała o mecz, o finał Rolanda Garrosa. Co tu się wydarzyło, proszę Państwa, czego Maja Chwalińska dokonała, to jest niebywałe. Polka pokonuje Dianę Schneider 7-6, 6-4 i zagra w finale Rolanda Garrosa. Maja, jesteś niesamowita, świat tenisa Cię pokochał, czaruj dalej.
6: Dwusetowe starcie na korcie centralnym Filipa Chartier trwało 2 godziny i 10 minut. Polka wykorzystała pierwszą piłkę meczową, a w pomeczowym wywiadzie Tak mówiła w Eurosporcie.
8: Myślę, że była to, szczerze mówiąc, no, niezwykła batalia. Szczególnie ten pierwszy set i to był, no, myślę, że kosmicznie ciężki mecz dla mnie i dla niej. I fizycznie, i psychicznie, także fajne doświadczenie.
6: W sobotę Maja zagra o tytuł z inną Rosjanką Mirą Andrejewą, która wczoraj zaskakująco łatwo pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk. Maja już awansuje ze 114 miejsca w światowym rankingu na co najmniej 21. To było wydarzenie dnia, miesiąca, może roku, a przecież przed nami jeszcze sobota. A poza tym, w skrócie, polskie siatkarki pokonały w Tankinie Czechy 3-0 w spotkaniu Ligi Narodów. Reprezentacja polskich koszykarzy 3-3 przegrała z Czechami 15-21, ze Stanami 14-21 i nie awansuje już w zawodach. A za godzinę krótka historia mundialu. Dziś o diable wcielonym, który nie powinien jeździć do Gany.
9: Oj, to chyba będzie historia z roku 2010 Tomka Gorazdowskiego. Za godzinę, sprawdzimy za godzinę, czy miałem rację, czy to rzeczywiście chodzi o Mistrzostwa Świata w Republice Południowej Afryki, a my teraz sprawdzamy pogodę nie w Afryce, a w Polsce. W dzień na większości terenów zachmurzenie duże i całkowite, większe przejaśnienia możliwe jedynie na południowym wschodzie. Na zachodzie i północy prognozowane okresowe opady deszczu, na wschodzie również przelotne. Tam również możliwe burze lokalne. Nie zgradam, a teraz o temperaturze od 16 stopni w Poznaniu, 17 w Zielonej Górze, 18 w Gdańsku i Koszalinie, 19 w Bydgoszczy, Toruniu i Wrocławiu, 20 w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim, 22 w Olsztynie, Suwałkach, Białymstoku i Katowicach, 24 w Kielcach, Łodzi, Krakowie, Opolu, Rzeszowie i Radomiu, a najcieplej będzie 25 stopni, tyle wskażą termometry w Warszawie i Lublinie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty w centrum i na południowym zachodzie w porywach do 65 km na godzinę. Na zachodzie i północnym zachodzie z kierunków zachodnich wiatr ten wiać będzie. Na pozostałym obszarze z kierunków południowych powieje, a w czasie burz porywy wiatru osiągną nawet 80 km na godzinę.
10: Radio 357. Kafe Mate.
9: Przypominam sobie, ile kroków zrobiłem wczoraj, oglądając mecz Mai Chwalińskiej. Naprawdę całkiem sporo, a ta piosenka to chyba jeszcze trochę na cześć polskiej tenisistki, która jutro w Paryżu zagra w wielkim finale.

0: 12 minut po godzinie 7. Paryż Paryżem, ale tu Poznań podnosi głowę.
1: Dzwonię z Poznania. Chciałabym uściślić, jeśli chodzi o znaczenie słowo bimba. Bimba to jest tramwaj, niezależnie czy to jest zabytkowy czy niezabytkowy, po prostu z Gwary Poznańskiej tak się mówi na tramwaj. I starzy poznaniacy dalej tak mówią na każdy jeden tramwaj, który jeździ, nawet ten z Niemiec prowadzony. Bimba i koniec, kropka. Każdy.
0: Bimba i koniec, kropka. To pani Agnieszka jeszcze napisała do mnie wiadomość a propos bimby, że jakby co to w weekend bimba nie dojeżdża na Sołacz, a zatem jeżeli ktoś chciałby się wybrać do najpiękniejszego bodaj poznańskiego parku sołackiego właśnie, no to raczej nie bimbą, raczej nie bimbą. My za chwilę spotkamy się z doktorem Tomaszem i też będzie trochę po poznańsku, bo będziemy mówić o ziemniakach. Tak się jakoś pięknie złożyło, ale zanim to się wszystko wydarzy, no to jeszcze nasza piosenka dnia, Bleachers i We Should Talk, dziś ten utwór dla państwa.

0: We should talk? No to porozmawiajmy.
1: Pytania z Księżyca.
0: Doktor Tomasz Rożek jest już razem z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Panie doktorze, zacznijmy od pytania najważniejszego. Czy pan wczoraj oglądał?
2: Z synem oglądałem świetny film.
0: Tak, czułem, że to będzie przewrotna odpowiedź na moje pytanie.
2: Czy pyta pan o tenisa?
0: Nie, no o tenisa pytałem, ale rzeczywiście dobrze pan wybrnął.
2: Dziękuję.
0: Zakładam, że tenis nie. To jutro o 15 nie. Podobno finał, zachęcamy. Lubi pan w ogóle to odbijanie piłki nad siatką, czy nie za bardzo?
2: Lubię.
0: Lubi pan?
2: Lubię.
0: To proszę popatrzeć, bo to w ogóle się wymyka wszelkim naukowym teoriom, że zawodniczka z kwalifikacji doszła do wielkiego finału, wielkiego szlema.
2: Wie pan co, ja nie wiem, w nauce takich historii jest często bardzo dużo, że ludzie, którzy są jakoś przez system

0: utkana, wyłożona niemalże takimi przykładami ludzi, którzy w zasadzie mogłoby się wydawać, że nie powinni, tak może brzydkiego słowa użyję, podskoczyć, tak? Że nie powinni zakwestionować, że nie powinni jakby przeskoczyć nad innych. Po czym się okazuje, że to robią i to wychodzi wszystkim na dobre.
1: A to w ogóle bardzo ładny wątek. No i swoją drogą dobrze, że Maja Chwalińska nie miała czegoś takiego wkodowanego, że do tego finału awansować się nie da. No bo okazuje się, że się da. To też inspirująca historia, wydaje mi się, że dla bardzo wielu osób. Ale teraz będziemy schodzić trochę na ziemię. Tak się złożyło, bo pytanie dzisiaj mamy następujące. Chciałabym, pisze pani Ania, przekazać pytanie mojego wychowanka Olka lat 7. I teraz uwaga, ile czasu może przeżyć człowiek jedząc tylko ziemniaki? Pozdrawiam i nie obiecuję, że to ostatnie pytanie z kategorii ile przeżyje człowiek jedząc tylko napływające ze świetlicy szkoły podstawowej numer 28 w Białymstoku. Ja nie wiem, czy to groźba to ostatnie, że nie wiadomo, czy to ostatnie takie pytanie, ale na razie zmierzmy się z tymi ziemniakami, no bo same już ziemniaki są naprawdę interesujące. To jakbym jadł tylko ziemniaki, to jak długo bym pożył, pytam jako człowiek z Poznania, który rzeczywiście ziemniaków trochę w życiu je.
0: No, znaczy odpowiedź znacząco różni się w zależności od tego, czy mówimy o surowych, czy gotowanych. Bo w zasadzie w pytaniu tego nie ma, więc czuję się w obowiązku opowiedzieć i o jednych, i o drugich.
1: Dobrze.
0: Te surowe nie nadają się do jedzenia.
1: Bardzo dziękuję za tę słuszną sugestię, tak.
0: Trawiennego, które mogą prowadzić do odwodnienia, nie dostarczają wielu składników niezbędnych do życia, za to dostarczają takie, z którymi organizm nie potrafi sobie poradzić. Nie da się na nich przeżyć długo. Nie wiem, może dni, chyba nawet nie tygodnie. Gotowane ziemniaki to jednak zupełnie inna historia niż surowe. Zdecydowanie można na nich przeżyć znacznie, znacznie dłużej. W praktyce ludzie przeżywali na diecie wyłącznie z gotowanych ziemniaków od kilku miesięcy do nawet roku. Przynajmniej są takie przypadki zarejestrowane. A w niektórych przypadkach czuję się nawet lepiej niż przedtem. Ja opowiem o tych przypadkach. Żeby też było jasne, to nie jest idealna dieta na całe życie. Dlaczego gotowane są lepsze? Ponieważ w czasie gotowania rozkłada się coś, co chyba mogę nazwać taką skrobią oporną. Niszczy się część lektyn, inhibitorów, enzymów trawiennych. Ziemniaki po prostu stają się łatwiej strawne i powodują, w zasadzie nie powodują, przestają powodować problemy jelitowe. Co ciekawe, bo może ktoś pomyśleć, może ktoś pomyśleć, że gotowane ziemniaki są jakby takie wyjałowione, że one są tylko takim materiałem, który wypełnia żołądek. Otóż nie, bo zachowuje się w nich część, może nawet większość substancji odżywczych. Co prawda ilość witaminy C trochę spada, no ale nadal tam jej jest. Jest potas, jest witamina B6, są foliany, no, nie wiem, żelazo pozostaje. Więc tego tam całkiem sporo jest. I są przykłady ludzi, którzy jedli wyłącznie gotowane ziemniaki i nie tylko przeżyli, ale się mieli całkiem dobrze. Przez czas jakiś przynajmniej. Co daje dieta taka? No, daje na pewno kalorie i węglowodany. Sytość w relatywnie w sumie niskiej kaloryczności. Daje białko, niewielkiej ilości, ale z dobrym takim, że tak powiem, profilem aminokwasów. Daje witaminę C, potas, magnez, fosfor, niektóre witaminy, błonnik. Natomiast wielu rzeczy też brakuje, czy kilku rzeczy na pewno. Tłuszczów i kwasów tłuszczowych. Witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli A, D, E i K. Witaminy B12, wapnia, selenu, pełnej biodostępności niektórych minerałów, może tak skrótowo już nie wymieniając ich. Organizm ma zapasy tych składników, więc przez jakiś czas, mówiąc jakiś czas, ja mam na myśli dni, raczej mam na myśli miesiące, może rok, zazwyczaj nie ma jakichś dramatycznych niedoborów. Natomiast powyżej roku mogą się pojawić problemy. Jakieś osłabienie, problemy neurologiczne z powodu braku B12, problemy kostne z powodu braku potasu, magnezu, fosforu. Może fosforu najmniej w tym przypadku. Anemia. No więc odpowiadając na pytanie, ile realnie można przeżyć? Kilka dni do kilku tygodni bez najmniejszego problemu. Często z szybką utratą wagi i poprawą samopoczucia.

0: uczucia. Kiedy? Wtedy, kiedy przed taką ziemniaczaną dietą odżywialiśmy się bardzo, bardzo niezdrowo. Wtedy taka dieta ziemniaczana, trwająca krótko, może poprawić niektóre nasze notowania, niektóre nasze wyniki. Od miesiąca do trzech łatwo, raczej bez większych skutków ubocznych. Powyżej kilku miesięcy jest to możliwe, natomiast suplementacja B12, monitorowania zdrowia wydaje mi się tutaj niezbędna. Czy na zawsze? No jest to nieopłacalne, w tym sensie, że żaden pojedynczy pokarm nie jest kompletny. Naukowcy podkreślają, że jest niewielka liczba pokarmów właśnie takich pojedynczych, które są w stanie nam przez długi czas zapewnić zdrowie i funkcjonowanie. Wśród nich i są ziemniaki, wśród nich są też na przykład daktyle. Natomiast jednak w dłuższej perspektywie brakuje kilku kluczowych elementów. Więc powiedziałbym tak, że na gotowanych ziemniakach da się przeżyć miesiące, a nawet wiele miesięcy. Czasami wychodzi się z tego zdrowszym, jeżeli wcześniej się było pod niektórymi względami chorym. Natomiast one są oczywiście o niebo lepsze niż surowe, ale na stałe nie. No i zawsze w przypadku, gdy mówimy o zdrowiu, a jedzenie, dieta niewątpliwie jest związana bezpośrednio ze zdrowiem, nie jesteśmy lekarzami, szanowni państwo. To, co teraz powiedziałem, nie jest poradą medyczną, każdy z nas jest inny. Wdrażając jakiekolwiek diety, terapie, procedury, trzeba się skonsultować z lekarzem, trzeba zapytać, czy wcześniej nie powinniśmy się przebadać, żeby sprawdzić, czy dane postępowanie jest dla nas, czy może nam bardziej zaszkodzić niż pomóc.
1: I to jest bardzo wyczerpująca odpowiedź na to pytanie. Generalnie oczywiście ziemniaki polecamy, bo pyszne, ugotowane ziemniaki też jeszcze raz to podkreślamy.
0: Surowe nie są
1: ani pyszne, ani zdrowe. Natomiast polecamy, no ale same, no to nie jest po prostu najlepszy pomysł i to chyba jest najlepsza puenta tej dyskusji, że ziemniaki owszem, ale same, no to może niekoniecznie kolego Olku, bo zdaje się, że kolega Olek miał na imię, co to pytanie zadał. Tak, Olek lat 7 miał taki oto dylemat. Panie doktorze, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Życzę miłej reszty długiego weekendu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. I słyszymy się już za tydzień. 26 minut po godzinie 7. Lady Hawk teraz, a już za chwilę będzie o UFO.

0: Byliśmy już dzisiaj w Paryżu, byliśmy w Poznaniu, gdzie je się pyry i jeździ się bimbą, a teraz przenosimy się na Lubelszczyznę, szanowni państwo, i będziemy zapowiadać reportaż, który dziś pojawi się w popołudniówce, piątkowej popołudniówce Radia 357. Takie miejsce w Polsce jest tylko jedno. Emilcin, wieś na Lubelszczyźnie, miała być prawie pół wieku temu miejscem lądowania UFO. Dziś w popołudniówce będą się państwo mogli przekonać o tym i będą mogli państwo usłyszeć reportaż zatytułowany Coś tam było. No i poznać historię sprzed lat, która do dziś wpływa na życie mieszkańców Emilcina.
1: No może coś tam było. Z czegoś to wyszło. Także kto nie widział, nie może powiedzieć, że nie było. Było, ale jednak coś jest. Znakiem tego coś musi być, tak?
2: No, tu tutaj pan musi wysiąść i tam iść.
1: I w tą stronę.
2: Tak, tu jest Emilcin.
3: Dobra.
4: Myślę, że no zazdroszczą, no bo nie codziennie się zdarza, żeby na jakiś wylądowało kiedyś UFO.
5: No niby to się zdarzyło to wszystko, no kurde. Ale czy to prawda jest?
4: Moim zdaniem trzeba się cieszyć z tego, co mamy. I ja uważam, że coś było. Nie wiem do końca, czy to prawda, ale wydaje mi się, że tak. Że pan Wolski nie oszukiwał.
6: Ale moja mama na przykład też widziała, kiedyś mieszkała tam na Rudzie, kawałek właśnie tutaj za Emilcinem, i też widziała, jak coś leciało. I ona wierzy. Dobra, jesteśmy na Polance.
3: I to tu?
6: Tak. Tu w tym miejscu, jak mamy te drzewka, był statek, nawet mamy zdjęcie gdzieś na internecie pana Wolskiego, jak wskazuje tutaj te drzewka. On jechał stamtąd prostą drogą. Jechał tutaj z tymi dwoma kosmitami, a tu się unosił statek, tutaj, w tym miejscu.
7: A to takie wyróżnienie, nie? Bo ja zawsze mówię, nieraz tam, nawet i z miasta,
5: tak.
7: Ja mówię, jedź do Ameryki, czy do Kanady, czy gdzieś tam i zapytaj o Emilcin, to czy tam gdzieś piszą, wszyscy, punkt tego, a zapytaj o Opole Lubelskie, co jest miastem powiatowym,
5: nikt nie wie,
7: nawet nie i większe miejscowości, czy miasta większe, to nikt na świecie nie zna tam, czy Kraśnika, czy tego.
5: To kurde.
7: Wioska tam, 70, niecałe 100 numerów jest na wiosce, i mówię, gdzie tam w różnych części świata zapyta się, to ktoś tam coś słyszał o tym.
5: Ale słuchajcie, takie robią, że gdzieś tak.
0: I takie oto dyskusje. Mój ulubiony cytat jak dotąd to niby się zdarzyło, ale czy to prawda? Andrzej Rutka jest razem z nami, autor tego reportażu. Dzień dobry, Andrzeju.
8: Dzień dobry.
0: Tak sobie myślę, że to bardziej chyba opowieść o tych ludziach, mieszkańcach Emilcina, niż o samym UFO. No bo no, trudno nam ustalić, czy to było UFO, czy to nie było UFO, ale łatwo nam ustalić, że ludzie, którzy mieszkają w Emilcinie, no to bardzo interesujące są osoby.
8: To prawda, no niestety trafiłeś w dziesiątkę, to nie ustaliliśmy w procesie tworzenia tego reportażu, czy UFO w Emilcinie lądowało faktycznie, czy Jan Wolski, tak jak opowiada, zabrał na wóz dwóch przybyszy z innej planety, którzy następnie poczęstowali go smakowitymi soplami na pokładzie swojego statku kosmicznego.
0: To soplami? Okay.
8: Soplami, tak. Takie jedzenie kosmiczne podobno to było. Mm-hmm. Więc nie ustaliliśmy tych rzeczy. Takich odpowiedzi, muszę od razu uprzedzić państwo, od nas nie dostaną, ale to jest tak naprawdę właśnie opowieść o mieszkańcach tej wsi Emilcin. Wsi, która ma 70 domów raptem. Tam jest 70 numerów, jak mówi jeden z moich rozmówców. I wsi, o której wszyscy w okolicy słyszeli, albo wszyscy w okolicy coś tam wiedzą. Takiej wsi, w której kiedy próbowałem dowiedzieć się, czy coś kiedykolwiek zdarzyło się bardziej znacznego, czy było jakieś wydarzenie, to na przestrzeni historii w ogóle, które odcisnęłoby się bardziej gdzieś na mieszkańcach, to wszyscy zaprzeczali i mówili, że nie, no to lądowanie UFO to jednak taka najbardziej istotna sprawa, jaka kiedykolwiek się mieszkańcom przydarzyła. I jest to trochę opowieść o tym, co z tym fantem zrobić, bo Emilcin to jest, jak wiele takich miejsc na Lubelszczyźnie, wieś, z której się raczej wyjeżdża. Rozmawiam tam z jedną panią, która urodziła w Emilcinie czwórkę dzieci. Żadno z tych dzieci na gospodarce nie zostało. Wszystkie się porozjeżdżały. Praktycznie już nic się nie uprawia, bo susza permanentna, którą mamy w Polsce, zniszczyła tam ziemię. Ludzie pracują gdzieś w okolicznych miejscowościach i dojeżdżają do pracy. No i taka historia jak ta o lądowaniu UFO to może być też dla takiego Emilcina po prostu szansa. Zwyczajnie na to, żeby gdzieś przetrwać i zaistnieć. Tam się rokrocznie odbywa już piknik ufologiczny. Relacja z tego pikniku i opowieści mieszkańców o tym, jak to ten piknik w tym roku wyglądał, to też jest, myślę, prominentna część całej opowieści tutaj, tego reportażu. Natomiast bardzo ciekawe jest to właśnie, co z tym fantem dalej zrobić. Jak tę historię przekuć w coś, co będzie przynosiło no, jakiś rodzaj może i zysku kiedyś.
0: Mam takie poczucie, słuchając tych opowieści mieszkańców Emilcina, to właściwie fragmentów tych opowieści, no bo całość czeka nas po południu, że im właśnie bardzo zależy, żeby cały czas wzniecać ten ogień dyskusji dotyczących tego, czy to było UFO, czy nie było, żeby nie rozwiązywać tej zagadki, no bo ta tajemnica potem powoduje, że rzeczywiście nasze zainteresowanie samym Emilcinem wzrasta.
8: Trochę tak, trochę nie, bo to się też niebezpiecznie ociera o śmieszność i jedna z moich rozmówczyń mówi tam, no zresztą bardzo mądrze na ten temat, że to jest coś, czego oni sobie zupełnie nie życzą. Natomiast to jest po prostu coś, co wyróżnia tę miejscowość. Miejscowość, do której naprawdę nawet trudno jest dojechać, o tym też w reportażu mówimy. Taki trochę koniec świata.
0: Koniec świata, UFO. Bardzo wiele ciekawych wątków w reportażu Andrzeja Rutkę dziś po południu. Po godzinie 18 będzie można usłyszeć. Andrzeju, bardzo tobie dziękuję za te krótkie zachęcenie do tego, by dziś być z tobą po południu.
8: Dziękuję i ja. Proszę nasłuchiwać UFO dzisiaj po południu.
0: Coś tam było, taki tytuł tego reportażu od Andrzeja, a u nas na zegarze 23 minuty do godziny 8.

0: UFO w Emilcinie. No właśnie, co państwo sądzą na ten temat? 510-357-357, nasza głosówka. No i można też do mnie napisać pod adres mateusz.kuzniewski@radio357.pl. A państwo rzeczywiście piszą, ale na razie jeszcze w sprawie Mai Chwalińskiej. I pani Beata napisała: gratulacje dla Mai, choć ja przyznam, że jestem bardziej team piłka nożna. Jednak to, czego ciągle nie mogę zrozumieć, to burdy kibiców przed, po i w trakcie meczów. W tenisie to jednak wygląda trochę inaczej. Inny poziom, pisze pani Beata. No i rzeczywiście ta kultura kibicowania w tenisie jest naprawdę bardzo wysoka, choć też w zależności od turnieju, bo na przykład jest niezwykle wysoka na turnieju takim jak Wimbledon, który zresztą odbędzie się już całkiem niedługo, no a podczas Australian Open czy US Open to tak różnie bywa z tymi kibicami. Wcale nie zawsze potrafią się zachować tak jak trzeba. No i jeszcze pani Grażyna pisze o Mai Chwalińskiej: nienawidzę, kiedy zaczyna się komuś liczyć kasę. Ciężka praca, wyrzeczeń mnóstwo, a niektórzy już liczą i liczą, ale kiedy słyszę, że sami ludzie od Mai mówią, że Maja mówi, że nie byli pewni, gdzie będą spać w Paryżu, że do tej chwili wszystkie koszty musieli sami pokrywać, to jak najbardziej Mai należą się wszystkie pieniądze świata. Cudowna, skromna, pracowita i można by tak bez końca. Pani Grażyno, dziękujemy również za ten głos dotyczący Mai Chwalińskiej, która, przypomnę, jeżeli ktoś to przespał, choć pewnie było bardzo trudno, no to Maja Chwalińska, kwalifikantka, reprezentantka Polski, awansowała do wielkiego finału French Open i jutro zmierzy się z Mirrą Andrijewą.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: A państwo dzisiaj muszą zmierzyć się z głosowaniem na listę piosenek Radia 357, to znaczy ci z państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili. Do godziny 12 jest czas.

0: Chciałbym, żebyśmy teraz przez chwilę pomówili o języku, którego używamy. Pewnie nieraz zdarzyło się Państwu spocić jak świnia albo nazwać kogoś w korku upartym osłem. Nie zdajemy sobie jednak sprawy, że używając takich określeń traktujemy naszych zwierzęcych przyjaciół niesprawiedliwie.
1: Świnia.
2: Zespół cech, który ma pies płci żeńskiej, raczej przeciwnie mówi, że to jest opiekuńczy, czuły, kochający swoje maleństwa i to powinien być raczej komplement.
3: Uparty jak osioł, głupi jak koza, pocić się jak świnia. Nasz codzienny język aż kipi od zwierzęcych metafor. Zazwyczaj wtedy, gdy chcemy komuś dopiec.
4: Facet to świnia.
3: Ale czy zastanawiali się Państwo kiedyś, dlaczego akurat to mieszkańcy zagrody obrywają w słownikach najmocniej? Filozof Dariusz Gzyra uważa, że to nie jest przypadek, a nasza cwana ludzka strategia.
5: Te zwierzęta, które krzywdzimy i eksploatujemy masowo, tym właśnie przypisujemy najgorsze cechy. Być może nie jest to przypadek, bo to samo robimy w przypadku ludzi, których chcemy wykluczyć ich społecznie. Dehumanizacja wroga jest klasyką chyba wszystkich konfliktów i wojen, więc pewnie zasada jest podobna.
3: Na pewno łatwiej wrzucić kogoś na patelnię albo zamknąć w klatce, jeśli najpierw zrobimy z niego brudasa, uparciucha albo głupka.
6: Przykładem niesprawiedliwości wobec zwierząt w języku polskim jest dla mnie określenie ptasi czy też kurzy móżdżek.
3: Anna Jerzyńska-Tymoniuk, Stowarzyszenie Otwarte Klatki.
6: Kury, podobnie jak wiele innych ptaków, to są bardzo inteligentne zwierzęta. Mają doskonałą pamięć, potrafią uczyć się komend, a nawet gry na instrumentach. Potrafią też powstrzymać się przed zjedzeniem smakołyku, jeśli wiedzą, że dzięki temu dostaną większą nagrodę w przyszłości, co, jak wiemy, potrafi przysporzyć sporo kłopotu nie tylko ludzkim dzieciom, ale często też dorosłym.
3: Podobny los spotkał osła, z którego zrobiliśmy symbol tępego uporu.
7: Byłem w Albanii i te osły, one były tak pracowite, często nosiły objętościowo większe ładunki niż były one same. W ogóle nie było w nich widać tej cechy, o którą są oskarżone i ja uważam, że one są bardzo skupione na swojej pracy. Wieś obok mojej działki również jest osioł i on jest bardzo skupiony na tym, co robi, ale nie powiedziałbym, że to jest uparcie, tylko to jest bycie słownym.
3: Popularnym celem tej językowej operacji jest świnia.
6: Tarzanie się w błocie to jest dla nich po prostu sposób na termoregulację, dlatego że nie mają gruczołów potowych. Natomiast jeśli tylko mają taką możliwość, to świnie będą starannie oddzielały miejsce, w którym śpią czy jedzą, od tego, w którym załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne.
5: Jeśli komuś się kojarzy błoto z brudem, no to jest wyłącznie ludzka perspektywa. W przypadku zwierząt ono może służyć po prostu do chłodzenia organizmu chociażby i wcale nie jest przez nie same postrzegane jako brud.
3: A morał z tego wszystkiego jest taki, że język, którym się posługujemy, mówi znacznie więcej o nas niż o stworzeniach, które próbujemy nim obrazić. Dla Radia 357 pracowita jak mrówka Aleksandra Dobieszewska.
0: No pani Aleksandro, my wszyscy tu w długi weekend pracujemy, więc wszyscy pracowici jak mrówki, ale Ola jak najbardziej też. A państwo może znają jakieś powiedzenia, w których niesprawiedliwie nadajemy jakąś cechę zwierzętom, chcąc kogoś obrazić? Jestem bardzo ciekaw, czy znają państwo takie określenia. Proszę się dzielić. mateusz.kuzniewski@radio357.pl 510-357-357. No i można oczywiście nagrywać głosówki. 12 minut pozostało nam do godziny 8. Za chwilę kącik 1987, ale zanim ten kącik, to jeszcze Cat Burns.

9 minut do godziny 8. Ja tutaj mam na jednym z telewizorków w naszym studiu radiowym mam powtórki cały czas z meczu Mai Chwalińskiej wczorajszego z Dianą Schneider z Rosji. No i to, jak momentami bezradna była Rosjanka w starciu z polską tenisistką, która tak pięknie ją rozgrywała, niesamowita historia. Kto nie widział tego meczu, niech koniecznie nadrobi chociaż te najciekawsze akcje, bo naprawdę to robi ogromne wrażenie. No i przypominam, że już 15 minut po godzinie 8 połączymy się z Tomkiem Wolfkę z Eurosportu i porozmawiamy o ogromnym i kompletnie niespodziewanym sukcesie polskiej tenisistki. A teraz przechodzimy do kącika 1987. No i powiem krótko, to jeden z moich absolutnych faworytów z tego właśnie roku.

5 minut do godziny 8. Ten utwór Everywhere grupy Fleetwood Mac to z 14 albumu tej grupy, ostatniego albumu w tym najsłynniejszym składzie. Album był zatytułowany Tango in the Night. No i ja rzeczywiście jestem absolutnie zakochany w tym utworze, który przed chwilą usłyszeliśmy, bardzo znanym, ale to jest jeden z tych utworów, których mógłbym słuchać w kółko i prawdopodobnie by mi się nigdy nie znudziły. Już za chwilę serwis informacyjny. Michał Trantał pojawi się w studiu i Michał zapowiedział, że będzie trochę o Wołodymirze Zełenskim, będzie o Lasach Państwowych i będzie też raport z Bydgoszczy, także proszę czekać. Już za chwilę Michał w studiu.

0: Tu Radio 357, mamy piątek, 5 czerwca. I właśnie minęła godzina 8, czas zatem na serwis informacyjny, który przygotował i przedstawi Michał Trantą.
1: Donald Trump poparł pomysł spotkania Wołodymyra Załańskiego z Władimirem Putinem. Amerykański prezydent nazwał taką rozmowę bardzo dobrym pomysłem i stwierdził, że obaj przywódcy powinni być gotowi do kompromisów, by zatrzymać dalsze ofiary wojny. Reakcja Trumpa to odpowiedź na otwarty list Załańskiego do Putina. Ukraiński prezydent zaproponował w nim spotkanie w neutralnym kraju, na przykład w Turcji, Szwajcarii lub jednym z państw arabskich. Zadeklarował też gotowość do zawieszenia broni na czas rozmów i przeprowadzenia pełnej wymiany jeńców. Kreml poinformował, że list odebrano i trafi do Władimira Putina. Trwa długi czerwcowy weekend, a to oznacza więcej policyjnych patroli. Mundurowi są m.in. przy autostradach i drogach szybkiego ruchu. Na trasę wyjechały też radiowozy grupy Speed, zapowiedział komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
2: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
1: Policyjna akcja potrwa do poniedziałku. Lasy Państwowe powołają specjalny zespół, który zastanowi się, co zrobić z gigantycznym pogorzeliskiem po pożarze lasu pod Wołominem na Mazowszu. Eksperci mają zdecydować, jak odtworzyć las. W takich sytuacjach warto korzystać z możliwości samej natury, mówi profesor Jerzy Swagrzyk z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
3: Z jednej strony wiemy, że standardowa praktyka to jest wycięcie, usunięcie drzew i później obsadzenie tego terenu nowymi sadzonkami. No ale z drugiej strony, jeżeli chodzi na przykład o różnorodność gatunkową, to są liczne już w tej chwili przykłady z różnych krajów europejskich wskazujące, że po pożarze ta różnorodność jest znacznie większa, jeżeli się pozwoli przyrodzie zregenerować samoistnie.
1: W szczytowym momencie pożar pod Wołominem obejmował około 300 hektarów lasów i nieużytków. Na stacji paliw przy MOP-ie Gruczno-Zachód koło Świecia powstała pierwsza w Europie komfortka. Specjalne pomieszczenie dla osób z niepełnosprawnościami. To nie tylko większa toaleta, ale przestrzeń wyposażona m.in. w podnośnik i miejsce do opieki.
4: Przestronne pomieszczenie wyposażone jest w regulowaną leżankę i podnośnik sufitowy. Jest też toaleta ze specjalnymi poręczami oraz bezprogowy prysznic.
5: Najważniejszą dla nas barierą w podróżowaniu był brak dostosowanego miejsca toaletowego, gdzie w czystości, intymności i z wykorzystaniem obecnie dostępnych technologii można by było skorzystać z toalety.
4: Mówi Jagna Marczu-Ajtis-Walczak, dawna olimpijka i mama dziecka z niepełnosprawnością. Komfortka to jej inicjatywa, która została zrealizowana dzięki pomocy Fundacji Integracja. Przy najbardziej ruchliwych polskich trasach powstać ma niebawem ponad 30 kolejnych takich miejsc. Rafał Frydrych, Radio 357.
1: Kolejne będą na MOP Giebuntów przy trasie S7 i przy MOP-ie Jędrzejów na A2.
6: Krótka historia mundiali.
0: Czują Państwo tę moc. Szanowni Państwo, sytuacja jest taka, że zostało nam dokładnie 6 dni do meczu otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata, ale jeszcze przez te 6 dni my będziemy wracać do przeszłości. I właśnie to teraz zrobi dla Państwa Tomek Gorazdowski.
7: Dziś historia ręki na mundialu. Nie tej najsłynniejszej ręki Boga z 1986 roku, ale tej drugiej z 2010. Ręki, która wprowadziła Urugwaj do półfinału Mistrzostw Świata. Za sprawą jednego zawodnika.
8: Wherever Luis Suarez goes, something seems to happen. It was no different at the 2010 FIFA World Cup South Africa.
7: No tak, gdzie Luis Suarez, tam zadywa. 2 lipca 2010 roku, godzina 20:30, stadion w Johannesburgu, na trybunach 84 tysiące widzów.
9: It's the biggest night in the careers of these young footballers as Uruguay and Ghana go head to head for a place in the semifinals of the World Cup of 2010.
7: Mecz wyrównany, walka o półfinał. Ghana strzela pierwszego gola. Jest 47 minuta spotkania. Koniec pierwszej połowy.
9: Tari goes for goal! What did I say? Africa strikes, Ghana strikes, and Suleiman Tari has got the only goal of this half. It is Uruguay 0, Ghana 1.
7: Pięć minut po rozpoczęciu drugiej pada wyrównanie.
10: Diego Forlan, a crucial moment in the match for Uruguay! Goal Forlan! It's 1-1.
7: A więc 1-1. Mija 90. minuta. Zatem dogrywka. I znowu jej ostatnia minuta. 120. minuta meczu. Ostatnia akcja. Zamieszanie w polu karnym. Jeden strzał, drugi, bramkarza nie ma i...
10: It's gonna get the flick in. And Muslera. Oh, cleared on the line. And cleared on the line a second. What a dramatic hit. There's a red card coming out as well. Well, there had to be drama right at the end here. The red card is shown. Suarez is sent off. Well, you couldn't have a more dramatic finish to a World Cup match than this one.
7: Luis Suarez wybija piłkę ręką z samej linii bramkowej. Czerwona kartka. Schodzi z boiska, jeszcze z tunelu patrzy, jak piłkarze Gany nie strzelają karnego.
10: Asamoah Gyan has the opportunity to send Ghana into the semi-finals of the World Cup. And he hits the bar! What a miss!
7: Poprzeczka, a zatem mecz będzie się rozstrzygał w rzutach karnych i w nich lepsi okazują się Urugwajczycy. Wygrywają karne 4-2 i awansują do półfinału.
10: Sebastian Abreu comes up here and if he hits the ball into the net, Uruguay will go through into the semifinals. Sounds simple enough, doesn't it? They all stand arms around one another. It is Abreu! It's the cheekiest chip you've ever seen, and it's good enough to take the South Americans into the semi-finals of the World Cup. African hearts are finally broken in 2010. There will be no African team in the last four.
7: A Sam Suarez? Czy czuł się winny takiego zachowania wbrew przepisom?
11: In this situation, the red, I take a red card, the ref say penalty. It's not my fault, because I don't miss the penalty.
7: Zostałem ukarany, mieli karnego, nie moja wina, że go nie strzeli. Jeszcze po latach dziennikarze z Gany mówili oficjalnie na konferencjach prasowych, że Suarez uznawany jest w ich kraju za diabła. Gana faktycznie to chyba ostatnie miejsce, które powinien odwiedzać piłkarz z Urugwaju. A w półfinale jego zespół przegrał z Holandią 2-3 bez Suareza w składzie.
0: A Afryka, półfinalisty Mistrzostw Świata, doczekała się 12 lat później. A tymczasem 8 minut po godzinie 8, czas na serwis pogodowy. Sprawdźmy, co też w pogodzie nas dziś czeka. Zachmurzenie duże i całkowite na południowym wschodzie, możliwe większe przejaśnienia. Okresami spodziewać się możemy opadów deszczu, na zachodzie i północy opadów jednostajnych i umiarkowanych. Na wschodzie przelotnych. We wschodniej połowie kraju możliwe burze, lokalnie również z gradem. Jeśli chodzi o temperaturę, no to od 16 stopni w Poznaniu, chłodno dzisiaj trochę będzie. 17 w Zielonej Górze, 18 w Gdańsku i Koszalinie, 19 w Bydgoszczy, Toruniu i Wrocławiu, 20 w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. W Gorzowie Wielkopolskim, do którego już ruszyła ekipa Radia 357 od 19 lista piosenek właśnie stamtąd. 22 stopnie w Olsztynie, Suwałkach, Białymstoku i Katowicach. 24 w Kielcach, Łodzi, Krakowie, Opolu, Rzeszowie i Radomiu, a najcieplej 25 stopni wskażą termometry w Warszawie i Lublinie. Na większości terenów wiatr słaby i umiarkowany, miejscami jedynie porywisty. Na zachodzie i północnym zachodzie powieje z kierunków zachodnich, na pozostałym obszarze wiać będzie z kierunków południowych.
6: Radio 357. Kafe Mate.
0: 9 minut po godzinie 8. I bet you look good on the dance floor i Arctic Monkeys teraz.

Wczesna twórczość Arctic Monkeys, bardzo dynamiczna. Można się przy tym naprawdę miło pobujać. Przypominam, że można też do nas pisać mateusz.kuzniewski@radio357.pl. Można dzwonić 510-357-357. Można nagrywać głosówki. Już za chwilę będziemy wracać do wczorajszego wielkiego sukcesu Mai Chwalińskiej, która awansowała do finału French Open na kortach Rolanda Garrosa. Naszym gościem będzie Tomek Wolfke z Eurosportu. Proszę się już szykować na analizy, na rozmowę o stylu gry, ale też po prostu na taką czystą radość z tego, co osiągnęła zawodniczka z drugiej setki rankingu światowego. Takie historie nie zdarzają się często i za chwilę o tym właśnie z Tomkiem rozmawiać będziemy, ale zanim to się wydarzy, no to posłuchamy jeszcze Empire of the Sun. No i tak swoją drogą, no to Luke Steele, czyli połowa duetu, był wczoraj gościem Piotra Stelmacha w audycji Wierność w Stereo. Zachęcam, by audycję odsłuchać w naszych podcastach.

0: 16 po 8.
1: Gość Radia 357.
0: 16 po 8, bo to zabrzmiało, jak ja bym zadawał pytanie, czy jest taka godzina. Taka dokładnie jest. Jest z nami również Tomek Wolfke z Eurosportu. Tomku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, i to jestem dokładnie ja.
0: I to jesteś dokładnie ty. Nie da się ukryć. Tomku, gdyby ktoś przed turniejem powiedział nam, że w wielkim finale French Open pojawi się polska tenisistka, ale że to nie będzie Iga Świątek, to bylibyśmy dość solidnie zdziwieni i pomyślelibyśmy pewnie, ale tej Magdzie Linet to poszło. Ale gdyby ktoś nam powiedział, że to również nie jest Magda Linet, to pewnie doszlibyśmy do wniosku, że nie, no Magdalena Fręch, turniej życia, w ogóle niezwykła historia, bo przecież tak wysoko nigdy nie dochodziła. Wiemy, że Magda Linet była w półfinale, Magdalena Fręch nigdy, ale gdyby ktoś nam powiedział, że to będzie Maja Chwalińska, no to ja przepraszam. Powiedzieć, że jest to scenariusz rodem z filmów science fiction, to jak nic nie powiedzieć. To jest jakiś absolutny kosmos i historia nie mieszcząca się w głowie. Jak ty to wszystko odbierasz? Jak to się mogło stać? Zadam pytanie z piosenki.
2: No i historia absolutnie niepowtarzalna, tylko sport pisze takie scenariusze. To jest truizm oczywiście, ale warto go przypominać przy takich właśnie sytuacjach, jaka się wydarzyła z Mają. No nie ma co się oszukiwać, nikt tego nie mógł przewidzieć. To jest absolutnie nieprzewidywalna historia. Nigdy się nie zdarzyło, żeby dziewczyna, która się przebiła przez kwalifikacje, doszła do finału tak wielkiego turnieju. Zdarzało się to w mniejszych imprezach, nawet zdarzało się wygrywanie i oczywiście trzymamy kciuki za tym, żeby Maja jutro finał także wygrała. Sky is the limit i jak widać, ten limit jest rzeczywiście to niebo. Za chwilę będzie, już jest w tenisowym niebie, absolutnie. No, najbardziej chyba przemawia do wyobraźni coś takiego, że jeżeli ona jutro wygra, a oczywiście nie jest bez szans, bo Mirra Andrijewa z całą pewnością jest w bardzo dobrej formie, bardzo

0: O wszystkich można byłoby tutaj powiedzieć, ale obserwując wczoraj tę Maję Chwalińską na korcie przeciwko Dianie Schneider, tenisistce bardziej, zdecydowanie bardziej doświadczonej na tym poziomie, no to ja miałem takie poczucie, że bardziej nerwy na wodze trzyma polska tenisistka, a nie Rosjanka.
1: I to rzeczywiście jest jedna z kolejnych cech Mai, która ją na pewno wyróżnia. Oczywiście mamy sporo takich tenisistek czy tenisistów, którzy zachowują kamienną twarz, nie denerwują się, koncentrują się tak jak Adam Małysz, żeby oddać dwa dobre skoki. Tak one czy oni koncentrują się na tym, żeby zagrać dobrą następną piłkę. To jest oczywiście w wielu sportach warunek konieczny do tego, żeby odnosić sukcesy. Ale są też osobowości, które reagują temperamentem, łamią rakiety, krzyczą na siebie, do siebie, do boksu, komunikują się z tym boksem i tak dalej. Ja na przykład nie zauważyłem, żeby Maja komunikowała się ze swoim trenerem.
0: No to
1: jest naprawdę oaza spokoju.
0: A po drugiej stronie siatki tej komunikacji było bardzo dużo, no przecież wszyscy to widzieliśmy.
1: I to nie tylko w przypadku Diany Schneider, ale także w przypadku wszystkich poprzednich tenisistek, no bo to też jest pewnie wynik tego, że to paradoks, ale Maja niezbyt często, nie zawsze, w każdym razie na pewno, jeździła na turnieje z trenerem, dlatego że po prostu nie było jej na to stać. Bo ona startowała do tej pory w imprezach, gdzie pula nagród wynosiła czasami 25 tysięcy dolarów, 50, czasami 100, od wielkiego dzwonu 125, a w turnieju WTA 250 zagrała w tym roku raz. Dobrze jej zresztą poszło, bo doszła do ćwierćfinału. Także to jest, byśmy powiedzieli w tenisie męskim, że to jest tenisistka do tej pory była, tenisistka szczebla challengerowego, czyli ktoś z drugiej setki, który puka bardzo mozolnie, systematycznie do tych, żeby mu otworzyli drzwi do pałacu, ale niekoniecznie te drzwi zostaną otwarte. Mai zajęło 6 lat przebijanie się do tego, tak naprawdę prawie 7, bo zaczęła jako 17-latka. Przebijanie się do tego, na ten tenisowy Olimp. Magdzie Linet 8. Łukaszowi Kubotowi 10. Bywały przypadki, że nawet kilkanaście lat to zajmowało i gdzieś ktoś dopiero około 30 po setkach startów w maleńkich imprezach, naprawdę w przysłowiowych pipiduwach, dochodził na salony wielkiego tenisa. Także takie podobne przypadki się zdarzały, ale tak spektakularny, żeby to nastąpiło w ciągu 3 tygodni, przejście z tenisowego czyśćca do raju i dołączenie do największych gwiazd polskiego tenisa, bo ja przypomnę, że w finale wielkiego szlema w singlu, to byśmy mieli Jadwigę Jędrzejowską, Agnieszkę Radwańską i Igę Świątek.
0: I koniec.
1: I to by było tyle. I to by było tyle. Tak. U mężczyzn nikogo. Najlepszym naszym wynikiem w singlu w wielkim szlemie jest półfinał Huberta Hurkacza i Jerzego Janowicza w Wimbledonie. Także to naprawdę jest historyczne wydarzenie w polskim sporcie.
0: Nie bywała absolutnie historia. Ale chciałbym też porozmawiać o stylu gry Mai Chwalińskiej. Tak mam wrażenie, że odmiennym od tego, co prezentują tenisistki stopu, tak? No bo ona jednak nie ma tej siły uderzenia. Ona taką inteligencją, sprytem, taką kombinowaną grą potrafi osiągać tak niesamowite wyniki. No i teraz tak, ty jesteś znany, Tomku, z tego, że o ile chwalisz Igę Świątek za wyniki przez nią osiągane, no to zawsze podkreślasz, że ten jej tenis nie za bardzo ci się podoba. Tak wizualnie, po prostu. To chciałem cię zapytać, czy podoba ci się tenis Mai Chwalińskiej?
1: Oczywiście, że tenis Igi Świątek jest zupełnie inny i mało z tym, ty mówisz, że stopu tenisistki, nie ma żadnej tenisistki w pierwszej setce. Przepraszam, jest jedna, nazywa się Tatiana Maria, zresztą ma polskie korzenie, pochodzi z polskiej rodziny, ale ma obywatelstwo niemieckie. Mhm. I to jest jedyna tenisistka, która gra inaczej, bo ona gra slajsy, czyli piłki podcinane z rotacją wsteczną z obu stron, zarówno z backhandu, jak i z forehandu. To też jest niespotykane zupełnie, ale tak grającej jak Maja, czyli grającej każdą piłkę inaczej, bo styl Mai dlatego jest tak morderczy i tak obezwładniający wszystkie przeciwniczki, że one się nie mogą spodziewać, co nadleci. One nie są w stanie wejść w jakikolwiek rytm gry, do którego są przyzwyczajone od maleńkości, dlatego że szkolenie zarówno tenisistek, jak i tenisistów poszło w stronę tenisa wytrzymałościowego, siłowego i polegającego na żelaznym przygotowaniu fizycznym i w nieskończoność przebijaniu mocnych piłek. Jak się da to kątowo, tak, jak się da to kątowo gramy i wtedy to jeszcze jakoś wygląda, to trochę przypomina nawet grę komputerową, natomiast jak się nie da, to przebijamy przez środek i mówię z całym szacunkiem, bardzo często jest tak, że tego się oglądać nie da. Jeszcze jak na dodatek zaczynają popełniać błędy, czyli nie podejmują żadnego ryzyka, nie ma w tej grze żadnego pomysłu na jakieś inne skonstruowanie punktu, no to takiego tenisa się oglądać nie da. I ja to zawsze głośno mówiłem. Ja zawsze podkreślałem, że moim zdaniem siostry Williams, a w tenisie męskim Rafa Nadal, pokazali, że wygrywa

0: Zwać można, jak to brzydko czasami mówimy, organizmem, a niekoniecznie techniką i taktyką. I wszyscy poszli w tym kierunku. Tak się szkoli tenisistki i tenisistów na całym świecie. A Maja została wyszkolona inaczej. Dlaczego? Dlatego, że jest niska, że nie ma silnego uderzenia. Przecież ona nawet serwuje z szybkością około 150 km na godzinę. To są prędkości drugich serwisów wielu pań, bo panie te potężnie serwujące to 180, 190, czasami 200. Także Maja gra zupełnie inaczej. Nikt nie uczy przeciwniczek, żeby jak sobie radzić z takim stylem, no bo nie ma po co, bo skoro nikogo takiego nie ma, no to po co się tego uczyć? To jest całkowicie zrozumiałe. Teraz będą musiały, ale to nie jest takie proste, bo nie wystarczy poprosić sparring partnera, żeby zagrał tak jak Maja na jednym treningu. To nie wystarczy.
1: Ileś tych meczów trzeba z Mają rozegrać,
0: ileś tych meczów przegrać, jak widać, dopóki nie znajdzie się na nią antidotum. I ja wcale nie jestem przekonany, że Mirra Andrijewa to antidotum znajdzie, chociaż ona z tych wszystkich tenisistek, które próbują się dobrać do skóry Aryny Sabalenki, Coco Gauff, Iggy Świątek, czy Jessiki Peguli, czyli tego w tej chwili topu, ona wydaje się mieć tenis najbardziej wszechstronny, mimo że ma dopiero 20 lat. Więc na pewno Mai będzie bardzo trudno, ale wcale nie musi tego meczu przegrać. Ona może jutro zostać mistrzynią Wielkiego Szlema, przebijając się z kwalifikacji, wygrać 10 meczów na kortach Rolanda Garrosa w ciągu 3 tygodni, tracąc jednego seta, bo na razie przegrała tylko seta z Marią Sakkari.
1: Nie mieści się cały czas w głowie ta historia. Tomku,
0: nie
1: na koniec...
0: naprawdę się nie mieści.
1: Ostatnie króciutkie pytanie, bo bardzo mnie to nurtuje i też proszę o krótką odpowiedź, bo czas nam się kończy. Tomku, czy z takim stylem gry, twoim zdaniem Maja Chwalińska ma szansę na to, by na tym topie utrzymać się trochę dłużej? Żeby to nie była taka jednostkowa historia, którą potem będzie opowiadać wnukom, tylko żeby z tego się zrobiła rzeczywiście taka bardzo solidna kariera, z takim stylem, który jednak tak mocno odbiega od tego, co prezentują te czołowe tenisistki świata.
0: Z całą pewnością na kortach twardych będzie jej trudniej, bo piłka będzie się odbijała szybciej i w sposób całkowicie przewidywalny dla przeciwniczek, ale to nie znaczy, że ten styl nie będzie przynosił zwycięstw. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że Maja dojrzała, że Maja nauczyła się odpoczywać pomiędzy wysiłkiem, co do tej pory było jej, jak mówią ludzie z jej obozu, piętą achillesową. Już wiemy na pewno, że przed Wimbledonem nie zagra w żadnym turnieju, będzie spokojnie się szykowała gdzieś na jakiś kort tak trawiastych, trenowała, przechodziła z kortów wolnych na szybkie. To jest jeszcze stosunkowo proste. Odwrotna droga jest trudniejsza. Ale tak czy inaczej, z całą pewnością na trawie ona będzie mniejszą faworytką niż na kortach ziemnych, czy również na kortach twardych. A niestety, zdecydowana większość kalendarza tenisowego to są korty twarde. Trawa to tylko 5 tygodni, ale korty twarde to jest zdecydowana większość. Tak naprawdę na ziemi gramy gdzieś w okolicach, zaczynamy w połowie kwietnia, kończymy w połowie czerwca. Także to też jest około 2,5-3 miesięcy. Można jeszcze gdzieś tam znaleźć w lecie jakieś pojedyncze turnieje i to wszystko. Na pewno Maja będzie najgroźniejsza na ziemi i tutaj widzę przed nią ogromną przyszłość. Natomiast czy uda jej się również doadaptować swój styl do innych nawierzchni? Trudno mi w tej chwili powiedzieć.
1: Tomek Wolfke z Eurosportu nie dowierzał razem z nami w to, co się wydarzyło. Tomku, dziękujemy bardzo, trzymaj się i pewnie do usłyszenia przy sprawach tenisowych jeszcze nie raz. Pozdrawiamy, no i Państwa też zachęcamy do tego, by komentować to, co zrobiła wczoraj Maja Chwalińska. Już Państwo to robili, ale cały czas można.
0: I zachęcamy, żeby grać w tenisa.
1: Tak. Swoimi w ogóle sukcesami tenisowymi też można się chwalić. Mateusz.Kuzniewski@radio357.pl 510-357-357 i głosówka w naszej aplikacji też. Dzięki, Tomku.
0: Dzięki bardzo.

Ciekawe, ile Maja Chwalińska zrobiła wczoraj kroków w trakcie meczu z Dianą Schneider. Pewnie całkiem sporo wyszło, a my Państwa zachęcać będziemy teraz do tego, żeby robić właśnie kroki, no bo rusza wyzwanie Healthy Cities 2026, no i my jako Radio 357 włączamy się do rywalizacji i udziału w 6. edycji tego ogólnopolskiego wyzwania organizowanego przez grupę LuxMed. Zachęcamy Państwa do tego, by robić minimum 6 tysięcy kroków każdego dnia, ale tak naprawdę można zdecydowanie więcej. No i w ten sposób można pobić rekord największej społeczności, która bierze udział w wyzwaniu. Jak dotąd w tych poprzednich latach naprawdę szło nam bardzo dobrze, no i liczę na to, że w tym roku nie będzie inaczej. Wyzwanie będzie trwało przez cały czerwiec, czyli do 30 dnia miesiąca. Jeszcze sporo czasu zostało, a zatem jeżeli ktoś się nie zarejestrował i nie zaczął robić tych kroków razem z Radiem 357, no to to jest najlepszy moment, żeby właśnie to zrobić. Zachęcamy do tego, by pobrać bezpłatną aplikację Healthy Cities Polska. No i potem, kiedy już Państwo te aplikacje pobiorą, no to rejestrujemy się jako firma. Z listy wybieramy Radio 357, wpisujemy hasło Radio 357 z dużej litery R, a następnie wybieramy jeden z dwóch dostępnych zespołów. No i tutaj robi się ciekawie, no bo można zapisać się do zespołu krokomaniaków Marka Niedźwieckiego i sybarytów pana Kuby Strzyczkowskiego. Można wybrać drużynę, do której chcemy dołączyć. Wiemy, że to taka ambitniejsza drużyna, która ma cel sportowy, to drużyna pana Marka, z kolei drużyna pana Kuby, to tak bardziej z przymrużeniem oka, dołącza też do rywalizacji, ale jak najbardziej można wybrać sobie drużynę i dołączyć i w ten sposób już zacząć brać udział w tym wyzwaniu Healthy Cities 2026. Proszę się też dzielić z nami tym, ile państwo kroków robią dziennie, jak to wszystko wychodzi. Ja sprawdzę, ile ja mam w tej chwili zrobionych dziś. 1200. Trochę mało. Szczególnie, że wstałem po godzinie 5. Trzeba się poprawić.

23 minuty do godziny 9. Napisała pani Agnieszka, to a propos dyskusji o zwierzętach i nadawaniu im takich cech niekoniecznie pozytywnych w tych powiedzeniach, których używamy. No to posłuchajmy, co pisze pani Agnieszka w tej sprawie. Kochani, już jesienią pisałam do was w tej sprawie, ale skoro poruszony temat niesprawiedliwości względem zwierząt, to chciałabym ponownie stanąć w obronie jednego z najbardziej niesłusznie pomawianych zwierząt w polskim języku, czyli psa, który w potocznych powiedzeniach dostał łaskę zupełnie nieadekwatną do swojej natury. Od dawna, odkąd Charlie, Border Collie, jest obecny w naszym życiu, zastanawia mnie, dlaczego, kiedy pogoda jest paskudna, szara, mokra i nieprzyjemna, mówi się, że jest pod psem. Przecież każdy, kto ma lub miał pieska, wie, że to stworzenie jest raczej chodzącym promykiem słońca niż symbolem czegokolwiek ponurego. Postanowiłem to sprawdzić, bo to jest rzeczywiście interesująca sprawa. No i rzeczywiście, pogoda pod psem oznacza zimno i deszcz. Tak tyle oznacza to powiedzenie. Natomiast psia pogoda oznacza ponoć upał. No i teraz dawniej, gdy słońce znajdowało się w gwiazdozbiorze wielkiego psa i rozpoczynały się upały, nazywano je kanikułą lub właśnie psią pogodą. No to już mamy przynajmniej wyjaśnione, skąd takie powiedzenie się wzięło, choć oczywiście stajemy w obronie naszych piesków, bo to rzeczywiście pogodne zwierzęta są. No i zdecydowanie w tym kontekście nie należy rozpatrywać tego powiedzenia. Tyle wyjaśnień. Cały czas zachęcamy do tego, by bronić zwierząt, no bo jest bardzo wiele takich powiedzeń, które są zwyczajnie niesprawiedliwe, jak chociażby spocić się jak świnia albo nazwać kogoś w korku upartym osłem. No niekoniecznie to wszystko pasuje. Słuchaliśmy o tym materiału Aleksandry Dobieszewskiej, więc jeżeli jeszcze w tej sprawie chcieliby się państwo odezwać, no to jak najbardziej zachęcam. Tymczasem teraz Elton John, Made in England.

Pan Grzegorz, zdaje się, że zachęcony tymi tematami sportowymi, bo ich mnóstwo dziś w naszej audycji pisze właśnie w sprawach sportowych, a mówił już pan, że dzisiaj startują Mistrzostwa Europy w biegach górskich. Za chwilę o 10:30 startuje Dominik Tabor. Według mnie z bardzo dużymi szansami na podium. Może to nie sukces na miarę finału Roland Garros, ale jednak oczywiście warto wspomnieć. No i jeszcze kolejne pytanie zadaje pan Grzegorz, a zwrócił pan uwagę na badminton. Dominik Kwinta niedawno brał udział w Mistrzostwach Europy, ale po cichu liczymy, że zakwalifikuje się do Igrzysk Olimpijskich. Warto mieć radar na tego chłopaka. To też będziemy pilnować tego tematu jako redakcja sportowa, no bo jak widać w bardzo wielu dyscyplinach mamy reprezentantów, którzy coś znaczą, choć rzeczywiście na pierwszych stronach gazet chwilowo. No, mam nadzieję, że nie chwilowo, mam nadzieję, że na dłużej, ale na razie chwilowo Maja Chwalińska, finalistka French Open. Cały czas brzmi to kompletnie nierealnie. Jeszcze 3 minuty i Kasia Błażejewska-Sztur. Found your note in my pocket.

0: The Favors nam się zaprezentowali, tymczasem już 12 minut do godziny 9.
1: Trzy, pięć, siedem kęsów na śniadanie.
0: I Kasia Błażejewska-Sztur razem ze mną w studiu. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry.
0: Dzisiaj mamy dla Państwa poważny temat, no i nie będę ukrywał, niewesoły, ale o takich rzeczach też trzeba mówić, no bo jak się okazuje, coraz więcej dzieci w Polsce cierpi na tak zwany ukryty głód. No i brzmi to bardzo tajemniczo, ale kiedy rozwiniemy, no to na pewno nie będzie brzmiało wesoło, bo jest to opowieść niezwykle smutna, ale trzeba to opowiedzieć, trzeba to akcentować, trzeba zachęcać do zmiany.
2: Tak. Banki Żywności 1 czerwca opublikowały raport dotyczący ukrytego głodu dzieci w Polsce. Zachęcam Państwa do wejścia na stronę Banków Żywności i zapoznania się z całym raportem. Panel ekspertów omawia problem niedożywienia i ukrytego głodu dzieci w Polsce. Zjawisko to jest często niewidoczne z powodu wielkiego wstydu, tabu, mechanizmów, które są niestety stosowane w szkołach, przez które dzieci maskują swoje niedożywienie, żeby uniknąć stygmatyzacji. I też autorzy podają po rozmowach i przeprowadzeniu wielu ankiet z dziećmi i ich rodzinami, że głównym problemem związanym z tym głodem jest olbrzymi wstyd. Dlatego tutaj uczulamy na wielką empatię, mówiąc o tym temacie. Problem dotyka oczywiście rodzin ubogich, ale dotyka także całego społeczeństwa, ponieważ jest on wynikiem biedy, ale również niskich kompetencji żywieniowych. Otyłość również bardzo często maskuje te niedobory jakościowe, jeżeli chodzi o jadłospisy dzieci. I te dzieci, które chorują na otyłość, często słyszą nieprzyjemne komentarze pod adresem swojej wagi i tego, że powinny ograniczyć jedzenie, a te dzieci są bardzo często chronicznie głodne, ponieważ głód właśnie jest ukrywany przez wstyd i lęk. To niedożywienie jakościowe objawia się między innymi tym, że na przykład koszty, ja może opowiem o takim jadłospisie często spotykanym w ubogich rodzinach. Na śniadanie na przykład kajzerka, dwie parówki, ketchup i herbata z cukrem. Na drugie śniadanie pączek i woda z kranu. Na obiad makaron z ketchupem, może być też zupka taka z paczki zalewana. Na kolację chleb z dżemem czy orężada. I koszt takiego jadłospisu oczywiście jest bardzo niski, to jest niecałe 20 zł. Natomiast brakuje w nim, jak słyszycie Państwo na pewno, białka i błonnika i dobrej jakości tłuszczów, przede wszystkim świeżych warzyw i owoców. I niestety bardzo często, nawet jeżeli można by te dzieci nakarmić, ponieważ system dystrybucji żywności w Polsce działa całkiem nieźle, no to albo rodzice się tego wstydzą, dzieci się wstydzą, albo po prostu nie wiedzą, że dołączenie na przykład nasion strączkowych, kasz czy właśnie świeżych warzyw i owoców może bardzo zmienić sytuację. Sytuację tych dzieci.
0: Brzmi to naprawdę przerażająco. No i teraz pytanie, co my możemy zrobić w tej sytuacji? No bo ewidentnie trzeba tutaj zachęcać rodziców do jakiejś zmiany. Mówimy o rodzicach właśnie tych dzieci, które zmagają się z tym zjawiskiem. No bo zakładam, że w tym wieku dostarczanie odpowiednich substancji odżywczych jest absolutnie kluczowe, tak, dla rozwoju takiego dziecka.
2: Jest kluczowe i zarówno dla sytuacji w tym miejscu, jak i na przyszłość. Ponieważ dzieci, no tak, które są głodne, no to oprócz tego, że gorzej się rozwijają, mają większe ryzyko na przykład osteoporozy, otyłości, chorób metabolicznych, takich jak cukrzyca czy nadciśnienie w przyszłości, to również mają znacznie trudniejsze możliwości uczenia się, bo chociażby często występująca niedokrwistość z powodu niedoboru żelaza czy witamin, kwasu foliowego na przykład, powoduje, że te dzieci sprawiają dla nas wrażenie zewnętrza, leniwych na przykład, czy apatycznych, a one mogą po prostu nie mieć siły. Więc gorzej się uczą, trudniej się skupiają, mają gorszą odporność, rzadziej są w szkole. No a poza tym w szkole myślą tylko o tym, że chciałyby coś zjeść i skąd wykombinować jedzenie, a nie zajmują się lekcjami. Więc tutaj...
0: A zazwyczaj jak kombinujemy jedzenie, jak takie dziecko kombinuje jedzenie, no to raczej nie jest to nic zdrowego, no bo tak to jest z jedzeniem, że nie powinniśmy go kombinować, tak?
2: Tak, ale muszę też powiedzieć, że właśnie co my możemy zrobić. Jeżeli są organizowane specjalne zbiórki, na przykład żywności, to ja bardzo często obserwuję, że szczególnie jeżeli to jest zbiórka żywności dla dzieci, to są to słodycze, bo nam się kojarzy, że jak są biedne dzieci, to są nieszczęśliwe, poprawimy im nastrój słodyczami. Więc dawajmy na te zbiórki w miarę możliwości świeże właśnie warzywa i owoce. To mogą być również takie, które są w puszce czy zakonserwowane. Niech to właśnie będą rośliny strączkowe, które przecież fasola, groch świetnie się przechowują i możemy je dawać. Niech to będą kasze, niech to będą razowe i pełnoziarniste produkty, żeby wzbogacić tę dietę właśnie w witaminy, białko. Jeżeli jest tylko taka możliwość, niech to będą produkty nabiałowe. No i właśnie w wielu różnych miejscach, czy to banki żywności, czy różne inne organizacje udostępniają taką żywność, więc no tu ten wstyd i lęk przed oceną jest takim największym hamulcowym przed tym, żeby skorzystać po prostu z takiej pomocy. Są też programy w szkołach, można zgłosić. Dzieci dostają wtedy przynajmniej ciepły posiłek w postaci obiadu w szkole czy w przedszkolu za darmo. No tylko trzeba niestety przełamać ten strach, a z kolei możemy obserwować też dzieci wokół nas i jeżeli widzimy dziecko, które regularnie nie ma świeżych właśnie produktów i dostaje tylko na przykład białą bułkę, no to możemy je z jakąś taką wrażliwością i empatią wspomóc wtedy.
0: I w ogóle chyba najbardziej poruszające jest historia tych dzieci, które zmagają się z tym niedożywieniem, ale jednocześnie mają problem z wagą, no bo ta dieta tak bardzo nieprawidłowa powoduje, że dochodzi do takiego paradoksu,
2: tak,
0: prawda?
2: Tak, zdecydowanie. No ja polecam, odsyłam wszystkich na stronę banków żywności, które zresztą oczywiście możemy wspierać i osobiście, i jeżeli mamy możliwości, jeżeli chodzi o firmy, czy inne działania wolontaryjne, żeby już się nie rozwijać bardziej, także bądźmy po prostu czujni i uważni, a teraz jest dobry moment, żeby wzbogacić dietę w składniki odżywcze i sami patrzmy, czy na talerzach naszych dzieci jest wystarczająca ilość białka, warzyw i owoców.
0: I z tym apelem Kasia Błażejewska-Sztur, jak zwykle w swoim cyklu 357 kęsów na śniadanie. Kasiu, dzięki wielkie.
2: Dziękuję i Maję też wczoraj oglądaliśmy.
0: I podobało się?
2: Tak, i jak rzadko nie byłam bliska zawału, bo jakoś wierzyłam, że będzie dobrze.
0: Miałeś taki spokój? Oj, tak. Nie, to ja wczoraj nerwowo do samego końca, do samego końca. Kasia Błażejewska-Sztur, dziękujemy bardzo. 4,5 minuty do godziny 9, już za chwilę. Michał Trantał, Tomek Gorazdowski, wszystkie najświeższe informacje, te klasyczne i te sportowe. Sportowe również, czyli będzie pewnie o Maji Chwalińskiej.
3: The fuck? Yeah. It's like it needs to be louder. Loud.
4: Is this like wuss music? This sounds like Nelson.

0: Hey, Beavis, get out of here.
1: Ladies and gentlemen, Butthead has left the building.
2: No, he hasn't. He's in the toilet. He's in the toilet. Ladies and gentlemen, Butthead is in the toilet. Yeah.
3: Tu Radio 357, jest piątek, 5 czerwca. I godzina 9 właśnie minęła, czas na serwis informacyjny, który przygotował i przedstawi Michał Trantał.
4: W katastrofie śmigłowca, który rozbił się na zboczach góry Lubogoszcz koło Limanowej, zginął 30-letni pilot. Był nim Błażej Czarnecki, były siatkarz m.in. HKS-u Chełm, Awi Świdnik czy Luku Lublin. Wrak maszyny znaleziono w czwartek rano. Akcja była bardzo trudna ze względu na gęstą mgłę, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
5: Pieszo szukaliśmy tego śmigłowca i znajdował się on na zboczu góry Lubogoszcz. To taki teren bardzo trudno dostępny, stromy, zalesiony.
4: Przyczyny wypadku ustali prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Donald Tusk chce postawić nowy pomnik przed kancelarią premiera. Miałby uhonorować Tadeusza Mazowieckiego. Szef rządu zwrócił się do byłych premierów o poparcie tej inicjatywy. Pozytywnie o pomyśle wypowiedzieli się już byli premierzy Włodzimierz Cimoszewicz i Kazimierz Marcinkiewicz, deklarując gotowość udziału w komitecie honorowym. Według nich upamiętnienie Mazowieckiego byłoby ważnym symbolem przemian demokratycznych, które rozpoczęły się w Polsce po 1989 roku. Jutro papież Leon XIV rozpocznie 7-dniową podróż do Hiszpanii. Odwiedzi m.in. Madryt, Barcelonę oraz Wyspy Kanaryjskie. To pierwsza papieska wizyta w tym kraju od 15 lat. Ostatnio był tam Benedykt XVI w 2011 roku. Leon XIV pokona około 2,5 tysiąca kilometrów, a w spotkaniach z nim ma uczestniczyć 500 000 wiernych. Papież odwiedzi m.in. ośrodek dla bezdomnych i więzienie pod Barceloną. Kulminacją podróży będzie uroczystość w Bazylice Sagrada Familia, gdzie papież poświęci nową wierzę Jezusa Chrystusa. Dzięki temu świątynia stanie się najwyższym kościołem świata. Wielu Polaków dziś na urlopie. Trwa długi czerwcowy weekend. Wiele osób z niego korzysta, tym bardziej, że majówka była krótka. A co wolimy?
6: Czerwcówki, bo jest cieplej.
7: Majówki, bo grill. No.
8: Majówka to tak bardziej po górach może.
9: Majówka bardziej w domu, czerwcówka bardziej na wyjazd.
10: Czerwcówki, bo mam urodziny w czerwcu.
6: No, to wszystkiego najlepszego.
10: Dziękuję.
9: Czerwcówki. Zdecydowanie przez temperaturę i taką aurę już zbliżającego się lata.
4: Ale czerwcówka w tym roku jest kapryśna pogodowo. Instytut Meteorologii wydał właśnie ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami obejmujące pas wschodniej Polski. Wciąż obowiązują także ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu dla części województwa dolnośląskiego i lubuskiego.
3: To był Michał Trantał i najświeższe informacje, a teraz najświeższe informacje, tyle że sportowe, Tomek Gorazdowski.
11: Wszyscy nie dowierzamy. Nie dowierzamy, jeżeli chodzi o sportową bajkę, którą pisze Maja Chwalińska w Paryżu. Przypomnę, jako pierwsza w historii z kwalifikacji przebiła się prosto do finału French Open. Wczoraj w półfinale w dwóch setach pokonała po świetnym meczu Rosjankę Dianę Schneider. Było 7-6, 6-4. No i został już tylko finał.
12: Mam nadzieję, że nie ostatni. Będę na to pracować na pewno. Ale tak, mam nadzieję też, że będę w stanie to celebrować. Na pewno będzie stres, będę chciała to oczywiście wygrać, na pewno dam z siebie wszystko, ale tak, no mam nadzieję, że uda mi się choć troszkę celebrować ten dzień.
11: Mówiła Maja w Eurosporcie. Godzina 15, jutro. Został tylko jeden mecz. W finale Maja zagra z Rosjanką Mirą Andrzejewą, która wczoraj pokonała niepokonaną w tym roku na kortach ziemnych Martę Kostiuk. Szybko, w dwóch setach. A skąd się to wszystko wzięło? Taki wynik nagle? Znakomicie wyjaśniał to jakieś 45 minut temu na naszej antenie Tomasz Wolfke. Jak ktoś przegapił, to polecam, żeby odsłuchać, by częściowo choć zrozumieć to, czego wszyscy do końca rozumieć nie potrafimy. Dodam, że tegoroczny turniej w ogóle jest absolutnie nieprzewidywalny, bo czy ktokolwiek wytypowałby taki skład półfinału mężczyzn? Mensik Zwieriew, Arnaldi Coboli. Te spotkania dzisiaj. Poza kortem Dobrze było jeszcze w Chinach, gdzie nasze siatkarki pokonały Czechy 3-0 w spotkaniu Ligi Narodów. To drugie zwycięstwo w turnieju drużyny Stefano Lavariniego. Dziś o 13:30 Polki zagrają z Serbią. Na parkiecie koszykarskim za to kompletna klapa. W Mistrzostwach Świata 3x3, które trwają w Warszawie, reprezentacja polskich koszykarzy przegrała z Czechami, przegrała ze Stanami Zjednoczonymi i odpadła z rywalizacji, podobnie jak nasze koszykarki. Klops. Długi weekend nie przeszkodził działaczom piłkarskim w całej Europie. Hiszpan Andoni Iraola został trenerem piłkarzy Liverpoolu za zwolnionego w sobotę Holendra Arne Slota. Hiszpan Carles Martinez Novel został nowym trenerem Bayeru Leverkusen, a Piotr Stokowiec skromniej został nowym szkoleniowcem piłkarzy pierwszoligowej Polonii Warszawa. I na koniec jeszcze raz koszykówka, ale tym razem taka naj. Zainteresowanie meczami New York Knicks w Nowym Jorku jest obłędne. Kibice chcący obejrzeć swoją ulubioną drużynę na żywo musieli kupować bilety na wyjazdowe mecze w Atlancie, Filadelfii czy w Cleveland, gdzie jest stosunkowo blisko, a zainteresowanie NBA nie aż tak wielkie. No a teraz trwa finał. Bilety są nie do dostania oczywiście, więc, i tu proszę szykować portfele, New York Knicks wystawili na aukcję 2 bilety w rzędzie dla celebrytów na 3 mecz finału z San Antonio. To będzie mecz w Madison Square Garden. Miejsce przy korcie obok amerykańskich gwiazd kina, aktora Bena Stillera i reżysera Spike'a Lee. Licytacja trwa. Ile milionów wylicytują? Na razie najwyższa oferta to $500,000, ale będzie dużo. I niech będzie jak najwięcej, bo pieniądze pójdą na cele charytatywne. Jak państwo stawiają? Na ilu milionach się skończy?
3: W dzień na większości terenów zachmurzenie duże i całkowite, większe przejaśnienia możliwe jedynie na południowym wschodzie. Na zachodzie i północy prognozowano okresowe opady deszczu, na wschodzie również przelotne opady deszczu. Tam również możliwe burze, lokalnie z gradem nawet te burze będą. Jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to od 16 do 20 stopni na zachodzie i północnym zachodzie, a od 20 do 26 na wschodzie i południowym wschodzie. Chłodniej tylko na obszarach podgórskich Sudetów, bo tam będzie około 14 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, w centrum i na południowym zachodzie w porywach do 65 km na godzinę. Na zachodzie i północnym zachodzie z kierunków zachodnich wiać będzie. Na pozostałym obszarze wiać będzie z kolei z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru będą nawet do 80. Zazwyczaj jest do 60, a teraz nawet do 80 km na godzinę.
7: Radio 357.
3: Antonio Buongiorno.
13: Fagaldo. Dzień dobry panu.
3: Buongiorno.
13: Dzień dobry
3: właściwie państwu. Powinienem po francusku się z tobą przywitać. No,
13: bonjour.
3: Bonjour.
13: S'il vous plaît.
3: S'il vous plaît, merci.
13: Ja już ci się,
3: merci, Maja.
13: Ja już ci się ze wszystkiego wygadałem, ale jeszcze muszę wygadać się państwu.
3: Wygadaj się,
13: zawsze
3: bo to ładna opowieść jest.
13: Miałem w nosie sport. Naprawdę. Okazjonalnie oglądałem, emocjonowałem się. Widowisko tak.
3: Każdy ma prawo się mylić.
13: To prawda. Ale od tygodnia, no, jestem fanem. Przeżywam i przeżywam z takimi emocjami, o które bym się w kontekście sportu nie posądzał.
3: Czyli nawet tam pojawiły się jakieś
13: łzy? Dużo.
3: Łzy.
13: Dużo. Dużo. Ja myślę, że jutro też będzie. No jutro jest układanka taka do ułożenia, bo...
3: Jak to układanka?
13: Jak to układanka, bo do 13 jestem tutaj, jestem na zakamarkach, a później muszę się teleportować do Międzyrzeca Podlaskiego. No i muszę to zrobić tak, żeby do tej 15 dojechać i od razu zasiąść przed telewizorem.
3: Ja jutro mam wyjątkową uroczystość rodzinną, kochane, i właśnie muszę ponegocjować z moją mamą.
13: Nie będzie
3: żeby
13: uroczystości rodzinnej.
3: Żeby, nie no, uroczystość będzie. Babcia byłaby rozczarowana. Musi być uroczystość i będzie na pewno wspaniała, ale tam z boczku, żeby tam włączyć Eurosport jednak ma i pokibicować, to będzie trzeba jakoś ładnie połączyć, bo finał o godzinie 15, przypomnijmy.
13: No właśnie Michał Trentał przed chwilą mi powiedział, że on ma plan następujący. On się wybierze do kina. W kinie będzie transmisja meczu. Bardzo jestem ciekaw, jak to wygląda, jakie są tam emocje. Mhm. Też bym się chętnie wybrał, ale wydaje mi się, że kino sprawia wrażenie miejsca takiego bardzo sterylnego na tego typu wrażenia, więc wydaje mi się, że bar albo restauracja wydają się być nieco bardziej sprzyjającymi. Co się tak szczerzysz?
3: Nie, no bo wiesz, no bo akurat to jest paradoks, no bo na korcie też panują takie sterylne warunki, to znaczy tak. Cisza w trakcie. Ciekawe, czy w tym kinie też tak się domyśla, jak jest wymiana, to cisza i
13: myślę,
3: dopiero między
13: tak.
3: Można
13: myślę,
3: jakoś
13: tak.
3: Reagować. I jak nie, no to jest pani sędzia, która zwraca uwagę, że prosimy o ciszę, no bo tutaj zawodniczka będzie serwować.
13: I nie rzucać papierków pod siedzenia i zabierać po sobie kubki. to będzie pani sędzia.
3: Tak, na pewno tak. Swoją drogą przydałaby się w kinach taka pani sędzia. Ja bym w ogóle przyjął, zaprosił.
14: Tak,
3: bo czasami to, co się w tych kinach dzieje, to koniec świata. Dajcie spokój. Dobrze, dziękujemy państwu bardzo za poranną audycję, którą wydawała Natalia Fidler, zrealizował Maciej Karolak, a poprowadziłem ja, Mateusz Kuźniewski. Kłaniamy się, no i czekamy na jutrzejszy finał.
13: Oj, tak.
3: A o wszystkim, co sportowe, będziemy jeszcze opowiadać w piątek z Tomkiem Gorazdowskim w sportowej audycji 357 Start. W piątek, powiedziałem? W niedzielę. W piątek też będzie o sporcie, ale to może już trochę
13: dzisiaj po 16.
3: Po 16. Co ja z tym piątkiem? Widzisz, przywiązany jestem.
13: Nie ma sprawy, a ja od razu powiem, pierwsza piosenka to pierwsza podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej.
15: Na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice zaprasza województwo śląskie, partner strategiczny festiwalu.

0: Mamy pacjenta. Wszystko będzie dobrze. Myślałem, że te ile? 4 minuty starczą, nawet 4,5 starczą na to, żeby się tutaj rozgościć, ułożyć, usiąść, ustawić mikrofon, słuchawki, a to nie. Troszeczkę za mało. Steve Miller Band, Fly Like an Eagle, to była pierwsza podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno, no ja od razu muszę Państwa delikatnie nakierować, muzyczno-serialowej. Dziś poszukujemy serialu. Kwadrans po 9:00, dzień dobry, kłaniamy się Państwu.
1: Wspieraj system.
0: Maciej Karolak i Antoni Grudniewski, zapraszamy do godziny 12:00. Podobno jakiś długi weekend jest. No, sami Państwo wiedzą, w radiu normalny kalendarz nie obowiązuje, raczej nie występuje. W związku z tym wiem, że wczoraj było to i owo, ale dzisiaj myślałem, że wszyscy będą normalnie w pracy, a tu ciach. Ja rano postanowiłem wskoczyć na rower i jadę i się dziwię, czemu to miasto jest takie wymarłe. No i później sobie wszystko przypomniałem i wiem, że Państwo też mają wolne w dużej części, no bo widziałem, nie było Państwa na mieście. W związku z tym wydaje mi się, że jeszcze więcej czasu jest na głosowanie do 12:00, lista.radio357.pl, a po 19:00 na słuchanie. A dziś lista wyjazdowa z Gorzowa. Marcel i Krystian Państwa zapraszają, o tym jeszcze dzisiaj do godziny 12:00 opowiemy.

Po 19 lista piosenek 357 wyjazdowa z Gorzowa. Marcin Łukawski, Krystian Hanke Państwa zapraszają. Lista otwarta w odróżnieniu od tej, która miała ostatnio miejsce we Wrocławiu i tam trochę trudniej było się dostać. Dziś wszystko na miejscu, rach, ciach, będą panowie czekali, wiemy, że już w drodze są. Lista.radio357.pl, ten adres Państwo znają. Adres mailowy do korespondencji i również w sprawie zagadki muzyczno-serialowej. antoni.grudniewski@radio357.pl. A jeżeli ktoś dzisiaj również postanowił na rowerku skoczyć do pracy, to proszę oczywiście meldować. Ja od razu się pochwalę, 15,5 km. A co? Jeszcze później z powrotem będzie. To będą trzy dyszki. Kwadrans plus 3 po 9. Zaczynamy.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: No właśnie, tutaj też wątek piłki nożnej. Nie mam nawet pojęcia, o co był ten mecz przed dwoma dniami reprezentacji Polski. Ale włączyłem chyba w 92 minucie, zupełnie przypadkowo i nagle ciach i ten gol z połowy boiska. To jest niesamowite. Dlatego tenis raczej jutro będzie bardziej emocjonujący. Męskie granie orkiestra 2026, finał oczywiście Rolanda Garrosa. Męskie granie orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino tańczę przed tygodniem jako nowość. Na miejscu czwartym. Przed tygodniem, no właśnie, trzy nowości, 11 pozycji w górę, 15 w dół i 6 bez zmian, ale, również sekcja o mały głos.

Angus i Julia Stone przed tygodniem jako nowość na miejscu 40. Karaoke Bar. Pan Mateusz napisał, w Zielonej Górze od wczoraj pada deszcz, ale i tak wyruszyłem do lasu pobiegać. No i 13 kilometrów. Bach, do 17 jestem w pracy. Może coś się dzisiaj znajdzie muzycznie, żeby bardziej chciało się pracować. No absolutnie, takie pełne plany mamy do godziny 12. I jeszcze jeden wątek, mianowicie pani Beata napisała, ja w pracy od 5 też przyjechałam na rowerze, ale nie tak długi dystans, czyli nie te 15 kilometrów. Jakakolwiek odległość, absolutnie super. 26 minut po 9, za 3,5 minuty spotkamy się z naszą piosenką dnia, zanim to nastąpi człowiek, który ostatnio odwiedził Warszawę.

Jack White odwiedził Polskę, odwiedził i Warszawę, i Kraków, a Warszawę odwiedził tak naprawdę z okazji Dnia Dziecka. Trochę zazdroszczę wszystkim tym, którzy się wybrali, ale znając jego, jeszcze będzie na pewno okazja. Pani Magda napisała, ja również rowerem do pracy, a po pracy wyjazd na Kaszuby i sobota rowerowo nad jeziorem Harzykowskim. W załączniku zdjęcie z podróży do pracy i codzienne spotkania z rodziną żurawi z samochodu nie do wypatrzenia. No i rzeczywiście zdjęcie nawet z młodymi, te żurawie. Niebywałe. Pani Beata również dopytuje, no właśnie, a co z motocyklem? Czy już odwiesiłem Harley'a na kołku? Pani Beato, drodzy Państwo, nie odwiesiłem. Co więcej, bardzo trudno jest stoczyć ze sobą batalię, jeżdżąc na motocyklu, żeby wsiąść na rower i trochę się zmęczyć, bo no, motocykl jest konkurencyjny. Ale nie. Na tej swojej 125 jeszcze chwilkę jeżdżę, a w przyszłą środę wybieram się do Ełku na egzamin. No i wszystko wskazuje na to, że wrócę, miejmy nadzieję, z pełnymi uprawnieniami. Proszę trzymać kciuki. Na pewno będzie dobrze. Do Ełku nie dlatego, że łatwiej, tylko dlatego, że w Warszawie nie ma terminów.

I prawie od początku. Z kategorii niespełnionych marzeń to właśnie koncert Daft Punk, na którym gościnnie pojawia się Giorgio Moroder i uczestniczy, jest w tej piosence i również sam na początku swoimi słowami na żywo te wszystkie swoje historie opowiada. Giorgio by Moroder i Daft Punk. No i mamy za kwadrans godzinę 10. Pani Basia napisała właśnie, czy marszobieg się liczy? U mnie dziś 5 km marszobiegiem przed pracą, a że zdalna, to na rowerze się nie przejadę do pracy, choć może i dobrze, bo dziś nad Lipcem cały dzień ma padać. Absolutnie się liczy. Pan Piotr natomiast dodaje, że niektórzy słuchacze w pracy, niektórzy na wolnym. A ja przed pracą o 6 rano robiłem kroki w deszczowym przedgórzu Karkonoskim w kolejnej edycji Healthy Cities. Również pytanie, czy ja nabijam kroki? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Bo najbardziej chciałbym nabijać te kroki rowerowo, ale wydaje mi się, że jest to niemożliwe. Ale obiecuję, że dziś do 12 dołączę. Jeszcze waham się, czy dołączyć do grupy pana Kuby, czy do grupy pana Marka. Chociaż przyznam szczerze, że pan Kuba mi się z krokami nie kojarzy. To chyba stanie na panu Marku.

Natalia Filler chwilę temu przyszła i zapytała, a Jackie Evans to jakoś żyje na tej liście, czy wegetuje? No i niestety to drugie. Leave You, i to jest zapowiedź epki, która ukaże się 26 czerwca, Most of the Time, już niebawem. I to nie będzie aż tak krótka epka, jak można byłoby się spodziewać. Będzie nawet długa, bym powiedział. Będzie zawierała 9 piosenek. Za 11 minut będzie 10. lista.radio357.pl. To już mamy. Jeszcze jedna rzecz. Ja w tym czasie pobiorę sobie aplikację Healthy Cities i będzie rejestrowane.

Jungle i The Wave. Nowa płyta ukaże się w sierpniu, więc jeszcze chwilę poczekamy, ale te zapowiedzi, które do tej pory bardzo, bardzo, oj, bardzo. Lista.radio357.pl. Pani Kasia napisała: bardzo proszę pozdrowić Marcina i Tomka, którzy utknęli w namiocie na Kaszubach, czekając na okno pogodowe. To tak a propos rowerów i wycieczek rowerowych. Wiem z pewnego źródła, że słuchają audycji w strugach deszczu i w smrodku biwakowym. No właśnie, pani Kasiu, absolutnie tak. Panie Marcinie, panie Tomku, deszcz przejdzie. Poza tym, my wysyłamy stąd, choć nie mamy dużo, więc to taki deficyt, ale wysyłamy trochę słońca.

Na pewno dotrze, na pewno. Chociaż kapka tego słońca. Hermanos Gutierrez, Low Sun i oni też dotrą, ale dopiero w listopadzie i pojawią się na Inside Seaside. I pojawią się również jutro między 10 a 13 w Zakamarkach. Już teraz Państwa zapraszam zastępowo. Ja widzę, że tutaj w aplikacji Healthy Cities trzeba odpowiedzieć na kilka pytań. Trzeba się przedstawić, imię, nazwisko, wiadomo. Ale trzeba również odpowiedzieć na pytanie, jak oceniam swoją kondycję na starcie wyzwania. No i jest do wyboru. Jest świetnie, chodzę dużo, regularnie. Druga jest ok, trochę się ruszam. Trzecia chętnie zwiększę swoją aktywność. Ruszam się rzadko, prawie wcale się nie ruszam. To ja chwilkę o tym pomyślę. I może pani Oliwia mi pomoże.

0: Olivia Rodrigo i The Cure. No właśnie, już kiedyś rozmawialiśmy o tym, że Olivia Rodrigo zakumplowała się z Robertem Smithem, albo Robert Smith zakumplował się z Oliwią Rodrigo. Pewnie w dwie strony, ale nie wiem, czy widzieli państwo ten koncert, na którym wystąpili wspólnie. Polecam, jeżeli ktoś nie widział, i polecam również zerknąć i zwrócić uwagę na możliwości wokalne i pana Roberta, i pani Oliwii, również w zestawieniu. Pan Marek napisał: jechaliśmy z żoną 2 lata temu rowerami z Katowic do Gdańska i też szukaliśmy okienek pogodowych. Niestety najczęściej kończyło się to jazdą w deszczu, ale z uśmiechami na twarzy. Panie Marku i drodzy państwo, też w ogóle by mi to nie przeszkadzało. Zazwyczaj jedyna rzecz, której się obawiam i o którą się martwię, to jest plecak. Na plecach, który jest niewodoodporny, a w którym zazwyczaj i komputer, i słuchawki, i różne inne sprawy. To jest jedyna rzecz, która mnie martwi. Móc możemy. 9:53.
1: Radio 357.
2: Wspieraj system.
0: Maciej Karolak, Natalia Fiedler i Antoni Grudniewski. Zapraszamy do 12. Co ja miałem powiedzieć? A, no właśnie, jestem już w drużynie. Jestem w drużynie pana Marka, od razu powiem. Rejestracja przebiegła szybko, sprawnie, pomyślnie. Jestem, więc od dzisiaj również kroki będę nabijał. Państwa również do tego zachęcam. Przed nami druga podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej i podpowiem, że trzecia też będzie w takim klimacie. No jestem ciekaw, czy państwo widzieli.

podpowiem. Przypominam, że dziś poszukujemy serialu. Toto i Hold the Line to była druga podpowiedź. I przyznam się Państwu, że ten serial oczywiście wyłapałem z Państwa podpowiedzi, z mojego posta na Facebooku, który udostępniłem już parę tygodni temu, ale korzystam z tygodnia na tydzień. I to jest akurat serial, który widziałem, ale widziałem, ojejku, z 7, 8, może 9 lat temu. Mniej więcej wtedy się ukazał, więc mogę też Państwu od razu podpowiedzieć, że około 10-latek, tak plus minus. I naprawdę świetna ścieżka dźwiękowa. Chyba sobie kiedyś go odświeżę, bo dobrze wspominam. Adres mailowy antoni.grudniewski@radio357.pl. Facebook i Instagram również do Państwa dyspozycji. Pani Kasia od pana Marcina i pana Tomka, tych, którzy utknęli w strugach deszczu, czekając na okno pogodowe, napisała, że udało się zmotywować chłopaków. Ruszają, nie chcą wyjść na mięczaków. Panowie, ostrożnie i ostrożnie do celu. 9 minut po 10. Zanim pojawi się nowość od tego człowieka, to jeszcze taka piosenka Sojusz sprzed dobrych paru miesięcy, którą próbowałem Państwu zaimplementować i troszeczkę podrzucić pod nos w kontekście listy. Nie udało się. No nic, może dzisiaj ktoś złapie w lot.

Jak to jest możliwe, że to sobie na liście w żaden sposób nie poradziło? No, próbowałem, zachęcałem, podrzucałem Państwu i bardzo dziękuję za wszystkie maile i dziękuję za wszystkie sygnały, gdzie Państwo pisali o tym, że super i że tak, i że Piotr Otoszewski, głosy były oddawane. Widziałem, nawet było ich trochę, ale nie za dużo. No nic, nie poradził sobie, ale też może jutro do tej piosenki jeszcze wrócimy w zakamarkach. Nad ranem. A to była zapowiedź tego, co teraz, bo Piotr Otoszewski wraca i wraca z nową piosenką. Było nad ranem, będzie nie kłam.

0: Piotr Odoszewski i Kłam. Może tym razem poradzi sobie nieco lepiej. lista.radio357.pl. Kwadrans plus 3 po 10.
1: Radio 357.
0: A to jest czas na muzyczne kalendarium, a dziś w kalendarium odnotujemy urodziny Richarda Butlera.

niezmiennie. Jeden z najbardziej ikonicznych utworów, jeden z najbardziej ikonicznych głosów tamtych czasów. Richard Butler dziś obchodzi swoje urodziny. Lider, wokalista grupy The Psychedelic Furs, Love My Way, to chwilę temu. I jeszcze jedne urodziny, ale nie osobowe, ale bardziej płytowe. Otóż 5 czerwca 1989 roku ukazała się płyta Roll Like Sushi, Nene Cherry.

0: words in heavy doses.
1: Nene Cherry i Manchild. Trudno mi teraz powiedzieć, nie pamiętam, czy ten utwór znajduje się w zestawie do głosowania, nie na listę, ale na to Radio 357, ale pewnie za, co my teraz mamy, czerwiec, to za chwilę właściwie będziemy rozpoczynali głosowanie, nie chcę państwa martwić. Tak, tak, to już za rogiem, więc też przy okazji sprawdzimy. Widzę, że temat rowerowy, to sam wywołałem, mam tego świadomość, ale temat rowerowy dominuje nasze dzisiejsze spotkanie. Pan Szymon napisał, ja w nocy z soboty na niedzielę będę jechał rowerem ze Szczecina do Berlina. Kilkanaście tysięcy rowerzystów przejedzie ulicami, no właśnie, wspomnianego Berlina. Mam nadzieję, że w nocy na trasie Odra-Nysa nie będzie trzeba szukać okienek pogodowych, bo prognozy 50 na 50. Panie Szymonie, pelerynka, taka przeciwwiatrowa. Mnie już słuchacze doradzili, że powinienem na plecach kupić taki specjalny, jak to się Maciek nazywa? Nie kombinezon, tylko pokrowiec. Bardzo ładnie, bardzo dziękuję. Dzisiaj kilku słów zabrakło. I jakieś w miarę szczelne buty. Będzie dobrze, naprawdę. Całkiem niezłe wydarzenie się w takim razie w Berlinie szykuje i proszę się dobrze, dobrze, dobrze bawić. Chwilę temu przy okazji muzycznego kalendarium cofnęliśmy się w czasie i teraz też cofniemy się w czasie, choć na dobrą sprawę jest to nowość. Taka też 50 na 50. Bo jak państwo wiedzą, zespół AHA nie nagrywa, ale jak każdy zespół, który już nie nagrywa, czasem wyciąga z szuflady coś, co nagrał kiedyś, żeby pokazać jako coś, co jest nowe, albo relatywnie nowe, albo że słuchajcie, kiedyś coś takiego nagraliśmy. No i nagrali w 2005 roku, a teraz pokazali.

Ta piosenka została nagrana w 2005 roku przy okazji nagrywania płyty Analog i na tę płytę niestety, no po prostu nie trafiła. Slanted Floor, a teraz ukazała się i panowie dali o sobie trochę przypomnieć. Ja też dałem im trochę o sobie przypomnieć jakiś czas temu w Gruzji, ponieważ jedna z Gruzji kilka tygodni temu była poświęcona w pełni zespołowi AHA. Jeżeli ktoś przegapił, a miałby ochotę posłuchać, to oczywiście odsyłam do naszych podcastów. I tak myślę sobie i również trochę ubolewam, że nie znaleźli żadnej zaginionej piosenki z sesji do płyty Memorial Beach.

Aha, Angel in the Snow, ze specjalnymi pozdrowieniami dla Halinki. To był rok 93. Za 20, no właśnie, 3 minuty będzie godzina 11, lista.radio357.pl, to pod tym adresem głosujemy do godziny 12, a po 19 zapraszamy Państwa na listę piosenek 357 z Gorzowa Wielkopolskiego. O tym co, gdzie, jak, to opowiem Państwu za 4 minuty. Umówieni. I jeszcze zanim, to odpowiem na pytanie pana Michała, który dopytuje, jak nazywa się ta aplikacja, w której dołączamy do drużyny i robimy kroki. Healthy Cities. I wybieramy podmiot, Radio 357, do wyboru dwie drużyny, pana Kuby i pana Marka. No a później to już tylko kroczymy.

Maja Kleszcz i E.ON. Mam wrażenie, że to takie objawienie w ostatnim czasie i również na liście piosenek 357. Przed tygodniem już było wysoko, jak będzie dziś po 19, no to wszystko zależy od Państwa. lista.radio357.pl. No właśnie, dziś po 19 lato w Gorzowie, w związku z tym i wielu artystów, i wiele koncertów, natomiast również lista piosenek 357. Szukam tego miejsca, gdzie panowie się zameldują. Wiem, że nie opodal pomnika. Wiedzą Państwo, którego. No właśnie, nie mogę znaleźć. No to w takim razie opowiem o tym Państwu za chwilę. A Maja Kleszcz przed tygodniem była gościem audycji Wspieraj System i opowiadała i o nowej piosence, i również o nadchodzącej płycie. I mamy nową piosenkę, również z gościem.

0: Beach.
1: Nowa płyta Mai Kleszcz ukaże się na jesieni, będzie zatytułowana Nieklikalność. Kiedy dokładnie, jeszcze nie wiadomo, ale na pewno w międzyczasie Maja będzie jeszcze o tym informowała, również pewnie nowymi piosenkami. Już wszystko wiem, wydzwoniłem Marcela, Marcel mi wszystko wyśpiewał i powiedział, że będzie można ich znaleźć dziś w Gorzowie przy skwerze, czy właśnie na skwerze 31 sierpnia 1982 roku. Pod MC-kiem. Pod MC-kiem. Tam państwo znajdą listę piosenek 357 dziś po godzinie 19:00.

Wcześniej The Sacred Souls, Any Old Fool, a też teraz Kurt Vile i Chance to Bleed. No właśnie, układałem pod jutrzejsze nasze zastępowe spotkanie w zakamarkach Radio Los Santos, nie Radio Kalifornia, ale Radio Los Santos, i zastanawiałem się, czy fragmenty tej płyty, czyli Philadelphia's Been Good to Me, Kurta Vile'a, również nie mogłoby się tam znaleźć. Chyba nie, ale inne miejsce dla tej płyty znajdziemy. Ona miała swoją premierę w miniony piątek i tam naprawdę są dobre, bardzo dobre momenty. Za 4 minuty będzie godzina 11. Proszę sobie wyobrazić, że Lana Del Rey stworzyła nową piosenkę do nowego Bonda. Nie, to nie jest żart. Warto jednak dodać, że to będzie piosenka do gry o Jamesie Bondzie.

0: No tak właśnie się zawahałem i pół sekundy ciszy, ale muszę państwu przyznać i muszę się sam przed sobą przyznać, że gdyby to miała być piosenka również do Bonda, Bonda, Bonda, czyli do filmu, to naprawdę nie byłbym zawiedziony. First Light i Lana Del Rey. Na razie do gry. I zbliża się 11.
1: Na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice zaprasza województwo śląskie, partner strategiczny festiwalu.

0: Radio 357.
1: Wspieraj system.
2: Natalia Fidler, Maciej Karolak i Antoni Grudniewski, zapraszamy do 12. A przed nami trzecia podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-serialowej.

Jerry Rafferty i Baker Street to była trzecia podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-serialowej. 7 minut po godzinie 11, zanim płyta tygodnia, to jeszcze jedna propozycja do zestawu do głosowania i to będzie duet. Peter Frampton i Sheryl Crow.

0: Peter Frampton i Sheryl Crow, Breaking the Mold. I to jest fragment z nowej płyty Petera Framptona zatytułowanej Carry the Light. Również chwilę temu się ukazała, bo w połowie maja. 11 minut po godzinie 11 to jest czas na naszą płytę tygodnia.
1: Radio 357.
0: The Boys of Dungeon Lane, czyli Paul McCartney, jego ostatni album, to nasza płyta tygodnia. Jeden egzemplarz mam dla Państwa. W tej sprawie proszę dzwonić 510 357 357.

pan słuchacz, który dodzwonił się w sprawie płyty tygodnia. Bardzo miło mnie zaskoczył, ponieważ poprosiłem o dane kontaktowe i pan Krzysztof podaje. I mówi, wie pan co, jednak nie, to w takim razie wpiszmy to samo nazwisko, ale panią Danutę, to będzie moja mama. Mama się na pewno ucieszy. Także dziś płyta powędruje do pani Danuty z Gliwic. Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. 15 minut po 11. Brandy Carlile.

Czy to zawsze tak było, czy dopiero teraz się o tym mówi i bardziej na to zwracamy uwagę? Mam na myśli to on the run, że wszystko jest w biegu. Kiedyś byli band on the run, później pojawił się man on the run w pewnym filmie, a teraz Brandy Carlile, life on the run. Chyba należałoby zwolnić. I pani Brandy też coś o tym wie. Jej nowy singiel zapowiadający nową płytę również jest w zestawie do głosowania. Polecam państwu, zresztą chwilę temu mogli państwo usłyszeć. Lista.radio357.pl. Teraz Fink i Sylwii Kreisch.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ja się tak zawahałem, bo zazwyczaj tutaj o tej porze nie ma gości, a nagle jest gość. No, zaraz coś z tym zrobimy. I zaraz panią przedstawię, ale powiem, że pojawił się zespół Think, pojawił się Think, Wishing for Blue Sky. Wszystkim dzisiaj życzymy niebieskiego nieba. No i Sylwii Krąż, Kiss the Grass. No i Natalia Fiedler, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedziała, ale to ładne.
1: To ja jestem tym gościem, tą gościnią.
0: No, ach, nawet dobrze. Gościową.
1: Nawet gościu, dziękuję. No. Bardzo się cieszę w takim razie. Bardzo ładne. Ja jakoś chyba troszkę zapomniałam o Sylwii i muszę się do niej uśmiechnąć i wrócić może.
0: Ale czy ty zauważyłaś, że i Warhouse, i razem jako zespół, czyli Baltazar, i razem, i już osobno jako Jay Bernard, i Zimmerman, i Sylwii Krąż, bo nie wszyscy są z jednego gangu, oni są tacy jakby skalkulowali to wszystko, policzyli, mówią, to będzie świetne i co więcej, mieli obliczenia, nie takie fałszywe, że 2 plus 2 wyszło im 7,5, tylko wyszło im te właściwe 4. 4 oznacza, że te płyty będą świetne. No i świetne są. No to jest niesamowite, prawda?
1: Bardzo mi się podoba ta teoria i życzę wszystkim artystom takiej pewności w takim razie. Albo niech oni się podzielą tymi tajnikami, czym oni się kierują i na czym polega te obliczenia, na czym polegają.
0: Ja kiedyś zapytam Jay Bernarda, już kiedyś przepytywałem, to jeszcze trzeba Zimmermana złapać.
1: Czekamy w takim razie.
0: No dobrze, ale pani nie w tej sprawie, trochę w innej, to o tym za chwilę.
2: Radio 357.
0: Przynajmniej wiemy, gdzie jesteśmy. Pani Natalio, co dziś późnym wieczorem, a właściwie w nocy?
1: Co dziś późnym wieczorem? Klasycznie zupełnie zapraszam państwa na miękkie lądowanie. Muszę przyznać, że jest w procesie. To jest nasze ulubione określenie, mam wrażenie. Dzisiaj
0: w procesie,
1: już się czuję.
0: Oczywiście.
1: Któryś raz. I ja znów mam prawie 5 godzin przygotowanej muzyki, więc teraz siedzę i bardzo skrupulatnie ją przebieram i jestem zachwycona premierą dzisiejszą, czyli albumem Latanie Alberto. Czy znasz Latanie? Och, to koniecznie
0: znam zespół Latawce.
1: To prawie blisko.
0: Bardzo nie, zapewniam cię.
1: A on nie jest naprawdę tak, tak bardzo blisko też, na dobrą sprawę, ale jest też tak mnóstwo takiej kobiecej siły i to wszystko jest tak przepięknie, przepięknie, nie wiem nawet jak to...
0: Uszyte.
1: O, ładne, podoba mi się. Zapraszam bardzo i na miękkie lądowanie i zapraszam do odsłuchu i spotkania się z Latanią, bo mam nadzieję, że ona i w takich porach będzie się częściej u nas pojawiała. Trzymam za nią kciuki.
0: Tak pani myśli?
1: Mhm.
0: O kurczę. No dobrze, będziemy próbowali. Natalia Fiedler, miękkie lądowanie po północy.
1: Tak, dokładnie.
0: Po północy
1: tak.
0: Dziś, po północy dla tych, którzy nie mogą spać. To się pojawi. Natalia Fiedler, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: No a my głosujemy, a w międzyczasie też posłuchamy Latania Alberto.

0: Latanie Alberto, Window to the Soul, to zapowiedź dzisiejszego miękkiego lądowania. Od północy zapraszamy Państwa oczywiście na antenie Radia 357. Za 25 minut będzie południe.
1: Roma, co ty tak skaczesz? Co się tak męczysz?
2: Ja ćwiczę ruchy. Dwa do góry, dwa na dół, potem w bok. Skoczka kulturalnego. Raz jestem w Gdańsku, raz w Lublinie, a potem wracam do Warszawy.
3: Kulturalny skoczek, czyli aktualności ze świata kultury i sztuki. W każdą środę o 8:45. Zaprasza Roma Leszczyńska.

Blossoms i Joke About Divorce. Zerkam na to, co dzieje się w telewizji. Przyznam szczerze, że jest czym grzać. No i są tematy do grzania, ponieważ mam uruchomione w tej chwili 3 telewizory na 3 różnych kanałach i wszędzie na każdym z 3 Maja Chwalińska. Jutro o 15 finał Rolanda Garrosa. Coś czuję, że to będzie godzina policyjna o 15. Jutro. Ani jednej żywej duszy na ulicy. Coś tak czuję, że tak może być. Za 19 minut będzie południe i państwo myśleli, że przez te 3 godziny pięknie, malowniczo, spokojnie, no właśnie, aż do pewnego momentu. Ten moment nastąpi teraz.

Starless i Perfect Circle. Pan Tomasz napisał, że jutro po godzinie 10, a pisze z Amsterdamu, zabiorę ze sobą komputer, tup-tup do parku, z parku będzie pracował i podsłuchiwał zakamarki. To jest bardzo dobry plan i ja Państwa również do tego zapraszam, zachęcam w takiej czy innej formie. Na szczęście nie będzie to kłóciło się z tym, co w telewizorni od godziny 15. No właśnie, zobaczę, kto jutro będzie tym trafionym, zatopionym nieszczęśliwie po 15, a po 15 jutro Grażyna Morek. Już teraz jej współczuję. Ezra Collective, a za chwilę pojawi się Michał Żakowski.

0: Ezra Collective Only Love. Za 10 minut będzie południe.
1: Radio 357.
0: Michał Żakowski, dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu.
0: Czy ja od rana muszę mieć przez pana tutaj jakieś przebieżki po radiu? Co to w ogóle ma być?
2: Nie wiem. Życie, świat nie śpi. Słuchaj, ja niestety.
0: Bo to zawsze tak jest. Ja tutaj wyskakuję z czymś, a państwo nie wiedzą, o co chodzi, więc już szybciutko tłumaczę. Michał Żakowski wchodzi jak do siebie i słusznie. I pyta, gdzie jest BBC odpalone? Mówię, wiesz co, na BBC nie ma, niestety ma ich Falińskiej, więc wyłączyłem. Ale ja muszę wiedzieć, na którym kanale. No i lecę szukać tego kanału. Poleciałem do Open Space'u, sprawdziłem. Okazało się, że to nie jest to BBC, bo BBC to ma tam 5 czy 6 różnych odsłon i kanałów. No więc nie znalazłem. Znalazłem First i Lifestyle. Pana Lifestyle nie interesuje, tak?
2: Interesuje, ale dzisiaj interesuje mnie news, wiesz? Bo jest dużo rzeczy, które w ostatniej chwili nam tutaj się pojawiają. Między innymi właśnie, słuchaj, doszła do nas informacja, że dron morski wybuchł w porcie w Konstancy w Rumunii. Jest to jeden z największych portów w ogóle europejskich, już na pewno w tamtym regionie świata, a również nasza ambasada mówi o tym, że jest ewakuowane wybrzeże. To jest drugi dron, mówi się, że nieznanego pochodzenia. Może jest to dron rosyjski, ponieważ teraz na froncie ukraińsko-rosyjskim dzieją się niesamowite rzeczy, jeżeli chodzi o wojnę dronów, a te drony zaatakowały Petersburg, a w Petersburgu jest forum ekonomiczne, ma przemawiać Władimir Putin. Na to przemówienie bardzo wiele osób czeka, a jego wielkie wydarzenie, jakim jest właśnie to forum ekonomiczne, przysłonił dym z rafinerii, w którą uderzył ukraiński dron. No i to jest tylko wycineczek mały. I o tym dzisiaj zresztą na dachu świata będzie. Więc
0: no właśnie,
2: widzisz,
0: więc jeden wątek już pan poruszył i bardzo dobrze. Ale panie Michale, mamy dosłownie minutkę.
2: Telegraf.
0: Bardzo telefon. Proszę.
2: Poczta, telegraf, telefon. Takie były kiedyś urzędy. Będzie o ropie naftowej, o gazie ziemnym, o naszych światowych złożach, bo już pojawiają się ostrzeżenia, że zabraknie ropy naftowej, na przykład w sierpniu albo wrześniu. Poważne instytucje o tym mówią. To jest oczywiście związane z tą wojną, nie wojną w Iranie i z blokadą Zatoki Ormuz. Będzie również o protestach i rewolucji, jak to się zaczyna nazywać, flamingów w Albanii. W tle, albo właściwie bohaterem jest Jared Kushner i jego chęć zrobienia tam wielkiego, wielkiego hotelu. Ludzie się wściekli, wyszli na ulicach w Tiranie, premier ma problem. No i pytanie jest, co się takiego naprawdę stało, że to ludzi aż tak musiało zdenerwować, żeby wyjść na ulicę i protestować. No ale będzie też o Puerto Rico i tutaj nawiązuję też do ciebie, jako znanego dziennikarza muzycznego.
0: Bad Bunny?
2: Yes. Yeah.
0: Oh, okay.
2: Yo, nie wiem, jak to się mówi, słuchaj. Si.
0: No, ale co wiesz co? Z nim?
2: Nie, no Bad Bunny to jest oczywiście wizerunek Puerto Rico teraz na świecie, muzyczny, tak. Ale na tamtej półkuli, nie tylko na Karaibach, to są dziesiątki milionów słuchaczy. To też pokazuje, jak inaczej się tam interesują muzyką. Będzie o książce Boriken, Ostatnia kolonia świata. Dorota Zadroga będzie tutaj w studiu, że ją wymienię i opowiemy o historii Puerto Rico, niezwykle ciekawej, fantastycznej, a zarazem sensacyjnej.
0: Czyli planów oczywiście jak zwykle do 14 nie zabraknie. Nie. Na dachu świata Michał Żakowski niezmiennie w pańskim imieniu zapraszam.
2: A ja niezmiennie dziękuję.
0: Bardzo również dziękuję, a my rozwiążemy naszą dzisiejszą zagadkę muzyczno-filmową. 3 minuty i od razu mogę państwu powiedzieć, pani Maura była dziś jako pierwsza. Jaki serial? O tym za 3 minuty.

poszukiwaliśmy serialu Mindhunter. Tak jak wspominałem, chwilę po godzinie 9 jako pierwsza była dzisiaj pani Maura i do niej powędruje płyta. Kolejna zagadka za tydzień. Nasze kolejne spotkanie jutro po godzinie 10. Zapraszam na zastępowe zakamarki. Natalia Fidler, Maciej Karolak i Antoni Grudniewski. Kłaniamy się, zapraszamy. Zapraszamy również na listę dziś po 19 z Gorzowa Wielkopolskiego w imieniu Marcela i Krystiana. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.

0: Minęła godzina 12, czas rozpocząć podróż na tak świata.
1: Radio 357.
0: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski. Czas porozmawiać o tym, co się dzieje na świecie, czyli łączyć, zainspirować. Tak toczy się ten świat. Już za chwilę na dachu świata w pełnej odsłonie i dzisiaj Petersburg i ataki ukraińskie podczas forum dorocznego, które jest organizowane przez Władimira Putina. To jego taki PR polityczny dla świata, między innymi Zachodu, ale to zostało przyćmione dosłownie atakami dronowymi ukraińskimi na rafinerię przy Petersburgu, a tam niestety dla Władimira Putina ten dym płonącej rafinerii był widoczny dla gości tegoż forum. Ukraina atakuje dronami, Ukraina mówi się, że przełamuje trochę front. Na ile to jest prawda, na ile tak wygląda przełamywanie frontu, o tym dzisiaj porozmawiamy. Będzie także o rynku paliw, o tym, co się dzieje na świecie, o tym, co się dzieje w trakcie tej niby wojny, ale pokoju z Iranem. Zatoka Cieśnina Ormus cały czas jest odcięta, właściwie można powiedzieć, od tego normalnego ruchu statków i tego normalnego ruchu surowców, dlatego że no właśnie ten atak amerykańsko-izraelski trochę ustał. Wymiana ciosów jednak w dalszym ciągu trwa i blokada Cieśniny Ormus także. No i porozmawiamy o tym, jak wygląda to, ta sytuacja, jak ona będzie wpływała. Podobno według wielu źródeł paliwa, na przykład ropy naftowej, może zabraknąć już w sierpniu. Czy to jest prawda? Jak wygląda w ogóle sytuacja na rynku paliw? Jak wygląda sytuacja na rynku dostaw tego surowca? O tym będziemy rozmawiali. Będzie także o rewolucji flamingów, czyli o czymś, co się dzieje w Albanii. Wybuchło wczoraj. Czymże jest ta rewolucja? Czymże jest sprzeciw Albańczyków? No właśnie, Jared Kushner chciał wybudować sobie hotel, coś wielkiego, coś niesamowitego, jeżeli chodzi o biznes dla Albańczyków i dla rządu albańskiego, ale okazało się, że Albańczycy, zwykli Albańczycy, protestują i mówią: zaraz, my nie chcemy tutaj drugiego Dubaju, my chcemy Albanii. No i będzie o Puerto Rico. Bad Bunny to jest artysta, muzyk, który jest znany całemu światu latynoamerykańskiemu. Na pewno, myślę, że w Polsce też niedługo pojawi się z koncertem, ale przecież nie o koncertach jest to audycja, tylko o tym, co się dzieje w danym miejscu. Puerto Rico, Borinquen, ostatnia kolonia świata. Dorota Zadroga napisała książkę i dzisiaj też o tym opowiemy. Także dużo dzieje się na świecie. Przed chwilą mamy informację bardzo poważną z Rumunii. Został eksplozja dronu niedaleko portu, a właściwie niektóre media podają, że w porcie w Konstancy. Co to oznacza? Czy ten dron był dronem rosyjskim? Bo jeszcze do tego wszystkiego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pisze list do Władimira Putina i mówi: chciałbym porozmawiać twarzą w twarz. To jest sensacyjny list, można powiedzieć, jeżeli chodzi o politykę ukraińsko-rosyjską. O tym wszystkim dzisiaj rozmawiamy, a skoro tak, to zacznijmy od muzyki z Ukrainy i ADMT.

0: Na dachu świata, tak toczy się ten świat. Prezydent Ukrainy wysyła list i drony do Władimira Putina. W liście proponuje rozmowy twarzą w twarz. Tuż przed wysłaniem tego listu w rafinerię pod Petersburgiem i bazę morską w Kronsztadzie uderzają ukraińskie drony. Ciemny dym spowił miasto przed otwarciem PR-owskiej ekonomicznej wizytówki Władimira Putina, czyli Forum Ekonomicznego. Teraz czekamy, aż Władimir Putin przemówi. Władimir Putin przemówi na tym forum, ale no, dochodzą do nas informacje z Rumunii. Port w Konstancy zaatakowany. Najprawdopodobniej wybuch tam dron na razie nieznanego pochodzenia. No właśnie. Kto wysłał kolejny dron zresztą do Rumunii? Czy Ukraina rzeczywiście chce rozmawiać i czy na froncie zaczyna mieć przewagę? Mikołaj Susujew, publicysta zajmujący się Europą Wschodnią, w tym wojną na Ukrainie oraz relacjami polsko-ukraińskimi, bo może się i uda o to spytać. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, bo chyba zanim przejdziemy do Konstancy, zanim przejdziemy do innych rzeczy, o których jeszcze nic nie wiemy, ale żeby tylko o nich wspomnieć, ale zajmijmy się tym najważniejszym elementem, to znaczy może jednak wysłanie listu przez prezydenta Zełenskiego do prezydenta Putina z propozycją spotkania twarzą w twarz. Tam jeszcze jest jedno ciekawe zdanie, mianowicie: prawdziwy pokój zależy tylko od Ukrainy i Rosji, czy się porozumieją. Tak napisał Wołodymyr Zełenski. Jak pan myśli, po tym jak najpierw poleciały drony w kierunku Petersburga, to jest pełna symbolika też uderzenia, że i rafineria, i Petersburg, czyli matecznik Putina i jego największego kręgu zaufanych ludzi. Poza tym to forum, które się odbywa, które jest też ważne dla prezydenta Putina i dla całej jego administracji i współpracowników. No właśnie, jak pan ocenia, co to za inicjatywa jest ukraińska?
1: No może warto zacząć od tego, że ogólnie w ostatnich miesiącach Ukraina systematyczną kampanię prowadzi, w ramach której praktycznie co nocy atakuje jakieś kilka obiektów przemysłu rosyjskiego, energetycznego i zbrojeniowego. I to jest taka kampania, powiedzmy tak, do przymuszenia Rosji traktować rozmowy pokojowe poważnie, czyli... Mm-hmm. Zmuszenia Rosji usiąść za ten stół i porozmawiać na poważnie o pokoju. I w zasadzie ta kampania już nawet obserwując jakby przestrzeń informacyjną ukraińską, ona już tak jest traktowana jako rutyna. Codziennie, co noc po prostu się podaje listę obiektów zaatakowanych i to jest tak odbierane jak, no, kiedyś to... Każdy taki atak budził jakiś entuzjazm. Teraz to już jest odbierane jak po prostu rutyna. Ale oczywiście w ramach tej kampanii to uderzenie na Petersburg to było, tu ważne było nie samo uderzenie, tylko było to swego rodzaju przesłanie. Przesłanie, które mówiło: panowie, wasza wojna nie idzie zgodnie z waszym planem i tu proszę bardzo, to jest naoczny dowód. Mm. Możecie widzieć po prostu z okien konferencji tej. I co też warto zauważyć, że po stronie rosyjskiej w tym roku dość mocno się zmieniło się nastawienie w ogóle opinii publicznej w stosunku do tej wojny. Jeżeli byśmy obserwowali tych wszystkich ekspertów, analityków rosyjskich, którzy wspierają front, zajmując się sprawami wojska, chodzi o tych ekspertów nieopozycyjnych, którzy piszą o tej wojnie z Europy, tylko o tych w środku samych i Rosji, patriotycznych, powiedzmy tak, których Kreml akceptuje, to nastawienie tego kręgu ludzi mocno się zmieniło w ciągu ostatniego półrocza, roku mniej więcej. Jeżeli powiedzmy rok temu wszyscy uznawali, że tak, że na froncie jest ciężko, ale idziemy do przodu i cele te jednak osiągniemy. Mhm. Też wiązano duże nadzieje z dojściem do władzy Donalda Trumpa i że uda się jakoś doprowadzić tę wojnę do pokoju na warunkach Moskwy, tak?
0: No było blisko w pewnym momencie przecież. Warunki, które okazały się, które proponowali Amerykanie, okazały się warunkami również rosyjskimi. To już taka historia, wydawałoby się daleka, ale sprzed kilkunastu miesięcy raptem, prawda?
1: Tak, tak, tak. I teraz jest to oczywiste jakby, że wszystkie te... Nic z tego nie dało efektu. Wojna trwa. Sytuacja na froncie w piątym roku, wbrew oczekiwaniom, dla Rosjan jest trudniejsza niż powiedzmy w czwartym roku była, rok temu. I entuzjazmu tam się zrobiło o wiele mniej. Wszyscy praktycznie podkreślając, że ta wojna idzie no, niezgodnie z planem, tylko różnie się zdanie różnych tych ekspertów odnośnie tego, co trzeba zrobić. Jedni piszą, że trzeba się mobilizować i się uprzeć, a drudzy już, czego w ogóle nie można było usłyszeć wcześniej po stronie rosyjskiej, propozycje jakiegoś kompromisu i zatrzymania tej wojny.
0: No właśnie, panie Mikołaju, za chwilę o tej wojnie byśmy porozmawiali, co tam się takiego wydarzyło, bo sam pan wskazuje w swoim blogu, na mecie, na Facebooku i w innych miejscach, gdzie pan publikuje, że doszło do pewnego przełomu i technologicznego również. I ten przełom frontowy jest związany z dronami między innymi, ale ten list, byśmy się skupili na chwilę, na liście Zełenskiego, to znaczy co on chce, do czego on chce doprowadzić i czy rzeczywiście Putin potraktuje to poważnie, albo chociażby się do tego listu ustosunkuje w jakikolwiek sposób. Bo
1: właśnie swoją myśl prowadziłem w tym kierunku. Dlaczego wspomniałem o tych wszystkich zmianie nastawienia? Dlatego, że w dużej mierze jakby kampania ukraińska skierowana jest może nie na samego Putina, tylko na to, żeby pokazać i temu społeczeństwu umownemu rosyjskiemu i też elitom rosyjskim, że nawet jeżeli Putin sam nie chce kończyć wojny, to niekoniecznie wasze interesy są zgodne jakby z interesami Putina. Bo też trzeba zauważyć, że oficjalna narracja władz rosyjskich i samego Putina polega, on cały czas dalej powtarza, że rosyjska armia idzie do przodu, cele zostaną zrealizowane, na froncie jest przełom i rosyjska armia, sukces jest gwarantowany, wszystkie cele zostaną osiągnięte. I w Rosji w tej chwili każdy taki komunikat Putina spotyka się z oburzeniem w zasadzie ze strony tych, którzy wspierają front, i czyli robi się taki rozdźwięk coraz mocniejszy pomiędzy frontem i realiami tych, którzy zajmują się tym frontem, a oficjalną narracją. I Ukraina w jakimś stopniu próbuje bić też w ten rozdźwięk, i żeby przeprowadzając takie spektakularne akcje. I też ten list, on jest tak samo, jego wydźwięk jest w zasadzie taki, że no, trudno oczekiwać, żeby Putin osobiście przyjął, bo on jest... To zostanie odebrane jako aroganckie przez władze na Kremlu i trudno tutaj oczekiwać, że odpowiedź będzie pozytywna i dojdzie do jakichś poważnych rozmów. Ale to jest też taki sygnał, że popatrzcie, jesteśmy gotowi do poważnych rozmów, tylko wasz lider nie chce się zgodzić i moglibyśmy już zakończyć całą tą wojnę, a cena dla was wzrasta cały czas i my pokazujemy wam, jak ta cena wzrasta.
0: A pokazujemy tymi dronami, które chociażby uderzyły w rafinerię pod Petersburgiem i w port bazy morskiej wojskowej w Kronsztadzie. Zresztą też symbolika w tym jest pełna, bo Kronsztad to też przecież miejsce buntu jeszcze w Rosji Sowieckiej na początku lat 20., gdzie marynarze się zbuntowali przeciwko władzy bolszewickiej i zostali spacyfikowani, bardzo brutalnie zresztą.
1: I w swoim liście prezydent Zełenski właśnie podkreśla tam nawet wprost, że on mówi o tej rewolucji, jak się kończyła taka sytuacja, w której lider jest oderwany od sytuacji gospodarczej swojego kraju, od opinii publicznej, jak to się kończy, on zwraca na to uwagę. No to jest taka gra wielowymiarowa, Ale to też jest pewien sygnał dla swoich partnerów w Europie, że jesteśmy gotowi do rozmów, tylko te rozmowy mają uwzględniać interes ukraiński, że my mamy te zdolności i mamy możliwość przymusić Rosję usiąść do stołu rokowań. Sądzę, że też ten okręt, ta korweta, którą porażono w Kronstadcie, nieprzypadkowo też ją wybrano. To była ta korweta, która eskortowała wcześniej na Bałtyku te tankowce floty cienie. Mm-hmm. Była taka sytuacja, kiedy marynarka brytyjska nie była w stanie zatrzymać jednego z tych tankowców eskortowanego przez tą właśnie korwetę, i po stronie rosyjskiej to było wzmożenie takie propagandowe, że popatrzcie, tutaj nasz okręt nowoczesny i nawet Brytyjczycy się go boją i teraz go nie ma. To też jest jasne takie przesłanie.
0: No to rzeczywiście, powiem, wychodzi z tego, że jeszcze tylko na koniec takie krótkie podsumowanie tego listu bym chciał. To znaczy, że Zełenski, wysyłając list do Putina, no nie liczy na odpowiedź, bo przecież Putin nie uznaje Zełenskiego za prawowitego prezydenta Ukrainy. To jest jakby cały czas w mocy, rozumiem. Ale wbija klin pomiędzy oficjalne czynniki, tak nazwijmy to, czyli pomiędzy Kreml, słowa o jakichś tam sukcesach na froncie albo o panowaniu na froncie, pomiędzy właśnie oficjałów, którzy może by nawet coś chcieli, jakieś negocjacji, a tych, którzy są bardzo za tym, żeby walczyć na froncie, tak? To tak należy też rozumieć ten list prezydenta Ukrainy.
1: No to jest też tak, że to wokół Putina jest masa, to jest oligarchiczna elita, służby specjalne plus oligarchowie. I to też jest do nich wiadomość, że panowie, jeżeli wasz lider prowadzi kraj w stronę wojny do upartego po prostu do końca, to niekoniecznie to się dobrze skończy dla was, więc może nie warto, może trzeba wpłynąć. W jaki sposób wpłynąć, to już inna historia. I to też może być bardziej nawet przesłania do tych ludzi. Mm-hmm. Ja bym powiedział, że ja dostrzegam pewną zmianę w ogóle w podejściu ze strony ukraińskiej do tej jakby budowaniu tej kampanii wraz z dojściem, wraz ze zmianą na stanowisku głowy administracji prezydenta. Teraz był nim słynny pan Jermak, zmieniono na byłego głowę wywiadu wojskowego ukraińskiego Budanowa. I Budanow to jest jawnie człowiek taki bardziej pragmatyczny, w jakimś stopniu cyniczny nawet, ale właśnie zdolny do budowania takich strategii. Więc ja tutaj dostrzegam pewien związek w tym sensie, że Ukraina w sposób bardziej systemowy prowadzi pewną strategię tutaj. Mm-hmm. I dlaczego mówię o tych elitach? Ja jestem pewien, że wywiad wojskowy też ukraiński pracuje w tym kierunku i być może po prostu liczy na pewne rzeczy, o których nie wiemy.
0: Wywiad ukraiński. I dobrze pan teraz uderzył, że już powiem tym językiem,

0: to też świadczy o tym, że wywiad ukraiński bardzo dobrze sobie radzi na terytorium Rosji, no bo przecież te cele nie są wybierane z mapy i tylko muszą być w jakiś sposób uprecyzyjniane, doprecyzowywane. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jak pan to widzi jako analityk też wojskowości przecież?
1: Oczywiście nie bez znaczenia tutaj jest wsparcie państw zachodnich, tak? Czyli jest, to jest połączenie rozpoznania z różnych źródeł. Rozpoznania satelitarne, które dostarczają sojusznicy z Europy, Amerykanie też, chociaż nie wiemy w jakim zakresie, bo to jest wszystko tajne, ale wiemy, że to jest te wymiany danych istnieje. Poza tym Ukraina też ma podpisaną umowę z tą fińską firmę o polskich korzeniach, ISI, która też dostarcza danych Ukrainie. No i oczywiście jest, ja sądzę, że jest nie bez znaczenia też po prostu takie klasyczne rozpoznania osobowe tutaj w terenie i same te operacje, które wywiad ukraiński przeprowadził w trakcie tej wojny, skuteczne, one pokazują, że ta siatka po stronie rosyjskiej, ona jest bardzo rozbudowana, niewątpliwie.
0: No i myślę, że wywiady państw zachodnich, do których bym może zaliczył nawet i Polskę, nie jest tak, nie zdziwilibyśmy się, gdyby też pomagały w tym rozpoznaniu celów na terytorium Rosji. Tak trochę prowokacyjnie rzucam takie pytanie.
1: Oczywiście, nie żebym był fachowcem od spraw wywiadu, ale to byłoby oczywiste. Ale jednak, mimo wszystko, sam fakt, że Ukraina również jest tym państwem postradzieckim, tak? Jest mnóstwo ludzi, którzy po prostu znają perfekcyjny język rosyjski w tym stopniu, że nie da się odróżnić, że to Rosjan, tak? Są głębokie jakieś tam powiązania na różnych poziomach, nawet rodzinne. To powoduje, że oczywiście po prostu dla wywiadu wojskowego Ukrainy pracować po stronie Rosji jest o wiele łatwiej niż dla wywiadów zachodnich, powiedzmy też szczerze. To z tym się wiąże, że jakby ta większa skuteczność tego wywiadu na tym terenie.
0: Tak. Ta skuteczność tych działań wojskowych, dronowych, to też technologia. I tutaj pan wskazuje, że technologia odgrywa teraz ogromną rolę w tym zatrzymaniu postępów niewielkich, jak się zawsze mówiło, rosyjskich, ale jednak i ten front już jest raczej mało korzystny dla Rosji. No aż boję się powiedzieć, że niekorzystny, bo to, wie pan, to różni analizują i mówią, że tutaj dekretują albo porażkę już prawie, że Rosjan, albo już wygraną Ukrainę, albo na odwrót, porażkę Ukrainy, wygraną Rosjan. Tutaj ta sytuacja jest parę kroków do przodu, parę do tyłu. To jest mniej więcej chyba tak ten front wygląda, ale ta przewaga, jak w tenisie, którym teraz się Polska cała pasjonuje i panią Chwalińską, to ta przewaga jest po stronie Ukrainy dzięki tym dronom, dzięki tej technologii, zdaje się.
1: Generalnie może zacząć trzeba od tego, że to takie podejście do oceniania tej wojny, że liczymy te kilometry kwadratowe albo metry wręcz, setki metrów, gdzie kto się posunął, to już od dłuższego czasu jakby nie ma dużego znaczenia w rzeczywistości, bo jakby tu trzeba spojrzeć na to, jakie cele globalne ma każda ze stron w tej wojnie. Dla Rosji to jest... Wojna zaczęła się od ataku na Kijów i próby zmiany władzy, czyli od opanowania całej Ukrainy tak naprawdę, jej serca, tak? Czyli walcząc na Donbasie, celem Rosji jest przełamanie frontu, wejście na głębokość operacyjną i rozbicie po prostu sił ukraińskich w ten sposób, żeby zmusić Ukrainę do podpisania niekorzystnego porozumienia dla niej. Natomiast celem Ukrainy jest wykrawienie po prostu Rosji i jej zatrzymania. Dlatego jakby oceniania tych sukcesów trzeba oceniać to w stosunku do tego, kto i jakie ma cele. Wobec tego, jeżeli Rosjanie posuwają się, a one nadal nawet teraz się posuwają w kilku punktach, gdzie koncentrują te swoje siły, na przykład w rejonie miasta Konstantynówka,

0: oni nadal się posuwają, tak? Tym niemniej mówić o tym, że jest jakiś sukces, dlatego że oni zajęli jakieś wioskę albo jakieś osiedle w ramach tego miasta, no trudno mówić tutaj o... Tu trzeba bardziej globalnie oceniać. Ukraina, prowadząc tą swoją obronę, ona cały czas miała do czynienia z dwoma czynnikami negatywnymi dla siebie. Z jednej strony rosyjska przewaga materiałowa i w ilości po prostu żołnierzy na froncie, a druga rzecz to cały czas niedostatek środków walki ze swojej strony, bo po prostu skala wojny przerastała zawsze nawet możliwości te dostarczenia Ukrainie z zachodu amunicji i sprzętu i tak dalej. Tego ukraińska armia nigdy nie miała sytuacji, gdyby etatowo wszystkiego by jej wystarczało, tak jak to miałoby wyglądać. Więc co w tej sytuacji zrobić? Można albo przegrać wojnę, jeżeli walczyć w klasyczny sposób, albo szukać jakichś asymetrycznych rozwiązań. I tutaj się zaczyna ta historia z bawieniem się w drony. Ona się zaczyna właśnie z potrzeby po prostu. A z czasem ta państwo ukraińskie prowadzi reformy w sensie liberalizacji jakby prawa w zakresie tego przemysłu zbrojeniowego, wpuszcza na ten rynek prywatne firmy, mnóstwo prywatnych firm i oni zaczynają rozwijać te technologie. Pojawia się, czyli Ukraina buduje z jednej strony ten swój nowy przemysł dronowy, a z drugiej strony sama zmiana tych technologii, ona powoduje, że z czasem zmienia się sytuacja na froncie. W tej chwili w Polsce bardzo dużo się mówi o dronach i często się koncentruje na samych tych dronach, tak?
1: Tak.
0: Tylko że to już daleko wyszło poza dron jako taki efektor sam w sobie. W tym sensie, że jeżeli byśmy próbowali jakoś krótko określić, na czym polega ta rewolucja na tym polu walki, ona polega na tym, że ogromna ilość dronów rozpoznania uczyniło jakby całe te pole walki przezroczystym takim, w którym każdy punkt stale jest obserwowany.
1: Później na 20 kilometrów w głąb po obu stronach frontu, tej linii frontu, prawda?
0: Tak.
1: Minimum 20.
0: Później cała ta informacja z tysięcy dronów, z całej linii frontu jest druga rzecz ważna, to jest SOFT, czyli program ten... System zarządzania polem walki, który Ukraińcy mają, nazywa się Delta. To jest system, który zbiera dane z całej tej siatki ogromnej dronów, łączy to, wykorzystuje narzędzie sztucznej inteligencji do analizowania tego, buduje z tego jakby jasny, klarowny obraz, który dalej przekazuje po prostu do sztabów, do oficerów, żeby tam już również z pomocą tego systemu przekazywać te dane dalej tam dla artylerii czy dla swoich dronów uderzeniowych i w ten sposób tu się buduje, ważne właśnie jest cały ten system, jak on działa razem, do tego dochodzi internet ten satelitarny Starlink, który pozwala na przepływ tych danych, ogromnej ilości danych. I to się łączy w jeden system, który po prostu pozwala na bardzo szybkie podjęcie decyzji. Ty szybko rozpoznajesz cel, od razu ta informacja trafia do ciebie i ty możesz tam w jakieś sekundy po prostu podjąć decyzję i porazić ten cel. Wojna to jest cyfryzacja wojny, to jest przyspieszenie jakby podejmowania tych decyzji. No i do tego... W sytuacji, kiedy jeszcze do tego wchodzi algorytm sztucznej inteligencji, który zaczyna po prostu wspomagać pilota na przykład w naprowadzaniu tego dronu, albo w ogóle w sposób samodzielny ten dron naprowadzać, no to jeszcze bardziej przyspiesza jakby cały ten tryb.
1: Tak.
0: I cała ta wojna się kieruje w zasadzie w tym kierunku, że rola tej sztucznej inteligencji w zarządzaniu całym tym systemem, ona będzie się zwiększać, co będzie powodować jeszcze większe jeszcze bardziej zwiększenie tej skali, ilości tych dronów, zdolności. Jeden pilot będzie mógł zarządzać, nie wiem, 10 dronami zamiast jednego na przykład.
1: A produkcja tych dronów tak to są setki tysięcy, żeby było też jasne, że to nie jest tak, że to jest kilkadziesiąt dronów, tylko to są naprawdę tysiące. Natomiast te drony to jeszcze są drony zaopatrzeniowe na kołach, które jeżdżą na linię frontu i tak dalej, i tak dalej. Pan to wylicza bardzo ciekawie. Niestety mówiąc brutalnie, zaoszczędzone życia żołnierzy, ale też pieniądze oraz koszty wojny obniżane są przez to. To też jest ważne, by o tym pamiętać, prawda?
0: No przede wszystkim to w jakimś stopniu pomaga w rozwiązywaniu problemów demograficznych, na przykład u państw takich, no każdy z państw zachodnich, tak samo Ukraina ma ogromne problemy z demografią.
1: No i z dezercją również, oraz z ludźmi zaciągniętymi do armii, prawda? To jest też problem cały czas palący na Ukrainie.
0: Tak, oczywiście. Tym bardziej, że to jest ciężka wojna i to jest piąty rok wojny. Tak, wszyscy są zmęczeni, ochotników już brakuje i jednym ze sposobów rozwiązywania tego problemu jest zmniejszenie strat po prostu. Tak. Żeby zmniejszyć swoje straty, wprowadza się, można powiedzieć, robotyzacja pierwszej linii. Ten sposób, żeby po prostu wszystkie niebezpieczne zadania w tej strefie śmierci, gdzie drony z powietrza wszystko obserwuje i wszystko mogą poradzić, jest rozwiązaniem wprowadzania po prostu robotów lądowych, dronów lądowych, którzy będą ewakuować rannych, będą zaopatrywać jednostki i też po prostu zajmować pozycje w pierwszej linii, tak żeby piechota przeciwnika po prostu nawet nie mogła się dostać do tej piechoty ukraińskiej. I w tą stronę to się kieruje. To jeszcze zajmie pewien czas, bo technologia się rozwija, bo też plan ukraiński jest taki, żeby dostarczyć wojsku co najmniej 50 tysięcy tych dronów lądowych w tym roku, do końca roku.
1: Chciałbym jeszcze tak na koniec pana zapytać, tak sumarycznie, bo ten temat oczywiście jest w Polsce, mówię o nadaniu bohaterów UPA, tej nazwy jednej z jednostek frontowych zresztą ukraińskiej armii przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Tłumaczy administracja prezydenta, że to sami żołnierze chcieliby takiej nazwy. Tutaj też jest wiele różnych zawiłości. Nie chciałbym w te szczegóły wchodzić, ale dzisiejszy list prezydenta Zełenskiego jest chwalony przez prezydenta Macrona, jest chwalony przez Unię Europejską. Jak pan myśli, na ile ta sytuacja z Polską, zaognienie stosunków jednak, my tutaj będziemy się za chwilę zastanawiali w Polsce, to znaczy prezydent i premier, na temat odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, właśnie nie zgadzając się z decyzją nadania tejże nazwy bohaterów UPA. Czy Polska jest nadal takim sojusznikiem, na którego Ukraina liczy i chce, by był silnym sojusznikiem, jeżeli chodzi o poparcie, czy raczej woli, oczywiście mówię to tak kolokwialnie, ale zależy bardziej na uznaniu przez Macrona, przez kanclerza Merca działań Ukrainy i tam się swoje działania i skupia się polityka ukraińska. Jak pan to widzi w tym całym niestety zamieszaniu ogromnym i pogorszeniu relacji ukraińsko-polskich w związku z nadaniem imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej ukraińskiej?
0: To znaczy wszystko, co opisałem, jakby te jakieś pozytywne zmiany dla Ukrainy na linii frontu, to być może nawet zbyt mocno dodało optymizmu strony ukraińskiej, że ona się poczuła na tyle pewnie, że na przykład sądzi, że może w tej sytuacji po prostu w jakimś stopniu nie liczy się z wrażliwością Polaków na takie kwestie jak właśnie nadanie tego imienia tej jednostce. Ja uważam, że to jest strategiczny błąd przede wszystkim. Mhm. Chociaż od pewnego czasu, ja w swoich tekstach piszę też, że w swoich analizach, że jakby sama strategia na te trudne czasy, ona po stronie ukraińskiej, jak prowadzić swoją politykę, jak w stosunku do państw zachodnich do Stanów Zjednoczonych. Ona mocno się różni od tej strategii Polski, powiedzmy tak, i w tym zakresie te kierunki Ukrainy i Polski, one od jakiegoś czasu się rozjeżdżają, więc trudno tu mówić o jakiejś ścisłej współpracy i też niestety muszę przyznać, że na polu współpracy, w sensie przemysłu zbrojeniowego, wymiany technologii, też tutaj no ta współpraca z Polską idzie o wiele słabiej niż z większością innych głównych graczy, na przykład w Europie. I to też powoduje, że te powiązania są słabe, one słabną w jakimś zakresie i być może to też prowadzi do tego, że Ukraińcy sobie myślą, że, no, że można się nie przyjmować w tym zakresie Polską. Co w dłuższej perspektywie jest bez wątpienia błędem, ale niekoniecznie w tej krótkiej perspektywie jakoś znacząco wpłynie na jakby szanse Ukrainy w wojnie. Bo powiedzmy szczerze, że te państwa, które aktywnie teraz wspierają Ukrainę, no one tego nie robią z dobroci, tylko dlatego, że mają kalkulację pewną odnośnie tego, że to odpowiada ich interesom też. Ukraina też próbuje prowadzić taką politykę, żeby to już nie było wsparcie Ukrainy jednostronne, tylko żeby zamienić te stosunki w wzajemnie korzystne. Więc ona udostępnia swoje know-how, te swoje technologie, udostępnia jakby swoje, udostępnia linię frontu też, dlatego że te technologie tak się zmieniają. Wiele państw zachodnich rozumie, że trzeba być obecnym na Ukrainie, żeby też nadążyć za tymi zmianami. I strona ukraińska udostępnia jakby wszystkie informacje i możliwość być tam obecnym. I też nawiązuje współpracę swoich tych nowych firm z zachodnimi firmami, tworząc wspólne produkcje dronów i też pocisków różnych i tak dalej. Także to jest mniej więcej taki obraz.
1: No właśnie, i tutaj ten błąd strategiczny będzie polegał na czym dokładnie? Jeszcze takim jednym zdaniem, panie Mikołaju, że no, bardziej będzie zależało Ukrainie na pogłębianiu tych więzi, o których pan mówi, ze światem zachodu, z Francją, z Niemcami, z Włochami, tak? W sytuacji, kiedy ma się trochę przewagi na froncie. To tak rozumiem pana słowa trochę, tak?
0: Tak, ale to jest krótkowzroczne w tym sensie, że jednak jakby przede wszystkim Ukraina może liczyć na te państwa, które postrzegają rosyjskie zagrożenia w podobny sposób, jak Ukraina go postrzega. Nie jest tajemnicą, że w tych państwach zachodnich nie wszyscy są zgodni, delikatnie rzecz ujmując, a propos kierunku tej polityki. Więc w każdym z tych krajów jest partia o dużym poparciu. W Niemczech Alternatywa dla Niemiec partia jest najpopularniejszą partią w tej chwili i ona ma zupełnie inne podejście, więc w strategicznej perspektywie w tych państwach po prostu polityka może się zmienić i nie ma, i jest to trochę bez sensu jakby odcinać się od Polski i zwężać dla siebie pole manewru w ten sposób, ignorując jakby tę wrażliwość Polaków na takie rzeczy.
1: Tym bardziej, że delegacja z AfD, po raz pierwszy delegacja niemiecka, ale o maści i barwie politycznej Alternatywy dla Niemiec, gości właśnie w Petersburgu na tym forum ekonomicznym, czyli tym Davos rosyjskim, jak się przyjęło mówić w publicystyce. I to jest też znaczący fakt. Amerykanie zresztą też wysłali swoją małą delegację tamże. Także to też wiele mówi. Panie Mikołaju, bardzo dziękuję. Polecam bardzo publikację Mikołaja Susujewa na Facebooku chociażby i analizy. Zapraszam do czytania. A bardzo dziękuję za występ na Dachu Świata i oczywiście zapraszam na więcej, jeżeli mogę tak sobie pozwolić.
0: Oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie.
1: Mikołaj Susujew, publicysta zajmujący się Europą Wschodnią, w tym wojną na Ukrainie oraz relacjami polsko-ukraińskimi. Bardzo dziękuję. W studiu już jest dr Szymon Kardaś. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Za chwilę będziemy rozmawiali o niezwykle istotnym, myślę, że bardzo ważnym czynniku, który kształtuje świat, mianowicie dostęp do surowców, dystrybucja surowców, jak którędy one mają się dostawać do konsumentów, mówiąc językiem bardzo biznesowym, ale generalnie opowiadamy o tym, jak wygląda świat od strony właśnie surowców w momencie, kiedy jest wojna i blokada cieśniny Ormuz, wojna, nie wojna, ja to tak nazywam, z Iranem. Przed chwilą rozmawialiśmy o Rosji. Doktor Szymon Kardaś jest bardzo, bardzo dobrze zaznajomiony z tymi tematami, po prostu chociażby dlatego, że jest autorem Dyplomacja Energetyczna Federacji Rosyjskiej 1992-2025. Zapraszam zresztą do czytania tej pozycji. Za chwilę porozmawiamy.
2: Bardzo dziękuję, Michale, za to przepiękne powitanie. Postaram się sprostać tej wysoko ustawionej poprzeczce.
1: Boże, dziękuję bardzo. To jest naprawdę tak zwana przepiękna, majstersztykowa kokieteria doktora Kardasia. Za chwilę rozmawiamy. Chwila muzyki. Muzyki z Kazachstanu, proszę państwa. Proszę państwa, to zespół, który mi się bardzo podoba. Zespół stworzony z grupy satyrycznej, podobno. Dima Pantop, kiedyś na początku roku gość na dachu świata. Irina Kajratowna and Shiza. Za chwilę rozmawiamy.

0: Irina Kajratowna, czyli zespół z Kazachstanu. Czekoladki też z Kazachstanu. Prezent od doktora Szymona Kardasia, European Council on Foreign Relations, autor Dyplomacja Energetyczna Federacji Rosyjskiej 1992-2025. Dzień dobry jeszcze raz. Bardzo dziękuję. Kazachstan, jako się rzekło, za chwilę się pojawi jeszcze w naszej opowieści o świecie surowców, bo zaczyna się tam dużo dziać właśnie w tej części świata, prawda? Nie mylę się.
1: Tak, zaczyna się dużo dziać, to znaczy to jest region, który oczywiście, jak inne kraje też, które wchodziły kiedyś w skład Związku Radzieckiego, one dysponują, nie wszystkie oczywiście bardzo znaczącym, takim jak Rosja, ale są kraje, które dysponują potencjałem węglowodorowym i nie tylko, także takim, który wiąże się z tak zwanym sektorem czystej energii. W związku z tym rzeczywiście warto się przyglądać temu, co się dzieje w tych trochę mniej oczywistych regionach świata.
0: No ale to są takie regiony świata, które też będą decydowały o kształcie, cenach oraz tym, czy tego surowca nie zabraknie. To ja zacząłbym od początku. To znaczy od początku naszej zaplanowanej rozmowy oczywiście. JP Morgan, bardzo ważny bank, nie wiem, konsorcjum bankowo-inwestycyjne, decydent na pewno na tym rynku finansowo-surowcowym, ale też i inne instytucje ostrzegają, że może zabraknąć surowców, może zabraknąć gazu ziemnego, może zabraknąć ropy naftowej. Oczywiście to nie tak, że wszystko wyschnie i nie będziemy mieli tego nie wiem, w zbiornikach po prostu. Na czym polega taki kryzys na rynku paliwowo-surowcowym, bo to jest bardzo ważne. Te ostrzeżenia nie są, tak mówiąc z języka, ni pri czom. One są, bo coś się dzieje złego.
1: Tak. No, jeśli rozmawiamy o gazie, bo trzeba jednak te sektory rozgraniczyć i rozmawiać o tym, z jaką sytuacją mamy do czynienia i w jednym, i w drugim przypadku. Ale może zacznijmy od gazu. Znaczy, to, co najbardziej niepokoi, jeśli chodzi o rozwój sytuacji na rynkach gazowych, to jest to, że wypadł nam z rynku jeden z najpoważniejszych graczy, mianowicie Katar, który jest drugim w tej chwili co do wagi eksporterem LNG na świecie, po Stanach Zjednoczonych. Odwołuję się do danych za rok 2025, bo takimi danymi pełnymi dysponujemy. Stany Zjednoczone wyeksportowały około 115 milionów ton LNG w tym roku 2025. Katar 80. I teraz, żeby to też zobrazować, to jest mniej więcej 20% globalnego handlu LNG. Czyli 1/5 przypada na Katar.
0: Surowiec potrzebny do właściwie działalności każdej gospodarki i wielu dziedzin gospodarki, nawet tych naszych najprostszych konsumenckich.
1: Tak, bo i w różnych gałęziach przemysłu, ale też oczywiście jako surowiec służący do ogrzewania, sektor ciepłownictwa i tak dalej. Więc jakby,
0: wystarczy, żeby
1: na osobną rozmowę moglibyśmy się umówić, żeby pokazać znaczenie gazu w gospodarce. Ale no. nie ulega najmniejszej wątpliwości, że coś, co i w miksie globalnym, i też jeśli chodzi o poszczególne regiony świata, odgrywa cały czas bardzo ważną rolę.
0: I teraz tak, wypada nam Katar, tak?
1: 20% globalnego handlu LNG, mniej więcej.
0: Jeden z analityków izraelskich, były doradca premiera Shimona Peresa, tak zasugerował, że no właśnie, ta cała wojna z Iranem między innymi i ten skutek tej wojny, to też może niezamierzone działanie, nie chciałbym aż tak wchodzić w teorię spiskową, ale to jest też do skorzystania przez Izrael i różne firmy do niewyłączenia Kataru z tego rynku producenta gazu ziemnego, ale ograniczenia jego możliwości rynkowych, by Katar już nie odzyskał tej pozycji, którą miał przed atakiem na Iran pod koniec grudnia tego roku. Mhm. Że Katar już nie jest już tym samym bogatym, opływającym w gaz i dostatki miejscem i znaczenie na świecie.
1: No, po pierwsze, zastąpienie tak znaczącego gracza jak Katar będzie bardzo trudne. Po drugie, Katar jest jednak krajem, który budował swoją strategię w horyzoncie długoterminowym, jeśli chodzi o umocnienie swojej pozycji na rynkach energetycznych, szczególnie na tym rynku gazowym, bo ten potencjał, którym dysponował w 2025 roku, czyli te mniej więcej 80 milionów ton mocy produkcyjnych i tyle też mniej więcej wynosił eksport, planowano zwiększyć do 142 milionów ton w horyzoncie do 2030 roku. No, czyli znacząco, tak? Znaczy, to nie jest podwojenie, ale to jest no, prawie tak, podwojenie swojego potencjału.
0: Czyli niezwykła pozycja rynkowa i światowa.
1: Tak, absolutnie.
0: I polityczna zarazem.
1: Więc Katar, jest mało prawdopodobne, żeby Katar ze swoich ambicji zrezygnował. Oczywiście ta sytuacja, z którą w tej chwili mamy do czynienia na Bliskim Wschodzie, ona bardzo komplikuje tę realizację tej strategii, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy ten Katar wróci do gry. No, najnowsze dane statystyczne pokazują, że to są informacje z końca maja, że trzy gazowce łącznie przez Ormuz przepłynęły, z czego dwa są przypisywane Katarowi. I teraz łącznie statystycy podają, że około 7 gazowców przepłynęło przez cieśninę Ormuz od momentu, kiedy zaczęła się wojna. Dla zobrazowania, jaki to jest spadek. Przed wojną przepływały około 3 dziennie. No więc jeżeli mamy 3 dziennie do 7 w okresie już no, marzec, kwiecień, maj, tak ponad 3 miesiące, jak trwa ta wojna, no to pokazuje jakby skalę problemu. I nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy ten Katar wróci, dlatego że część instalacji w ogóle została uszkodzona. Według nawet oficjalnych komunikatów Qatar Energy 17% mocy produkcyjnej zostało uszkodzonych. Ich naprawa może zająć według tych szacunków oficjalnych katarskich od 3 do 5 lat. W związku z tym tu pozostaje otwartym pytanie, kiedy jakby fizycznie Katar, ze względu i na sytuację geopolityczną, ale ze względu na to, w jakiej kondycji są instalacje po tej wojnie, będzie mógł wrócić. Ale wracając do Izraela, mam wrażenie, że Izrael, który sam jest krajem znajdującym się w tym newralgicznym regionie, nie wiem, czy będzie w stanie jakby zdyskontować tę sytuację, bo ten problem bliskowschodni i tego napięcia bliskowschodniego, który rzutuje na sytuację wszystkich graczy, którzy mają ambicje energetyczne, on raczej stawia w dużo lepszej pozycji tych, którzy są od tego regionu konfliktu oddaleni. I tak naprawdę głównym beneficjentem już i najprawdopodobniej w horyzoncie najbliższych miesięcy, kilkunastu, a pewnie i lat, będą takie kraje jak Stany Zjednoczone, takie kraje jak Australia, takie kraje jak też niektóre afrykańskie, bo też mają swoje ambicje, jakby no oczywiście nie tak duże jak Stany Zjednoczone.
0: Ale
1: tak.
0: Algieria może sobie pomyśleć o tym, ale że to jest również, jej czas, prawda?
1: Również. Ale też takie kraje jak Mozambik na przykład, które też, też są jakby no, mniejszymi graczami, ale jednak też występują na tym rynku LNG.
0: Argentyna. Dla nich wejście na taki rynek.
1: Argentyna, która też ma plany dotyczące budowy terminali eksportowych LNG, realizowanych zresztą wspólnie z koncernami europejskimi. Co ciekawe. Więc krótko mówiąc, te państwa, które są z dala od regionu konfliktu, ale przede wszystkim Stany Zjednoczone, one mogą zyskać najwięcej. I ostatnia rzecz, o której warto wspomnieć a propos właśnie tych ambicji, no Stany Zjednoczone, które już w tej chwili są największym eksporterem LNG na świecie, chcą zwiększyć swoje moce eksportowe do 2030 roku o około 100 milionów ton, tak? Czyli z tych 115 ma się pojawić jeszcze dodatkowe 100, czyli no prawie podwojenie tak, tego potencjału. Teraz z czego sobie... bardzo wiele tych projektów już ma jakby podjęte decyzje inwestycyjne, ostateczne, część z nich już jest jakby w procesie budowy. Więc rzeczywiście takie kraje jak Stany mogą na wypadnięciu tak znaczącego gracza jak Katar sporo zyskać. Albo ograniczeniu jego możliwości oddziaływania na rynkach.
0: No dobrze, ale w takim razie jak to się ma do tych ostrzeżeń JP Morgan i innych instytucji co do spadku tej podaży, że tak powiem, czyli że nie będzie, zabraknie nam surowców, zabraknie nam gazu ziemnego, zabraknie nam ropy naftowej, ale jeżeli chodzi o gaz ziemny, czy to jest możliwe, czy to jest rzeczywiście to coś takiego nam grozi w tym dla tego surowca, dla konkretnego gazu ziemnego, taki szok energetyczny?
1: musimy rozgraniczyć perspektywy czy horyzonty czasowe, tak? Bo to, o czym ty mówisz, Michale, i o czym traktuje bardzo wiele analiz, które się pojawia w tym momencie, to są ostrzeżenia dotyczące jakby tego krótko- i średnioterminowego horyzontu, tak? Dlatego, że te projekty, o których mówimy, znaczy to, co chcą zrobić Amerykanie, jeśli chodzi o tą swoją strategię rozbudowy potencjału eksportowego.
0: Milionów plus, tak?
1: To wszystko zajmuje lata, tak? Znaczy to część projektów jest w trakcie budowy, co do części podjęto decyzje inwestycyjne, ale tak naprawdę według danych między innymi Międzynarodowej Agencji Energetycznej od momentu podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej do momentu jakby uruchomienia produkcji i eksportu LNG, no mija od 4 do 5 lat, prawda? Więc część tych projektów oczywiście jest zaawansowana i ona będzie oddawana w horyzoncie tych najbliższych lat, ale to nie jest tak, że jak nagle w danym momencie roku, tak, wypada nam ktoś taki jak Katar jako gracz, że da się po prostu z dnia na dzień jakby zastąpić ten wolumen, którego zaczyna brakować w związku z tym, że jeden z kluczowych graczy nie jest w stanie produkować i eksportować LNG. I teraz to wszystko, o czym ty wspomniałeś, Michale, ale też o czym na przykład, nie wiem, pisze Wood Mackenzie w swoich analizach i kreśląc takie scenariusze rozwoju sytuacji, dotyczy tego horyzontu właśnie krótko- i średnioterminowego. I teraz, żeby naszym słuchaczom też trochę to zobrazować, no tak? Wood Mackenzie zrobił taką trzyscenariuszową analizę, z której wynika, że jeżeli by problem cieśniny Ormus został rozwiązany w czerwcu, czyli w tym miesiącu, który się właśnie zaczął, tego roku, no to być może taka równowaga, jeśli chodzi o produkcję LNG, zostałaby osiągnięta w roku 2027, czyli w kolejnym. Nie przesądzając jakby w którym momencie roku mogłoby to nastąpić, a ceny, sytuacja na jeśli chodzi o ceny w skali jakby różnych rynków regionalnych na świecie, mogłaby się też ustabilizować w okresie od 12 do 18 miesięcy, bo na razie to cały czas jesteśmy jakby ze względu na ten geopolityczny czynnik skazani na taką niepewność. Jeżeli natomiast rozwiązanie problemu cieśniny Ormus miałoby nastąpić gdzieś w okolicach września, czyli jeszcze 3 miesiące takiej niepewności, jaką mamy w tej chwili, no to wtedy się wszystko przesuwa o rok. To znaczy stabilizacja na rynkach gdzieś, jeśli chodzi o podaż, gdzieś w okolicach 2028, a 2027 traktowany jest jako rok, gdzie mogą być rzeczywiście bardzo duże taka duża niestabilność, jeśli chodzi o ceny na świecie, tak? No i w Azji, i też w Europie i tak dalej. No a jeżeli nie zostanie sytuacja rozwiązana gdzieś, powiedzmy, do początku jesieni tego roku, czyli do tego września, no to wtedy mamy do czynienia z sytuacją, w której ten poziom niepewności będzie tak duży, że na przykład w niektórych regionach, w tym na przykład na Bliskim Wschodzie, takie kraje jak Katar w ogóle mogą jakby część projektów albo opóźnić, albo z części projektów LNG zrezygnować, bo po prostu nie będą w stanie jakby kalkulować, no jak się sytuacja rozwinie i czy te projekty, które teoretycznie były gdzieś tam jakby w ramach strategii, wydobywcze, ale też te, które dotyczą się budowy instalacji LNG, tak, kolejnych, czy one się po prostu będą opłacać. No.
0: I tak wygląda między innymi brak surowca na rynku. Tak, tak w ten sposób się go kształtuje. Nie, że coś wysycha, ale po prostu nie ma procesów inwestycyjnych, nie ma przepływu do tych gotówki na nowe rozwijanie działalności.
1: Tak, no i mówię, dotyczy to jakby, najtrudniejszy jest ten horyzont krótko- i siedmioterminowy, dlatego że no, mamy do czynienia z uderzeniem w gracza, który naprawdę bardzo dużo w skali globalnej ważył, a on, no w zasadzie, tak jak powiedzieliśmy, no, poza tymi wybranymi metanowcami, które teraz, tymi drobnymi, o czym powiedziałem wcześniej, ruszyły, no to w zasadzie to jest gracz, który wypadł z rynku. I nie wiemy, kiedy na ten rynek wróci, nie wiemy, w jakiej skali na ten rynek wróci. I teraz, jeżeli jakby ten powrót, były takie analizy w ogóle z początku wojny, że jeżeli Katar by nie wrócił w tym roku, albo wrócił pod koniec tego roku, to nie można wykluczyć, że na przykład w Europie zderzymy się z sytuacją kryzysową, no taką, jakiej nie mieliśmy od czasu 22 roku, czyli wtedy, kiedy Rosjanie odcięli dostawy gazu i kiedy ceny bardzo mocno skoczyły, no bo na razie te wzrosty cenowe w Europie, one jeszcze nie są tak duże, znaczy, a szczególnie no, nie robią jakiegoś wrażenia, jak porównujemy z tą sytuacją kryzysową z 22 roku, bo dzisiaj ceny skoczyły, powiedzmy, nie wiem, z 30-32 euro za megawattogodzinę. godzinę do 48 w tej chwili, no to to nie jest jakiś drastyczny wzrost, a w 22, w tym szczycie kryzysu, one przekraczały 300, no więc euro za megawattogodzinę, więc się... jeszcze nie jesteśmy, no, jesteśmy daleko do tego poziomu, ale, ale ponieważ my musimy zacząć, znaczy musimy przyspieszyć proces zapełniania magazynów gazowych przed kolejnym sezonem grzewczym i zgodnie z unijnym prawem ten poziom zapełnienia powinien być na poziomie 90% do przed 1 listopada każdego roku kalendarzowego. A w tej chwili, w tym momencie, w jakim teraz jesteśmy roku, w Unii Europejskiej ten stan zapełnienia magazynów jest na poziomie lekko przekraczającym 40%.
0: I teraz, nie zapowiada się na zwiększenie.
1: Nie. I teraz, jak, i teraz co, co jest ważne? Jak porównujemy to ze średnią zapełnienia w tym momencie roku, średnią za 5 lat ostatnich, to ta średnia za 5 lat ostatnich jest 55%. A my mamy w tej chwili, w tym roku, mamy 41%. Czyli odstajemy bardzo mocno od średniej za ostatnie 5 lat, jeśli chodzi o tempo zapełniania. I ta sytuacja, jeżeli teraz tak Katar zostaje poza, jako ten ważny gracz, i on co prawda dużo nie ważył w rynku europejskim, bo myśmy do Europy, w skali całej Unii Europejskiej, sprowadzaliśmy jakby tyle gazu, że ten Katar zajmował około, znaczy udział Kataru to było około 4%. Ale na przykład indywidualnie dla niektórych krajów, takich jak Włochy, no to on ważył już dużo więcej. Ale nawet w skali całej Unii Europejskiej, może on nie ważył aż tak dużo, ale on strasznie dużo ważył w Azji. 25% dostaw LNG do Azji przypadało na Katar.
0: A 30... przecież w Azji produkujemy my swoje wyroby.
1: Tak jest.
0: Tu się ten piękny cykl...
1: To
0: nam...
1: jest ten cykl, a 30% LNG, które Chiny sprowadzają, też przypadało na to, co szło przez Cieśninę Ormus. I teraz, jeżeli te kraje azjatyckie będą musiały znaleźć alternatywne źródła dostaw ze względu na swoje potrzeby, no to oczywiście wzrośnie konkurencja w skali globalnej o to LNG, które będzie dostępne. I teraz, mimo że my nie sprowadzamy aż tak dużo z Kataru, ale będziemy konkurować z Azjatami o LNG, które jest produkowane w innych częściach świata, tak? Przez to, które Amerykanie będą chcieli sprzedać na spocie, przez to, którą Australijczycy, no wiadomo, że z Australii do Europy jest daleko, daleka droga, no, ale teoretycznie, tak? To, co będzie produkowane gdzieś w krajach Ameryki Łacińskiej czy w krajach Afryki, po prostu wejdziemy w okres ostrej konkurencji, bo część dostaw oczywiście do Europy jest realizowana na podstawie kontraktów długoterminowych, ale też część dostaw jest realizowana na podstawie dostaw na rynku takich, no, spotowych, tak? Więc wtedy ten wzrost konkurencji z Azjatami o dostęp do surowca może sprawić, że rzeczywiście te ceny, które dzisiaj nie skoczyły jakoś mocno, no ale za parę miesięcy, jak się sytuacja nie poprawi, no to one mogą skoczyć dużo bardziej.
0: Stąd są te ostrzeżenia, tak, chociażby JP Morgan.
1: Tak.
0: Morgan. Natomiast rynek ropy, czym się różni od gazu i czy rzeczywiście tutaj też na czym miałoby polegać szok cenowy, szok energetyczny? Ja mówię szok, bo to są te słowa znane z lat 70. One zawsze są przywoływane do uruchomienia naszej wyobraźni, czyli kolejki, stacje benzynowe, puste dystrybutory, wściekłość ludzi, turbulencje polityczne.
1: Tak.
0: Prezydent Carter, pamiętamy, też nawoływał chociażby swoich obywateli do niejeżdżenia samochodami, do oszczędzania. No w ogóle to było niezwykłe polityczne i społeczne kuriozum. Przegrał wybory później, między innymi z tego powodu.
1: Tak. Sytuacja pod pewnymi względami jest podobna, no bo i tu chodzi o podaż surowca, więc w przypadku ropy oczywiście region Bliskiego Wschodu, który też odgrywa bardzo ważną rolę jakby w globalnej układance, jeśli chodzi o podaż surowca i te pierwsze tygodnie wojny, którą rozpoczął Izrael ze Stanami Zjednoczonymi przeciwko Iranowi, doprowadziły do bardzo znaczącego ograniczenia produkcji w tym regionie i podaży. Jakby z danych, które opublikowała Międzynarodowa Agencja Energetyczna, wynikało, że po tych pierwszych tygodniach ta podaż spadła o ponad 10% w skali globalnej. Znaczy podaż ropy w skali globalnej, prawda? I teraz zrekompensowanie tego no nie jest łatwe, no bo oczywiście są tacy gracze jak Stany Zjednoczone, którzy mogą zwiększyć wydobycie i zwiększyły i też zwiększają eksport i swoją cegiełkę do normalizacji sytuacji w skali globalnej dokładają.
0: No, ale normalizacji, nie powiedzą, do wykorzystania tej sytuacji.
1: Oczywiście i do zarobienia, no bo wiadomo, drill baby drill. Deal i realizacja tej koncepcji, którą ogłosił Donald Trump, jak doszedł do władzy w 25 roku, oczywiście mówimy o drugiej jego kadencji, kiedy ogłosił tą koncepcję Energy Dominance, tak? Czyli takiej dominacji energetycznej, no to tego typu kryzys oczywiście on pięknie się w to wpisuje. Bo Amerykanie rzeczywiście mogą w tym momencie wchodzić w rolę kogoś, kto no, jest trochę zbawcą tych, którym zaczyna surowca brakować, ale znowu...
0: I warto pamiętać, krytykując amerykańską wojnę z Iranem, że tak strasznie się Donald Trump uwikłał, że już teraz nie wie, co z tym dalej zrobić.
1: Tak.
0: Ważne, żeby pamiętać, że oczywiście. Tu są jeszcze sprawy... No, pieniądze nie lubią rozgłosu, ale
1: tak.
0: Tutaj są.
1: Ale oczywiście wiadomo, że Amerykanie sami tutaj tej sytuacji nie rozwiążą. Nie wiem, w Ameryce Łacińskiej też ci gracze, którzy jakby są istotni w kontekście naftowym, te mogą dołożyć jakąś tam swoją cegiełkę, ale problemu fundamentalnie nie rozwiążą. Do tego jeszcze dochodzi problem Rosji, tak? No bo Rosja, która ma udział w globalnej produkcji ropy na poziomie gdzieś 12-13, w zależności od jakby rocznika statystycznego, 12-13%, no to jest też ważny gracz. I w tym momencie no nie dziwi to, że na przykład Amerykanie poluzowali reżim sankcyjny umożliwiający eksport rosyjskiej ropy do odbiorców azjatyckich, no bo oni są w tej chwili głównymi, tak? No bo chodziło o to, żeby właśnie nie dokładać dodatkowej cegiełki do tej niestabilności, no bo jeżeli wypada nam Bliski Wschód, znaczy ograniczona jest podaż płynąca z Bliskiego Wschodu, nie wszyscy gracze mogą jakby wejść tutaj i zwiększyć produkcję, która by to zrekompensowała, no to jest niemożliwe w krótkim horyzoncie, no to wtedy, jeżeli jeszcze dokładamy cegiełkę w postaci Rosji, że dodatkowo jakby sankcjonując, co oczywiście z naszej perspektywy jest słuszne, no ale tą drugą stroną sankcjonowania jest to, że gdyby jeszcze mniej tego wolumenu ropy płynącego z Rosji było na rynku, no to oczywiście to jest dodatkowy element niestabilności, prawda? Więc jakby patrząc na to z punktu widzenia takiego bardziej globalnego, no to, że Rosjanie oczywiście dyskontują ten kryzys, no bo ta ropa płynie, ceny są wyższe, więc na tym zarabiają więcej. No ale gdyby z kolei tego wolumenu zabrakło, no to być może ceny byłyby jeszcze wyższe, surowca oczywiście w skali globalnej byłoby mniej. No i wtedy dla takich kontynentów jak Europa, które są uzależnione od dostaw, od importu ropy, bo to jest, musimy cały czas o tym pamiętać, że my jako Europa jesteśmy uzależnieni od importu energii pod hasłem energia, do hasła energia wrzucając wszystko, czyli i paliwa kopalne i jakiś tam, nie wiem, import energii elektrycznej i tak dalej, to my jesteśmy, jako Unia Europejska, może tak będąc precyzyjnym, jesteśmy uzależnieni na poziomie 60%. To jest zależność...
0: To jest strategiczne uzależnienie.
1: A w przypadku paliw kopalnych to jest jeszcze gorzej, dlatego że gaz to jest 85%, ropa 90%.
0: I uwaga, na scenę wchodzi Kirył Daniłow. Znany nam, doradca, wysłannik, bardzo poważna postać z administracji Władimira Putina. Dzisiaj dla BBC...
1: Kirill Dmitriev, tak?
0: Kirill Dmitriev, tak. Daniłow, Boże. Kirill Dmitriev, przepraszam.
1: Nie, dużo
0: Kirill Dmitriev. Tak. Dmitriev, nie, bardzo ważna postać, bo on jest wysłannikiem, jeździ do Stanów Zjednoczonych, spotyka się z wysłannikami, z Jaredem Kushnerem. Dzisiaj się za chwilę pojawi Jared Kushner w wydaniu albańskim akurat i rewolucja flamingów. Natomiast Jared Kushner, Steve Witkoff, o nich on mówi, Jared i Steve, w wywiadzie dla reportera, dla wysłannika BBC Rosenberga mówi w ten sposób. To Europa, która potrzebuje rosyjskiego gazu, to Europa, która potrzebuje Rosji, by przeżyć. It's Europe who needs Russia to survive. Wynotowałem sobie. I teraz jak ty interpretujesz słowa pana Kiryła?
1: No to musimy znowu rozgraniczyć dwie perspektywy. Znaczy, czy oceniamy to z perspektywy rosyjskiej i interpretujemy, o co chodzi...
0: W Petersburgu to powiedział,
1: tak,
0: na tym forum.
1: Tak, w Petersburgu. Tak, o co chodzi Rosjanom? To znaczy, co w tej sytuacji próbują ugrać Rosjanie? No i później możemy też przejść do analizy z perspektywy naszej, europejskiej, no bo tak naprawdę to jest komunikat kierowany przede wszystkim do Europejczyków. Z perspektywy rosyjskiej, moim zdaniem, sprawa jest czytelna i właściwie wpisuje się w taką linię, którą Władimir Putin wyznaczył, jeśli chodzi o tą sytuację, która się wiąże z kryzysem na Bliskim Wschodzie, tym najnowszym, właściwie tą linię nakreślił w marcu, na początku marca tego roku. I to jest też linia, która w zasadzie jest czymś charakterystycznym, jeśli chodzi o rosyjski sposób działania na rynkach energetycznych.
0: I myślenia
1: o Europie od dekad. To znaczy, najkrócej rzecz biorąc, strategia kija i marchewki. No, Władimir Putin powiedział na początku marca, że skoro Europa chce się całkowicie uniezależnić od rosyjskich surowców, a taki jest cel strategiczny, który sobie rzeczywiście założyliśmy, no to może my powinniśmy się w ogóle odciąć wcześniej, nie czekać na te terminy, które sobie tam Europejczycy przyjęli, tylko weźmy ich, odetnijmy wcześniej, poszukajmy sobie innych rynków dla gazu, dla ropy.
0: Więcej do Chin.
1: Tak jest, Chin, ale też szerzej, Azja, tak, bo tam są też inni
0: Afryka
1: odbiorcy.
0: Afryka też trochę?
1: Trochę też, Afryka oczywiście, ale przede wszystkim to są odbiorcy azjatyccy. Jasne. Chiny, Indie, ale też parę mniejszych krajów. Więc postraszył, tak, że jak wy wymyślicie, że to jest kryzys, to ten kryzys może być jeszcze większy, jak my się ze swoimi surowcami zwiniemy wcześniej, niż wy planujecie. Tak całkowicie. Bo tych surowców już w Europie nie zostało wiele, o tym zresztą za chwilę można powiedzieć parę słów więcej. Ale jednocześnie powiedział tak, ale, i to jest marchewka, ale jeżeli znajdą się w Europie takie kraje, które będą chciały z nami długoterminowo współpracować i takie, które dadzą, jak powiem, polityczny parasol dla tej długoterminowej współpracy, nam zagwarantują, że tutaj się jakby będzie rzeczywiście wola utrzymania tego w horyzoncie długoterminowym, to my jesteśmy gotowi i dostarczyć tyle, ile będzie trzeba. I to, co mówi Dmitriew, moim zdaniem jakby wpisuje się dokładnie w tę linię, tak? To znaczy Rosjanie są całkowicie świadomi tego, że Europa z jednej strony, i tu już przechodzimy trochę do perspektywy europejskiej, że Europa z jednej strony w okresie ostatniego czterolecia rozwiązała problem, który niektórzy podnosili w Europie przed wybuchem tej wojny rosyjsko-ukraińskiej, to znaczy dużego poziomu zależności od Rosji.
0: No tak.
1: I że ten problem, jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby ten problem rozwiązać, dlatego że udział gazu w europejskim rynku, jeśli mówimy o Rosji jako eksporterze, spadł znacząco, bo to było z prawie 160 miliardów metrów sześciennych w 2021 roku do poniżej 40 w 2025.
0: Udział Gerharda Schrödera nawet.
1: To naprawdę, jak sobie zestawimy te liczby, to one mówią w pewnym sensie same za siebie, że my w kilka lat byliśmy w stanie zrobić coś, co się wydawało nie do pomyślenia przez dekady, tak? Mówiliśmy, czas zmniejszyć, bo tego gazu jest za dużo. Nie dość, że nie zmniejszaliśmy, to niektórzy zwiększali, ale jakby ktoś powiedział, że teraz uda nam się wyrzucić ponad 100 miliardów w tak krótkim czasie, to by się w 2021 roku ludzie popukali w głowę i w 2022 zresztą też się wydawało, że będziemy mieli bardzo poważny kryzys, żeby sobie, cenowy to jedno, ale żeby w ogóle zastąpić ten wolumen. A jeśli chodzi o ropę, bo jeszcze tylko to zjistuję. I z ropą podobnie. Myśmy zmniejszyli udział Rosji w naftowym rynku europejskim z 25-26% do około 2% w okresie 21-25. Płynęło kiedyś, w tym 21 roku płynęło 115 milionów ton, w 25 popłynęło niecałe 10. I to jest jakby jedno. Ale to, co pozostaje problemem, i Rosjanie są tego doskonale świadomi, to jest właśnie ten duży poziom zależności od importu w ogóle. Bo myśmy zredukowali import z Rosji, ale zależność importowa została na praktycznie niezmienionym poziomie. To są cały czas duże wskaźniki, tak? No, przypominam, 85% gaz, to są wyliczenia Międzynarodowej Agencji Energetycznej, 90% ropa.
0: Dobrze.
1: I oczywiście Rosjanie mają świadomość tego, że kiedy się robi kryzysowo na świecie, kiedy będzie...
0: A jest kryzysowo.
1: Kiedy właśnie ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie jest ograniczona podaż ropy. Wypada Katar, więc jest ograniczona podaż gazu, więc czekają nas w kolejnych miesiącach przy utrzymaniu się tej sytuacji, czeka nas wzrost konkurencji o dostęp do surowców, no to oni czują...
0: Czyli znowu to samo, co z gazem.
1: Że to tak. Jest ten moment. Wychodzą Rosjanie, że wjeżdżają i mówią tak, no przecież słuchajcie, no przecież my jesteśmy z boku, tak? Znaczy, bądźcie racjonalni, tak? Znaczy, zejdźcie ze ścieżki uniezależnienia, bo przecież jak będzie wam brakować, to my... Są rurociągi, jest jedna nitka niezniszczona gazociągu gazociągu Nord Stream 2, niecertyfikowana, więc nie można z niej korzystać w takim komercyjnym ujęciu, bo tu Niemcy musieliby przeprowadzić proces certyfikacji.
0: No, ale ona jest.
1: Ale ona fizycznie jest.
0: Nie wybuchła.
1: I Władimir Putin jeszcze w październiku...
0: Wtedy, kiedy wybuchły trzy inne.
1: Tak jest, jakoś dziwnym trafem.
0: Jedna,
1: prawda?
0: Jedyna z czterech będących niedaleko siebie, ta jedna nie
1: wybuchła. Ta jedna nie i zresztą Władimir Putin bardzo...
0: Temat.
1: Tak, to jest fantastyczne, prawda? Znaczy, cały czas jak wraca ta dyskusja, kto wysadził Nord Streamy i oczywiście nie możemy jakby autorytatywnie odpowiedzieć na to pytanie.
0: Jeszcze tak, się spotkamy z tym Nord Streamem, właśnie. Panie Szymonie, naprawdę.
1: Ale ta taka, jedna z hipotez, która zresztą też mi była bliska w 2022 roku, że w tamtym momencie Rosjanie mieli interes w tym, żeby pogłębić kryzys energetyczny w Europie i w związku z tym, że mogli stać za tymi atakami i jakby budowaliśmy pewną linię taką argumentacyjną, dlaczego to było możliwe. No to był jeden z argumentów między innymi, tak? Dlaczego uderzamy w rury, w cztery nitki i uderzamy w trzy, a w jedną nie uderzamy i jakoś tak dziwnym trafem miesiąc czy półtora po tych uderzeniach Władimir Putin sam podczas jednego ze swoich publicznych wystąpień, trwała wojna. A oni mówili tak, no są zniszczone, ale pamiętajmy, że jedna jest dobra. I że przecież tą jedną, to w razie czego gaz może popłynąć. On to mówił już w 2022 roku.
0: Słuchaj,
1: więc to, że dzisiaj ludzie o tym mówią, znaczy, że dzisiaj Rosjanie o tym mówią w roku 26, to już jakby specjalnie nie jest zaskakujące, bo Władimir Putin mówił o tym bardzo krótko po zamachach.
0: Szymon Kardaś bardzo mówi, że nie jest zaskakujące. Oczywiście, że nie, ale w dalszym ciągu fascynujące. Naprawdę.
1: Niezmiennie.
0: Ja jestem niezmiennie zafascynowany tym selektywnym wybuchem. Natomiast kolejna zagadka na tej mapie rynków surowców bardzo ważnej i za chwilę bardzo aktywnej, która będzie wpływała również na nasze politykę naszych krajów, europejską, amerykańską, kontekst Bliskiego Wschodu, list prezydenta Zełenskiego do prezydenta Putina na temat negocjacji też należy rozumieć w kontekście różnego rodzaju ruchów na rynku surowcowym, bo przecież surowce to również napędzanie wielkich możliwości energetycznych, a te z kolei są potrzebne do tych wielkich centrów danych, sztucznej inteligencji i tak dalej, bo rynek energii to jest to też, prawda?
1: Oczywiście, absolutnie.
0: Przed chwilą
1: dlatego rozmawia się na przykład o takich
0: krajach, Mikołaj Sosujew opowiadał o froncie, przecież to się nie bierze to wszystko z powietrza.
1: Oczywiście,
0: nomen omen,
1: oczywiście. Tak.
0: To jest rynek ten, o którym my mówimy, napędza rynek współczesnych technologii.
1: Tak.
0: Zagadka. Dlaczego Izrael nie atakuje dlaczego Iran nie atakuje Azerbejdżanu, wielkiego gospodarczego przyjaciela Izraela? Poza tym, że oczywiście jest wspólnota mniejszości azerskiej i tak dalej, Azerowie, północna część Iranu, Azerbejdżan wschodni, zachodni, wszystko się zgadza, poza etnograficznymi implikacjami i możliwościami buntu wśród Azerów irańskich, ewentualnymi, ja mówię, skupmy się na gospodarczo-strategicznych. Dlaczego nic się nie stało? Dlaczego nie było to kierunkiem używania dronów i różnych pocisków balistycznych poza jednym incydentem?
1: No właśnie, tutaj jakby znowu wracamy do tej układanki energetycznej, bo Azerbejdżan jest krajem, który odgrywa jakby w kontekście tej sytuacji kryzysowej, z którą się mierzymy. On odgrywa jednak też swoją rolę, jeśli chodzi o przepływy surowcowe i to zarówno te, które są bezpośrednio wydobywane na terenie Azerbejdżanu, bo przypomnijmy, że to jest kraj, który dysponuje zarówno potencjałem gazowym, jak i potencjałem naftowym. On może nie jest tak duży, bo to też jakby trzeba zawsze wszystko czytać w pewnej perspektywie. On nie jest tak duży, jak na przykład, nie wiem, potencjał Rosji, tak? Bo jeśli porównamy, nie wiem, wydobycie ropy w Azerbejdżanie na poziomie niecałych 28 milionów ton w 2025 roku z wydobyciem w Rosji na poziomie przekraczającym 510 milionów ton, no to są potencjały nieporównywalne, tak? Czy na przykład, nie wiem, Kazachstan, który wydobywa prawie 100 milionów ton. Ale on swoją cegiełkę jakby ważną dokłada i
0: 40% izraelskiego zapotrzebowania na ropę naftową, czytam, to płynie z Azerbejdżanu, tak. Chociażby.
1: Tak.
0: Gaz również płynie. To tylko tak, żeby
1: z gazem, jeśli chodzi o Izrael, to z gazem jest jeszcze jakby ciekawsza historia, dlatego że nawet ciekawsza niż w przypadku ropy, dlatego że Azerbejdżan oczywiście jest i producentem gazu, i to wydobycie gdzieś tam na poziomie poziomie przekraczającym 51 miliardów metrów sześciennych w 2025 roku. Eksport, mniej więcej połowa z tego, czyli jakby połowa idzie na potrzeby wewnętrzne, połowa idzie na eksport. Natomiast Azerbejdżan odegrał bardzo ważną rolę w kontekście Izraela, bo tu o Izrael rozumiem, że tak, o Izraelu rozmawiamy. Odegrał bardzo ważną rolę, dlatego że w momencie, gdy zaczęła się wojna, pojawiły się, i tak naprawdę nie ta nawet najnowsza, ale to jest od października 2023 roku historia, gdzie trzykrotnie doszło do zakłóceń w dostawach gazu, które realizuje Izrael wobec Jordanii i wobec Egiptu. I w momencie, gdy dochodziło do tych przerw i szczególnie tej ostatniej, jakby związanej już z wybuchem wojny z Iranem w tym roku, no to właśnie Azerbejdżan odegrał rolę takiego kraju, który wszedł jako pomocnik tak naprawdę, bo on jest udziałowcem złoża Tamar w Izraelu, z którego jakby część ładunków jest właśnie realizowana jakby w ramach dostaw do Egiptu. Więc to nie jest tak, że Azerbejdżan jest w stanie zastąpić oczywiście tę rolę, którą pełnił Izrael, ale w sytuacjach kryzysowych Azerowie, którzy właśnie między innymi poprzez udziały tutaj w złożu, ale też jakby udział w innych projektach, też z Amerykanami, jeśli chodzi o sektor gazowy w regionie Morza Śródziemnego, bo to są i projekty dotyczące Syrii i reaktywacji jakby części infrastruktury energetycznej w Syrii, że wchodzi w rolę takiego, takiego aktora, który jest użyteczny w sytuacji kryzysowej. No i tu akurat ta rola Azerbejdżanu była dość, w tym ostatnim czasie była dość...
0: Ale że Iran nie bombarduje Azerbejdżanu, no to też jest bardzo ciekawe. Myślę, żeby w tym wszystkim znaleźć odpowiedź, to jest dość trudne, bo to jest, myślę, że bardzo piętrowa gra. Natomiast ja słyszałem, że Azerbejdżan

0: porównywalny wolumen z tym, ile płynęło z Rosji w najlepszych czasach. Jeśli chodzi o ropę, to jest też tam gdzieś jakieś 18 milionów ton, tak? Czyli 4% udziału w imporcie. Ale przez Azerbejdżan, znaczy dzięki temu, że Azerbejdżan wybudował chociażby ropociąg Baku-Tbilisi-Ceyhan o przepustowości 50 milionów ton. Tam jest jeszcze sporo tej przepustowości, które można wykorzystać. Tak. Są oczywiście projekty gazowe. Jest południowy korytarz gazowy, dzięki któremu ten gaz azerski trafia do Europy, ale potencjalnie oczywiście można myśleć o tym, żeby to wykorzystać też gdzieś przyszłościowo być może rozbudowy, bo cały czas ten projekt na przykład gazociągu transkaspijskiego jest, na ile on jest realistyczny, na ile nie, ale wybudowanie rury przez Morze Kaspijskie i potem przez Azerbejdżan, tak żeby na przykład, nie wiem, gaz azerski mógł gdzieś tam trafiać dalej. Natomiast Azerbejdżan też ma znaczenie w ramach, jakby w kontekście, nie wiem, chociażby rozmów z Kazachstanem a propos kanałów eksportu ropy, dlatego że Kazachstan znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, bo z jednej strony oczywiście jest całkiem znaczącym producentem tego surowca i eksporterem, tylko że ponad 90% eksportu naftowego kazachskiego idzie przez terytorium Rosji. Przez ropociąg KTK, czyli to Kaspijskie Konsorcjum Rurociągowe, trochę idzie też przez port bałtycki w Ustłudze, trochę przez Noworosyjsk, niezależnie od KTK, ale generalnie to jest bardzo duży poziom zależności. I na przykład przez Azerbejdżan na razie, przez ten ropociąg Baku-Tbilisi-Ceyhan, tam płynie niewiele, bo tam według niektórych statystyk 1,5 miliona ton, w niektórych lekko powyżej 2, ale to są też nieporównywalne ilości z tymi, które płyną cały czas przez Rosję. Ale trwają właśnie rozmowy dotyczące tego, żeby ten tranzyt przez Azerbejdżan zwiększyć. I jedna z takich rzeczy, które też są ciekawe, myślę, że o tym się trochę mało mówi, ale Azerbejdżan ma też pewne ambicje, jeśli chodzi o produkcję tak zwanej czystej energii i eksport tej czystej energii do Unii Europejskiej. Jeszcze w 2022 roku zawarte było takie porozumienie o tak zwanym zielonym moście energetycznym, który miałby biec z Azerbejdżanu przez Gruzję, Morze Czarne i później wpadać do Unii Europejskiej. Dołożono do tego, bo kraje Azji Centralnej też są zainteresowane zacieśnianiem współpracy gospodarczej, w tym energetycznej, z Unią Europejską. Dołożono do tego ostatnio nowy element, to znaczy Kazachstan i Uzbekistan, które podpisały porozumienie z Azerbejdżanem w sprawie budowy takiego mostu energetycznego, czyli służącego, mającego służyć eksportowi czystej energii z Kazachstanu i Uzbekistanu przez Morze Kaspijskie do Azerbejdżanu i ewentualnie dalej do Europy. To są oczywiście wszystko, wiadomo, bardzo daleko jeszcze, znaczy takie plany, które nie mamy pewności, czy zostaną zrealizowane, czy nie, ale sam fakt, że podpisywane są w tej sprawie porozumienia i to, że jakby projektuje się te współpracę w taki sposób, pokazuje, że ten Azerbejdżan rzeczywiście staje się krajem ważnym. Nie tylko w kontekście węglowodorowym, ale też w kontekście innych wymiarów współpracy energetycznej, takich mniej oczywistych.
1: Myśmy rozwiązali zagadkę, dlaczego Iran nie zaatakował Azerbejdżanu. Śmiem trochę wątpić, ale myślę, że nakreśliliśmy bardzo ciekawe.
0: No bo tutaj pewnie nie... No,
1: myślę, że to jest zależność...
0: Znaczy w kontekście energetycznym to myślę, że tam jeszcze mogą ewentualnie jakieś kwestie ewentualnych słupowych porozumień wchodzić w grę, które są realizowane na linii z jednej strony właśnie w Iran, Azerbejdżan, z drugiej strony Iran, Turkmenistan. Jakby takich opcji tutaj...
1: Wiele rzeczy jeszcze się dookoła. Tak. Jasne. Bardzo dziękuję. Dr Szymon Kardaś, European Council on Foreign Relations, autor książki Dyplomacja Energetyczna Federacji Rosyjskiej 1992-2025. Bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, Michale, za zaproszenie. Dziękuję państwu za uwagę.
1: A ja bardzo dziękuję również za czekoladki z Kazachstanu. Naprawdę, nie jest to łapówka, jest to po prostu ważny element energetyczny w naszej rozmowie. Bardzo ci dziękuję.
0: Poza tym, że Kazachstan jest trzecim w tej chwili co do rangi eksporterem ropy na rynek europejski, można też przywieźć coś słodkiego.
1: Jak najbardziej. Albo piękną koszulkę Almaty w stylizacji Metallica, na przykład liter zespołu Metallica. To też jest bardzo ciekawe. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, Michale, dziękuję bardzo państwu.
1: Bałkany za chwilę. Albania nie jest na sprzedaż.

zdanie protestujących w Tiranie. Za chwilę Agata Tomachowska i będziemy rozmawiali, łączymy się z Czarnogórą, porozmawiamy o tym, co się wydarzyło i dlaczego rewolucja flamingów, skąd to i kto jest powodem, a dlaczego Jared Kushner. Chwila.

0: Igor Savin, muzyk jeszcze z Jugosławii, z Chorwacji, wprowadza nas w temat tego, co się dzieje na południe od nas. Takiej nazwy muszę powiedzieć, że jeszcze nie słyszałem. Rewolucja flamingów. Albania nie jest na sprzedaż. To zdanie wiele tłumaczy, także dlaczego tysiące Albańczyków wyszły na ulicę Tirany z tym hasłem na czele. Zięć Donalda Trumpa, znany z negocjacji z Rosją i na Bliskim Wschodzie, Jared Kushner. To jest... On właściwie jest powodem tego sprzeciwu i wielkie miliony, nie tylko dolarów, które chciał zainwestować, ale także hektarów z mieszkającymi tam flamingami w pięknym miejscu w Albanii. Agata Domachowska, Instytut Europy Środkowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, prosto z Bałkanu, z Czarnogóry. Z tego co pamiętam, dzień dobry.
1: Dzień dobry, tak. Tutaj właśnie w Czarnogórze właśnie odbywa się szczyt Unia Europejska, Bałkany Zachodnie. No najważniejsze wydarzenie międzynarodowe organizowane przez to państwo, więc dzieje się. Już też premier Albanii Edi Rama przybył, już nawet odniósł się do protestów, które trwają w Albanii od kilku dni. Te protesty są naprawdę masowe.
0: No właśnie, to jest duży problem dla Edi Ramy, dla premiera Albanii. Coś, co on powiedział, możemy przytoczyć fragmenty chociaż słów albo sensu tego, co mówił?
1: Tak, to jest ostatnia jego wypowiedź już tutaj z Tivatu na temat protestów. Oczywiście są to słowa krytykujące protestujących, tak naprawdę wskazujące na to, że te protesty są formą wojny hybrydowej, za którą stoi Iran. I tutaj tutaj trzeba powiedzieć, że tak naprawdę Albania od lat jest w konflikcie tak z Iranem. Iran niejednokrotnie dokonywał faktycznie ataków przede wszystkim w tej obszarze cybernetycznym na Albanię. Zresztą jak zaczęły się te wszystkie wydarzenia wiosną w Iranie, tutaj padło ostrzeżenie, że Albania mogłaby być celem Iranu w takim odwecie, no bo Albania jest tym państwem zdecydowanie proamerykańskim. Więc tutaj te napięcia między państwami są i to już od lat. Aczkolwiek no tutaj to jest ciekawa wypowiedź samego premiera, który stara się przedstawić sytuację jako wojnę hybrydową i to jeszcze inspirowaną z zewnątrz.
0: To powiedzmy, co się wydarzyło, bo Jared Kushner i jego miliony inwestowane w wybudowanie, no właśnie, hotelu, wybudowanie wielkiego takiego kompleksu wypoczynkowego, no bo chyba tak po polsku możemy to nazwać.
1: Można powiedzieć.
0: Tak, i to jest coś, co zdenerwowało nie tylko jakby obrońców środowiska, bo te flamingi i w ogóle przyroda, ale ludzi wyszli na ulicę i mówią, że to nie chcemy mieć drugiego Dubaju, my chcemy mieć Albanię. Takie już nawet bym powiedział bardzo patriotyczne sformułowania.
1: Tak, tak. Albańczycy mówią, tak? Albania nie jest na sprzedaż i to jest... Można też powiedzieć, że protesty to już nawet nie chodzi od samego Jareda Kushnera, czy też córkę prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli żonę Jareda Kushnera, Ivankę Trump. Nawet jeden z transparentów, tu przytoczę, miał hasło Albania nie jest na sprzedaż, to nie jest twoja kolejna torebka Chanel, tak? Z kierunku Ivanki Trump. No i ludzie tak naprawdę są zdenerwowani, sfrustrowani sytuacją, w której tak naprawdę władze w sposób naprawdę nietransparentny, nie tłumacząc o co dokładnie chodzi, decydują się na wydanie pozwolenia na kolejną inwestycję, to jeszcze na obszarze Parku Narodowego, przepięknego Parku Narodowego, gdzie jest ujście rzeki Wiosy. To jest właśnie, tam jest jedna z miejscowości, nadwyspa z Wrenec. Tam dokładnie zaczęły się protesty. I tak naprawdę te protesty ogólnonarodowe, takie wielkie, masowe, które widzimy w Tiranie, one rozpoczęły się, zostały zorganizowane po tym, kiedy ludzie zobaczyli w telewizji, jak 30 maja, takie lokalne protesty właśnie w tej miejscowości z Wrenec odbywały się i w jaki sposób ci ludzie tam, lokalci, zostali potraktowani tak naprawdę nie wiadomo przez kogo, przez prawdopodobnie ochronę wynajętą przez jednego z takiego najbogatszych Albańczyków, takiego biznesmena albańskiego, Kastriati. I ci właśnie, ta ochrona użyła gazu pieprzowego wobec tych lokalnie protestujących tam ludzi, użyła siły. Natomiast policja nic nie zrobiła. Ludzie poczuli, że tak naprawdę w Albanii, jeżeli jest się uprzywilejowanym, ma się jakiś status blisko, związany z władzą, można wszystko, a zwykłym ludziom nie pozwala się na nic.
0: No może ja tutaj zaważyły też... kwestia tej inwestycji wartej 1,5 miliarda euro, co oznacza niezwykłe wpływy i też korzyści, które dla tych, którzy by uczestniczyli w tym projekcie.
1: I tak naprawdę projekt, tak naprawdę o tym projekcie społeczeństwo nie za wiele nadal wie, bo różne liczby padają. Nawet premier Edirama początkowo mówił, że to będzie jeszcze bogatszy projekt, w którym właśnie mają uczestniczyć zarówno Jared Kushner, tak, i jego żona Ivanka Trump, jeszcze jacyś biznesmeni katarscy, oczywiście też ten biznesmen, o którym wspomniałam, albański Kastriati, ale tak naprawdę zbyt wiele nie wiadomo. Wiadomo jednak to, że nagle pojawiły się na tym terenie koparki, ten teren został ogrodzany drutem kolczastym, a tutaj też zwrócę uwagę na fakt, że też trwają procesy sądowe w kwestii, kto jest właścicielem, do kogo ten grunt należy. To też jeszcze nie zostało do końca rozstrzygnięte, więc to wszystko się dzieje w takiej mgle dezinformacji, braku informacji, informowania społeczeństwa, co tutaj się właściwie dzieje. I tak naprawdę, bo powiedzmy sobie, że już wcześniej, tak, władze albańskie zakomunikowały, że Jared Kushner, tak, czy Amerykanie zainwestują na wyspie Sazan. To jest wyspa położona niedaleko tej miejscowości, o której wspominam. To jest południe Albanii, region Vlory, niezwykle takie miejsce turystyczne. No i teraz kolejna inwestycja ma być właśnie po tej wyspie Sazan, także w Zvernec. No i ale tak naprawdę nic nie wiadomo. I to jest miejsce, tak jak mówię, Parku Narodowego. I skąd ta nazwa Rewolucja Flamingów? Ponieważ właśnie na tych terenach można spotkać flamingi, które migrują i tam się zatrzymują. Zresztą to jest przepiękne miejsce, natura z taką bioróżnorodnością. Znajdziemy tam różne gatunki i ptactwa, i innych zwierząt, i roślinności, więc niezwykle ważne miejsce, które powinno być chronione, a tutaj okazuje się, że na tym terenie inwestor zewnętrzny, zagraniczny będzie tworzył jakiś kompleks turystyczny, luksusowy, który też będzie przecież oczywiście niedostępny dla takiego przeciętnego Albańczyka.
0: A powiedzmy jeszcze tak na koniec, jaki to jest problem dla premiera Edi Ramy? To są największe protesty od dłuższego czasu. Chyba takich nie było od kilkunastu lat.
1: Tak.
0: I teraz on musi temu stawić czoła. Jak możemy to opisać?
1: Zdecydowanie to są najbardziej masowe protesty, zresztą już są planowane kolejne protesty w kolejnych miejscach, nie tylko w Albanii, ale wśród diaspory albańskiej, a przypomnijmy, diaspora albańska jest prężna i liczna, więc mają te protesty być organizowane w takich państwach jak Austria, Belgia, tak w Brukseli, Wielkiej Brytanii, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, także samej diaspory albańskiej, więc to ten zasięg ma być o wiele większy, żeby wywrzeć presję. No i widać, że to premiera, dotyka premiera Ediego Ramy, który jednak ma ogromną pozycję w państwie. On rządzi w Albanii od 2013 roku. Więc to będzie na pewno dla niego problem, który będzie trudno rozwiązać. Jeszcze jak teraz widzimy, stara się przyjąć taką postawę negującą, tak? Jednak tak. Uczestnictwo społeczeństwa, skoro jest to wojna hybrydowa, jak sam ocenił. A tutaj społeczeństwo, można powiedzieć, jest zjednoczone, bo to są protesty, które jednoczą i młode pokolenie Albańczyków, i starsze pokolenie Albańczyków. I to są protesty wymierzone we władzę, także w opozycję, bo tutaj i krytykuje się poprzedniego premiera i obecnego premiera. Tylko problem jest taki, że faktycznie sam premier, tak jak wspomniałam, ma niezwykle silną pozycję. Opozycja jest zmarginalizowana i dopóki, można powiedzieć, nie pojawi się na tej scenie politycznej ktoś, kto będzie konkurencją dla Ediego Ramy, naprawdę trudno jest przeprowadzić jakiekolwiek zmiany. I tutaj widzimy podobną sytuację do tej, którą widzimy też w innych miejscach w regionie, chociażby w Serbii, ponieważ właśnie Serbia też doświadcza od listopada 2024 roku cyklicznie masowe protesty. One cały czas są organizowane, a jednak tam prezydent Vučić jakoś stara się utrzymać władzę, choć też widać, że społeczeństwo robi wszystko, aby jednak pokazać, że ma swój głos i sprzeciwia się temu, co się dzieje, tak, w państwie, czy to w Serbii, czy w Albanii.
0: Ja widzę, że sprawa jest rozwojowa i ja już dzisiaj zapraszam na dach świata, dobrze? Porozmawiamy o fenomenie tak. Edi Ramy, prezydenta, ale premiera, ale też musimy porozmawiać, przepraszam, Edi Rama, prezydent.
1: Premier, bardzo,
0: już tak. Się zakałapućkałem, ale żeby było jasne, Edi Rama, premier, bardzo ciekawa postać, nie stroni również od magazynów mody i od takiego lifestyle'u, to jest też bardzo ciekawe, ale również to, co się dzieje w Serbii, także myślę, że tutaj bunt ludzi w stronę i sprzeciw wobec ludzi, którzy są no, o tak mocnej pozycji jak Edi Rama, to w tym momencie myślę, że to wymaga porozmawiania. Także Agata Domachowska pojawi się jeszcze na dachu świata, prawda?
1: Tak,
0: zapraszam.
1: Tak jest. Jeżeli mogę tylko ostatnie zdanie. Tak, musimy te protesty tak analizować w kontekście całego regionu i to jest dobry czas, tak jak mówię, szczyt Unia Europejska, Bałkany Zachodnie i koniecznie należy zwrócić uwagę, jeżeli te państwa aspirują tak, do członkostwa w Unii Europejskiej, kwestia rządów prawa i tego, jak się traktuje społeczeństwo, powinna być priorytetem tak, ze strony także Unii Europejskiej, więc oczywiście tak jest. To jest temat do dłuższej dyskusji. Bardzo dziękuję.
0: I jestem ciekaw właśnie, myślę, że takie protesty też są niezwykle ciekawe, bo mówią wiele o samym kraju i mieszkańcach i poczuciu obywatelskości. Bardzo dziękuję. Agata Domachowska, Instytut Europy Środkowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, prosto z Czarnogóry, ze szczytu Unia Europejska, właśnie Bałkany. Bardzo dziękuję. A teraz czas na Puerto Rico. Dzień dobry. W studiu Dorota Zadroga, aka Ana Maria da Silva, Junior, tak?
2: Junior,
0: przepraszam. Dzień dobry, witam cię bardzo.
2: Dzień dobry, witam.
0: Słuchaj, wspaniała książka. Boriken, ostatnia kolonia świata.
2: Tak, dziękuję.
0: I to jest
2: Cieszę się, że przeczytałeś.
0: Przeczytałem, zaznaczyłem nawet fragmenty. Porozmawiamy dzisiaj trochę krócej, ale znowuż zapowiadam dłuższą wersję naszej rozmowy już teraz, dlatego że problem, że w ogóle temat jest niezwykle pasjonujący. Problemów w Puerto Rico jest co liku. Ja chciałem tam, bez liku, chciałem tam pojechać, bo raz, że to jest miejsce fascynujące, dwa, terytorium należące do Stanów Zjednoczonych,
2: tak.
0: Trzy, jednak o swojej specyfice karaibskiej, cztery, za chwilę tu przyjedzie Bad Bunny, czyli wokalista, artysta.
2: Jeszcze przed Bad Bunny Ricky Martin. Pamiętajmy, od kogo się zaczęło.
0: Ricky Martin, tak. To jest stara historia muzyki.
2: No, nie dodawajmy, że stara, ale tak, ale myślę, że La Copa de la Vida było przed Bad Bunnym i szanujmy.
0: No dobrze, to w takim razie oczywiście to nie jest audycja o muzyce, ale Bad Bunny jest, myślę, że bardzo ciekawym hasłem wywoławczym. Raz, że zjawiska, ale dwa też i miejsca. Dlatego posłuchajmy przez chwilę najnowszego Bada Bunny, Nueva Yol, chyba tak się powinno.
2: Nueva Yol.
0: Nueva Yol. Proszę bardzo, tak to brzmi.

0: Noe Voyol, Bad Bunny. Myślę, że już grupy fanów, z tego co widziałem, się szykują. To jest oczywiście, będzie wielka feta dla tych, którzy Bad Bunny lubią. Dla Doroty Zadrogi widzę, że również autorki książki Boriken, Ostatnia Kolonia Świata, że przytoczę tytuł. To jest grzeczna piosenka, ale można trafić na bardziej, bym powiedział,
1: ordynarną
0: wręcz, tak?
1: Tak, no generalnie wśród muzyki twórców reggaetonu to nie jest grzeczna muzyka.
0: Tak? To jest reggaeton, tak?
1: Bad Bunny, no tak, wywodzi się na pewno z reggaetonu. Ja nie będę w to wnikać, jakie to są podgatunki i wchodzić w tą awanturę, czy reggaeton jest z Panamy, czy z Puerto Rico. Trzymajmy się tego, że jest z Panamy. Puerto Rico bardzo wypromowało, powiedzmy, na arenie światowej reggaeton. Puerto Rico jest też bardzo dumne z swoich twórców i na pewno jeśli jest się z tego gatunku, to ma się pewnie łatwiejsze wejście na rynek muzyczny, nawet lokalnie. Natomiast no, ostatnia płyta się trochę jednak od tego już odcina i na pewno to wpłynęło na jej międzynarodowy sukces.
0: Bad Bunny jest słuchany przez dziesiątki milionów, jak nie setki milionów ludzi na kontynencie. W regionie Ameryki Łacińskiej, Karaibów, Ameryki Północnej, dotarł do Europy.
1: Azji.
0: I teraz fenomen muzyczny to jedno, ale przecież muzyka i Bad Bunny między innymi to jest element, nie boję się tego zaryzykować stwierdzenia, tożsamości puertorykańskiej. W ogóle muzyka jest elementem też tworzącym społeczność puertorykańską.
1: Tak, jest to generalnie w każdej chyba części świata ważny element kształtowania się kultury i przenoszenia historii. W Puerto Rico też wytworzyła się muzyka, która dosłownie opiera się na tym. Nie jest to akurat reggaeton, jest to plena, która dosłownie opiera się na tym, że opowiadamy historię tego, co się dzieje dosłownie na ulicy, w domu, co kogoś spotkałem, coś mu powiedziałem, on mi coś odpowiedział. I tak wyglądają te teksty. I można to grać w nieskończoność, śpiewać w nieskończoność. Puerto Rico jest też znane jako ziemia pisarzy, co pewnie jest znane w jakimś tam włoskim zakresie osobom, które w to wniknęły.
0: Mm-hmm. A te, które nie wniknęły, to już
1: te, które nie wniknęły,
0: mogą nie do uwierzenia
1: teraz,
0: wręcz.
1: Mogą sobie teraz doczytać. Dlaczego tak jest? Bo gdzieś tam to opowiadanie historii jest po prostu częścią też identyfikacji puertorykańskiej. Więc tak, natomiast no, jak wspominałam, ta ostatnia płyta Bad Bunny też jest bardzo, uderzyła absolutnie we wszystkie sentymentalne nuty, nie tylko puertorykańczyków, nie tylko latynosów, chociaż oczywiście ten język hiszpański bardzo pomógł rozpromować te piosenki, ale w ogóle myślę, że w takie pokolenie, które jest w wieku też Bad Bunny, a może i nawet starszych osób, czyli już nie nastolatków, którzy myślą tylko o muzyce, która będzie grana na imprezie, przesłuchasz ją, wrócisz do domu, czy tam puścisz ją sobie w samochodzie. Bo mamy tutaj dużo takich wątków, na przykład tęsknoty za czymś, opuszczenia swojego domu, do którego już nie możesz wrócić, bo w przypadku Puertorykańczyków ich po prostu nie stać na to, żeby wrócić do swojego domu, na swoją wyspę. Mhm. Bo po prostu została przejęta w jakiś sposób przez turystów chociażby. Historie takie jak posiadanie wspomnień, których nie zdążyliśmy udokumentować. Więc jest to już bardziej dojrzałe podejście do w ogóle pisania tekstów i do muzyki. Też zaangażował w to muzyków lokalnych, wmieszał w to różne tematy muzyczne, bardzo puertorykańskie i takie wątki, powiedziałabym folklorystyczne może trochę etno, które bardzo mocno wybrzmiewają i na pewno będą też widoczne w trakcie koncertu, bo jakby widzimy, jak wygląda ta trasa koncertowa, na pewno w Polsce też będzie to widoczne, jak bardzo pokazuje tą swoją puertorykańskość na scenie.
0: Ta duma z puertorykańskości jest nie tylko można jemu przypisać oczywiście, natomiast no, widoczna jest dlatego, że jest najbardziej chyba sławnym puertorykańczykiem aktualnie na świecie.
1: Ja myślę, że w ogóle w historii.
0: To teraz spróbujmy powiedzieć, odnosząc się do twojej książki, zresztą no, wspaniale ujęta historia. To nie jest książka twoich reporterskich przygód na miejscu, to jest książka o historii Puerto Rico, ale to jest niezwykle ważne, bo przecież nikt historii Puerto Rico nie studiuje. I teraz tak, kraina, która jest częścią Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie ma swoją odrębność.
1: Znaczy odrębność zawsze miała, niezależnie od tego, czy była częścią Hiszpanii, czy była później częścią Stanów Zjednoczonych. W naszej mentalności pewnie myślimy, że pewnie cały czas dążą do tego, żeby być niepodlegli, więc to jest też temat na oczywiście dłuższą rozmowę, że Portorykańczycy, mimo że bardzo są dumni z tego, że są Portorykańczykami i po prostu na każdym kawałku ściany namalują swoją flagę, żeby to podkreślić, jednocześnie chcieliby dołączyć do Stanów Zjednoczonych i gdzieś tam aktywnie chcieliby działać na rzecz tego, żeby stać się kolejnym stanem. Mimo że gdzieś pewnie myślimy sobie, że najrozsądniejszym rozwiązaniem jest zawsze dążenie do niepodległości. Natomiast tak, no, jest to miejsce bardzo dwuznaczne pod różnymi względami, co nie zmienia faktu, że bardzo portorykańskie. Może tak, nie da się mu tego odjąć. Jest językiem, którym się tam posługujemy, jest hiszpański i to bardzo specyficzny hiszpański. Kultura, jaka się tam wykształciła, jest pod wpływami amerykańskimi, które zostały tam narzucone, wprowadzone przez ostatnie dekady. Natomiast jest powiązana z Dominikaną, powiązana z Kubą i to jest coś, co sięga czasów przedhiszpańskich. Mamy tam bardzo też podkreślane przez Portorykańczyków to, że mamy tam grupy pochodzące przede wszystkim z Afryki, z Europy, z ludności Taino, z Ameryki Łacińskiej. Że ta różnorodność też ukształtowała to, kim są Portorykańczycy. I to, że Bad Bunny jest teraz takim właśnie soft power, i pokazuje to wszystko ludziom, którzy pewnie nie byliby w stanie pokazać nawet Portoryko na mapie, a teraz mamy jakieś knajpy karaoke w Japonii, gdzie Japończycy śpiewają z tym portorykańskim, naprawdę niełatwym żargonem i akcentem piosenki Bad Bunny, to jest na pewno niepowtarzalne i z całym szacunkiem do wszystkich sportowców, wszystkich muzyków, aktorów, polityków, postaci ze sceny politycznej, nikt nie był tak rozpoznawalny, a już nikt, nawet wspomniany Ricky Martin, nie był tak utożsamiany z tym, że jest z Portoryko, a nie, że jest może jakiegoś latynoskiego pochodzenia Amerykaninem, nie do końca określonym.
0: A to jest bardzo ważne w tym momencie.
1: Bardzo.
0: I tak sobie myślę, że fenomen Bad Bunny'ego jest o tyle też ciekawy, by na niego zwracać uwagę. Nie trzeba lubić tej muzyki. No, ona na przykład nie jest moja, tak? Ale tak jak mówię, ma swoich setki milionów, bo to tak trzeba liczyć, jeżeli chodzi o liczbę fanów. Natomiast poczucie tożsamości portorykańskiej, a zarazem jakby w kontradykcji do tej przemożnej, wielkiej popkultury amerykańskiej, to jest bez precedensu wydarzenie, bym powiedział, w świecie i w życiu Puerto Rico.
1: Ja na pewno nigdy tego nie widziałam i ja myślę, że nigdy tego już nie zobaczę, co się działo w Puerto Rico, kiedy ta płyta się pojawiła ostatnia. I kiedy dosłownie z każdego okna, z każdego samochodu, każdego zakładu samochodowego, po prostu każdego miejsca, dodając jeszcze to, że Portorykańczycy puszczają muzykę innym, a nie słuchają dla siebie, więc ona leci naprawdę głośno, leci jedna płyta. Wszyscy słuchali ostatnie płyty Bad Bunny. Nie było absolutnie rozróżnienia, czy to są dzieciaki wychodzące ze szkoły, mają 10 lat i głośnik Bluetooth w rękach, czy to są osoby w wieku starszym, po którym może byśmy się nie spodziewali, że będą słuchać wykonawcy, który wydał płytę tam kilka miesięcy temu na przykład. I naprawdę to połączyło całą wyspę. To, że zagrał później rezydencję, też było oczywiście istotne i to, że ludzie tak bardzo ochoczo brali w tym udział i wspierali to, że on w ogóle był na tej wyspie, to co tam zorganizował. On też jest bardzo związany z tą wyspą, więc to, że on gra jakieś koncerty niespodzianki, na przykład organizuje jakieś dodatkowe wydarzenia, prowadzi swoją fundację, też jest bardzo pozytywnie postrzegane przez ludzi.
0: Z twojej książki bardzo mi się spodobały, przytaczasz cytat Krzysztofa Kolumba z Jamajki, co prawda, z 1503 roku. Złoto to cudowna rzecz. Kto je posiada, jest panem wszystkiego, czego pragnie. Za pomocą złota można nawet duszą wrota raju otworzyć. To jest jeden cytat, a drugi to już jest twój. Gdyby tajne akta zbierane przez agencje wywiadowcze były publikowane w formie książek i udostępniane szerokiemu gronu czytelników jako dziedzictwo kulturowe, mogłyby być współczesnym rywalem Biblioteki Aleksandryjskiej. Oddzielną salę miałoby w niej dowody zbierane przez FBI w ramach prawie 20-letniej działalności Continental Pro. I to odnosi się do właśnie już historii z Puerto Rico i do udziału tam amerykańskiego.
1: Tak, od samego początku Amerykanie traktowali bardzo, powiedziałabym, brutalnie nawet Puerto Rico i Puertorykańczyków. Sam Bad Bunny zresztą też przyznawał, że on tej historii dopiero teraz się uczy. To nie jest coś, co się zna ze szkoły, to raczej jest coś, co się zna na zasadzie przekazów rodzinnych, bo to jest coś, co się działo jeszcze w czasach naszych dziadków, powiedzmy. Faktycznie ta inwigilacja była bardzo rozbudowana. To, że wszędzie malują swoje flagi, nie bierze się z niczego i to nie jest związane z partią polityczną, wyborami czy jakimiś tymczasowymi wydarzeniami, tylko po prostu z tym, że są z niej bardzo dumni. I przez pewien czas posiadanie flagi portorykańskiej przez osobę taką prywatną było dość mocno karane i można było trafić do więzienia, z którego już się nie wychodziło chociażby. Nie było plutonów egzekucyjnych, niektórzy Portorykańczycy też troszeczkę to przekłamują, twierdząc, że można było za to zostać po prostu zabitym. No, nie było to tak jeden do jednego. Natomiast te kary były na tyle poważne za zaśpiewanie hymnu portorykańskiego, za jakieś takie działalności, które można było podpiąć pod działalność niepodległościową portorykańską, co oczywiście, biorąc pod uwagę, że to były czasy zimnej wojny, oczywiście groziło komunizmem. Do dzisiaj, jeżeli ktokolwiek mówi o niepodległości portorykańskiej, to od razu usłyszy, że dobrze, to spakuj się, jedź na Kubę, bo taki scenariusz będzie czekać Puerto Rico, jeśli będzie niepodległe. Mhm. To jest jakby jedyna rzecz, która może czekać Puerto Rico, mimo że aktualnie nawet nie ma żadnego ruchu niepodległościowego na wyspie, więc to straszenie nie jest do końca w ogóle konieczne, bo nie ma za bardzo po co straszyć ludzi, którzy wcale tej niepodległości teraz tam nie chcą.
0: I to jest też niesamowite, czyli rozumiem, że Puerto Rico też warto spojrzeć na tę część, no chyba tak możemy mówić, Stanów Zjednoczonych obecnie. Tak? Możemy mówić? Oni tak...
1: Absolutnie, to jest część Stanów Zjednoczonych, paszport Stanów Zjednoczonych, więc jeżeli ktoś chciał wyrzucać właśnie twórców portorykańskich ze Stanów, niech oni wracają do siebie, no to wracaliby właśnie do siebie, no, u siebie już byli.
0: Jasne. Boriken, dlaczego Boriken?
1: Jest to nazwa wywodząca się z języka Taino, pierwotnych ludów zamieszkujących w ogóle obszar Karaibów, ziemia dzielnego władcy. Tak zwana, czyli Puerto Rico właśnie.
0: Dorota Zadroga, Boriken, ostatnia kolonia świata. Dorota Zadroga, czyli Ana Maria da Silva Junior, tak?
1: Junior.
0: Warto tę książkę po nią sięgnąć. Naprawdę wakacje się zbliżają, na dachu świata książki się też pojawiają i rekomendacje. A my jeszcze z Dorotą się spotkamy i więcej o Puerto Rico nagramy i myślę, że będzie... To bardzo pasjonująca historia właśnie tej wyspy i jeszcze różnych wysepek przecież, bo to nie tylko jest, to jest kilka z nich. I jak to wyglądało właśnie przejście od Hiszpanii do Stanów Zjednoczonych, co się teraz dzieje w Puerto Rico. I myślę, że poza Bad Bunnym tam jest jeszcze dużo rzeczy do opowiedzenia. Bardzo ci dziękuję za wizytę na dachu świata.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Spotykamy się za tydzień. Dziękuję bardzo. Julia Nowaczyńska audycję zrealizowała. Dorota Zadroga opowiadała o Puerto Rico. Michał Żakowski, do usłyszenia. A na koniec Tommy Guerrero, Black Sheep Blues, czyli Kalifornia.

0: Ale piękny rytm. Godzina 14, Radio 357.
1: Złodziej czasu.
0: Monika Mędrok-Karbowska, wydawczyni, Julia Nowaczyńska, realizująca, i Marcin Cichoński, mówiący te słowa. Dzień dobry!

Bardzo zgrabna ta piosenka dnia, We Should Talk Bleachers. Witamy w audycji Złodziej Czasu, która jest o popkulturze, kulturze, o tym wszystkim, co czas nam kradnie. Przyznam szczerze, że czuję się trochę okradziony, jeżeli chodzi o czas i trzeci sezon serialu Euforia. Zendaya, Sydney Sweeney i tak dalej. No a potem na końcu człowiek ma bardzo dużo znaków zapytania. Nie chcę odbierać niczemu temu serialowi ważnemu, co wnosi do dyskusji o tym, jak wygląda Ameryka dzisiaj, jak wyglądają Stany Zjednoczone, o przemycie różnego rodzaju używek pomiędzy granicą meksykańską a amerykańską, ale gdzieś na końcu mam wrażenie, że otrzymaliśmy niezwykle efektowną historię, której brakuje tego, czym Euforia była w dwóch pierwszych sezonach, czyli skupieniu się na takich pojedynczych losach ludzkich, nad tym, dlaczego one tak, a nie inaczej, takie, a nie inne podejmują decyzje, dlaczego idą taką, a nie inną ścieżką życia. Zachęcam Państwa do dyskusji. Też nagrałem bardzo długi materiał na YouTubie, polecam bardzo gorąco, recenzja Euforii 3. I zachęcam Państwa do wejścia w rozmowę o tym, bo o Euforii w tej chwili rozmawia cały świat. Jeżeli Państwo już oczywiście zobaczyli, bo sezon trzeci się zakończył, ale nie każdy musi wszystkie odcinki już nadrobić. Ta piosenka w tym serialu się pojawia.

0: Ale Julia, te paparapa to prawie jak u Alibabek, nie? Pięknie zrobione. Christopher Cross, Ride Like a Wind. 9 minut po godzinie 14. Państwo się już przyzwyczaili, że nie tylko tym, co w Warszawie żyjemy w tej audycji, i za chwilę będzie tego przykład.
1: Radio 357.
0: Bo jest takie bardzo ważne miasto na kulturalnej mapie Polski, w którym czasem mam wrażenie nawet dzieje się więcej niż w obecnej stolicy Polski, o czym przekona nas za chwilę Grażyna Bochanek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pełna zgoda, prawda?
2: Pełna zgoda, absolutnie. Od tygodnia trwa w Krakowie Krakowski Festiwal Filmowy. Dla tych, którzy może nie są zorientowani, to jest święto przede wszystkim dokumentu i filmu krótkiego. Jedno z najstarszych tego typu festiwali na świecie. Spore, składa się na niego 4 konkursy. Międzynarodowe konkursy dokumentalne, krótkometrażowe i filmów muzycznych. To chyba szczególnie ciekawe dla słuchaczy Radia 357, a także polski konkurs filmów krótkometrażowych. To jest festiwal, który nominuje do Oscara w kategoriach krótkometrażowych, fabuła, animacja, dokument i pełnometrażowego filmu dokumentalnego. W tych samych kategoriach nominuje do Europejskiej Nagrody Filmowej i do nagród BAFTA. Jest o co rywalizować i program zawsze jest bardzo atrakcyjny, różnorodny i ogromny. W tym roku w programie jest blisko 200 tytułów. Poza pokazami oczywiście nie brakuje wydarzeń towarzyszących. No i z racji tej skali festiwalu, tak naprawdę każdy z uczestników doświadcza swojej wersji festiwalu, podejmując trudne decyzje, na które pokazy się wybrać, a które pominąć, więc ja też od razu sygnalizuję, że moja relacja będzie subiektywna. Pamiętam jak, co prawda, jak jeszcze kilkanaście lat temu zdarzało mi się tutaj chodzić na 4 nawet seanse w ciągu dnia, teraz wybieram trochę mniej. Niemniej, no, jest absolutnie co oglądać. Ja w tym roku mam takie wrażenie, że dużo jest tematyki kobiecej i też otwarty jest ten festiwal na kobiety jako autorki, co mnie osobiście bardzo cieszy. Przede wszystkim taką najważniejszą nagrodę Smok Smoków za całokształt twórczości odebrała Kim Longinotto, brytyjska dokumentalistka, która od dekad tworzy swoje kino, często zresztą portretując kobiety. Z reguły są to bohaterki sprzeciwiające się niesprawiedliwości, przemocy. Bardzo poruszające są to opowieści. Przyznaję, że ich wcześniej nie znałam, bo też tak często jest z dokumentami, że one nie mają szerokiej dystrybucji, więc głównie festiwale są okazją do tego, żeby je zobaczyć. Mogłam chwilkę porozmawiać z Kim Longinotto. Pytałam ją o to, czy na przestrzeni kilkudziesięciu lat jej podejście do kina i do jej bohaterów się zmieniło. I odpowiedziała mi tak.
3: As the longer I've been making films, the more that I've started filming people that you might think of as the enemy, to try and humanize.
2: Im dłużej Kim Longinotto zajmuje się filmem, tym częściej interesują ją osoby, które można uznać za złych bohaterów. To się w jej filmach zmieniło. Wcześniej skupiała się na tych, którzy doświadczali krzywdy czy niesprawiedliwości, ale z czasem zaczęła uwzględniać więcej aspektów tego czyjegoś złego zachowania. Powiedziała, że jako katoliczkę wychowywano ją w przekonaniu, że istnieje dobro i zło, ale w przypadku ludzi rzadko kto jest psychopatycznie złym człowiekiem. Zazwyczaj zło skądś się bierze, z jakiegoś innego zła i to ją interesuje. A dlaczego Kim Longinotto zazwyczaj portretuje kobiety? To było moje drugie pytanie.
3: The reason that a lot of my films are about women is that if you look globally,
2: w tym przypadku odpowiedź jest dosyć prosta. Gdy popatrzy się globalnie, ludźmi protestującymi, dążącymi do zmiany różnych niesprawiedliwości często są właśnie kobiety. Świat jest tak skonstruowany, że tradycja i prawo są właśnie przeciwko nim. Kim Longinotto interesowały i interesuje do tej pory walka o zmianę tych niesprawiedliwych okoliczności. Walczącymi właśnie są kobiety, a mężczyźni po prostu chcą zazwyczaj zachować status quo. A czy sama Kim Longinotto jest taką walczącą osobą? Zawsze chciała taką być, podziwia takie osoby, twierdzi jednak, że po prostu ona je portretuje właśnie dlatego, że takie osoby podziwia. I dodam jeszcze, że bohaterkami jej filmów są nie tylko te doświadczające niesprawiedliwości kobiety, ale również inne grupy. A Kim Longinotto w 28-letniej historii Nagrody Smoka Smoków jest dopiero trzecią kobietą, która ją odebrała. To dawanie głosu kobiecym bohaterkom i dopuszczanie kobiet do opowiadania o świecie swoim własnym głosem wybrzmiało też w czasie wydarzenia towarzyszącego, czyli pokazu filmów polskiej dokumentalistki Heleny Amirajibi i promocji książki Niezapomniane dokumentalistki pod redakcją Moniki Talarczyk. To jest zbiór artykułów o nie tylko reżyserkach, ale też scenarzystkach, montażystkach, operatorkach, realizatorkach dźwięku związanych z wytwórnią filmów dokumentalnych, o których zapewne większość z nas nie słyszała, a szkoda, bo robiły dobre kino, choć jako kobiety miały podgórkę. A czego między innymi z tej książki się dowiemy?
4: Dowiadujemy się o paradoksach karier kobiet w zawodzie, który preferowano jednak mężczyzn, a zarazem jak te struktury i propaganda państwa socjalistycznego pozwalały im przebić szklany sufit, bo chociaż my trochę z takim, jakby to powiedzieć, no krytycznym spojrzeniem patrzymy na te możliwości kobiet w PRL-u, to jednak takich możliwości, jakie miały bohaterki tej książki, takimi możliwościami nie cieszyły się ich koleżanki na Zachodzie. Także możemy zobaczyć, jak realnie funkcjonowały w tych państwowych strukturach i jakie skutki dla ich karier przynosił ten paradoks. Popieramy kobiety, ale jednocześnie nie za bardzo.
2: W fabule kobietom można było jeszcze mniej, prawda?
4: Tak, jeszcze mniej, ponieważ w grę wchodziły większe pieniądze, większy prestiż, większa publiczność. Dokument dawał większą różnorodność tematów, ale ich zadaniem było dokumentowanie epoki, a nie szukanie indywidualnego stylu. Przy silniejszych osobowościach udaje nam się ten styl zrekonstruować na podstawie właśnie tych filmów, które przede wszystkim zapisywały historię ich czasów.
2: Mówiła Monika Talarczyk. Ja jeszcze dodam, że te kobiece filmy, które są omówione w książce, sukcesywnie pojawiają się na platformie internetowej 35 mm online, więc zachęcam do odwiedzin. Ja tutaj w Krakowie zazwyczaj się skupiam na dokumentach i tak też jest w tym roku i sporo było poruszających i mocnych tytułów. Chciałabym wymienić taki film Kroki w ciszy. To jest film z konkursu polskiego, zrealizowany przez Azerbejdżanina Farizę Ahmadowa ze zdjęciami Marcina Czuchnowskiego. Film, który pokazuje pracę kobiet saperek rozminowujących niewybuchy w rejonie Karabachu, w rejonie, w którym od niedawna zagościł pokój. Dużo napięcia jest w tym filmie i takiego napięcia związanego z minami, których jako widzowie razem z bohaterkami się boimy, ale też takiego napięcia związanego z powrotem przez jedną z bohaterek na teren swojej wsi, opuszczonej 30 lat wcześniej, wsi, w której obecnie są tylko ruiny. Operatora Marcina Czuchnowskiego zapytałam o jego stosunek do tego, że mógł brać udział właśnie w tej produkcji, w tworzeniu opowieści przybliżającej polskiemu widzowi taki rejon świata, którym no, nieczęsto się interesujemy.
5: Od 500 000 do 1 000 000 ludzi zostało przesiedlonych i to się widzi w Baku. Chodząc po Baku widzi się nagle ludzi, którzy są z zupełnie innego obszaru, bo wyglądają jak po prostu jak górale. I nie mówię o przesiedleniu, które spotkało tylko i wyłącznie Azerów, bo to jest przesiedlenie, które też spotkało Ormian. I to była tragedia w ogóle tak dla całego tego regionu, który w pewien sposób kulturowo też przestał istnieć dla obydwu nacji, przy czym dla Azerbejdżanów w sposób no, niezwykły. I ja osobiście mogę powiedzieć, że czułem, że to jest ważne. Gdy kręciliśmy ten film, to Ukraina była bombardowana, Izrael rzucał bomby na Gazę, a my patrzyliśmy na obszary, które kilkadziesiąt lat temu ktoś w ten sposób zdewastował.
2: Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na film Hollow Fiction Michała Kosakowskiego, o którym bardzo dużo tutaj się rozmawiało. To jest dokument obrazujący, jak w filmach fabularnych obecny jest temat II wojny światowej i Holokaustu. A cały film składa się wyłącznie z cytatów filmowych. Pochodzą one z 400 filmów. Autor obejrzał na potrzeby tego dokumentu 3000 filmów. A punktem wyjścia dla Michała Kosakowskiego był Claude Lanzmann i jego film Shoah.
6: Lanzmana w filmie Shoah bardzo lubiłem. Jak pierwszy raz go zobaczyłem, miałem chyba 22 lata, nie pokazywała żadnego obrazu Holokaustu, tylko używał materiału, który nakręcił 20-30 lat po. I to było niesamowite, że ten film pod koniec, po tych 9 godzinach, miałem w głowie tyle obrazów przez niepokazywanie tych obrazów. Lanzmann obejrzał film Listo Schindlera i był jakby wkurzony, można powiedzieć, że Spielberg używał różnych scen z Holokaustu, żeby zrobić dramaturgię filmową. Taka jest jedna scena, gdzie widać, jak kobiety wchodzą do komory i napięcie rośnie, bo widzimy te prysznice i jako widz myślimy, że zaraz gaz wyjdzie, ale po prostu pod koniec wychodzi woda. Napisał ten artykuł do tej gazety Le Monde i jak przeczytałem ten artykuł, to mnie tak to zszokowało, co on powiedział, że zanalizować chciałem całą historię filmową.
7: Ja byłam przekonana, że pan miał dziesiątki researcherów, osób, które szukały dla pana tych filmów.
6: Nie, sam to robiłem. No, przez 8 lat. To była taka osobista rzecz, to jest taki trudny temat też, że to po prostu musiałem to sam zrobić, bo chciałem coś zrozumieć.
7: Czy pan się zgadza z Lanzmannem? Zastanawiałam się nad tym podczas oglądania, czy to jest tak, że pewne obrazy zaczęły już nas trochę znieczulać, czy one nie są po prostu przeźroczyste w jakiś sposób?
6: Nie wiem, czy mogę powiedzieć tak, czy nie, bo po prostu te filmy istnieją i nikt nie zabroni tych filmów robić. Ja mogę tylko wzmocnić to pytanie, żebyś po prostu więcej analizował i więcej miał refleksji na ten temat.
2: Dla części widzów problematyczne właśnie jest to, że reżyser nie prezentuje tego swojego stanowiska, zostawia nas z ogromem obrazów, które jak się okazuje w trakcie oglądania, jak się okazuje, świetnie znamy, ale właśnie to ich nagromadzenie staje się w pewnej chwili dość męczące, po prostu nie wiemy, co z nimi zrobić. I jeśli mogę, to powiem jeszcze o dwóch tytułach, które mnie zachwyciły. Jeden to Magic Hour Marcina Borcharda o operatorze Piotrze Sobocińskim. Niemal w całości zbudowany z archiwalnych nagrań, które Sobociński maniakalnie, można powiedzieć, kręcił. Bardzo był w tym podobny do Zdzisława Beksińskiego, bohatera wcześniejszego filmu Borcharda. To jest świetny portret Sobocińskiego, jego relacji z ojcem, równie słynnym, utalentowanym Witoldem Sobocińskim, ale też bardzo ciekawie są tu pokazane relacje rodzinne, przede wszystkim z żoną, aktorką Hanną Mikuć. No i znów wybrzmiała taki temat właśnie trochę kobiecy, jak to się dzieje, że to mężczyźni tak często osiągają w sferze publicznej wspaniałe sukcesy, a kobietom jest tym trudniej. I drugi film, zupełnie inny, Muzyk i wieloryb Valentina Paoli o DJ-u, twórcy muzyki elektronicznej, który chce przez muzykę komunikować się z waleniami. Piękna opowieść o poszerzaniu naszej otwartości na świat pozaludzkich istnień. No oczywiście świetne zdjęcia. Dodam jeszcze, że festiwal trwa do jutra i jutro poznamy zwycięzców. Natomiast część filmów jest i będzie dostępna na platformie internetowej KFF VOD, więc jeśli kogoś ze słuchaczy zainteresowały te tytuły, to warto tą stronę odwiedzić.
0: Kapitalne jest to rozwiązanie. Ja powiem szczerze, że też ze względu i na bycie ojcem dzieciom i ze względu na sprawy dojazdowe, każdy festiwal, który jest jednocześnie w wersji online, doceniam niesamowicie, bo to od razu powoduje, że można sobie inaczej ułożyć życie. Jeszcze wrócę do tego, co powiedziałaś na początku. Ja powiem, że 4 filmy dziennie to i tak jest naprawdę duża granica wyporności. I to naprawdę.
2: Ale absolutnie tak. Nie wiem, jak to kiedyś udawało się robić. Może PESEL chyba tutaj ma pewne znaczenie.
0: Przypomniało mi się, że kiedyś dałem się namówić na maraton filmowy nocny z filmami Lyncha. Gdzieś od godziny 2.30 jednak wyszedłem z kina. Grażyna Bochenek opowiadała nie o filmach Lyncha, ale o 66. Krakowskim Festiwalu Filmowym, który tak jak usłyszeliśmy jeszcze dziś

0: A emisja tego nagrania ma bardzo ciekawą historię, a mianowicie jechałem sobie do radia i śpiewałem sobie to pod nosem tak często, że stwierdziłem, że muszę to zaprezentować.
1: Złodziej czasu.
0: 26 minut po godzinie 14, ale oczywiście to też nagranie jak najbardziej filmowe. Zaczepiam Państwa o Euforię trzecią, która właśnie zakończyła się, trzeci sezon dokładnie, o to, jakie są Państwa odbiory w kontekście tego, że też udostępniłem Państwu recenzję i ciekaw jestem podejścia, bo serial ma naprawdę skrajne oceny, od super relatyw po takie znaki zapytania i oceny ocierające się o 2 na 10, więc jest o czym rozmawiać. 26 minut po 14, dzisiaj jeszcze będziemy mieli rozmowę, drugą część rozmowy o Łodzi. Połączymy się także z Anną Tatarską, która nam opowie, co w kinach piszczy, ale także, proszę tutaj ucho nastawić, będziemy mieli dla Państwa bilety na koncerty. To wszystko dziś, nie kłamię.

The Songs of Butler and Couples, tak się nazywa podmiot artystyczny, ze względu na to, że jak łatwo się domyśleć, piosenki tworzą tutaj Butler i Couples. A nagranie zatytułowane jest Frekwencji i pojawia się gościnnie pani Mavis, która tak pięknie nam zaśpiewała. Trochę podfankowane Zero Seven, tak mi się przed chwilą skojarzyło. A ten pan pojawił się tydzień temu i pojawia się i dziś.

0: Wcześniej Zachary Mason, po raz drugi w Radio 357, a teraz Corey Hawthorne, taki pan koło 40, który siedzi sobie w domu ze swoją żoną Laurą, no i tak sobie nagrywają. Prawda, że sympatycznie? All I Wanna Think About. A teraz nie o Stanach, tylko o kolejnym wielkim mieście w Polsce, było już o Krakowie, było w Warszawie, no to teraz pojawi się Łódź. Monika Mędroch-Karbowska zaprosi na drugą część rozmowy z Małgorzatą Czyńską o książce Pisz do mnie na Łódź.
1: Ja bym chciała teraz skupić się na konkretnych postaciach, a w zasadzie na jednej, która bardzo mocno jest w tej książce obecna. W książce pani opisuje zarówno literatów i wspaniałą redakcję Szpilek. Ja polecam państwu opis chociażby drzwi redakcji i w ogóle tego, jak się tam pracowało. Fantastyczna sprawa. Są reżyserzy, aktorzy, scenografowie. Natomiast moją uwagę zwrócił Jerzy Borejsza.
2: Człowiek-instytucja.
1: Tak, człowiek-instytucja, niezwykle ważna postać na literackiej mapie Łodzi. Publicysta, działacz, ale też propagandysta. Człowiek
2: no, taki... ideolog naprawdę nowej władzy.
1: Bardzo niejednoznaczna postać, prawda?
2: Albo bardzo jednoznaczna, tylko taka umiejąca się poruszać w nowych realiach i radząca sobie wspaniale z tą przedwojenną inteligencją. Bo Borejsza, który był absolutnie po linii nowej władzy, to miał jakąś taką ogromną umiejętność, łatwość przyciągania ludzi różnych opcji politycznych. To też Paweł Hertz, który wydawałoby się jest ostatnią osobą, która mogłaby wejść w środowisko czytelnika redakcji Kuźnicy i tak dalej, a jednak też wchodzi w to, jako taki umiarkowanie różowy. Mówił, że właśnie to zainteresowanie władzy, właśnie w postaci Jerzego Borejszy, które on okazywał literatą, ale w ogóle po prostu tej liberalnej, agnostycznej inteligencji przedwojennej, tym ludziom bardzo, tym twórcom bardzo schlebiała. Więc on się świetnie poruszał, grał jakimiś niuansami i chociaż był taki rubaszny w obejściu i potrafił ludzi przyciągnąć. To jest bardzo ciekawe, ja w książce cytuję i dzienniki Marii Dąbrowskiej i Zofii Naukowskiej, na przykład jak one tak właśnie się przyglądają temu, co się dzieje, jak ta rzeczywistość nowa do nich podpływa i zagarnia. I to jest pytanie, jak bardzo dać się zagarnąć, jak głęboko w to wchodzić, czy tylko pobrodzić trochę. Więc tych wątpliwości na pewno było bardzo, bardzo wiele. Natomiast ta instytucja, to imperium czytelnika, które stworzył Jerzy Borejsza, no jest imponujące. To właściwie można by jakiś świetny, już nie mówię o książkach, ale jakiś taki film nakręcić z nim jako takim niemalże amerykańskim bossem. Bo gdyby coś takiego się wydarzyło pewnie gdzieś na zachodzie, to byłoby z tego wielkie takie właśnie imperium medialne, ale tutaj też było, bo czytelnik wydawał i prasę, i książki, podręczniki szkolne, walczył z analfabetyzmem. Borejsza miał ogromną wizję właśnie takiej promocji czytelnictwa. To było świetne, bo to nie chodzi tylko o to, że tam, że ściągnął takie gwiazdy jak Polę Gojawiczyńską, czy Marię Dąbrowską i Zofię Naukowską. I że wszyscy, jak pisał Jan Kot, w pewnym momencie znaleźli się na garnuszku w czytelniku, ale że on też właśnie miał tą wielką wizję właśnie walki z analfabetyzmem i promocji czytelnictwa, więc te wszystkie jakieś czytelnie objazdowe, konkursy czytelnicze, recytatorskie, jakieś, nie wiem, jakaś nauka czytania przy akompaniamencie muzycznym i tak dalej, no to musiało być coś naprawdę zakrojonego na wielką skalę i miało też taką, no bardzo wielki walor edukacyjny. Oczywiście, że to wszystko miało swój jeszcze głębszy sens i jest tak, jak pisała Maria Dąbrowska, że po raz pierwszy to właśnie ludzie mający się za Polaków, Polacy rusyfikują kraj i to też się oczywiście działo, ale to jest wszystko bardzo, bardzo interesujące i też chwilami nawet może się wydawać zabawne, że czytelnik organizował nawet wyścig kolarski, albo że Jerzy Borejsza wyposażał listonoszów w rowery, żeby te zamawiane książki szybciej docierały do czytelników.
1: To była tak fantastyczna część tej opowieści o Jerzym Borejszy. No to zdecydowanie jest temat co najmniej na reportaż, jeśli nie właśnie na jakiś większy film. Tak sobie też pomyślałam, że tak w zasadzie artyści w tej Łodzi żyli obok tego, co się działo w tym powojennym mieście. I tutaj też to, co pani mówiła o tym wprowadzaniu się do kamienic, to też jest tak zaznaczone w książce, że na parterze mieszkała taka redakcja, mm-hmm. na pierwszym piętrze mieszkała taka grupa artystów, na kolejnym inni. Oni no sobie żyli hierarchia. W tym swoim świecie też.
2: Żyli w swoim świecie absolutnie i żyli w bańce. Dzisiaj mm-hmm. byśmy to tak nazwali, tak, prawda? Tak. Bo oczywiście ja daję w tej książce takie tło historyczne i społeczne i to, co się dzieje w Łodzi tuż po wyzwoleniu. I że to nie jest tylko takie szczęście, że wyszli wyzwoliciele i już. Oczywiście radość z końca wojny jest ogromna, radość z pokonania Niemców jest ogromna, ale jednocześnie dzieją się straszne rzeczy, napady, gwałty i tak dalej. Jest po prostu też powojenna bieda. A środowisko artystyczne jest zawsze oczywiście takim terenem wdzięcznym do opisania, bo to są ludzie utalentowani, z fantazją, często
1: barwni.
2: Dziwaczni, barwni, tak. Po prostu barwni. Ale to wszystko dzieje się oczywiście z tymi strajkami robotniczymi w tle i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak dzieje się, powstaje właśnie, przenosi się z Lublina do Łodzi czytelnik, przyjeżdżają ludzie filmu, ludzie teatru i to, co jest też bardzo ważne dla tego miasta i to, co miasto dostało po wojnie, a czego nigdy wcześniej nie miało, to jest wyższe szkolnictwo. Mhm. Również wyższe szkolnictwo artystyczne. Mhm. Więc przyjeżdża kadra profesorska i przyjeżdża młodzież, która właściwie to jest właśnie bardzo ciekawe i chyba to mnie też skłoniło do napisania tej książki, kiedy zorientowałam się, jak wielu ludzi właśnie kina, teatru, muzyki, literatury zaczynało w Łodzi. I zaczynali właśnie ci uznani twórcy i naukowcy, którzy po prostu nie mieli się gdzie podziać, a te tworzące się instytucje ich przywołały po prostu do nowych zadań. I młodziutcy ludzie, studenci, których do Łodzi przyciągał uniwersytet, ale też często przypadek, bezdomność po prostu i tak dalej. I właśnie zaczynali swoje życie studenckie, a potem już życie zawodowe, twórcze w Łodzi. Mm-hmm.
1: A jednak ten eksodus nastąpił, tak jak pani mówiła na początku, że przyjezdni jednak cały czas mieli w głowie tę Warszawę, do której chcieli wrócić. To wydarzyło się w 1948 roku. I tak się zastanawiam, czy Łódź zyskała coś jednak na tym krótkim okresie bycia mhm. stolicą?
2: Zyskała na pewno właśnie te wyższe szkoły. Mhm. Został Uniwersytet Łódzki. Szkolnictwo techniczne, ekonomiczne, ale właśnie również wyższe szkoły artystyczne. Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, muzyczna, filmowa.
1: Słynna filmówka, tak.
2: Filmowa, tak. Zresztą też na początku, jeszcze w 1945 rozpatrywano, czy by na tę stolicę polskiego filmu nie wybrać Krakowa. Mhm. Zwyciężyła Łódź. I akurat właśnie filmowcy się od Łodzi nie odwrócili. Andrzej Łapicki pisał, że właśnie w 1948 zaczęto się oglądać na Warszawę, że a może by się przenieść. I te teatry się szybciej, wolniej przenoszą. I tak do tego 49, 50 rzeczywiście trwa ten upływ krwi. Bardzo bolesny dla miasta. Taki nie do odrobienia. Tak mhm. naprawdę wyjazd każdego literata, wyjazd każdego aktora, reżysera i tak dalej. To są straty nie do odrobienia, bo na ich miejsce nie przychodzą ludzie z zewnątrz. Więc rzeczywiście mam takie poczucie, że Łódź została wykorzystana i porzucona. No tak to, tak to wyglądało. Półtora tygodnia temu miałam spotkanie premierowe z tą książką w Łodzi i tak trochę odwracając jakby scenariusz tego spotkania, gdzie to mnie zadawano pytania. Ja zadawałam pytania publiczności właśnie, czy łodzianie czują właśnie się tacy wykorzystani. No to tak, to gdzieś tam ciągle siedzi.
1: Mhm. Czyli łodzianie, jako ci stali mieszkańcy, mają świadomość tego, czym Łódź była te kilkadziesiąt
2: lat temu. Oczywiście starsi, bo to też jest takie zaskakujące dla młodszych ludzi, którzy mówią mi, że w ogóle nie mieli pojęcia, że był taki czas w historii Łodzi, ale to chyba nie dotyczy tylko łodzian, tylko szerzej, bo rzeczywiście ten temat wzbudza jakieś takie wielkie zdziwienie. To naprawdę, naprawdę to w Łodzi po wojnie tyle się działo, tak? To właśnie w Łodzi po wojnie tyle się działo i można powiedzieć, że to było jakieś takie centrum wydarzeń.
1: Zastanawiam się, jak Łódź wyglądałaby teraz, gdyby jednak nadal była tą stolicą kultury, gdyby ci ludzie jej nie opuścili na rzecz Warszawy. Jakie byłoby to teraz miasto?
2: No to jest jakiś scenariusz alternatywny oczywiście i też rozumiem jakieś takie, jakiś taki żal właśnie u łodzian tego, że no rzeczywiście to miasto zostało potraktowane jako taki boczny tor i szybko na ten boczny tor wróciło i szybko straciło właśnie tę siłę miasta kultury i wróciło tylko do tej swojej pierwotnej roli miasta robotniczego.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Zachęcam Państwa do przeczytania książki Pisz do mnie na Łódź, a jej autorka Małgorzata Czyńska była dzisiaj naszą gościnią.
2: Dziękuję bardzo.
0: A z autorką rozmawiała oczywiście Monika Mędroch-Karbowska. Przypomnijmy tytuł książki Pisz do mnie na Łódź. Autorka Małgorzata Czyńska, to wydawnictwo Marginesy. Za 10 minut godzina 15.
3: Radio 357.
0: No i takich kilka dzisiaj powyszukiwanych rzeczy, perełek dla Państwa mam. Ten podmiot artystyczny na przykład, bo nie wiem, jak do końca o nich powiedzieć, bo oni są zespołem, a jednocześnie mają różnych muzyków, którzy do nich tak na zasadzie wpadnę do ciebie na jeden numer, dochodzą. Subliminal Message.

Subliminal Message Combat Fatigue, tak nagranie zatytułowane. Pani Aneta napisała, 4 filmy dziennie, to tak a propos krakowskiego festiwalu filmowego, zatrzymało mnie to, jak to wpływa na odbiór i ocenę. I czy kiedyś się oglądało inaczej. Pani Aneto, ja oczywiście rozumiem, że takie, że za dużo, że to może wpływać na to, w jaki sposób te filmy odbieramy, pełna zgoda, ale z drugiej strony na festiwalach filmowych jest się w sytuacji, jak w piosence Elvisa Presleya, It's Now or Never, i że albo coś zobaczymy teraz, albo najprawdopodobniej już nigdy w życiu. W związku z tym ludzie przeszczający tam bardzo często oglądają filmów zdecydowanie za dużo i jest dość częstą praktyką, że wiele osób robi sobie w trakcie filmów, mimo że jest ciemno, na sali kinowej notatki, żeby pamiętać, na których filmach było i co oglądało. No bo tak, no z jednej strony rzeczywiście percepcja ma swoje granice i te 4 filmy dziennie to jest spora granica wyporności, no ale z drugiej strony, jak mamy jakieś skarby filmów dokumentalnych, muzycznych, no to jak ich nie zobaczyć?

Nothing But Thieves przyjadę do Polski, ale w przyszłym roku. W tym roku i to całkiem niedługo, to już czeka nas całkiem blisko, już można powiedzieć tuż za rogiem. Za miesiąc i 4 dni przyjedzie ten pan.

0: Morrissey, Make Up Is A Lie. 9 lipca w Warszawie, cała Warszawa szuka Morrisseya.
1: Złodziej czasu.
0: To edycja o kulturze, popkulturze, o czytaniu, oglądaniu, no ale także słuchaniu. Zapraszamy Państwa bardzo gorąco. Monika Mędroch-Karbowska, Julia Nowaczyńska i Marcin Cichoński.

Bo z serialami to jest dokładnie tak samo jak z książkami. Kiedyś wrzucałem tego mema, może zaraz przypomnę i wrzucę na relację instagramową, bo nie obejrzy się jeszcze wszystkich, co się chciało oglądać, a już tworzą nowe. I tak od wtorku, ale jeszcze nie zajrzałem, od wtorku albo od środy, ale to już w sumie nieważne, bo jest. Jest nowy polski serial na Sky Showtime, Morfeusz z Andrzejem Grabowskim, zapowiadany bardzo mrocznie i ciekawie. Myślę, że trzeba będzie do niego powrócić. Natomiast dzisiaj jest ciekawa rzecz, bardzo ciekawa rzecz. Będę chciał na pewno do niej zajrzeć. Tutaj tym razem ten serwis streamingowy z jabłuszkiem Apple TV. Amy Adams, Javier Bardem i Patrick Wilson. W historii, którą możemy już znać i pamiętać z lat 60. i 70. pojawia się serial zatytułowany Przylądek Strachu. No i jeżeli mówimy Przylądek Strachu, no to wszyscy ci, którzy są fanatykami lat 90. przypominają sobie ten słynny film. I tak, to jest ta sama historia. Opowiedziana oczywiście trochę na nowo, trochę poprzez serial, no proszę przyznać, że obsada jest rewelacyjna i w zasadzie w tym trójkącie, bez skojarzeń, ale w tym tercecie aktorskim Bardem, Adams i Wilson rozgrywa się wszystko to, co powinno się rozegrać, a jest to bardzo mroczna, ciekawa historia. Jeżeli ktoś nie oglądał w latach 90. Przylądka Strachu, no to trochę mu zazdroszczę, bo podejdzie do tego w całkowicie inny sposób, chociaż z drugiej strony odkrywanie w jakiś sposób inny, korzystając z także doskonałości obrazu i dźwięku trzeciej dekady XXI wieku, może być bardzo ciekawe. Pewnie za tydzień do tego powrócimy. Talk to me, baby. Tell me what's on your mind. I know you, honey, you're not the worrying kind. You know all of this silence is making me ill at ease. Yes, it is. It's not your style, don't make me fall to my knees. You never grumble, and you never doubt. You're always humble when there's no way out.

0: Steve Gagar, Uli Heinzler. Jak samolować po drugim nazwisku przede wszystkim, ten duet pochodzi skąd? No właśnie, ze Szwajcarii.
1: Radio 357.
0: Jeszcze tylko Young the Giant i porozmawiamy z Anną Tatarską.

0: Already There, Young the Giant, 15 minut po 15.
1: Złodziej czasu.
0: Jest z nami za pośrednictwem łącz Anna Tatarska. Dzień dobry.
2: Połączona jestem, zgadza się.
0: Proszę czekać, będzie rozmowa. Tak to powiedziałaś delikatnie, wiesz, jak kiedyś było w tym. Ania, słuchaj, bo mamy kilka ważnych spraw organizacyjnych, które trzeba po prostu omówić, bo nie można inaczej. Po pierwsze, chciałem powiedzieć, że dzisiaj przez ciebie rozmazał mi się całkowicie makijaż. Jak oglądałem w telewizji, jak uczyłaś młodych aktorów mówić na potęgę posępnego czerepu.
2: A ty byś się powstrzymał? Czy ty byś się powstrzymał? Powiedz mi.
0: Nie, nie, ale ich mina, jak mówiłaś do nich to hasło, powiedz ty, to tylko ty możesz tak powiedzieć.
2: Na potęgę posępnego czerepu mocy przybywa. Ja im mówiłam, a oni patrzyli na mnie i słyszeli zapewne...
0: Ale miałem przez chwilę taką nadzieję, że oni jednak łykną zachętę i będą chcieli powtórzyć, ale się nie udało. Tak. Słuchaj, druga...
2: Nie, to było za dużo.
0: Druga zachęta do oglądania nawet, a nie tylko słuchania jest taka, że wreszcie się zawzięliśmy. Powiem ci, że najtrudniejsze w tym to były tak zwane synchrony, bo nagrywaliśmy je na dwie kamery w studiu i chcieliśmy zareklamować, że na Instagramie te wszystkie rozmowy, które mamy o filmach i o serialach, pod warunkiem tylko, że jesteśmy razem w studiu, nie tak jak dzisiaj, ale ten, zaczęły się pojawiać i to możemy i u ciebie, i u mnie odnaleźć, prawda? O zawodowcu, czy Margo jest spłukana, wszystko jest.
2: Tak, obiecujemy, że od teraz, jeśli oczywiście właśnie będziemy siedzieć razem w studiu, bo dzisiaj ze względu, nie ukrywam, na moje tutaj właśnie różne podróże zawodowe, ja nie dojechałam fizycznie do nas, ale jeśli tylko będę, to będziemy się nagrywać i będziecie mogli państwo nas nie tylko słuchać, ale na przykład będziecie mogli zobaczyć, jaką mam minę, kiedy Marcin używa słów rakowiec, co?
0: Raków Częstochowa, proszę pani.
2: Raków Częstochowa, no właśnie. To wszystko się wyjaśni w następnym odcinku.
0: Dobrze, ale właśnie a propos tego, że będziemy to właśnie i polecamy te rolki, są na Instagramie, czy Radia 357, ale przede wszystkim u Anki Tatarskiej na jej profilu i na moim profilu instagramowym. Bardzo gorąco zapraszamy, ale... Tutaj jest ważna sprawa, bo słuchaj, jak za tydzień się spotkamy, to już będzie mundial Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2026 rozgrywające się w trzech krajach: Meksyk, Stany Zjednoczone, Kanada. I chciałem cię namówić, żebyśmy sobie znaleźli drużynę, której będziemy kibicować i nawet ci znalazłem, proszę nie kojarzyć z drinkiem, żeby to było państwo wyspiarskie Curaçao. Co ty na to?
2: Brzmi bardzo dobrze, aczkolwiek ja nie wiem, czy ja nie mam już typu, bo ja przez przypadek o tym wydarzeniu dowiedziałam się drogą kulturalną. Jak wiesz, no piłka nożna w moim życiu odgrywa rolę marginalną, to znaczy darzę ją miłością głównie ze względu na ciebie i twoje suche anegdoty. Ale robiłam ostatnio wywiad z Erwinem Welshem, który był w Polsce na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, bo był tam dokument o nim. I zapytałam go, jak tam spotkania z polskimi widzami. I okazało się, że widzowie byli zainteresowani głównie piłką nożną. On kibicuje, ja się dowiedziałam dzięki niemu, że jest taki taka drużyna jak Hibernian.
0: Tak, oczywiście. Szkocka.
2: Skąd oni są? Tak, szkocka, no właśnie, tylko nie pamiętam, z Glasgow chyba, tak?
0: Czy tam,
2: no nieważne, spójrzmy na to zasłonę milczenia, bo się zaraz bardzo skompromituje. I powiedział, że Szkoci się zaawansowali. No właśnie, widzisz.
0: Się zaawansowali, tak.
2: Zakwalifikowali do Mistrzostw Świata, że będą w grupie między innymi z Haiti.
0: Tak,
2: i
0: grają.
2: Że on co prawda czarno to widzi, ale jedzie właśnie do Brazylii oglądać mecz?
0: Nie.
2: Zobacz, czego mam wiedzę. Nie, źle zapamiętam.
0: Ten mecz nie będzie w Brazylii, bo ci powiedziałem.
2: Ale zobacz, ile informacji piłkarskich tym razem. No czy nie jesteś pod wrażeniem?
0: Ale ja ci powiedziałem, że ten mundial jest Meksyk, Stany Zjednoczone i Kanada. A jeżeli bardzo, bardzo chcesz i na pewno wstaniesz, nastawisz sobie budzik, to mecz Haiti i Szkocja będzie w niedzielę 14 czerwca o godzinie 3 nad ranem.
2: Świetnie, to sprawdzę rano wynik.
0: Dobrze, słuchaj, teraz o najpopularniejszym polskim wątku w ogóle, w popkulturze, w mediach, we wszystkim. Bo ja ci chciałem zadać pytanie, nie uprzedzając cię, ale wiem, że na pewno na mnie na nie odpowiesz. To jest klasyczna sytuacja, w której mamy filmową wręcz figurę underdoga. Mówię o tym, co się stało z Mają Chwalińską.
2: Wszystko wiem. No tutaj trudno, żebym nie wiedziała, o czym mówisz. Zwykle ci się udaje mnie zaskoczyć, ale nie tym razem. I rzeczywiście rzeczywiście masz rację, to jest historia filmowa, bardzo mnie wzrusza, bo ja nic oczywiście nie wiedziałam o tej zawodniczce. Natomiast dowiedziałam się na przykład dzisiaj, że jest pierwszą chyba w historii Rolanda Garrosa kwalifikantką, która doszła do finału, tak. Więc obok tych wszystkich innych rzeczy to tutaj materiału na scenariusz dużo, ale mnie chyba najbardziej porusza to i tak samo jest zresztą przecież z Igą, że ona otwarcie mówi, Maja w sensie otwarcie mówi o tym, że miała kryzys psychiczny i że udało się jej go przewalczyć i że wraca do sportu i bardzo się cieszy, kiedy osoby właśnie w sporcie nie budują takiego wizerunku, wiesz, super bohatera, nomen omen, bo zaraz filmowo o tym będzie, który jest po prostu ze spiżu i nic nie jest go w stanie dotknąć, tylko mówi się otwarcie o tym, że rywalizacja jest bardzo obciążająca psychicznie, że człowiek się może wypalić, ale że może też wykonać bardzo odpowiedzialną, systemową pracę nad sobą i wrócić tak pięknie, jak to, co obserwujemy. No, nie wiem, co będzie z tym finałem, on też ma taki chyba polityczny podtekst, wydaje mi się, biorąc pod
0: bardzo
2: uwagę, z kim gra nasza zawodniczka.
0: Ale ona już dwie Rosjanki odprawiła.
2: No to ja nawet wiem, słuchaj, jak się nazywa zawodniczka, z którą będzie grała, wyobraź sobie, tak jestem przygotowana, więc mam nadzieję, że nie Mirra, tylko, nie wiem, kadzidło na tym meczu.
0: Słuchaj, miara sukcesu oczywiście jest niesamowita i zdziwię się, jak kiedyś prędzej czy później o tym film nie powstanie, bo miarą sukcesu na przykład w mediach społecznościowych jest to, że wyobraź sobie, że przed rozpoczęciem French Open Maję Chwalińską na Instagramie obserwowało 19 tysięcy osób. W tym momencie obserwuje 264 tysiące i cały czas rośnie i się nie dziwię. No ale właśnie ty zbudowałaś ten most, bo ja też do tego chciałem nawiązać, że z jednej strony największym superbohaterem jest się wtedy, kiedy przyznaje się do własnych słabości i nie ukrywa się ich przed światem. Maja to zrobiła. A my przechodzimy do filmu o superbohaterach, władcach wszechświata nawet. I powiedz mi, jak w 2026 roku odbierać Chimela?
2: Wydaje mi się, że po tych wszystkich memach, teraz tutaj budujmy przez słowa wyobrażenia, ci z Państwa, którzy lubią memy, lubią gify i śmieszy ich to, czy widzieliście taki mem, na którym He-Man i Szkieletor w pozycji, jakby byli w konkursie tanecznym na lodzie, jadą sobie tak razem, a na górze jest napis ja i moja mroczna strona po wspólnej medytacji i zsynchronizowaniu czakr? Ja myślę, że po tym, jak to się wydarzyło, to już nie jest możliwe, żeby zrobić taki film dzisiaj i nie wlać w niego po prostu tony ironicznego poczucia humoru i dystansu do tej materii. Do materii, która przecież pochodzi z lat 80. Dlatego, że ten cykl to był najpierw cykl zabawek firmy Mattel, potem serial, potem film z Dolfem Lundgrenem z 87 roku. No to jest wszystko taki kamp, czyli taki świadomy kicz. To są lata 80. po prostu w pełnym rozkwicie, z po prostu duchem niemalże Italo Disco, chociaż wiem, że tego akurat tam nie było, że jeśli się do tego wraca, to trzeba to zrobić.

0: ja dawno się tak dobrze nie bawiłam w kinie, muszę ci powiedzieć, naprawdę.
1: No to ja, wiesz, ja nie będę się tutaj czepiał, bo w zasadzie do czegoś przyczepiać się nie ma. Wiadomo, jeżeli się idzie na film o He-Manie, to wiadomo, czego się spodziewać. Za chwilę porozmawialibyśmy o tym, że jest jeszcze bardzo straszny film w kinach, dosłownie i w przenośni, ale jeszcze, i że wszyscy tak takie rzeczy kochają, i zapowiemy film, który będzie wyjątkowo niespodziewanie w kinach w środę. Tylko powiem ci jeszcze, że na mecz Haiti kontra Szkocja pani Anna napisała do mnie, że to będzie mecz pod tytułem Wudów kratkę i bardzo mi się ten tytuł podoba. Za chwilę wracam do rozmowy, a teraz przypadek, nagranie zatytułowane At the Underdog.

0: Patronat Radia 357.
1: Będziemy mówić za chwilę o filmie Dzień Objawienia, tylko powiem, że przed chwilą grał Johnny Moesi. The Underdog, nagranie zatytułowane. A Dzień Objawienia pojawi się w kinach w środę. Trochę nietypowo, dlatego zapowiadamy już dzisiaj, bo zaczyna się o tym filmie coraz więcej mówić, a jednocześnie nie jest to ta porcja

0: premier kinowych, która zazwyczaj ma miejsce w piątek. Anna Tatarska jest z nami. Jeszcze raz dzień dobry. Mam cię pochwalić za wiedzę piłkarską i za to, że po prostu kapitalnie się orientujesz we wszystkich rzeczach, tak więc niniejszym przekazuję.
1: Słuchaj, no jestem absolutnie omnibusem, nie najgorzej, robię też zakupy bez listy i umiem coś ugotować. Nie wiem właściwie, dlaczego polecam się, jakby to było ogłoszenie matrymonialne, bo nie jest, ale tak, piątka dla mnie i wiem, co to jest spalone, słuchaj.
0: Dobrze, anna.tatarska@radio357.pl, ale to nie jest ogłoszenie. Aniu, dzień objawieniem. Coś tam
1: dzień obiadowy.
0: Nie idzie z koncentracją. Dzień objawienia, bo to jest długi weekend. Disclosure Day w oryginale i to jest rzecz gatunkowa.
1: To jest rzecz gatunkowa i ja też chciałabym tutaj uczciwie zaznaczyć, że my niestety wciąż należymy do tej grupki, która wyczekuje tego filmu po prostu z wielką energią i utęsknieniem. Natomiast ja w ogóle jestem fanką Stevena Spielberga. Dla mnie to jest niesamowite, że on należy do tej bardzo wąskiej grupy twórców, którzy no naprawdę można powiedzieć, że się nie zestarzeli. Mam na myśli ten mindset, tak, filmowca. Tak. To znaczy cały czas robią rzeczy, które są ciekawe, współczesne. Widać, że on czyta, słucha, że jest głodny, że jest na czasie. I to nie jest tak, jak niektórzy, wiesz, próbują być na czasie, tylko on naprawdę ma jakieś takie połączenie ze współczesnością. Coś takiego, co sprawia, że te jego obserwacje no nie są, jak to się mówi brzydko, boomerskie. O Dniu Objawienia mówi się dużo, ale mało w kontekście konkretnych recenzji, bo ten film widziało na razie kilku dosłownie krytyków ze Stanów Zjednoczonych. No i te słowa, które wyszły do nas, powiem ci, że zaostrzają apetyt bardzo mocno. Mówi się o tym, że to jest najlepszy Spielberg od 20 lat. Wow. Ja dodam, że scenariusz do tego filmu napisał David Koepp, do którego my nawiązywaliśmy, kiedy mówiliśmy jakiś czas temu o filmie Szpiedzy, ale to jest współpracownik Spielberga, z którym Spielberg stworzył między innymi oryginalny Park Jurajski. To jest też człowiek, który napisał między innymi Życie Karlita. Ktoś, kto jeśli chodzi o takie napięcie thrillerowe, to naprawdę ma to wszystko no, w małym palcu. Spielberg też wraca do korzeni, do sci-fi, do gatunku, który myślę go dla nas ukonstytuował. Z drugiej strony jest tutaj ten element przygody, który kojarzymy chociażby z Poszukiwaczy Zaginionej Arki. Tak. I ja też jestem wielką fanką Emily Blunt. Muszę przyznać i przepraszam, bo ja wiem, że nie powinno się mówić takich rzeczy i nam się z Markiem zawsze za to obrywa, ale lubiłam twarz Emily Blunt, kiedy była bardziej ekspresyjna niż teraz. Wszyscy chyba wiedzą, do czego nawiązuję, ale bardzo się cieszę, że wszyscy mówią, że to jest jej najlepsza rola w karierze i nie mogę się doczekać, aż to, zobaczę.
0: Za to nieprawdopodobnie ekspresyjny zawsze jest Josh O'Connor.
1: Oj tak, ale w ogóle to jest, dlatego to jest taki świetny mariaż, wiesz, bo zobacz, przez tyle lat obsadzano w tego typu filmach duża produkcja, duży budżet, właśnie sci-fi, nagle okazuje się, że są kosmici, ta bohaterka grana przez Blunt zaczyna mówić w jakichś obcych językach, są służby rządowe, jest jakiś naukowiec, no kogo by obsadzono w roli tego naukowca? Pewnie jakiegoś, kurde, Toma Cruise'a, prawda?
0: Oczywiście.
1: A tutaj nagle Spielberg sięga po gościa, który oczywiście jest już w tym momencie bardzo, bardzo znany, ale to jest wciąż, ja z Joshem O'Connorem rozmawiałam parokrotnie. To jest gość, Marcin, który na planie filmowym, jak tylko może, to mieszka w starym vanie i zajmuje się hobbystycznie garncarstwem. Rozumiesz?
0: Josh O'Connor, garncarstwo? Cudowne, tak. Cudowne. Po prostu już sobie to wyobrażam, ale to wiesz co, to tak od razu mi się...
1: Czy lepił u Spielberga? Nie wiadomo.
0: Ale od razu przypomniało mi się, że on mógłby zagrać w ten w Uwierz Ducha, nie? Prawda? Tam się też taka scena
1: jakby
0: pojawiła.
1: Jakby był remake.
0: Tak. Mm-hmm. Ale oprócz tego jeszcze w tym filmie mamy Colina Firtha i Eve Hewson, o której nie można zapominać także, ale Colin, no przecież zawsze.
1: No Colin zawsze, ja lubię go też, bo wiem, że on ma duży tak zwany fanbase w nieco starszym niż moje pokoleniu. Mówi się o nim, że się starzeje jak wino, ale ja go lubię, bo on jest aktorem, który łączy pewnego rodzaju subtelność i wycofanie z wielką ekranową inteligencją. Tutaj ma zagrać taki trochę czarny charakter jednak, no bo właśnie on jest przedstawicielem strony rządowej, która chce uciszyć naukowca naszego Josha O'Connora, który uważa, że ludzkość zasługuje na to, żeby wiedzieć, co się dzieje. Zobaczymy, jak to starcie będzie wyglądało. Strzelam, że głównie intelektualne, Ale myślę, że subtelne mordobićko też się tam może przydarzyć, no bo tak jak to u Spielberga bywa, co?
0: Przepraszam, ja sobie to zapiszę. Subtelne mordobićko. Mordobiciusieńko. Takie subtelniusie. Tak. Może się zdarzyć. Anna Tatarska i cytaty. Zapiszemy sobie i wpiszemy. Dzień objawienia w środę w kinach. Tak kalendarz kinowy został zaprogramowany. Mimo, że to teraz mamy długi weekend, ale poczekamy. Warto. Na Stevena Spielberga warto, bo przecież nawet powiedziałeś, że najlepszy od 20 lat, ale powiedzmy sobie szczerze, że nawet ten Steven Spielberg, który nie był w najlepszej formie, to zawsze był Steven Spielberg, tak, którego się oglądało z ogromną radością. No i na koniec został nam straszny film. I to jest historia taka, że wszyscy wiedzą, że ten film pod kątem fabuły i pod kątem zrobienia jest celowo nomen omen dosłownie i przenośni straszny. To znaczy tam się nic nie klei. Jest to połączenie wielu gagów, które nie mają ze sobą nic wspólnego. Chodzi o to, żeby pobić rekord świata w ilości nawiązań do różnego rodzaju produkcji serialowych i filmowych. I żeby pojawiły się te słynne amerykańskie żarty z wiatrów, bo muszą się pojawić. I żeby pojawiły się cytaty z innych filmów, a mimo wszystko każdy prędzej czy później, czy w kinie, czy ze streamingu, ten straszny film zobaczyć chce.
1: Ja bym też podkreśliła, że to jest trochę co innego, bo film się nazywa Straszny Film, ale nie podaje się przy nim numeru, to jest szósta część i nie bez kozery tego numeru się nie podaje. Ponieważ po kilku latach niebytu w tej franczyzie powracają do niego jako twórcy bracia Wayans, którzy byli, no oni wymyślili ten oryginał. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to nie jest kino wysokich lotów, to jest kino użytkowe, komercyjne, aczkolwiek jednak wydaje mi się, że jeśli spojrzymy na to jako fenomen popkultury, no to jest jeden z tych tytułów przełomu lat 90. i 2000, który tę popkulturę naprawdę definiował. No gatunek, nowy gatunek, który jest komediowym miksem filmów grozy, no z bardzo dużym też podtekstem seksualnym, nie zapominajmy o tym.
0: Oczywiście.
1: Czasy, kiedy popkulturę definiowały w ogóle też jakieś, wiesz, dziewczyny z Playboya, które potem zostawały aktorkami. Przy strasznym filmie grała Carmen Electra. To jest znak czasów, które mamy już za sobą, ale one były i straszny film w pewnym sensie jest wyrazicielem ducha tamtych czasów. Potem to się trochę popsuło, to było trochę takie, wiesz, kopiowanie, wykorzystywanie formatu już bez pomysłu, po prostu na jedno kopyto, trochę na pamięć. Ja mam wrażenie, że to jest powrót do dobrej formy, ale pamiętajmy, formy dobrej, jak na ten format, czyli wciąż takiej, no, umiarkowanej, ale jest to film, który w swojej kategorii jest satysfakcjonujący i jeśli ktoś lubi takie, no, odmurzacze, powiedziałabym, to myślę, że to jest naprawdę optymalny wybór na wieczór w kinie.
0: O. Powiedziała Anna Tatarska, która jest fanką subtelnego mordobiciusieńka. Wracając jeszcze, powiedz, za tydzień jesteś na żywo w studiu, czy znowu gdzieś wyjeżdżasz?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że za tydzień jestem w studiu, natomiast od razu zapowiem, że chyba za dwa tygodnie mnie nie ma, ale to są dobre wieści, bo wydaje mi się, że za dwa tygodnie będziemy się łączyć z Londynu, bo ja będę rozmawiać z Jasonem Momoą o Supergirl.
0: O proszę.
1: Jeśli wszystko się ułoży.
0: To ten taki bardzo, bardzo duży pan, którego większość zapamiętała po Grze o Tron, ale to trochę krzywdzące, żeby go kojarzyć tylko z tą rolą i tylko z jego fizycznością. Chociaż powiem ci szczerze, że chłopakom moim bardzo się podobało w tym, o Boże, Minecrafcie, gdzie on naprawdę przechodził takie metamorfozy i grał takie rzeczy, o jakie by się człowieka o takim wizerunku w ogóle nie posądzało.
1: Ja uważam, że Khal Drogo to jest legendarna postać, jeśli chodzi o serialosferę i szczególnie teraz, kiedy przed nami jest premiera trzeciego sezonu Rodu Smoka i możemy popatrzeć, jak w tym uniwersum są budowane nowe postaci, to uważam, że mimo, że lubię ten serial, mam na myśli Ród Smoka, to naprawdę ze świecą szukać tego typu postaci, jaką zbudował Jason Momoa tam, która była jednocześnie postacią czarnym charakterem, ale też z liryczną stroną, interesującym, naprawdę majstersztyk.
0: Ja, tak, polecam gorąco. Anna Tatarska, Marcin Cichoński wrócą do państwa za tydzień, żeby tak powiedzieć filmowo. Julia mnie oskarżyła o passive-aggressive w stosunku do ciebie, czy że za tydzień znowu gdzieś wyjeżdżasz. No ale umówmy się, że to konwencja, dobrze?
1: Wiesz, to jest taki, powiedziałabym, pytanie oddające dynamikę społeczną. Gdzie ta baba lata, kiedy powinna? No jakby, ale w porządku, ja się już przyzwyczaiłam.
0: Do usłyszenia.
1: Żegnam o ziemię.

0: Mystery Jets, Black Sage.
1: Radio 357.
0: Michał Olszański już krąży, przygotowując się do popołudniówki. Proszę go kiedyś zapytać, gdyby go państwo spotkali na ulicy, bo na antenie tak na pewno tego nie powie, jaka jest jego prywatna nazwa audycji Złodziej Czasu.

Kiedy ukazywała się ostatnia płyta Tame Impala na to nagranie i w ogóle na całą płytę, niewiele osób stawiało, a okazuje się, że Dracula teraz jest hitem ogólnoświatowym i w streamingach jest jedną z najczęściej odtwarzanych piosenek w skali globalnej. Takie rzeczy też się dzieją. Za 10 minut godzina 16. Michał Olszański gotowy do audycji. Zapraszamy na kultową piątkową popołudniówkę Radia 357. Chciałem też Państwa zachęcić do tego, żeby w poniedziałek także być z nami po długim weekendzie. Próbujemy razem odetchnąć po tych wszystkich szaleństwach w audycji Kieruj się na południe, którą mam przyjemność poprowadzić. Zapraszam już od godziny 9. Na zakończenie jeden klasyk, trochę pojawiający się rzadziej ze względu na czas trwania, ale skoro mamy długi weekend, to możemy sobie na to pozwolić. Monika Mędroch-Karbowska, Julia Nowaczyńska, Marcin Cichoński. Życzymy Państwu miłego weekendu.

0: Mamy piątek, to jest piąty dzień czerwca. W Radiu 357 czas na popołudniówkę, którą rozpoczynamy od serwisu, który przygotował dla Państwa Andrzej Rutke.
1: Wołodymyr Zełenski napisał list otwarty do Putina. Wzywa go do zakończenia wojny w Ukrainie i do rozmów na terytorium trzeciego kraju. W tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych pojawia się światełko nadziei na ogromne finansowe wsparcie dla Kijowa. Więcej w relacji Piotra Kaszuwary.
2: List Zełenskiego to nie tylko wezwanie do Putina o zakończenie wojny, ale też w dużej mierze zdarcie masek. Prezydent Ukrainy pisze, że Kreml prowadzi wojnę, bo pomagają mu Korea Północna i Chiny. Zełenski po raz pierwszy otwarcie uznał sprawczość Donalda Trumpa za nijaką. To, o czym rozmawialiście w Anchorage na Alasce, nie ma znaczenia, pisze Zełenski. Będziemy rozmawiać w Europie, w Turcji lub w krajach arabskich. Szybka reakcja Moskwy pokazuje, że treść listu niebezpiecznie dotarła do rosyjskiego społeczeństwa, które mamione blokowaniem internetu i zachodnich mediów nie uświadamia sobie wielu kwestii. Teraz mają wszystko w jednym miejscu. Jest też powolny zwrot w USA. Amerykańska Izba Reprezentantów chciałaby przekazać Ukrainie pakiet pomocy o wartości 8 miliardów dolarów i udało im się do tego przekonać kilkunastu republikanów, ale do ogłoszenia sukcesu jeszcze daleko. Potrzeba akceptacji hard maga w Senacie i podpisu samego Trumpa. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: A więcej na ten temat powiemy już za kilka minut w raporcie popołudniówki Radia 357. Rumunia ogłosiła czerwony plan interwencyjny. To reakcja na eksplozję drona morskiego w pobliżu portu w Konstancy. Władze zarządziły ewakuację wybrzeża. Polska ambasada w Rumunii zaleciła naszym obywatelom przebywającym w tym kraju stosowanie się do zaleceń i wytycznych służb porządkowych oraz władz lokalnych. Sytuacja idzie w stronę eskalacji i coraz większych napięć. Komentował te wydarzenia polski premier.
3: Ostrzegałem także naszych europejskich partnerów już wiele tygodni temu, że można się spodziewać różnych zdarzeń, eskalacji, czasami intencjonalnych, czasami nie, ale że generalnie sytuacja idzie w stronę eskalacji i większych napięć, więc musimy być na to przygotowani.
1: Mówił Donald Tusk podczas trwającego właśnie szczytu Unia Europejska-Bałkany Zachodnie. Ministerstwo Obrony Rumunii poinformowało, że do wybuchu drona doszło na skutek samozniszczenia bezzałogowca, a maszyna należy do typu używanego w wojnie na Ukrainie. Ukraińska marynarka wojenna potwierdziła z kolei, że jeden z morskich dronów podczas operacji na Morzu Czarnym zgubił się, a ukraińska armia utraciła nad nim kontrolę. Od poniedziałku będzie można zapytać szefa, ile zarabiają koleżanki i koledzy, a ten będzie musiał odpowiedzieć, ale bez podawania nazwisk. 7 czerwca wchodzi kolejny etap przepisów o jawności wynagrodzeń.
4: Dyrektywa przewiduje dostęp do informacji o średnich poziomach wynagrodzeń w podziale na płeć oraz kategorie pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości. W praktyce wzmocni to pozycję pracowników w rozmowach o wynagrodzeniu.
1: Mówi Joanna Łukrza z e-firma. Pracodawca, który zignoruje nowe przepisy, może zapłacić nawet 60 tysięcy złotych grzywny. Wnuczkowie ustalili hasła bezpieczeństwa z dziadkami. To akcja z Małopolski Ustal z babcią hasło, w ramach której blisko 3000 uczniów poznawało sposoby postępowania przestępców oraz techniki ich demaskowania. Najmłodszym poszło podobno znakomicie, a tak odpowiadali na pytanie, co może zrobić oszust.
5: Podszywać się pod osobę z rodziny w celu wyłudzenia pieniędzy, że na przykład jest jakiś wypadek, bardzo potrzebuje 20-50 zł.
6: Też się mogą podszywać pod bank, pod policję.
1: Mówili uczniowie z podstawówki numer 64 w Krakowie. Łącznie w akcji wzięło udział ponad 50 szkół w Małopolsce. A w tym serwisie to wszystko. Kolejny za niespełna godzinę.
0: A teraz dodamy flash sportowy. Zapraszam, Tomasz Gorazdowski.
7: Czy zaczynamy od Paryża? No, oczywiście tak, ale o Paryżu zdecydowanie więcej będzie w poszerzonym sporcie o 17.30. Czy jeszcze ktoś nie wie, że jutro o 15.00 Maja Chwalińska, która grę w Paryżu zaczynała od kwalifikacji, zagra w finale Roland Garros? Jej przeciwniczką będzie 8 w rankingu Rosjanka Andrzejewa. Jeżeli wygra jutro Polka, będzie pierwszą, która wygrała turniej zaczynając w kwalifikacjach. Jeżeli wygra Rosjanka, będzie najmłodszą, która wygra w Paryżu i trzecią najmłodszą w historii wielkich szlemów po Szarapowej i Raducanu. Dziś wszystko idzie zgodnie z planem, Polka miała otwarty trening, ale więcej o fenomenie Mai Chwalińskiej w informacjach po 17.30. Same sukcesy? No nie wszędzie, ale w Chinach grają w Lidze Narodów nasze siatkarki. Dwa pierwsze mecze Polki wygrały, a dziś walczyły z zawsze mocnymi Serbkami. Po czterech setach było 2-2, a w tiebreaku lepsze okazały się Polki. Dziś w turnieju zresztą sporo się działo. Niespodziewanej porażki doznały wicemistrzynie świata, Turczynki, które przegrały z Holenderkami 0-2. Amerykanki też 0-3 uległy niżej notowanym Kanadyjkom. W piłce nożnej dziś w eliminacjach Mistrzostw Świata Kobiet Polska w Gdańsku gra z Francją. Eliminacje na razie nam nie idą, ale futbol kobiecy się rozwija, choć pewnie mógłby szybciej, mówi trenerka reprezentacji Nina Patalon.
8: Myślę, że jest coraz więcej akcji i coraz więcej, bym powiedziała, ludzi, którzy chcą poważnie traktować ten sport. I to widzę, ale żebyśmy zrobili jeszcze taki, bym powiedziała, spektakularny krok, to musi być tych ludzi zdecydowanie więcej, bo kiedy przyjdzie taki moment, że już nie tylko pieniądze i takie rzeczy, ale przyjdzie taki moment, że rzeczywiście będziemy siedzieć w niedzielę przy obiedzie i będziemy rozmawiać o piłce kobiecej, to znaczy, że to jest ważne.
7: Początek meczu o 18, a o 17.30 więcej o tenisie i więcej o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej.
0: Oj tak, temat zbliżającego się mundialu będzie obecny dzisiaj w naszej audycji. Jeśli chodzi o pogodę, drodzy Państwo, to do wieczora zachmurzenie jest duże i całkowite, zwłaszcza na wschodzie i północnym zachodzie, tam również będą przejaśnienia. Od Dolnego Śląska i Opolszczyzny, czyli od Polski południowo-zachodniej, przez Wielkopolskę, Kujawy aż po Pomorze, będzie się przesuwał taki front z opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym. Na pozostałym obszarze kraju to będą raczej przelotne opady deszczu. Na razie tutaj na Żoliborzu pięknie świeci słońce. Jeśli chodzi o temperatury do wieczora, to jest ciepło, bo na zachodzie i północnym zachodzie do 20 stopni, na pozostałym obszarze od 20 aż do 26. Jeżeli gdzieś szukać takiego ochłodzenia, to w Sudetach, bo tam będzie 14 stopni.
9: Popołudniówka 357. Zaprasza Michał Olszański.
0: I to nie znaczy, że dzisiaj jest wtorek, bo to tradycyjnie mój dzień, jeśli chodzi o popołudniówkę. Po prostu Kuba Strzyczkowski, kapitan Kuba, już na swoim jachcie w towarzystwie naszych patronów, którzy tak pięknie licytowali podczas grudniowych licytacji. Dzisiaj jeszcze przed godziną 19 postaramy się złapać kapitana Strzyczkowskiego i zapytać o atmosferę i o to, w jakim kierunku zmierzają. Z tego, co wiem, nie są w basenie Morza Śródziemnego. Zapytamy, zobaczymy. Mam nadzieję, że Państwo zaakceptują dzisiejszą zmianę. Razem ze mną Krzysztof Zimoch, który czuwa nad całością, czeka na głosówki od Państwa, a także przyjmował będzie telefony, bo przecież w popołudniówce lubimy porozmawiać, prawda? 510-357-357. A żebyśmy nie czuli się tacy wyizolowani w swojej męskości, to jest z nami także Julia Nowaczyńska, która audycję realizuje. Tak się zastanawiałem, drodzy Państwo, od czego moglibyśmy zacząć dzisiaj muzycznie program? No, moim zdaniem nie ma innej lepszej piosenki.

0: Śmiała, sprytna, rezolutna, no taka jest nasza Maja. Bez wątpienia ogląda się jej tenis znakomicie. To nie jest takie siłowe przebijanie. Tam naprawdę cały czas główka pracuje. Są te cudowne skróty, są piękne uderzenia wzdłuż linii. Naprawdę do tej pory pokazała, że tenis to także jest taka finezja. I za to ja tak naprawdę bardzo cenię naszą kochaną Maję Chwalińską. Stąd ten utwór dla niej i dla tych z Państwa, którzy będą śledzili losy jutrzejszego finału, myślę, że o 15:00, no spora część z Polski, nie tylko sportowej, jutro będzie śledziła wydarzenia podczas finału Rolanda Garrosa. Zobaczymy, trzymajmy kciuki, wszystko w porządku. Szanowni Państwo, co dzisiaj w programie? No oczywiście to wszystko, do czego Państwo są przyzwyczajeni, czyli na przykład już za moment będziemy rozmawiali z Markiem Czezińskim i komentowali wydarzenia we Francji. Przed godziną 17:00 pojawi się Paweł Sołtys i jego ekspert, czyli ekonomia. Będą także rozmowy, ale również reportaż, do którego Państwo są przyzwyczajeni po godzinie 18:00. A dzisiaj będzie historia, która wydarzyła się prawie pół wieku temu w Emilcinie, niewielkiej wsi na Lubelszczyźnie. To tam miało dojść do jedynego w historii polskiego bliskiego spotkania trzeciego stopnia. Pamiętają Państwo, według relacji jednego z mieszkańców na polowanie wylądowało UFO na polanie, a pasażerowie zaprosili rolnika na pokład, czymś poczęstowali i odlecieli. No i Andrzej Rutke pojechał tam.
1: Ja uważam, że coś było. Nie wiem do końca, czy to prawda, ale wydaje mi się, że tak. Tu w tym miejscu, jak mamy te drzewka, jechał tutaj z tymi dwoma kosmitami, a tu się unosił statek, tutaj.
2: No niby to się zdarzyło to wszystko, no kurde. Ale czy to prawda jest?
1: Myślę, że no zazdroszczą, no bo niecodziennie się zdarza, żeby na jakiś wylądowało kiedyś UFO.
0: To prawda, zazdroszczą. 18:10 i Andrzej Rutke zaprasza na swój reportaż o UFO. Patrzę na zegar, proszę Państwa, świetny czas na tematy międzynarodowe, zwłaszcza, że dzieją się bardzo istotne rzeczy na linii Kijów-Moskwa.
3: To jest raport 357.
0: Po takim spektakularnym ataku dronów ukraińskich na Petersburg i tamtejszy terminal naftowy, Wołodymyr Zełenski publikuje otwarty list do Putina. Ukraiński prezydent proponuje spotkanie na neutralnym gruncie i pełne zawieszenie broni na czas rozmów. Choć w tle wciąż słychać twardą retorykę, dyplomatyczne przepychanki i wzajemne oskarżenia, jedno wydaje się dziś pewne, że obaj przywódcy chyba już mają dość tej przeciągającej się wojny. Mam nadzieję, że zwłaszcza ten, który zasiada w Moskwie. Czy to jest szansa na przełom? O tym dziś w naszym raporcie Michał Trantał.
4: Wołodymyr Zełenski gra na dwóch fortepianach. Chwali się postępami w negocjacjach z Unią Europejską.
5: Dotrzymaliśmy terminów. Jeszcze w tym miesiącu oczekujemy przejścia do otwarcia klastrów negocjacyjnych. Zrobiliśmy swoje. Reszta zależy od Brukseli.
4: Z drugiej strony prezydent pisze list do Putina.
5: Proponuję panu spotkanie. Jesteśmy gotowi do pełnego wstrzymania ognia, aby wykorzystać czas, kiedy będą trwały negocjacje.
4: Zełenski wskazuje Turcję, Szwajcarię lub kraje arabskie. Zasugerował, że kiedy Putin obejmował władzę, wielu Ukraińców miało do niego pozytywny stosunek. Dziś pozytywnie oceniają ukraińskie ataki dronowe na Rosję. Ostrzegł przed kolejnymi. W odpowiedzi Kreml wyklucza spotkanie w innym mieście niż Moskwa.
6: Widzieli, on opublikował w moment przyjęcia u prezydenta.
4: Ale lody topnieją. Teoretycznie. Jeszcze przed wysłaniem listu Putin pierwszy raz od dawna nie wykluczył pokoju. Jest jedno ale. Rosyjski przywódca podważa Zełenskiego jako prezydenta Ukrainy.
5: Możemy podpisać porozumienie tylko z tymi ludźmi, którzy bez wątpienia są uprawnieni do podpisywania takich dokumentów. Możliwości jest wiele. Przewodniczący Rady Najwyższej, może sam Zełenski. Musimy tylko zobaczyć, jakie to dokumenty i jakie będą miały konsekwencje prawne.
4: Rosja twierdzi, że kadencja Zełenskiego wygasła. Ukraina odpowiada, że zgodnie z prawem podczas stanu wojennego nie można organizować wyborów.
5: Jestem przekonany, że muszą z tym skończyć, więc chcę, żeby każdy z nich poszedł na pewien kompromis.
4: To komentarz prezydenta Donalda Trumpa, który przypomniał także...
5: Co miesiąc ginie średnio prawie 25 tysięcy żołnierzy.
4: Ukraińcy nie wiążą wielkich nadziei z listem Zełenskiego.
5: To jest bezcelowe. Jak możemy powstrzymać wojnę, skoro Rosja ma tak bezsensowne żądania? Federacja Federacja Rosyjska jasno dała do zrozumienia, że chce całej Ukrainy. Zełenski mógłby napisać 100 listów. I tak nic by to nie zmieniło.
7: To pierwszy taki apel bezpośredni ze strony Ukrainy na najwyższym poziomie, to znaczy do Rosji, do Władimira Putina.
4: Komentuje ukraiński dziennikarz Oleg Biłecki.
7: Czy być może ten moment, w którym teraz jest Rosja, kiedy ukraińskie drony mają daleki zasięg, atakują okolice Sankt Petersburga, także inne okolice w zasięgu powyżej 1000 kilometrów, no to tak, to może być argumentem.
8: W ostatnich miesiącach Ukraina systematyczną kampanię prowadzi, w ramach której praktycznie co nocy atakuje jakieś kilka obiektów przemysłu rosyjskiego, energetycznego i zbrojeniowego. I to jest taka kampania, powiedzmy tak, do przymuszenia Rosji traktować rozmowy pokojowe poważnie.
4: Mikołaj Susujew, analityk Ukrainiec mieszkający w Polsce. Fragment audycji Na dachu świata.
8: W ramach tej kampanii to uderzenia na Petersburg, tu ważne było nie samo uderzenie, tylko było to swego rodzaju przesłanie. Przesłanie, które mówiło, panowie, wasza wojna nie idzie zgodnie z waszym planem i tu, proszę bardzo, to jest naoczny dowód.
4: Ostatnie bezpośrednie spotkanie Putina i Zełenskiego odbyło się w grudniu 2019 roku w Paryżu. Podczas tamtego szczytu nie podali sobie rąk.
0: No ciekawe, czy teraz dojdzie do takiego spotkania. Bardzo dziękuję. To był nasz raport, który przygotował dla Państwa Michał Trantał. Można wysłać do nas głosówki. Ciekaw jestem, czy sądzą Państwo, że to jest ten moment, ten czas i to miejsce, nie wiemy gdzie mogliby ci dwaj panowie się spotkać i ustalić warunki zawieszenia broni. Dość chyba już tych ataków bez przerwy, które powodują tak poważne straty, jeśli chodzi o ludność Ukrainy, bo rzeczywiście nie ma dnia, żebyśmy nie dostawali informacji na temat tego, ile osób zginęło, a z kolei Ukraina w celny sposób i bardzo taki punktowy atakuje ważne strategicznie dla Rosji cele. No dobrze, jeżeli tak, to czekam na głosówki. Także można do nas zadzwonić, czyli 357-357, a wcześniej 510. Teraz The Pretenders.

0: A na kortach Zwierew wprowadzi z Mensikiem 2-0. A skoro mowa o turnieju Rolanda Garrosa, Paryż, no to jakżeby inaczej. Bonjour messieurs, Marek Brzeziński na antenie Radia 357. Dzień dobry, Marku.
1: Oui, bonjour messieurs.
0: Tak
1: bonjour.
0: Jest. Powiedz mi, ile trzeba zapłacić jutro, żeby zobaczyć finał Mai ze tą, jak ona się nazywa, Zwierew mi do głowy wszedł, a to chodzi o Andrzejewą oczywiście.
1: Nie, Andrzejew, God knows. Bóg wie.
0: Aha, no tak.
1: To nie spekulujmy. Bo to będzie jeszcze czarny rynek, koniki, to wiesz, to nie można grać w ciemno.
0: To
1: ja
0: prawda.
1: Bym zagrał szybciej w ruletkę w Monte Carlo, w kasynie, niżli jutrzejsze finał.
0: Dotychczasowe pojedynki Mai pokazały, że publiczność w znacznej większości kibicuje naszej zawodniczce, więc mam nadzieję, że jutro będzie podobnie. Chociaż
1: ale
0: nie wątpię, że Andrzejewa...
1: No. Że jest mnóstwo Polaków, Polek i Polaków na stadionie, ale mało tego. Proszę łaskawie wziąć pod uwagę, że jest na przykład spora grupa takich Polaków chyba bardzo opalonych, bo Afrykanów, którzy kibicują zdecydowanie Mai. I Maja jest jakąś świeżością, jakimś świeżym oddechem, jest kimś takim, kto nadał Rolandowi Garrosowi statusu takiego, żeby wyszedł poza ramy tego już statecznego troszeczkę turnieju wielkoszlemowego. I do tego wszystkiego proszę łaskawie zwrócić uwagę, że no to jest paradoks francuski, że to się odbywa na kortach Rolanda Garrosa, czyli tego pilota, który zamontował karabin maszynowy jako pierwszy lotnik w czasie I wojny światowej. Jako pierwszy lotnik zamontował karabin maszynowy na swoim samolocie, urodzony na wyspie Reunion, nie miał nic

0: Francuzach, że nie umieją się cieszyć w inny sposób niż tylko walić się z policją?
1: Po pierwsze, jest to bardzo trudne pytanie. To znaczy, pytanie jest łatwe. Odpowiedź to chyba powinniśmy zorganizować na ten temat godzinną audycję. Psychologiczne, socjologiczne, ekonomiczne, etniczne sprawy biorą tutaj, trzeba wziąć pod uwagę. Po drugie, to nie grała drużyna irlandzka, to nie grała drużyna gruzińska. Dlatego w Dublinie mogła być taka, a nie inna atmosfera. Natomiast jeśli chodzi o Francję, to po pierwsze, media światowe, właściwie cały świat nadawały jedną tylko i wyłącznie transmisję, mianowicie z pól elizejskich. Co się działo na polach elizejskich? Ja zaraz do tego wrócę. Ale przecież tam się działy dantejskie sceny w Marsylii. Gdzie jeszcze do tego wszystkiego, proszę wziąć pod uwagę, są animozje między kibicami Olimpiku Marsylia, a Paris Saint-Germain, wielkimi antagonistami, no porównywalnymi, aczkolwiek znacznie zwielokrotnionej skali do tego, co się kiedyś swego czasu onegdaj działo między Widzewem a kibicami Widzewa, a Legii Warszawa. A zatem tam są wrogości. Jeżeli tam się pojawiły dzieci w koszulkach Paris Saint-Germain w Starym Porcie, to tam doszło do zamieszek. O tym milczą media światowe, to znaczy te media, które nadają z Francji, bo one się skupiają na polach elizejskich. Dalej, w Strasburgu, tym porządnym alzackim mieście, nie niemieckim, nie francuskim, ale alzackim, gdzie właściwie no, ten porządek to tam widać na każdym kroku. Mhm. Nagle okazało się, że były burzono stragany, rujnowano, takie same były demolki jak w Paryżu. No i teraz wróćmy do tego. Jeżeli cokolwiek się dzieje we Francji, to dzieje się to na polach elizejskich. Bo po pierwsze, to jest aleja, ta, która nie tylko jest uważana za najpiękniejszą na świecie przez Francuzów, no ale to szowinistyczne podejście do urbanistyki i architektury, natomiast do własnego dziedzictwa narodowego, ale tam jest jeszcze jeden bardzo ważny element, mianowicie, że wszystkie manifestacje, defilady z okazji 14 lipca, mało tego, piłkarze jak w 98 roku, ja nie mogłem tam przejść jednego metra, miałem 10 kilometrów do domu właśnie po polach elizejskich.
0: No tak, czyli mówiąc Marku, wprost jest to taka arena, wszyscy gdzie dzieją się, tak, wszyscy tam się spotykają, tak, jeżeli... ale skąd ta agresja? Spróbuj jeszcze, ja wiem, że to jest bardzo trudna odpowiedź, ale czy to wynika z frustracji tych młodych ludzi i nieumiejętności cieszenia się chwilą i zwycięstwem?
1: Nie, nie, to wręcz przeciwnie. Zwycięstwo jest adrenaliną. Zwycięstwo jest czymś, co wywołuje w nas euforię. I nie mamy ujścia dla tej euforii. W związku z tym, jeżeli nie mamy ujścia dla tej euforii, to ta euforia w pewnym momencie może się przerodzić w agresję. Jeżeli popatrzysz na chłopaka, który kopał z wielką zawziętością, Bogu ducha winny przystanek autobusowy, żeby go tylko zniszczyć, żeby zniszczyć tę szybę, która go otaczała, tak, i otaczała tych pasażerów, potencjalnych pasażerów przed deszczem, to weź pod uwagę, jaka to musiała być niesamowita akumulacja agresji w tym człowieku, dlatego że nie było ujścia dla tej euforii. Bo co on miał zrobić? On miał pójść do domu i w domu wyżyć się? Nie, to byli młodzi ludzie, to były nastolatki, to byli chłopcy i dziewczyny też, 15, 16, no tak, 17 lat, 20-latki. Tam nie spotkasz kogoś, kto ma 40 tak lat i jest kibicem.
0: Bo i dochodzi jeszcze taki mechanizm zbiorowy, że wystarczy iskra, ktoś pierwszy zachowa się agresywnie, pozostali natychmiast jakby wchodzą w tę narrację i robi się zadyma. No skończmy na razie, temat niezwykle trudny.
1: Tak. To już wchodzimy na tereny, tak, psychologii społecznej.
0: Ale mamy jeszcze, chciałem cię prosić, bo są dwa tematy bardzo zbieżne z tym, co dzieje się w Polsce, a mamy 3 minutki. Powiedz o kaskach dla dzieci i komórkach w szkole, bo to akurat zbiega się w tym tygodniu dokładnie u nas ważne decyzje. Obowiązek kasków, jeśli chodzi o 16-letnie dzieciaki, na rowerach i na hulajnogach, no i zakaz komórek w szkole od 1 września. We Francji podobnie.
1: Zaczniemy od komórek?
0: Tak.
1: Otóż pierwsza poszła chyba Australia i ona wytyczyła trop, mianowicie zakaz kompletny w szkołach. I oni to logistycznie świetnie rozwiązali. Francuzi popatrzyli na to. No i Macron, który jest człowiekiem dosyć takim

0: patrzącym w przyszłość, mimo że na nim psy oczywiście opozycja wiesza, to jest to człowiek, który chce jednak tę Francję zdemokratyzować i zmienić. I on wie jedno, młodzież przestała czytać książki. Młodzież odrzuciła książkę, młodzież odrzuciła te wszystkie tradycyjne formy dostępu do informacji. Młodzież się po prostu trzylatki, czterolatki, pięciolatki są przywiązane, są uzależnione od telefonów komórkowych. I teraz mało tego, powstały nowe dyscypliny psychologii. Za moich czasów, jak studiowałem psychologię, tego nie było. Żeby była psychologia uzależnień, owszem, to było, ale nie od telefonów komórkowych, tak. Bo telefonów komórkowych nie było. Natomiast w tej chwili to jest i teraz tak, we Francji wprowadzono od 1 września, będzie wprowadzone to, że w szkołach nie ma mowy o tym, żeby używać telefony.
1: Czy to dotyczy też szkół średnich, czy tak jak w Polsce szkół podstawowych?
0: Wszystkich.
1: A widzisz, czyli idą bardzo mocno radykalnie. Dobrze,
0: absolutnie,
1: Marku.
0: Tak. I mało tego, jak to rozwiążą jeszcze, bo z tym był problem, w polskich mediach się z tym spotkałem, mianowicie w ten sposób, że są specjalne komórki pozakładane, komórki w sensie no, fizycznym,
1: tak,
0: prawda?
1: Wiemy.
0: Że tam odkładasz sobie jak do sejfu swoją komórkę, wychodzisz
1: i
0: zabierasz tę komórkę,
1: bo masz... Dokładnie.
0: Dokładnie, ale nie wolno ci wejść z tą komórką do szkoły. I mało tego, kiedy rozmawiam z moimi dziećmi, to rzeczywiście to jest plaga, bo jest takie właśnie społeczeństwo. Natomiast no, jeśli chodzi o kaski,
1: a tu już
0: to jest
1: nie
0: dramat.
1: Damy rady. Wiemy, że jest dramat, ale zobacz, czas nas pięknie pogonił, bo już jest 16:30, a mamy, jak wiesz, w pierwszej godzinie mnóstwo rzeczy, ale to jest ta sama historia, jeśli chodzi o Polskę. Kaski obowiązkowe, bo to zwiększa
0: i
1: bezpieczeństwo.
0: Hulajnogi dokładnie. Elektryczne.
1: Bardzo
0: słuchaj,
1: ci dziękuję.
0: To są tematy rzeka.
1: Wiem, bardzo ci dziękuję. Nie może być innej piosenki, jak nasza przechadzka po Champs-Élysées teraz. W cudownym klimacie, kiedy idziemy razem i cieszymy się piękną pogodą i sympatią ludzi dookoła. Jodassin, Marek Brzeziński dzisiaj był gościem, jak zwykle, piątkowej popołudniówki.

0: No tak, można się pięknie przejść tą najpiękniejszą aleją w Paryżu, Champs-Élysées. Prosiłem o głosówki i są już pierwsze reakcje z Państwa strony. Pierwszy pan, nasz słuchacz, odnosi się do ewentualnego miejsca spotkania Putina i Zełenskiego.
1: Mamy możliwości, mamy technologię jako mieszkańcy planety, więc dlaczego najlepszym miejscem nie mogłoby być Dark Side of the Moon? Jeszcze kilku panów też bym na tę obradę tam wysłał i przy okrągłym stole niech sobie tam siedzą i obradują.
2: Nie myślałem, że kiedyś to powiem, ale w kontekście tych ostatnich wydarzeń z tym nazwą batalionu UPA, ale też w kontekście dzisiejszego na dachu świata, ten pan Oleg Bilecki sugerował, że Polacy i polskie takie inicjatywy międzynarodowe no nie mają dla Ukraińców kluczowego znaczenia. Troszkę mi przykro z racji takiego braku wdzięczności za to wszystko, co wobec Ukraińców zrobili Polacy. I szczerze mówiąc, nie wiem, muszą chyba rzeczywiście sami Zełenski z Putinem usiąść do stołu i coś wynegocjować. Aczkolwiek coraz częściej chodzi mi po głowie zdanie, że to nie nasza wojna, a i podważam tak samo jakieś podsycane przez zachodnie media aspiracje, że Ukraina to dla Putina nie koniec. No, chyba nie.
0: Bardzo panom dziękuję. Pierwsze głosówki to ważne, bo zawsze mogą państwo się odnieść. Czekamy zatem. Można do nas także zadzwonić.
3: Popołudniówka 357.
0: Nie wszyscy może z Państwa wiedzą, że żebrać nie wolno, bo jest za to kara. Tymczasem do Sejmu trafił projekt, który znosi karę za żebranie. To jest inicjatywa Parlamentarnego Zespołu do Spraw Zakończenia Bezdomności, w którym zasiadają ponad podziałami posłowie i senatorowie z PiSu, KO i Razem. Projekt nowych przepisów popiera m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, a o szczegółach tego projektu Michał Piwko.
4: Grzywna do 1500 zł, a nawet więzienie. To kara, która grozi dziś każdej osobie, która w teorii, mając środki na utrzymanie lub mogąca pracować, decyduje się prosić o pieniądze na ulicy. Do laski marszałkowskiej trafił właśnie projekt, który znosi ten przepis z kodeksu wykroczeń. Popiera go m.in. dr Adam Ploszka z Centrum Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Domagamy się jedynie depenalizacji bardzo wąskiego zakresu, czyli żebractwa osób mających środki na utrzymanie lub będących zdolnych do pracy.
4: Co ważne, nowe przepisy nie oznaczałyby przyzwolenia na każdą formę żebrania. Nadal surowo karane byłoby wykorzystywanie do tego dzieci czy stosowanie przemocy.
5: Pozostanie ta część, która penalizuje żebractwo oszukańcze, żebractwo z przemocą, czyli wykorzystywanie osób do żebractwa jako przejaw handlu ludźmi.
4: Jak mówi Małgorzata Sieńczyk, prezes zarządu Głównego Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, zbieranie pieniędzy w miejscach publicznych to wciąż podstawowa forma utrzymania dla wielu osób w Polsce.
6: Szczególnie nam się to ujawniło podczas COVID-u, gdzie mieliśmy zamknięcie społeczeństwa i osoby w kryzysie bezdomności, szczególnie w przestrzeni publicznej, przebywające na ulicy, miały niski dostęp do tej formy żebraczej i tutaj nam pokazało, jak wiele osób z tego żebractwa się utrzymuje.
4: Zmiany są potrzebne, bo obecne przepisy nie rozwiązują problemu bezdomności, a często go pogłębiają, tłumaczy Anna Grabarczyk, założycielka i prezeska Fundacji Huśtawka.
7: W kontekście pracy z osobami w kryzysie bezdomności widzimy, że osoby, które doświadczają bezdomności, dla nich czasem jedyną szansą na zakupienie posiłku jest ta forma. Nie robią tego w sposób natarczywy. Mamy doświadczenie z osobami, które w związku z tym, że walczą o swoje przetrwanie, dostają karę grzywny, której nie płacą, bo nie mają z czego. W związku z tym bardzo często, za jakiś czas, dostają wyrok i trafiają do zakładu karnego.
4: A to dodatkowo komplikuje i tak trudną sytuację tych osób.
7: Dochodzimy do sytuacji, że osoba, która na przykład tylko, zabrzmi tutaj brutalnie, ale tylko była osobą w kryzysie bezdomności, dodatkowo w związku z tym przepisem będzie miała jeszcze kolejne doświadczenie kryzysu penitencjarnego i jeszcze bardziej doświadczona trudnościami, które koniec końców mogą uniemożliwić jej całkowite wyjście z kryzysu i doprowadzić do tego, że zostanie na tej ulicy.
4: Zmiany przepisów chce Parlamentarny Zespół do Spraw Zakończenia Bezdomności, w którym ponad podziałami zasiadają posłowie i senatorowie z Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej i Partii Razem. mówi posłanka Marcelina Zawisza.
8: Żyjemy w czasach, kiedy różnica jest taka, że jeśli ktoś wystawia czapkę na ulicy, to może dostać grzywnę i w konsekwencji nawet trafić do więzienia. Jeśli ktoś założy zrzutkę PL, to już nie. Nie wiem, dlaczego to tak bardzo jest problematyczne pod kątem tego, kiedy mówimy o wystawianiu czapki na ulicy, kiedy ktoś po prostu próbuje zebrać pieniądze na chleb, a kiedy dokładnie to samo robi w internecie, to już nie jest problematyczne. No nie jest to problematyczne, ponieważ ludzie muszą jeść.
4: Pomysł depenalizacji żebractwa poparł także Rzecznik Praw Obywatelskich. Projekt trafi teraz do dalszych prac legislacyjnych.
0: Dziękuję bardzo. To Michał Piwko przygotował ten temat dla Państwa. Czy do Sejmu, znaczy to na pewno, że trafił projekt znoszący kary za żebranie. Zobaczymy, jaka będzie decyzja. Ten temat powróci na naszej antenie już w poniedziałek w programie Co Państwo na to? Od 12:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Zimocha.

0: to Jackie Evans. Jeśli chodzi o nasze głosówki, które państwo oferują dla Radia 357, to mamy teraz z kolei głos pewnego pana, który chciałby odnieść się do Zadym w kontekście tego, o czym mówiliśmy z Markiem Brzezińskim po spotkaniu Arsenal-Paris Saint-Germain.
1: Ja tak chciałem w sprawie tych wydarzeń rozbójniczych, że tak się wyrażę, po meczach piłkarskich. Dlaczego to jest zawsze po meczach piłkarskich właśnie? Dlaczego nic się nie dzieje po wydarzeniach atletycznych, po olimpiadzie? Dlaczego nic się nie dzieje po meczach siatkówki, koszykówki albo innych wydarzeniach sportowych? To jest tylko i wyłącznie dotyczy właśnie meczów piłkarskich. Dlaczego? To jest podstawowe pytanie.
0: Dziękuję. No tak, dziękuję panu. Pytanie jest oczywiście podstawowe, ale rzeczywiście wiele już było różnego rodzaju publikacji i wielkich rozpraw socjologiczno-psychologicznych. Skąd ta agresja, jeśli chodzi o stadiony piłkarskie? Jedno jest pewne, jutro po finale na kortach Rolanda Garrosa żadnej zadymy nie będzie.
2: Dobre notowania.
0: Kwadrans do godziny 17, a to czas, żebym zaprosił Pawła Sołtysa. Pawle, bardzo proszę, antena należy do ciebie i do twojego gościa.
3: Bardzo mi miło. Naszym gościem jest Piotr Kuczyński, Dom Inwestycyjny Xelion. Dzień dobry, panie Piotrze.
4: Dzień dobry państwu.
3: No, powiem panu, że dzieje się na rynku walutowym po tym, jak w Stanach Zjednoczonych pojawiły się dane z rynku pracy. Dolar rośnie w siłę. 1,15,5. No, taki poziom to no, dwa miesiące temu ostatni raz dopiero był notowany. No, a rynek chyba spodziewa się, że w tym roku Fed chyba podniesie stopy, co byłoby dosyć takim, myślę, że uśmiechem historii w kierunku Kevina Warsha, który pierwszy raz w czerwcu stanie na czele Komitetu Otwartego Rynku. Nie sądzi pan?
4: Wie pan, panie redaktorze, ja mam wrażenie, że przed chwilą, przed naszą rozmową wysłałem taki króciutki post na LinkedInie i na X-ie na ten temat, że rynek zgłupiał po prostu, dlatego że rzeczywiście dane były niezłe, ale nie genialne, daleko do genialno, naprawdę, to 100 tysięcy z groszami, naprawdę daleko do genialności. W związku z tym, no skąd ta afera pod tytułem Fed za chwilę podniesie stopy, a z drugiej strony niech pan zobaczy, co robi ropa naftowa, cena ropy naftowej. Cena ropy naftowej spada. Widziałem, traciła ponad 1% bez żadnych powodów z zewnątrz. No, bo wszystko wskazuje na to, że to wszystko stanęło w miejscu, to porozumienie nie ma nawet śladu. Jedynie obawa o to, o czym mówi Donald Trump, a co to rynki tak uwielbiają go słuchać i reagować na jego słowa, że podczas weekendu on jest przekonany, że dojdzie do podpisania porozumienia. Dlatego
3: który to już weekend, panie Piotrze?
4: No bo to po pierwsze, to jest czekanie na Godota beketowskie klasyczne, który to oczywiście. Już weekend, pan Trump to a rynek reaguje. Niech pan zobaczy, ropa tanieje, czyli czekamy na porozumienie, które gwałtownie obniży cenę ropy. A dolar się umacnia, bo będą podwyżki. Dlaczego mają być, pytam się, podwyżki stóp, jeżeli ropa będzie taniała, inflacja zacznie spadać? Przecież to się razem nie spina kompletnie. Rynki zgłupiały.
3: No, panie Piotrze, to ja panu powiem. Jeżeli gdzieś tam moja tutaj intuicja by zadziałała, no to tak. Tworzone są miejsca pracy. No do tego inflacja niższa, tak? Więc gospodarka będzie się coraz bardziej rozkręcać. No to w takiej sytuacji trzeba troszeczkę tę gospodarkę kosztem pieniądza schłodzić, nie sądzi pan?
4: Nie, no inflacja 3,8, ale jak zacznie spadać cena ropy, to ma pan rację, inflacja będzie niższa. Jeżeli inflacja będzie niższa, czyli jeden z mandatów Fed będzie właściwie realizowany, przypominam, że Kevin Warsh nie uważa, że 2% to jest właściwy cel inflacyjny, ale to zostawmy na później, na następne, za 2 tygodnie, jak pierwszy raz się pojawi na konferencji prasowej, wtedy my go przećwiczymy sobie w piątek po 17 czerwca. No i to tak wygląda, to więc wie pan, no to z jednej strony ta inflacja. Jeżeli cena ropy będzie spadała, mówimy, inflacja będzie niska. Ta gospodarka rzeczywiście, ISM na przykład w sektorze produkcyjnym najwyższy od 4 lat. No to może być niepokojące. Tak, to może być lekko, ale naprawdę, niech pan mi uwierzy, te dane dzisiejsze z rynku pracy nie były doskonałe. Były tylko lepsze.
3: No ale widzi pan, panie Piotrze, no troszeczkę w ostatnich tygodniach, jak komentujemy wydarzenia rynkowe w dobrych notowaniach, no to zwracamy uwagę na to, że jednak te reakcje inwestorów są takie nadmiarowe, że oni są troszeczkę rozedrgani, więc trudno się dziwić, że w sytuacji, kiedy dane może nie są jakieś hiper, a reakcja jest duża, no to to się wpisuje w ten obraz takiego rynku, który jest bardzo wrażliwy na wszelkiego rodzaju doniesienia.
4: Który ma szajbę. Który ma szajbę, panie redaktorze? Szajba, po prostu.
3: Dobrze.
4: Wie pan, no nie, ja dzisiaj na przykład przeczytałem i tak rzeczywiście to w wczoraj albo przedwczoraj to zagrało. Szef NVIDII mówi, że następną spółką, której wartość przekroczy 1 bilion dolarów, u nich to trylion, 1 bilion dolarów, to będzie Marvel. I co robi cena Marvela po tym okresie, po tym stwierdzeniu szefa NVIDII? Cena akcji Marvela rośnie o 25%. Czy ktoś tutaj nie dostał, wie pan czego? No na pewno nie jest to zdrowy rynek.
3: No, trzeba przyznać, że ta reakcja była cokolwiek dziwna. Ja jeszcze patrzę na nasz krajowy rynek, ponieważ też mieliśmy decyzję dotyczącą stóp procentowych w Polsce. Tym razem stopy procentowe bez zmian. I jak pan myśli, w tym roku jeszcze jakieś zmiany będą, patrząc na to, co się dzieje?
4: Według mnie, wydaje mi się, że nie. To znaczy, no musi dojść w końcu do jakiegoś porozumienia. Naprawdę, żeśmy to ćwiczyli tydzień temu, ja to powtarzam. Gdyby rynki finansowe nie były przekonane, że dojdzie do porozumienia, to ropa nie kosztowałaby 90, tylko 190 dolarów. No ale zostawmy to. Więc dojdzie do jakiegoś porozumienia i ta inflacja jest i tak umiarkowana nawet bez tego porozumienia. W związku z tym nie widzę powodu, dla którego Rada Polityki Pieniężnej miała podnosić stopy procentowe. Nie wierzę w to.
3: Mm-hmm. No,
4: ale
3: jeszcze
4: obniżki też nie, ale w obniżki też nie wierzę.
3: Jak najbardziej.
4: Wierzę, że będzie neutralnie.
3: Patrzę jeszcze na notowania złota, panie Piotrze, bo w tej chwili 4,357, jeśli chodzi o uncję na rynku spotowym, na złocie, no to jest taki poziom, wie pan co, no blisko tych poziomów marcowych, czyli de facto taki jeden z najniższych poziomów w tym roku.
4: Tak, 400 z groszami było minimum. Ja patrzyłem dzisiaj bardzo dokładnie, przyglądałem się, no co, często przyglądam się wykresowi ceny uncji złota. Tam linia trendu, taka 10-miesięczna, jest na 4200 z maleńkim groszem. I gdyby to 4200 z maleńkim groszem pękło, no to ja na miejscu tych, którzy są za złotem i pana prezesa Glapińskiego, byłbym się nieco martwił.
3: Aha. No tak, pan prezes Glapiński może rzeczywiście nie lubić tego trendu. Natomiast pytanie, czy to jest jakiś probierz tego, że gospodarka globalna przychodzi trochę w taki tryb, no nie wiem, czy risk off, tak? Czy tego takiego bezpieczniejszego trybu, że już to złoto nie jest takie w cenie? Jak pan to odczytuje?
4: Nie, no złoto nie jest w cenie od dłuższego czasu, od momentu, kiedy pękła bańka w końcu stycznia, 29 stycznia, przypominam, 29 dni, 29% do góry cena złota, no to musiało w końcu pęknąć, no pękła i tyle. I teraz jest, wie pan, jeżeli w sektorze półprzewodników w ciągu dwóch miesięcy można było zarobić na indeksie, bo na spółkach dużo więcej, 90% na indeksie półprzewodników. No to o czym mówimy? No to kto będzie jakieś tam złoto kupował, kiedy się ładuje na przykład półprzewodniki albo sztuczną inteligencję? Nawiasem mówiąc, jakieś tam pierwsze objawy chłodnięcia tej bańki to już wczoraj było leciutko, bardzo, bardzo leciutko, a dzisiaj te minus 5% na prawie minus 5% na KOSPI koreańskim, no to mogło zadawać do myślenia. Tam było zawieszenie handlu akcjami Samsunga, Hynixa, no to nie wyglądało dobrze.
3: No, panie Piotrze, nie ulega wątpliwości, że jakaś lekka korekta tutaj, a nawet bardziej niż lekka, to by się przydała, patrząc na to, co działo się w ostatnim czasie. Natomiast na razie się na to nie zanosi. Na koniec, panie Piotrze, ja jeszcze patrzę na to, co dzieje się z naszym ulubionym surowcem, oczywiście. No i powiem państwu, że jest lepiej niż było, bo jest teraz na koniec tygodnia spadamy. Mimo że początek tygodnia rzeczywiście zaczynaliśmy od wzrostu powyżej 4000 dolarów za tonę, 4200 prawie, a teraz poniżej 3800 na koniec tygodnia, także tak wygląda sytuacja na tym rynku. Tak jest.
4: I trzymamy kciuki za Chwalińską.
3: Oczywiście, że trzymamy.
4: Trzymamy kciuki za Chwalińską.
3: I oczywiście i za spokojne świętowanie w Paryżu, bez względu na to, jaki wynik będzie. Piotr Kuczyński, Dom Inwestycyjny Xelion, Paweł Sołtys, dobre notowania w Radiu 357.
0: Bardzo panom dziękuję. Paweł Sołtys, Piotr Kuczyński i mamy już w tej chwili 6 minut z połóweczką. Do godziny 17 to zdążymy dwie polskie piosenki. Najpierw śpiewajmy i tańczmy razem z Gedeonem Jerubalem.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
2: Radio 357, popołudniówka, w piątek, piąty dzień czerwca. A skoro minęła godzina 17, to dobry czas na nasz serwis, który przedstawi Państwu Andrzej Rutkę.
3: I zaczynamy od informacji sprzed kilku chwil. NASA poleciła astronautom przebywającym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, aby schronili się w swoim statku kosmicznym na czas dzisiejszych napraw w rosyjskim segmencie stacji. Ten segment doświadcza wycieku powietrza. Astronauci mają też przygotować się do potencjalnej ewakuacji, podaje agencja Reuters. I inne informacje w serwisie. Błażej Czarnecki, były siatkarz, zginął wczoraj w katastrofie śmigłowca koło Limanowej. 30-latek był wykwalifikowanym pilotem po szkole w Dęblinie. Przyczyny katastrofy bada prokuratura. Śledczy ustalili, że warunki podczas lotu były bardzo trudne. Panowała gęsta mgła, śmigłowiec uderzył z wielką siłą w podnóże góry Lubogoszcz, mówi Justyna Arataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
4: Ustalono na podstawie urządzeń pokładowych, że prędkość w momencie uderzenia przekraczała 200 km na godzinę.
3: Do katastrofy doszło podczas komercyjnego lotu. Śmigłowiec wracał do Polski z Węgier. Jedyną osobą na pokładzie był pilot. Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. Jak przekazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, próbki zostały pobrane po tym, jak wędkarze znaleźli w Odrze dziesiątki martwych ryb i skorupiaków. Prawdopodobnie zwierzęta padły z powodu wysokiego poziomu zasolenia wykrytego w wodzie, mówi rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński.
5: Najważniejsza informacja na dziś jest taka, że w tych próbkach wody nie ma złotej algi, czyli generalnie nie ma tego, czego najbardziej się obawiano. Natomiast niepokojące były wskaźniki, jeśli chodzi o zasolenie wód Odry oraz zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.
3: Przypomnijmy, złota alga to organizm, który doprowadził do katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku. Wtedy na powierzchni Odry wypłynęły tony martwych ryb od płoci i okoni po duże sumy. Stąd zaniepokojenie przyrodników i szybka reakcja po znalezieniu martwych ryb kilka dni temu. Po tym, jak teraz poprawiła się pogoda i skończyła się tak zwana cofka, która wpycha w głąb lądu słoną morską wodę, sytuacja w rzece powinna wrócić do normy. Do końca czerwca w ramach Dni Walki z Chorobami Nowotworowymi lekarze będą zachęcać do badań profilaktycznych, takich jak mammografia, cytologia czy zwykła kontrolna morfologia krwi. W Polsce na badania profilaktyczne nadal zgłasza się niewielki odsetek osób, a wczesne wykrycie choroby jest bardzo, bardzo ważne, mówi profesor Tomasz Nowikiewicz z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
6: Im mniej ta choroba będzie zaawansowana, tym prostsze zadanie stoi zarówno przed samą pacjentką, jak i przed każdym onkologiem, który czeka na pacjentki i chce im pomóc.
3: Mammografia jest dostępna dla pań między 45 a 74 rokiem życia. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonywać bezpłatnie co 2 lata. Panowie powinni natomiast regularnie badać prostatę. Każdy mężczyzna po 40 roku życia może skorzystać z takich bezpłatnych badań w ramach programu Profilaktyka 40+. Te wakacje przybędzie połączeń kolejowych, ma ich jeździć 560 na dobę. To o 46 więcej niż w zeszłym roku. Będą też zupełnie nowe połączenia, w tym obsługiwane przez Pendolino.
7: W okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie połączenie jest realizowane tylko między Warszawą a Szczecinem. Czas przejazdu Warszawa Centralna-Świnoujście 5 godzin 28 minut.
3: Mówi Michał Wrzosek z PKP Intercity. Pendolino będzie też można pojechać z Bielska-Białej do Ustki. Wakacyjny rozkład jazdy zaczyna obowiązywać 14 czerwca, ale te typowo turystyczne połączenia ruszą 26 czerwca. I w tym serwisie to wszystko. Kolejny o 18.
8: Dodam tylko krótką informację sportową, że czeski tenisista Mensing zdobył swojego seta i w tej chwili przegrywa tylko 1-2 ze Zwieriewem. A jeśli chodzi o pogodę, to w nocy zachmurzenie będzie duże, ale przejaśnienia i rozpogodzenia zdarzą się głównie na zachodniej części naszego kraju. Miejscami przelotnie spadnie deszcz, na wschodzie i na północnym wschodzie początkowo także burze. Uwaga, miejscami pojawią się mgły, które ograniczą widzialność do 200 metrów. Temperatura w nocy
2: to będzie ciepła noc, od 8 do 12 stopni. Chłodniej będzie w podgórskich rejonach, tam koło 5, a najcieplej nad Bałtykiem, 13 stopni. Wiatr będzie słaby.
9: Radio 357.
2: 5 minut po godzinie 17, popołudniówka w Radiu 357 oznacza, że zapraszam Państwa do współpracy. Można wysłać nam głosówki, można zadzwonić 510-357-357. Krzysztof Zimoch czeka, a antena zaprasza. A teraz piosenka dnia. Posłuchajmy, to będzie zespół Bleachers i We Should Talk. Porozmawiajmy.

0: Bleachers i nasza piosenka dnia We Should Talk, porozmawiajmy. No i to bardzo dobrze brzmi w kontekście rozmowy naszych słuchaczy, bo już zgłosił się słuchacz, który ma odpowiedź dla naszego słuchacza, który zastanawiał się, dlaczego tylko po meczach piłkarskich dochodzi do zadym.
1: Chciałem odpowiedzieć panu, który pytał, dlaczego tu po meczach piłki nożnej zawsze są zadymy. Otóż w latach 80. w Wielkiej Brytanii przeprowadzono badania socjologiczne w porównaniu z rugby. Dlaczego brutalny sport, jakim jest rugby, nie wywołuje agresji u ludzi oglądających tę dyscyplinę, a piłka nożna wywołuje. Otóż badania wykazały, że zawodnicy rugby są tak zaangażowani w grę, że ludzie wspierający swojego zawodnika również czują się fizycznie zmęczeni po meczu, ponieważ widzą, że on daje z siebie wszystko, oni również dawali z siebie wszystko, kibicując i wspierając tego zawodnika. Natomiast mecze piłki nożnej w większości są nudne, zawodnicy udają, przewracają się, są ładnie uczesani i to powoduje, że ludzie, którzy oglądają piłkę nożną, nie są zaangażowani aż tak bardzo i fizycznie w związku z tym nie są wyczerpani po meczu, więc mają siłę po tym spotkaniu, żeby wyjść i zrobić zadymę na mieście.
0: A to ciekawa jest interpretacja. Bardzo panu dziękuję, ale z kolei tak się zastanawiam, na przykład takie skoki narciarskie. No przyzna pan, że to raczej dość powtarzalny i nudny sport, ale nie słyszałem, żeby po wyjściu ze skoczni ludzie się dopadali i chcieli się lać, bo nic z siebie nie dali podczas tych zawodów. No ale jest to jakiś sposób oczywiście patrzenia. Myślę, że wielu socjologów i specjalistów od sportu już łamało sobie głowę nad tym problemem. Niebawem porozmawiamy właśnie o sporcie.

0: To oczywiście U2. A już jest z nami na antenie Radia 357 prezes i współzałożyciel Instytutu Dyplomacji Sportowej Michał Banasiak. Witam, dzień dobry panie Michale.
1: Dzień dobry.
0: Już kilka dni zaledwie do otwarcia kolejnego mundialu, który wygląda na to, że będzie pod każdym względem wyjątkowy. No ale nie mogę nie zapytać pana o narodziny gwiazdy, bo dawnośmy nie przeżyli czegoś tak spektakularnego, prawda? W ciągu 3 tygodni znikąd do nieba. To, co zrobiła Maja Chwalińska i jaką w tej chwili się cieszy popularnością, no przyzna pan, fenomen.
1: Powiedziałbym nawet, że to, co robi Maja Chwalińska, bo przecież ten ostatni akt tej sztuki, którą od 3 tygodni gra, dopiero przed nami. No i mamy wszyscy nadzieję oczywiście na szczęśliwy finał i że to się zakończy tak, jak się kończyły poprzednie mecze. Niektórzy mówią, że wystarczy wygrać 7 meczów na Wielkim Szlemie, żeby zdobyć tytuł. No Maja Chwalińska wygrała już 9, jako że startowała od eliminacji. Rzeczywiście jest pierwszą zawodniczką, która począwszy od pierwszej rundy kwalifikacji ten turniej rozgrywa. Może go wygrać i to jest świetna historia na bardzo, bardzo wielu poziomach. Już na pewno odmieniła swoje życie, no bo przecież jej menadżer na początku turnieju i w trakcie tych kolejnych meczów mówił, że liczył na 1-2 rundy, żeby można było ze spokojną głową rozgrywać dalej ten sezon, a tutaj okazuje się, że ta głowa spokojna pewnie będzie już nie tylko do końca tego sezonu, ale i w kolejnym i jeszcze w kolejnym.
0: Tak, tak. I ta reakcja w Polsce, widzę, że jutro ten finał o 15:00 to mogą być rzeczywiście rekordy oglądalności. Ale panie Michale, mamy niewiele czasu, a chciałbym bardzo zapytać pana o zbliżający się mundial. Wszystko wskazuje na to, że to będzie mundial pod hasłem kasa, kasa i jeszcze raz kasa. To, co robi Gianni Infantino. Znalazł sobie wspaniałego partnera w tej sprawie, Donalda Trumpa. Ludzie się łapią za głowy, widząc ceny biletów. Po raz pierwszy 48 zespołów. To rozłożone na 3 kraje. Przyzna pan, jakoś to wszystko strasznie śmierdzi pieniądzem.
1: Na bardzo wielu płaszczyznach jest to mundial bezprecedensowy i już rekordowy, bo rzeczywiście najwięcej państw gospodarzy. Trójka, bo my cały czas mówimy, że to amerykański mundial, ale
0: no
1: jest
0: nie,
1: jeszcze
0: Meksyk
1: Kanada, jest
0: i
1: jeszcze
0: Kanada.
1: Meksyk.
0: Dokładnie.
1: Mamy oczywiście 48 państw, będą 104 mecze, też jeszcze tylu nigdy ich nie było. No i Gianni Infantino rzeczywiście już przed startem turnieju deklaruje, to jest oczywiście komunikat przede wszystkim do świata piłkarskiego, do którego on wysyła wiadomość, że jest znakomitym PR-owcem, ale też znakomitym kreatorem pieniądza, że FIFA zarobi na tym turnieju rekordowe w skali nawet poprzednich, też bardzo dobrze płatnych mistrzostw, 11 miliardów dolarów. To zasługa głównie praw telewizyjnych, które FIFA już sprzedała. Jak będzie z biletami, to do końca nie wiemy, bo nie wiemy też, czy się udało się te wyjściówki sprzedać. Ten pierwszy raz zastosowany mechanizm dynamicznych cen sprawił, że te wyjściówki no, rzeczywiście na niewidziane nigdy poziomy powędrowały i może się okazać, że część z nich jednak nie udało się nie sprzedać. Te algorytmy rzeczywiście przez FIFA są bardzo dobrze chronione i dopiero podczas meczów de facto zobaczymy, czy te frekwencje uda się utrzymać na satysfakcjonującym poziomie, czy nie będziemy na przykład mieli pustych wystawek, tak jak to było rok temu podczas klubowych mistrzostw świata, też na amerykańskich stadionach rozgrywanych. No i jeśli chodzi o pieniądze, to też ukłon w stronę sponsorów, bo po raz pierwszy, kolejny pierwszy raz na tym turnieju, będziemy mieli po 3-minutowe przerwy w czasie każdej połowy, to znaczy po 22,5 minutach każdej połowy będzie 3 minuty na nawodnienie dla zawodników, no ale ta przerwa na nawodnienie zamienia się oczywiście w przerwę dla sponsorów, co sprawia, że sponsorzy dostają gratisowe 10 godzin w skali turnieju na to, żeby swoje reklamy tam umieścić.
0: Wszystko precyzyjnie, tak, pomyślane. Panie Michale, spójrzmy na te 3 kraje. Kanada, Stany Zjednoczone, Meksyk. Tam iskrzy. Od czasu, kiedy Donald Trump zasiadł w Białym Domu, była bardzo ostry spór z Kanadą. Meksyk też, można by powiedzieć, nie jest entuzjastą polityki Trumpa, a tutaj muszą razem te mistrzostwa zorganizować. Jak pan to widzi politycznie?
1: No, paradoksalnie wydaje mi się, że ten turniej, który z jednej strony oczywiście skierował naszą uwagę na te trzy państwa i na relacje między nimi, to wydaje mi się, że on też pomógł temu, żeby te relacje po prostu płynęły swoim torem. No bo oczywiście rok temu, kiedy Donald Trump obejmował urząd, to bardzo szybko zabrał się za takie retoryczne wojenki. Z Kanady chciał odczynić 51 stan, Meksykowi też groził, że jeśli on nie potrafi rozprawić się z kartelami, to Amerykanie zrobią to za nich, ale im bliżej turnieju ta retoryka rzeczywiście łagodniała, no a poza tym też turniej, konieczność tego, żeby logistycznie, transportowo, organizacyjnie to wszystko pospinać, sprawił, że na tym niższym poziomie, tym poziomie, którego my nie widzimy w telewizji, o którym nie czytamy w prasie, nie słyszymy w radiu, ta współpraca była i jest, no bo ona musiała zaistnieć, żeby ten mundial rzeczywiście się odbył. FIFA też oczywiście bardzo mocno się starała, żeby ta współpraca zafunkcjonowała i to jest coś, co oczywiście zbliża na tym nieco niższym poziomie, ale może się okazać, że też jakieś gesty będą wykonane na tym poziomie wyższym. Ten gest mieliśmy przecież podczas losowania grup, kiedy prezydenci wszystkich trzech państw wspólnie zapozowali do zdjęcia. To oczywiście tylko symbol, no ale przecież symbole w polityce też są niezwykle
0: istotne. Mają znaczenie, a to może pociągnijmy dalej, może jest szansa na zbliżenie między Stanami a Iranem, bo przecież Irańczycy przyjeżdżają i będą grali.
1: Tutaj już aż tak optymistycznie nastawiony bym nie był, bo Irańczycy co prawda przyjeżdżają. Znowu sytuacja bez precedensu, czyli kilka miesięcy przed startem turnieju współgospodarz napada na państwo, które ma w tym turnieju brać udział. Irańczycy mimo wszystko są gotowi grać. Zagrają na amerykańskich stadionach, ale nie będą mogli w Stanach mieszkać, bo na to nie dostali zgody i musieli się przekwaterować do Meksyku. Myślę, że tutaj może akurat iskrzyć, bo też kwestia tego, że jest duża diaspora irańska w Stanach Zjednoczonych, ale diaspora nastawiona negatywnie do obecnej władzy. Sprawia, że na trybunach możemy zobaczyć flagi Iranu, ale nieco inne niż ta oficjalna, to znaczy na przykład flaga Iranu sprzed rewolucji islamskiej z takim charakterystycznym złotym lwem, albo flaga bez żadnego emblematu, czyli flagi interpretowane jako opozycyjne wobec władzy Ajatollahów. I myślę, że Amerykanie mogą tutaj próbować na tym poziomie symbolicznym to rozgrywać, zwłaszcza, że władze Federacji Irańskiej Piłkarskiej apelowały, żeby faktycznie na bramkach te flagi, które nie są oficjalne, zatrzymywać. Amerykanie mogą mieć na to trochę inny pomysł.
0: Tak. No to na koniec jeszcze, panie Michale, bo mówiliśmy i o polityce, o pieniądzach, o różnych aspektach tego wszystkiego. Spójrzmy zatem na stronę sportową. Wyczerpujący bardzo turniej, tak jak pan mówił, mnóstwo tych spotkań. Kibice no z czasem pewnie im bliżej rozstrzygnięć ćwierćfinałów, półfinałów, no to zainteresowanie świata będzie rosło. Ale czy piłka się obroni według pana? Bo tam mamy kilka takich rozwiązań zespołów, które no nie bardzo będą wzbudzały zainteresowanie, zanim dojdzie do tych głównych rozstrzygnięć.
1: Sam jestem ciekaw, jak to będzie właśnie, jeśli chodzi o te zespoły postrzegane przez nas za mocno egzotyczne pod kątem piłkarskim, czyli na przykład Uzbekistan, czyli na przykład Jordania, więc debiutanci, ale też Irak, Republika Zielonego Przysiądka, również pierwszy raz grająca. Myślę, że te państwa oczywiście sportowo mogą nam nie dostarczać aż takiej jakości, ale z pewnością będzie dużo świetnych historii wokół tych reprezentacji. Historie, które przecież media bardzo też lubią i lubią je kibice, no chociażby reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka, która w fazie eliminacji do mundialu wyszukiwała piłkarzy z pochodzeniem kaboverdeńskim przez serwisy społecznościowe, no bo w ten sposób chciała skaperować graczy do reprezentacji. Uzbeccy piłkarze po tym, jak awansowali na historyczny mundial, każdy z nich dostał od prezydenta kraju nowy samochód. Więc dużo takich oczywiście pozasportowych smaczków, ale które pewnie gdzieś sprawią, że będziemy mimo wszystko ten turniej śledzić. Turniej w Katarze też zapowiadany był jako taki, który no nie jest rozgrywany klasycznie latem, tylko zimą, no w Katarze, tak. Dużo kontrowersji, więc nie będzie nas interesował. Okazało się najlepszym mundialem w historii. Tam oczywiście dochodził ten aspekt, że piłkarze byli u szczytu formy, wyrwani z sezonu ligowego. Tutaj są zmęczeni po sezonie. Jeszcze na koniec może zaproszę słuchaczy do lektury raportu, który Polski Instytut Dyplomacji Sportowej we współpracy z Grant Thorntonem przygotował o tym mundialu. Tam akurat nie wątki sportowe, ale właśnie to, od których zaczęliśmy, czyli polityka, czyli ekonomia, czyli biznes, trochę inne spojrzenie na to tutaj proponujemy. Jeszcze zanim piłkarze dojdą do głosu i przejmą pałeczkę, na stronie pidis.pl ten raport jest bezpłatnie dostępny.
0: Tak jest, polecamy. To raport przygotowany przez Instytut Dyplomacji Sportowej, a rozmawialiśmy z prezesem Michałem Banasiakiem. Bardzo dziękuję. Miłego weekendu, panie Michale. Moim czarnym koniem będą Anglicy. Wydaje mi się, że jest czas na to, żeby Anglicy zagrali w finale. Zobaczymy. Pan ma swój typ na mistrza?
1: Widziałem, że sporo kibiców wskazuje na Portugalię. Myślę też, że spora sympatia będzie po stronie Norwegów, bo oni kapitalnie ogrywają swój przelot do Stanów Zjednoczonych. Sesja jako wikingowie. Też król Norwegii uczestniczył w kampanii, w takim filmiku, którym oni pokazywali, kto będzie powołany, więc myślę, że tutaj też może być sporo sympatii.
0: Zobaczymy. A jakby państwa ktoś chciał nam powiedzieć, kto wygra mundial, to proszę do nas się odezwać.

0: I już pojawiła się w studiu pani profesor Katarzyna Kłosińska. Witam panią, pani profesor.
1: Dzień dobry, witam również.
0: Znamy się od wielu lat, więc pozwoli pani, że jednak będziemy mówili sobie po imieniu, bo to zawsze miło i
1: tak,
0: chyba słuchacze też to zaakceptują.
1: Byliśmy od dawna, jesteśmy
0: tak
1: od dawna.
0: Jest, ale dzisiaj właśnie kwestia takiego zwracania się w sytuacjach oficjalnych, mniej oficjalnych, którą poruszył pan Adam Dreliszak z Torunia. Otóż pan Adam napisał tak. W sytuacjach oficjalnych, na przykład w Sejmie, w wypowiedziach prezydenta czy premiera, często słyszymy formy typu możecie państwo, odnajdziecie państwo. To takie dziwne połączenie, pisze pan Adam, drugiej i trzeciej osoby w liczbie mnogiej. W szkole uczono nie zwracać się grzecznościowo, mogą państwo, odnajdą państwo. I to jest właśnie dzisiaj temat naszego spotkania. Mhm. Możecie czy mogą państwo?
1: Tak, to zależy oczywiście, znaczy przede wszystkim tutaj jak najbardziej mogą państwo, piszą państwo i tak dalej, dlatego i to jest poprawne, zawsze stosowne.
0: Eleganckie.
1: Zawsze eleganckie, tak. I w ogóle tej formie nie można nic zarzucić. Inaczej mówiąc, tak jak mówimy państwo, jak mówimy pan, pani może, prawda? Czyli tutaj trzecia osoba, no to państwo mogą, prawda? Pan, pani pisze, no to państwo piszą. Prawda? Nie mówimy pan, bo tutaj właśnie pan Adam zauważa też, że ludzie właśnie mówią, możecie państwo, szczególnie politycy, to, co jest szczególnie drażniące, bo tak to są jednak sytuacje oficjalne, no to taka forma typu możecie państwo, to jest tak jak trochę możesz pan, prawda? Druga osoba, pan możesz pan, no to możecie państwo. I to nie wiem, co ty o tym sądzisz, ale...
0: Znaczy, dla mnie to jest właśnie sytuacja. Weźmy na przykład, jesteśmy w kinie, siedzą koledzy i ja chcę, żeby oni się przesunęli. To przecież nie mówią przesuną się może państwo, tylko mówię przesuncie się o dwa miejsca, bo chcemy usiąść.
1: No
0: bo
1: tak,
0: to są moi kumple.
1: Ale to nie
0: ale jeżeli są ludzie
1: państwo.
0: Obcy...
1: Tak, ale nie mówisz do nich państwo.
0: Nie.
1: No właśnie, no to przesuńcie się.
0: Przesuńcie się. A jeżeli siedzą jacyś inni ludzie, których nie znam, to zawsze powiem, czy państwo mogą się przesunąć.
1: No właśnie, a nie czy państwo możecie się przesunąć, tak, prawda? Bo to możecie państwo to jest takie bardzo, bardzo poufałe. Stąd jest właściwie już jeden krok do takiego możecie, a stąd do mówienia na ty, prawda?
0: Co w wielu językach jest przyjęte, a u nas jednak metoda
1: no,
0: pan,
1: tak,
0: pani
1: tak,
0: jest wpisana w nasz kod kulturowy.
1: Tak. Francuski ma taką formę pośrednią.
0: W.
1: Ale w, w i madame, w monsieur,
0: oui,
1: to jest takie, tak, ale potem w na przykład Michał. W Michał, w Kasia, czy tam Katarzyna, prawda? Czyli to jest taka pani... Proszę, to nie ma, właściwie to jest taka bardziej poufała niż takie oficjalne pan, pani, a mniej, a bardziej oficjalna niż po prostu ty. No właśnie, ale są takie sytuacje na przykład w polityce, kiedy to możecie państwo, no ujdzie, powiedziałabym, jest czasami nawet bardziej odpowiednie niż mogą państwo, to znaczy kiedy ten dystans jest niepotrzebny, kiedy na przykład polityk stwarza na przykład na wiecach taką atmosferę bliskości, prawda, pokazuje, że jest jednym z nas. I
0: no wtedy... tak, były te słynne spotkania premiera z ludźmi, którzy blisko niego siedzą. Wszyscy są w białych koszulach, nie w marynarce.
1: Aha.
0: To już sugeruje, że troszkę jest inny styl tego spotkania i tam najczęściej jest możecie.
1: A to w ogóle bez państwa, prawda?
0: Tak.
1: To tak, a tutaj to jeszcze tym, jeszcze bardziej, zresztą pewnie, jak się domyślam, premier jest częścią tych osób po imieniu, więc też tutaj jest stąd też ta forma poufała. No tak, ale są sytuacje, w którym rzeczywiście to możecie państwo, zrobicie państwo, zróbcie państwo, jest taką no, formą, no, można powiedzieć, akceptowalną, właśnie kiedy sytuacja wymaga poufałości, wymaga skrócenia tego dystansu. Ale ogólnie to jednak mogą państwo, piszą państwo nas słuchają, mam nadzieję.
0: Tak, doskonale.
1: Będą słuchać, a nie będziecie
0: tak
1: słuchać.
0: W ten sposób możemy panu Adamowi powiedzieć, panu Adamowi z Torunia, że absolutnie ma rację, że jeżeli...
1: Ma.

0: Jesteśmy w sytuacji pewnej oficjalnej, eleganckiej. Proszę pamiętać, zawsze liczba mnoga. Mogą państwo.
1: Mogą państwo. A ja chciałam też powiedzieć, że pan Adam po długich latach niesłuchania się wrócił tutaj i także...
0: Jest z nami.
1: Jest z nami.
0: A była z nami Katarzyna Kłosińska, pani profesor. Bardzo dziękuję. Tym razem
1: bardzo.
0: To były rozmowy nie polsko-kubańskie.
1: Tylko olszańskie.
0: Tylko polsko-olszańskie. A już za chwilę sport. Muszą państwo chwilę poczekać.
1: Muszą.
2: Wspieraj system i zagłosuj.

0: zatem z dwuminutowym poślizgiem mogą Państwo być przygotowani, bo teraz już Tomek Gorazdowski i sport.
1: Jutro o 15:00 finał tegorocznego turnieju pań na kortach Rolanda Garrosa. Rosjanka Mira Andrzejewa i Maja Chwalińska, Polska. Nie wiadomo skąd, z drugiej setki rankingu, z kwalifikacji Polka awansowała do finału. A w drodze do niego rozegrała 9 meczów, straciła jednego seta i 58 gemów, a na korcie spędziła 15 godzin i 44 minuty. Jej rywalka grała w sumie 7,5 godziny krócej. Tego, co wydarzyło się w Paryżu, pewnie prędko nie ogarniemy umysłem, ale dziś na naszej antenie Tomasz Wolfke z Eurosportu próbował przybliżyć niektóre aspekty nieoczekiwanego sukcesu Polki.
2: Nie ma co się oszukiwać, nikt tego nie mógł przewidzieć. To jest absolutnie nieprzewidywalna historia. Najbardziej chyba przemawia do wyobraźni coś takiego, że jeżeli ona jutro wygra, a oczywiście nie jest bez szans, bo Mira Andrzejewa z całą pewnością jest w bardzo dobrej formie, bardzo groźna i tak dalej, ale te wszystkie poprzednie też wydawały się być w formie bardzo groźne, to Maja awansuje w ciągu jednego turnieju o 100 miejsc w światowym rankingu, ze 114 na 14. No to jest coś niewiarygodnego, a nawet jeżeli ten mecz przegra, no to będzie w okolicach 20 miejsca na świecie i będzie nie tylko mogła grać we wszystkich turniejach, w jakich chce, ale ona w nich będzie na dodatek jeszcze rozstawiana. No to się naprawdę nie mieści w głowie. Paradoks, ale Maja niezbyt często, nie zawsze, w każdym razie na pewno, jeździła na turnieje z trenerem, dlatego że po prostu nie było jej na to stać. Bo ona startowała do tej pory w imprezach, gdzie pula nagród wynosiła czasami 25 tysięcy dolarów, 50, czasami 100, od wielkiego dzwonu 125, a w turnieju WTA 250 zagrała w tym roku raz. To jest, byśmy powiedzieli w tenisie męskim, że to jest tenisistka do tej pory, była tenisistka szczebla challengerowego, czyli ktoś z drugiej setki, który puka bardzo mozolnie, systematycznie do tych, żeby mu otworzyli drzwi do pałacu, ale niekoniecznie te drzwi zostaną otwarte. Mai zajęło 6 lat przebijanie się do tego, tak naprawdę prawie 7, bo zaczęła jako 17-latka. Przebijanie się do tego, na ten tenisowy Olimp. Magdzie Linet 8, Łukaszowi Kubotowi 10. Bywały przypadki, że nawet kilkanaście lat to zajmowało i gdzieś ktoś dopiero około 30 po setkach startów w maleńkich imprezach, naprawdę w przysłowiowych pipidówach, dochodził na salony wielkiego tenisa. Styl Mai dlatego jest tak morderczy i tak obezwładniający wszystkie przeciwniczki, że one się nie mogą spodziewać, co nadleci. One nie są w stanie wejść w jakikolwiek rytm gry, do którego są przyzwyczajone od maleńkości. Maja została wyszkolona inaczej. Dlaczego? Dlatego, że jest niska, że nie ma silnego uderzenia. Przecież ona nawet serwuje z szybkością około 150 km na godzinę. To są prędkości drugich serwisów wielu pań, bo panie te potężnie serwujące to 180, 190, czasami 200. Także Maja gra zupełnie inaczej. Nikt nie uczy przeciwniczki, żeby jak sobie radzić z takim stylem, no bo nie ma po co, bo skoro nikogo takiego nie ma, no to po co się tego uczyć? To jest całkowicie zrozumiałe. Teraz będą musiały, ale to nie jest takie proste, bo nie wystarczy poprosić sparring partnera, żeby zagrał tak jak Maja na jednym treningu. To nie wystarczy. Wcale nie jestem przekonany, że Mira Andrzejewa to antidotum znajdzie, chociaż ona z tych wszystkich tenisistek, które próbują się dobrać do skóry Aryny Sabalenki, Coco Gauff, Iggy Świątek czy Jessiki Peguli, czyli tego w tej chwili topu, ona wydaje się mieć tenis najbardziej wszechstronny, mimo że ma dopiero 20 lat. Więc na pewno Mai będzie bardzo trudno, ale wcale nie musi tego meczu przegrać. Ona może jutro zostać mistrzynią wielkiego szlema, przebijając się z kwalifikacji, wygrać 10 meczów na kortach Rolanda Garrosa w ciągu 3 tygodni, tracąc jednego seta, bo na razie przegrała tylko seta z Marią Sakkari.
1: To trzymamy jutro kciuki, ja będę w radiu od 15 i audycji audycjami, ale będę trzymał rękę na pulsie i słuchaczom raportował. Teraz siatkówka. Nasze zawodniczki po świetnej grze, zaciętym tiebreaku pokonały dziś w Lidze Narodów w Chinach Serbię 3-2. Świetny mecz rozegrały nasze zawodniczki i emocjonujący, komentował w Polsacie Sport Marek Magiera.
3: Teraz one uciekają z trudnej sytuacji. Szczygłowska, Szczurowska, Kiwa. Jeszcze gramy, niesamowita akcja. Trzecia próba. No to Lampkowska, koniec! Monika 3-2!
4: Niesamowite spotkanie, ależ piękny też ten piąty set. Kapitalna gra w systemie, blok, obrona i mądrość w ataku.
1: Stolica Niemiec, Berlin. Rejon Rury z Kolonią i Monachium chcą ubiegać się o prawo goszczenia letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036, 40 albo 2044 roku. Na którą kandydaturę zdecydują się Niemcy, dowiemy się we wrześniu. A za oceanem hokeiści Carolina Hurricanes pokonali po dogrywce Vegas Golden Knights 4-3 w drugim meczu finału Ligi NHL i wyrównali stan toczącej się do 4 zwycięstw rywalizacji na 1-1. I od razu, jak radzić sobie z problemem, choć to rozwiązanie z NBA. Dwóch kibiców, z których jeden wbiegł na boisko w San Antonio podczas środowego meczu finału NBA i próbował sobie zrobić selfie z gwiazdą Wiktorem Wembanyamą, otrzymało dożywotni zakaz wstępu na wszystkie areny rozgrywek NBA. No i dziękuję. Thank you very much. I już koledzy się zastanowią dwa razy, jak będą chcieli sobie zrobić selfie. No dobrze, ale teraz mundial. Już tylko 6 dni, więc praca w re. Praca piłkarzy i organizatorów. Czechy pokonały Gwatemalę 3-1 w Harrison, a Meksyk wygrał z Serbią 5-1 w Toluce w meczach towarzyskich. Organizatorzy też się dwoją i troją, bo przecież będą aż 3 otwarcia. Oddzielne ceremonie przed pierwszym meczem w każdym z 3 krajów gospodarzy, czyli Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. I tak, już wiadomo, Shakira i Burna Boy wystąpią 11 czerwca w Mexico City. Alanis Morissette i Michael Bublé zaśpiewają w Toronto, dzień później przed meczem Kanada-Bośnia i Hercegowina. Tego samego dnia Katy Perry, Lisa, Rema, Anita i Future wystąpią w Los Angeles przed meczem Stanów Zjednoczonych z Paragwajem. I na koniec jeszcze informacja z dna internetu, a takich będzie sporo z okazji mundialu. Kucharze reprezentacji Norwegii zamówili 0,5 tony ryb, 300 kg świeżego łososia i wędzonego oraz 200 kg halibuta prosto z Norwegii ma pomóc norweskim piłkarzom w sukcesie. A my tym razem nie doczekamy się informacji, że polscy piłkarze zjedli śniadanie.
5: Radio 357.
0: No jak zwykle sarkastyczny Tomasz Gorazdowski i krytyczny wobec naszej reprezentacji. To stary był wątek między nami. Ja zawsze widziałem, że jednak szklanka do połowy pełna, a Tomek zawsze mówił, że pusta. No dobrze, teraz Maja Kleszcz, a później popatrzę, proszę Państwa, o fałszywej parafii. To za moment.

0: Informacja z ostatniej chwili. Niemiec Alexander Zverev pokonał czeskiego tenisistę Mensika i awansował do finału męskiego turnieju Roland Garros. 3-1 w setach dla Zvereva. A z nami jest pan Wojciech. Dzień dobry, panie Wojtku, witam.
1: O, dzień dobry, panie Michale. Bardzo się cieszę, że z panem rozmawiam.
0: Ja też. O czym porozmawiamy?
1: O poprawności językowej.
0: Aha.
1: Zabrakło mi tylko takiej krótkiej informacji o tym, skąd się to wzięło, że tak właśnie niektórzy ludzie się odzywają. A to przecież była robota towarzyszy. Widzicie, rozumicie i tak dalej. To właśnie dlatego tak się stało.
0: Myśli pan, że to był ten początek, kiedy zaczęto tak mówić pod tytułem możecie, chcecie, to zróbcie?
1: Tak, tak. Jestem przekonany, że tak właśnie było. Niestety.
0: No niestety, ale to już czasy minione. To przynajmniej możemy powiedzieć, pilnujmy wobec tego tej ładnej formy, o której mówiła pani profesor Katarzyna. Mogą państwo nas słuchać. Bardzo dziękuję, panie Wojtku.

0: Już mówiłem, że ten intrygujący głos Mai Kleszcz powoduje, że słucha się tego z dużym zainteresowaniem. Szanowni Państwo, na wnuczka można, na policjanta lub na urzędnika. Dobrze znają Państwo, to są metody oszustw, które często okazywały się bardzo skuteczne wobec seniorów. Diecezja bydgoska ostrzega o nowym pomyśle cyberprzestępców. Fałszywa parafia, która ma nawet swoją internetową stronę. W rzeczywistości jednak nie istnieje. O szczegółach Rafał Frydrych.
1: Rzymsko-katolicki kościół pod wezwaniem świętego Szymona i Tadeusza w Bydgoszczy. Na internetowej stronie tej parafii, podobnie jak wielu istniejących w mieście, znajdziemy sporo informacji. Intencje mszalne, godziny nabożeństw czy udzielane sakramenty. Są też zdjęcia okazałej świątyni oraz jej opiekuna, czyli księdza proboszcza. Problem w tym, że wszystko to jedynie internetowa fikcja.
2: Mieszkańcy ulicy Zachodniej byli dzisiaj zaskoczeni, gdy odwiedziliśmy ich tutaj i opowiedzieliśmy, że podobno istnieje tutaj od wielu lat kościół. Problem w tym, że ta parafia w ogóle nie istnieje.
1: Potwierdza Jakub Stykowski z Gazety Pomorskiej, który jako jeden z pierwszych dziennikarzy zweryfikował, czy mamy do czynienia z oszustwem. Wśród mieszkańców Bydgoszczy wywołało ono sporo emocji.
3: Wszystkiego się i mają złodzieje, oszuści.
4: No jestem w szoku, nie?
5: Nie dziwi mnie to, powiem szczerze. Ludzie są w tej chwili chyba coraz bardziej wredni, że tak powiem.
1: A oszuści coraz bardziej pomysłowi?
5: No myślę, że tak. Ludzie zaczęli być asertywni, więc szukają innych rozwiązań.
6: Nowa metoda na wnuczka, tylko na kościół teraz. Ciekawe. Kreatywni.
7: No to jest przejaw jakiejś kreatywności po prostu. Jest to następny ze sposobów wyłudzania, nie?
1: Ale na kościół?
7: A co to za różnica?
8: Ja też mogę się ubrać za księdza, a pan za policjanta. Pan będzie dawał mandat, a ja będę rozgrzeszał.
9: W zasadzie dzisiaj to już nie dziwi nic w tej kwestii, bo to się potwierdza tylko to, że jak ktoś chce kombinować i kraść, to zawsze znajdzie sposób na to i zawsze jest krok do przodu.
1: We wszystkich lokalnych mediach rzecznik prasowy diecezji bydgoskiej ostrzega, by nie dać się nabrać, nie wpłacać żadnych datków na rzecz nieistniejącego kościoła i nie udostępniać swoich danych. Marcin Jarzębowski jednocześnie podpowiada, by być w przyszłości bardzo czujnym.
10: Mamy wątpliwości, możemy zadzwonić do kurii diecezjalnej i można te dane zweryfikować.
1: W przeszłości znane były próby wyłudzeń metodą na księdza. Teolog Hanna Górska podaje też inne przykłady.
11: Próbowano w jednej diecezji wyłudzać od ludzi pieniądze, podszywając się pod biskupa. Potem mieliśmy sytuację, gdzie w innej diecezji mieliśmy wystawianie fałszywych dokumentów, jeśli chodzi o chrzest i o bierzmowanie.
1: Wstępne ustalenia mówią o tym, że stronę fałszywej parafii stworzono za oceanem. Pomagała w tym prawdopodobnie sztuczna inteligencja. Co o tym może świadczyć? Wnikliwi obserwatorzy perfekcyjnie to wychwycili.
11: Ksiądz proboszcz ma zdjęcie wygenerowane przez AI. I ta generacja poszła nie do końca dobrze, ponieważ ma na palcu obrączkę.
1: W całej sprawie mamy do czynienia z wprowadzeniem wiernych w błąd poprzez bezprawne posługiwanie się nazwami, symboliką i terminologią kościelną. Bydgoscy policjanci już podjęli stosowne działania. Nadkomisarz Lidia Kowalska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
12: Bydgoscy policjanci przyjęli zawiadomienie dotyczące utworzenia strony internetowej fikcyjnej parafii w Bydgoszczy. W tej sprawie policjanci prowadzą postępowanie dotyczące oszustwa.
1: Rafał Frydrych, Radio 357.
0: No i zobaczymy, czym to się skończy. Na razie jest fałszywa strona i fałszywa parafia. Bądźmy czujni.

0: Seal wprawił Violettę Myszkowską w bardzo dobry nastrój, bo to jest utwór, który lubisz, tak.
1: Ja to kojarzę no, z dzieciństwa, to są lata 90., więc tak mi się od razu wspomniało.
0: No proszę, dobrze, ale ważne, że jesteś z nami już w studiu, bo przecież czas na twój cykl.
2: To się nie wydarzyło.
0: No właśnie, co dziś się nie wydarzy? Violetta Myszkowska.
1: Co dziś się nie wydarzy? No dzisiaj będziemy rozmawiać o pogodzie. Proszę. O pogodzie i o klimacie. Jakbym tak cię zapytała, jaka jest różnica pomiędzy klimatem a pogodą, to odpowiedziałbyś, że...
0: Oczywiście. Pogoda to jest to, co mamy tu i teraz, w tym miejscu. Jak patrzę za oknem, taka jest właśnie pogoda. Natomiast klimat to jest szerokie zjawisko. Dotyczy różnych pogodowych historii, które się dzieją w obszarze całego naszego miejsca, w którym żyjemy. Tak bym to ujął.
1: Tak jest. Nie mam do tego uprawnień, ale wystawiłabym piątkę, jakbym mogła.
0: Biorę.
1: Więc to jest jedna z takich rzeczy, które warto powiedzieć na samym początku, co jest pogodą, a co jest klimatem, dlatego że czasami to jest niestety błędnie używane w takich treściach w internecie. Wymiennie, choć nie powinno być. No i zaczniemy od pogody, o tym, że w ubiegłym miesiącu część Europy dosięgła fala upałów i tak u nas było chłodno, ale na przykład w pobliżu Londynu temperatura osiągnęła 35 stopni Celsjusza, a Francja doświadczyła najgorętszej wiosny od rozpoczęcia pomiarów, czyli od 1900 roku, jak poinformowała Krajowa Służba Meteorologiczna. To jest to jedno z tych trudnych słów, które dzisiaj będzie trzeba będzie powiedzieć poprawnie na antenie. No i w związku z tym wróciło sporo wprowadzających w błąd informacji na temat pogody i jej anomalii oraz klimatu i jego ocieplenia. I zostawię tutaj na boku dzisiaj te najbardziej sensacyjne twierdzenia, na które nie ma żadnych dowodów, że na przykład światowe tajne elity manipulują pogodą, specjalnie wywołując pożary czy powodzie, na przykład przy pomocy tajnej, zaawansowanej technologii. To są bardzo ciekawe teorie spiskowe, tak pod kątem badania dezinformacji. Ale to kiedyś, obiecuję. Dzisiaj podstawy, które mogą brzmieć naukowo, nawet sensownie, ale naukowcy je dementują. I rozmawiałam na ten temat z profesorem, doktorem habilitowanym Szymonem Malinowskim, fizykiem atmosfery, założycielem i redaktorem serwisu naukaoklimacie.pl i zapytałam go o fałszywe twierdzenia, które eksperci muszą wyjaśniać najczęściej. I wspomniał o przekazach, że ocieplenie klimatu, czyli tego dłuższego okresu czasu, które obserwujemy teraz, jest rzekomo zjawiskiem naturalnym. No i faktem jest, że w ciągu tysięcy lat naszej historii klimat raz się ocieplał, raz się ochładzał naturalnie, no ale tym razem jest inaczej. I tutaj mogą pojawić się dwa fałszywe stwierdzenia.
3: Pierwsze jest takie, że jesteśmy w epoce pomiędzy zlodowaceniami, no i to jest naturalne ocieplenie. I oczywiście nieprawdziwe jest dlatego, że maksimum interglacjału to było około 6 do 4 tysiące lat temu, tak zwane holoceńskie optimum klimatyczne i potem Ziemia już się powolutku ochładzała, natomiast człowiek zaczął emitować ogromne ilości gazów cieplarnianych i zmienił ten trend. Druga rzecz jest taka, że ten dwutlenek węgla to jest tak mała domieszka do atmosfery, że on nie ma znaczenia. Fakt, że przybyło go już połowę tego, co było w atmosferze, czyli mamy 1,5 raza tego, co w czasie tego holoceńskiego optimum klimatycznego, to nie ma znaczenia, bo i tak tego jest bardzo, bardzo mało. To jest oczywiście przekaz nieprawdziwy. Wiadomo od połowy XIX wieku, że dwutlenek węgla jest gazem cieplarnianym i że jego zawartość w atmosferze ma duży wpływ na temperaturę powierzchni Ziemi.
1: No jak naukowcy też czasem dodają, że właśnie przez to, że dwutlenku węgla jest tak mało, łatwo jest zachwiać tą równowagą. No ale wróćmy do tego, że aktualne ocieplenie klimatu jest rzekomo naturalne i spodziewane. Takie przekonanie starano się uargumentować przykładem ostatnich upałów na zachodzie Europy i wspomniano na przykład londyńskie upały z ubiegłego wieku, z 76 roku czy z 21 roku. No i tutaj naukowcy zwracają uwagę między innymi na to, że owszem, rekordowe upały występowały w przeszłości, ale w określeniu zmian klimatu bierze się pod uwagę nie tylko wynik, ale też częstotliwość występowania takiego ekstremalnego zjawiska pogodowego. lodowego. No i teraz takie zjawiska występują częściej i obejmują większe obszary niż 100 czy 50 lat temu. Też zauważyliśmy, że dezinformacja o klimacie się zmienia. To są obserwacje oczywiście, na badania pewnie jeszcze przyjdzie czas. I chyba mniej się mówi o tym, że klimat, że ocieplenie klimatu to kompletna bujda i częściej się mówi o tym, że to naturalne, że ludzie nie mają z tym nic wspólnego. No ale pamiętajmy tutaj, że w środowisku naukowym po pierwsze istnieje konsensus, że to my jesteśmy za to odpowiedzialni, więc to jest jedna rzecz. No ale mimo wszystko próbuje się nas przekonać, że to zwiększona aktywność słoneczna i tutaj od razu powiem, że nie zarejestrowano takiej aktywności, która by wyjaśniała tak gwałtowny wzrost temperatur. No albo, że to oceany i oceanów też akurat bym się nie czepiała, nie można nic absolutnie zarzucić. Ten dwutlenek węgla, który emitują, a jest go bardzo dużo, to też pożrą, a nawet naddatek też pożrą, nie zostawiają po sobie okruchów. Mamy bardzo grzeczne oceany na Ziemi. No ale w nadchodzącym czasie możliwe jest, że zaobserwujemy też dezinformację, która będzie zrzucać odpowiedzialność na El Niño. I tutaj też wiemy, że El Niño to jest zjawisko naturalne. Amerykańska Narodowa Agencja do Spraw Oceanów i Atmosfery prognozuje, że jest wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska w tym roku i że jego skutki mogą być bardzo silne, wyjątkowo silne, no ale niekoniecznie wszędzie. Profesor Szymon Malinowski.
3: El Niño ma słaby wpływ bezpośrednio na pogodę w Polsce. Natomiast gdy to El Niño będzie, to prawdopodobnie mnóstwo rzeczy, które będą się działy tutaj wokół nas, będziemy mu zupełnie bezpodstawnie przypisywać. To, co jest prawdziwe z tym El Niño, które prawdopodobnie, bo to są prognozy, osiągnie rekordowe anomalie temperatury wody na powierzchni Pacyfiku, no to jest złożenie się globalnego ocieplenia i takiego rekordowego zjawiska, które rzeczywiście może przynieść bardzo, bardzo wysokie temperatury.
1: No więc takie są prognozy dotyczące dezinformacji o klimacie, o pogodzie na nadchodzące miesiące.
0: Bardzo ci dziękuję. To był nasz cykl To się nie wydarzyło. Wioletta Myszkowska. Ja powiem tak, nie płacz kobieto.

0: I tak oto razem z Bobem przywitaliśmy godzinę 18. Jest piątek, piąty dzień czerwca. Ale także pojawił się w studiu Andrzej, czyli Andrzej Rutke i nasz serwis.
1: Przed godziną informowaliśmy Państwa, że NASA poleciła wszystkim czterem członkom załogi misji SpaceX wejście w tryb podwyższonej gotowości bezpieczeństwa na pokładzie statku Dragon w czasie prac naprawczych, ale uspokajamy astronautom, polecono już powrót do planowanych zajęć. Wcześniej polecono im, aby schronili się w swoim statku kosmicznym na czas napraw w rosyjskim segmencie stacji, który doświadczał wycieku powietrza. Jutro przed południem wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kirylo Budanowem. Jednym z tematów rozmów ma być kwestia nazwania ukraińskiej jednostki na cześć UPA. Jeszcze dziś Budanow ma spotkać się z szefem Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. Wracający z unijnego szczytu premier polskiego rządu mówił dziennikarzom, że nikt nie podzieli polskiej opinii publicznej ani polskich władz, jeśli chodzi o kwestię wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale dodał, że oczekuje od ukraińskich władz większej wrażliwości w sprawach trudnych dla obu narodów.
2: Dobrze byłoby, żeby zrozumieli, że pomoc Polski i wsparcie Polski i innych państw europejskich, ale szczególnie Polski, jest czymś, na czym powinien im bardzo, bardzo zależeć, bo różne interpretacje różnych zdarzeń mogą być problematyczne z punktu widzenia Ukrainy i mam nadzieję, że to dotrze do Kijowa. Świadomość, że potrzebujemy takiej współpracy na warunkach, które nacechowane będą przede wszystkim wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem.
1: Mówił Donald Tusk. Napięcie między rządami w Warszawie i Kijowie wywołało nadanie przez ukraińskiego prezydenta imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych. Ukraińska powstańcza armia jest współodpowiedzialna za ludobójstwo obywateli polskich w czasie rzezi wołyńskiej w latach 1943-1944. W poniedziałek planowane jest natomiast posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki zaproponował, by jednym z punktów było odebranie orderu prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca we Włocławku. Dziewczynka wypadła z okna mieszkania, w którym przebywała z 21-letnią matką. Kobieta była nietrzeźwa. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Bydgoszczy.
3: Strażacy zabezpieczyli lądowanie lotniczego pogotowia ratunkowego, które zostało wezwane w celu przetransportowania na dalsze leczenie tej dziewczynki. Krzewy, które rosły akurat przy tym bloku, pewnie zamortyzowały to uderzenie.
1: Mówi Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej. Matka dziecka została zatrzymana przez policję. I w serwisie kolejne informacje. W najbliższy weekend Lublin zamieni się w otwartą galerię sztuki pod gołym niebem. Z soboty na niedzielę odbędzie się Noc Kultury. To jedno z największych wydarzeń kulturalnych w regionie. Tegoroczne hasło brzmi Dobra Noc, a symbolem edycji zostały nocne ptaki.
4: Organizatorzy z warsztatów kultury przygotowali ponad 100 instalacji, koncertów i pokazów. Impreza startuje w sobotę o 19 i potrwa do 2 w nocy. Wstęp na wszystkie wydarzenia w przestrzeni publicznej jest bezpłatny. Wśród najciekawszych punktów programu zaułek Hartwigów, gdzie pojawi się surrealistyczna instalacja podwodna z ręcznie wykonanymi rybami z Wikliny oraz plac po farze, na którym od 22 zagra orkiestra wielkich bębnów z repertuarem transowych rytmów z Roztocza, Kurpiów i Mazowsza. Miłośnicy mocnych brzmień znajdą swoje miejsce w browarze Perła przy Bernardyńskiej, gdzie od 19 działać będzie scena rapowa. O 21 odbędzie się tam bitwa freestyle'owa. Z kolei Plac Litewski wypełnią pokazy tańca i rolkarstwa figurowego, a o 21.30 multimedialny spektakl lubelskich fontan. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: Noc Kultury co roku przyciąga do centrum Lublina ponad 100 tysięcy osób. Pełny program imprezy dostępny jest na stronie www.nockultury.pl. I informacją z Lubelszczyzny kończymy dzisiejsze serwisy. Na kolejne zapraszam w poniedziałek w poranku Radia 357. Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję. Andrzej Rutke, który jeszcze ma dla Państwa reportaż. To już za kilka minut poszukiwania świadków tego, czy lądowało UFO, prawda? Niedaleko.
1: Raczej takie sprawdzanie, jak te wydarzenia wpływają na mieszkańców małej miejscowości na Lubelszczyźnie.
0: O, proszę. Także to już za moment. Proszę być z nami, a ja tylko dodam, dość krótka jest ta prognoza pogody na jutro, bo zachmurzenie ma być małe i umiarkowane. Tu i tam wzrośnie do dużego. Miejscami pojawią się słabe, przelotne opady deszczu, a temperatura od 20 do 25 stopni. Przyznają Państwo, bardzo lakoniczna ta prognoza, ale skoro około godziny 18.30 połączymy się z kimś z Instytutu Meteorologii, to wtedy będziemy mieli już taką rozbudowaną prognozę na nadchodzący weekend.
5: Radio 357.

0: to Paula Roma. Proszę Państwa, jest taka mała wioska Emilcin na Lubelszczyźnie i to tam miało dojść do jedynego w historii Polski bliskiego spotkania trzeciego stopnia. Według relacji jednego z mieszkańców na polanie wylądowało UFO, a jego pasażerowie zaprosili rolnika na pokład. Poczęstowali go tam czymś i odlecieli. No to pojechał do owego Emilcina Andrzej Rutkę zapytać, jak żyje się w polskiej stolicy UFO, sprawdzić, czy ta historia może stać się dla mieszkańców czymś więcej niż tylko taką niezwykłą opowieścią. A zatem przed nami reportaż Coś tam było.
1: Gdybym był pilotem UFO, nie wiem, czy na miejsce lądowania wybrałbym akurat Emilcin. Bardzo trudno tam dojechać.
2: Uwaga pasażerowie. Autobus kierunek Kraś przez Wilkołas. Planowy odjazd godzina 8 został dzisiaj powołany.
1: W soboty z dworca w Lublinie odjeżdżają tylko dwa autobusy. Z drugiej strony ruch w interesie faktycznie niewielki.
3: 14 zł. Dużo ludzi nie jeździ, co?
4: No coraz mniej. I tak nie ma z kim jeździć, bo jest coraz gorzej.
1: Kierowca, pan Krzysztof, zna na tej trasie pewnie większość pasażerów.
5: Cześć, cześć.
4: Cześć. Co to, Monia?
5: Ja gdzieś Matka Polka, z tobołami oczywiście.
1: Kiedy mówię dokąd i po co jadę, okazuje się, że każdy ma w tej sprawie jakąś opinię. Właściwie zawsze taką samą.
4: Są ludzie przekonani, że było, ale tak jak mówię, jest był jeden świadek, pan Jan Wolski, i nikt więcej tego nie widział, to no może coś tam było. Z czegoś to wyszło, także kto nie widział, nie może powiedzieć, że nie było. Było, ale jednak coś jest. Znakiem tego coś musi być, tak? Racjonalnie patrząc na to, no to starszy pan sobie tam z palca nie wyssał tego, nie Monika? Także coś się musiało zadziać.
5: No nieraz przyjeżdżamy tamtędy jadąc, no to no stoi ten pomnik. Czy to rzeczywiście była prawda? No mąż mój twierdzi, że coś tam się zadziało, ale no...
1: Ale właśnie, czy było? Jest za to wspomniany pomnik UFO i jest coroczny festiwal w rocznicę lądowania obiektu. A taki festiwal to w okolicach Opola Lubelskiego nie byle co.
5: Są różne imprezy, tam zrobili taki no, ładny ten pomniczek. No jakiś właśnie była impreza taka o tym, z tym UFO gdzieś. No,
4: tu pan musi wysiąść
5: i tam iść.
4: I w tą stronę.
5: Tu jest Emilcin.
1: Dobra. Już tablica informująca, że wchodzę na teren wsi, wita mnie wspomnieniem wizyty UFO. Doklejony latający spodek lewituje nad nazwą Emilcin. Figurki kosmitów w ogródkach, naklejki z UFO na płotach. Poza tym raczej swojsko i sielsko. Wielki plakat na ścianie stodoły wygląda obiecująco. Sprawdźmy, jak żyje się w polskiej stolicy UFO.
6: Żyje się bardzo dobrze. Zara grill będzie i tyle, no. Żyjemy tak, jak żyjemy, z dnia na dzień, jak to się mówi, i czekamy do następnego roku. No.
7: Ale ma pan taki wielki plakat UFO tutaj.
6: No to żona jest, jak to się mówi. Ja mogę tutaj zawołać, to pogada się z panem.
8: Chcieliśmy trochę ustroić tutaj tematycznie. No, mamy statek i kosmitów w polu kukurydzy, coś takiego. Też mieliśmy taki baner tam właśnie na PKS-ie, ale ktoś nam skradł. Też był właśnie piknik UFO w Emilcinie, 9-10 maja, Jan Wolski na wozie i statek kosmiczny.
1: Pani Justyna Miotła nie pochodzi z Emilcina, ale historię o lądowaniu kosmitów zna już na wylot.
8: Wie pan co, ja tu mieszkam 6 lat, ale wierzę, że są kosmici, wierzę w obcych i no na razie tak z przymrużeniem oka, bo nic nie widziałam na żywo sama, ale myślę, że może kiedyś coś się zdarzy podobnego. Ja wierzę, że pan Wolski to widział. Ja to wiem, że on to widział na przykład. Wiem i wierzę. A będzie pan szedł na polankę? Chociażby zobaczyć, mogę z panem pójść, tylko zostawię z mężem dzieci.
1: No pewnie. No i ktoś mi wreszcie opowie, co tu się tak naprawdę wydarzyło 10 maja 1978 roku. No bo coś się przecież wydarzyło.
8: Tutaj teraz skręcimy w lewo i idziemy. Tutaj właśnie dojdziemy tylko na piechotkę, bo jest powalone drzewo. Właśnie idziemy teraz na polanę lądowania, tam gdzie pan Jan Wolski widział statek kosmiczny, kosmitów, którzy dwóch siedli mu pierw na wóz. Przejechali kawałek dalej. Dwóch było w statku kosmicznym. Wjechał windeczką na górę. Kazali mu zdjąć bluzkę, pokazać swój pasek i go badali jakimiś talerzykami. Kazali mu się obkręcać. Później chcieli go poczęstować soplami lodu. Jak to on nazwał jakimś ich jedzeniem? Widział tam ptaki, jakieś gawrony leżące, jakieś ławeczki. No i zjechał windą, ukłonił się na pożegnanie i pojechał dalej.
1: No i tak to podobno było.
8: Ale moja mama na przykład też widziała, kiedyś mieszkała tam na Rudzie, kawałek właśnie tutaj za Milcinami, i też widziała, jak coś leciało. I ona wierzy. Dobra, jesteśmy na polance. Ponoć.
7: I to tu?
8: Tak. Tu w tym miejscu, jak mamy te drzewka, był statek. Nawet mamy zdjęcie gdzieś na internecie pana Wolskiego, jak wskazuje tutaj te drzewka. On jechał stamtąd prostą drogą. Jechał tutaj z tymi dwoma kosmitami, a tu się unosił statek tutaj, w tym miejscu. No i jechał do domu w tamtą stronę.
1: Do pani Justyny jeszcze wrócimy. Na razie pójdźmy dalej. Zapytać, czy wszyscy są tu tak entuzjastyczni, jak moja przewodniczka. A im dalej w wieś, tym i ostrożność jakaś większa.
9: Myśmy zapomnieli o tym wszystkim. Może i coś wylądowało, ale nie wierzę, że jakieś tam UFO.
1: Pani Anna mieszka tu całe życie. Z początku jest sceptyczna. Niby się sprawą nie interesuje, ale...
9: Znałam, ja mam nawet kawałek gazety, mówię panu. Zawsze jeszcze tam powinnam jakieś mieć, te opisy, jak to były. I ten kawałek gazety na rysunku, ja ten Wolski. By se pan to przeczytał. Usiądzie pan tu, ja ten kawałek gazety przyniosę.
7: Dobra.
9: 2004, to kawałek gazety, bo to było na te. No i o tyle, co tam, ja to musiałabym te okulary przynieść, żebym to czytał. No mówię, ja tak schowałam ten kawałek i mówię, bo jakby się, no na przykład jak nasze dzieci, to jedna miała 6 latek, córcia, a druga, no 2 lata starsza. No to nasze dzieci wtedy, a ja miałam 30 lat, jak to UFO wylądowało wtedy. No i to upłynęło. Dzisiaj mam ładne lata już, bo mam 78, będę miała. I mówię, dobrze taki ten odcinek trzymać. No to te. To coś później, to pokolenia niech tam wypowiadają się o tym UFO.
1: Pan Krzysztof mieszka dokładnie naprzeciw pomnika UFO, który postawiono w Emilcinie ponad 20 lat temu. Z początku też jest ostrożny.
7: Jak się mieszka w polskiej stolicy UFO?
10: Nie, to musi pan pójść gdzieś dalej, ten, niech pan... Nie, nie mam czasu i akurat...
1: Ale kiedy tylko pod jego dom podjeżdża pan Remigiusz, no to się zaczyna.
10: Tam by pan zapytał, to tam wujo taki mieszka, to on by mógł tam coś...
11: Dzień dobry.
10: Mógłby tam coś powiedzieć.
11: Na UFO byłem i ty. Ja tu taki wywiad robiłem minimalnie.
10: Nie mam nie.
11: W Teleekspresie nie byłem.
10: Wywiad robiłem.
7: Wywiad pan robił, pana nie było w Teleekspresie?
11: No nie było.
7: A co pan opowiadał w tym wywiadzie?
11: No to wszystko. No i o ile? 9 lat miałem, nie?
10: Ja to zawsze mówię, jak ktoś tam mówi, a to Bujda tam sobie zmyślił coś, nie? Ja mówię, chłopie, jak tak? Teraz jest epoka internetu, wszystkiego. Tam można wyczytać wiadomości wszystkie. Wymyśl sobie historyjkę. Rzuć w eter, będziesz brał pieniądze. Dziennikarze przyjadą, zapłacą ci za wywiady, wszystko, będziesz zarabiał te. Tylko żebyś dzisiaj i za rok, za 5 lat opowiadał te. Jak sobie wymyślisz, nie opowiesz tego te samego. A Wolski po tylu latach i na wykonanie i cały czas jedna historia. Nie? W tamtych latach nie było, nie mógł nic poczytać ani zobaczyć o tych zjawiskach.
11: Tak? On może miał, no podstawówki ile miał?
10: No,
11: dwie klasy.
10: A może nie miał.
11: A może nawet nie miał, nie?
10: To nic nie pisali, nic nie tego. A on opisał wszystko, jak wyglądali, jak tego i ja mówię ten. A druga sprawa jest jeszcze taka dodatkowo, żeby to potwierdzić, to mój kolega, To był 78, a on jest 72.
11: Adaś Popiołek?
10: Tak, Adaś Popiołek widział ten statek przelatujący kilometr od tego zdarzenia w linii prostej.
11: I
10: nie?
11: To trzeba by go szukać w Kumaszycach, nie? Mój Heniek, nie, z Kumaszyc, nie, też powiedział, że ty, lądował helikopter, ale tak cicho, nie? Helikopter, no. Kurde, no to no niby to się zdarzyło to wszystko, no kurde. Ale czy to prawda jest?
1: Prawdy dziś nie dojdziemy, ale na pewno jest opowieść. I to taka, z której maleńki Emilcin może być zadowolony.
10: A to takie wyróżnienie, nie? Bo ja zawsze mówię, nieraz tam te, nawet i z miasta, tak. Ja mówię, jedź do Ameryki, czy do Kanady, czy gdzieś tam i zapytaj o Emilcin, to czy tam gdzieś piszesz, ja... wszyscy, punkt tego. A zapytaj o Opole Lubelskie, co jest miastem powiatowym, nikt nie wie. Nawet i większe miejscowości, czy miasta większe, to nikt na świecie nie zna tam, czy Kraśnika, czy tego. Wioska tam, 70 niecałe 100 numerów jest na wiosce. I mówię, gdzie tam w różnych części świata zapyta się, to ktoś tam coś słyszał.
1: I do tej wioski każdego 10 maja ściągają prawdziwe tłumy na doroczny piknik ufologiczny.
10: Teraz jak był piknik zrobiony, ani w Opolu, ani w Poniatowej nigdzie nie było miejsca noclegowego, wszystko było zarezerwowane, nie? To nie ma żadnej imprezy takiej, nie ma w Opolu czy w Poniatowej, dni Opola czy Poniatowej dni, to nie ma takiego dnia, żeby były wszystkie noclegi zarezerwowane. A tu w takiej wiosce była imprezka zrobiona, wszystkie noclegi, nie było gdzie zahaczyć.
9: To ludzie z całej Polski, no przecież jak ta rejestracja, to mówię
12: za
9: panu.
12: Czy nawet była rejestracja z Gdańska, z Poznania, z Wrocławia.
9: O Jezu, jeden czwórkami to szli. Jedni byli już koło Wolskich, może tam w las już skręcili, a tamci jeszcze z lasu wychodzili, od tego pomnika wychodzili. Tam samochodów to...
12: No mówię,
9: ten mój kuzyn tam był, bo od Poniatowi jechał, to mówi, Boże, jeszcze tyle samochodów na Emilcinie w jednym miejscu, to może mówi 300 tam na tym placu. I tu cały szereg samochodów od tego samego UFA do nas pod bokami stały. W kierunku Rudy, znowu, tam na wieś.
8: Tak, w tym roku była frekwencja dość spora. Myślę, że 700 osób na pewno było. Mieliśmy też inscenizację, takiej pan właśnie jechał wozem. Dzieci były poprzebierane za kosmitów i taka była ala pielgrzymka za nim. No dużo atrakcji też było w tym roku i myślę, że no zazdroszczą, no bo niecodziennie się zdarza, żeby na jakiś wylądowało kiedyś UFO.
1: I choć jest duma, to jest i apetyt na więcej.
10: W Stanach te Roswell, te miasteczko 15-tysięczne, to co były te UFO tam lądowało, niby to było zjawisko, no to 15-tysięczne miasteczko żyje z turystyki, nie? A u nas nie ma nic, nie? Jest 5 kilometrów dalej, Opole jest powiatowe.
11: Poniatowa, Hodel.
10: I z tego nic nie ma, nie?
1: No, nie takie nic. Największa impreza w okolicy już jest. A jak mówi pani Justyna, jedna z organizatorek pikniku ufologicznego, będzie i więcej.
8: Właśnie też zakładamy koło gospodyń wiejskich, będzie nazwa UFO Emilcin, także działamy prężnie tutaj na wsi. Tak, UFO Emilcin, taka nazwa będzie. Będziemy mieli swoje stroje kosmiczne, jako kosmitki, będą gospodarze, zarówno jak i gospodynie, potem będzie KGW i GW, czyli koło gospodyń wiejskich i gospodarzy wiejskich UFO Emilcin. Będziemy mieli te swoje takie czułka, jakieś takich dmuchanych kosmitów, będzie na zielone potrawy. Także też coś w tym temacie. Pani nowa sołtys nastała, że tak powiem, inny sołtys się zmienił. No i zaczęliśmy działać, no. Się zebraliśmy takie osoby młode, no i tak do 40, do 50 lat, no i działam.
1: To już na koniec pytam i wspomnianą panią sołtys. Oto czy dzięki historii o UFO, Emilcin, w którym już praktycznie nic się nie uprawia i z którego raczej się wyprowadza, ma szansę rozwinąć się lub w ogóle przetrwać.
7: To jest zaleta?
13: Jak najbardziej. Moim zdaniem trzeba się cieszyć z tego, co mamy. I ja uważam, że coś było. Nie wiem do końca, czy to prawda, ale wydaje mi się, że tak. Że pan Wolski nie oszukiwał.
1: Wyjeżdżam pokrzepiony, bo choć niestety UFO sam nie widziałem, to czuję, jakbym coś tam jednak prawie zobaczył. I tylko w głowie dźwięczą mi słowa pani Anny o tym, że mieszkańcy może i doczekali się wizyty kosmitów, ale nie czekają na złośliwe żarty.
9: Tylko mnie teraz zdenerwowało, bo gazetę promujemy. No list o nas nam przynosi gazetę. Zdenerwowałam się, bo w tej gazecie pisze śmieszna wioska Emilcin. No, mówię, zdenerwowało mnie to. No mówię, żyję tyle lat, tu się urodziłam, to nie jest śmieszna wieś. Że ludzie, mówię tam, no nie ma tutaj dużych, bo Lublin najbliższe takie duże miasto, no Opole to powiatowe. My tu żyjemy i nic nam nie jest do śmiechu. Czworo dzieci tu wychowało się, poszły w świat, każdy pracuje, na siebie zarabia. Normalni ludzie tu jesteśmy, a tu śmieszna wieś.
0: Zgadzam się. Słowo śmieszna kompletnie tu nie pasuje, ale rzeczywiście pomysł, by troszeczkę wykorzystać to, co się wydarzyło, czy nie wydarzyło, to już jest inna sprawa, i pojechać na tym w jakimś dobrym pomyśle, chociażby jak ten festiwal, zobaczymy. Gdyby ktoś z Państwa gdzieś był w okolicach, proszę pamiętać, powiat Opole lubelskie, województwo lubelskie, wieś Emilcin. Teraz już słyszą Państwo, tak, to grupa Chair, pleonazm, płyta tygodnia Radia 357.

0: To nasza płyta tygodnia, zespół Cher. Spokojnie, już niecierpliwią się fani kapitana Strzyczkowskiego. Sprawdziliśmy, połączenie jest. Jeszcze przed godziną 19 dowiemy się, co słychać podczas słynnego rejsu. Ale wcześniej chcę państwu powiedzieć coś o liczbach. Szczególnie o liczbie 666. No wiadomo, na kartach Biblii to symbolizuje bestię. 3 lata temu po protestach konserwatywnych środowisk prawicowych zmieniono numer autobusów 666, które kursowały na Hel, no bo źle się kojarzył. I teraz jest inny przewoźnik, który uruchamia połączenie z Krakowa na Hel i przywraca poprzednią numerację. Czy to problem? Posłuchajmy, Tomasz Jeleński.
1: 666 zmieniono na 669 po protestach. Tak wtedy tłumaczył to Marcin Szwaczyk z gdyńskiego PKS-u.
2: Zdecydowaliśmy się na zmianę numeru linii z 666 na 669 ze względu na docierające do nas co jakiś czas z kręgów chrześcijańskich, prawicowych, pisma, maile z wnioskami, prośbami czy wręcz groźbami dotyczącymi numeru linii.
1: Numer złożony z trzech szóstek doczekał się nawet stosownej pieśni.
3: Numer bez niegodzi fundament państwa, w chrześcijański korzeń bije on.
1: Linia przyciągała turystów. Autobusy o numerze 666 jeździły z Dębek i Karwi na Hel. A Hel przez 2L to po angielsku piekło. Tu turysta ze Szkocji zachwycający się tym niezwykłym piekielnym zestawieniem.
4: Bus to hell. Number of the bus is the 666.
1: Teraz linia 666 powraca. Zauważono to na całym świecie. Mówiono o tym w CNN, BBC i innych stacjach telewizyjnych.
5: Any road can be the highway to hell.
6: The highway to hell 666 bus has been resurrected.
1: Trzy szóstki wracają wraz z początkiem wakacji, mówi Michał Lehmann, prezes Flixbusa.
7: Już 26 czerwca startuje linia Flixbusa o numerze 666 i jak łatwo się domyślić, na Hel. Pojedziemy tam z Warszawy i Krakowa.
1: Całe to zamieszanie ze zlikwidowaną, a potem wskrzeszoną, choć może lepiej użyć tu słowa reaktywowaną linią, to świetna reklama. Można nawet dodać do niej ten słynny utwór o autostradzie do piekła. Ciekawe, że takich emocji nie budzą nazwy miejscowości jak piekło czy piekiełko. Nikt jak

0: jakoś nie chciał ich zmieniać na przykład na niebo, a w kilku miastach kursują autobusy o takim oto numerze.
1: Linia numer 69.
0: Tak jest między innymi w podwarszawskim Brwinowie. Pan ma jakieś skojarzenia?
2: 6 na 9 to może tak, ale z czym innym.
0: Jak ktoś się uprze, to nawet autobus linii 125 źle mu się skojarzy.
3: Panie, wsiądzie pan 125, dojedzie pan na plac zamkowy, tam jest kolumna Zygmunta III, pójdzie pan i powie mu, pan tu nie stał.
4: Jak pan masz chęć, to sobie te 125 weź i wkręć w dupę!
5: Pozwólcie.
0: Numery bywają magiczne, na przykład te złożone z siódemek.
2: Na pewno muszą posiadać jakieś swoje wartości te cyfry, skoro tak się o nich mówi.
0: Niestety nie ma w Polsce linii autobusowej 357. Jest za to linia kolejowa o numerze 357. Łączy Sulechów z Luboniem w Wielkopolsce. A w przypadku tego numeru 357 nie ma mowy o żadnych skojarzeniach, ani piekielnych, ani erotycznych, bo 357 to liczby pierwsze. Po prostu czysta matematyka i czysta przyjemność w słuchaniu radia. Bez podtekstów.
6: Bardzo dziękuję. To był Tomasz Jeleński i zwiastun nowej linii autobusowej z Krakowa na Hel 666. A jakby się nazywała najlepiej linia do jaskini Raj z Kielc, bo przecież pewnie jest jeszcze kilka miejscowości, które mają w nazwie Raj. Tutaj by trzeba znaleźć jakąś pozytywną. Może 102?

0: kolega Mrozu w dobrej formie. Nie ma miejsca jak dom. A teraz już czas na to, byśmy połączyli się z rzeczniczką IMGW, panią Agnieszką Prasek. Dzień dobry, witam panią.
1: Dzień dobry.
0: Jesteśmy na półmetku tak zwanego długiego, wydłużonego weekendu. Czwartek, piątek dobiega końca. Ta pogoda nie rozpieszczała, choć były ładne momenty. Czy teraz sobota i niedziela poprawią się troszkę?
1: Na tą chwilę przez Polskę przechodzi front, już tutaj zaznaczył się on w centrum, na północnym wschodzie. Tutaj aktualnie mamy ostrzeżenia na burze, intensywne opady do 40 mm na północnym wschodzie. W centrum i na wschodzie do 30 i porywy wiatru do 100 km na godzinę. No niewykluczone, że gdzieś lokalnie nawet możliwe na północnym wschodzie trąby powietrzne. I po przejściu tego frontu tutaj w sobotę, co prawda jeszcze będziemy mieć do czynienia z przelotnymi opadami deszczu, ale więcej promieni słonecznych, nieco te temperatury będą niższe, bo tak lokalnie do 24 do 25 stopni, ale już w niedzielę od zachodu ponownie nasunie się front atmosferyczny, który będzie się przemieszczał przez Polskę. I tutaj spodziewamy się nadal porwistego wiatru, nadal intensywnych opadów, burze, grad, ale temperatury będą raczej wyższe, bo tutaj do 27-8 stopni, głównie na południowym wschodzie, w pozostałej części regionu 25-27 stopni. I początek przyszłego tygodnia także będzie dynamiczny. Początkowo poniedziałek będzie nieco chłodniejszy, to za sprawą właśnie napływu chłodniejszego powietrza po przejściu frontu atmosferycznego, ale nadal powyżej 20, tutaj do 22 stopni. I ponownie od wtorku kolejna strefa frontu atmosferycznego, kolejne burze, kolejne intensywne opady deszczu i tak właściwie najbliższy tydzień będzie w ten sposób wyglądał, czyli będzie dynamicznie, niebezpiecznie, burzowo, z intensywnym opadem deszczu i porwistym wiatrem, ale temperatury będą wysokie i lokalnie tych przejaśnień i dużej dawki promieni słonecznych na niebie też zobaczymy.
0: No to front za frontem, pani Agnieszko, rzeczywiście. To jeszcze tylko powtórzmy, jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, to jeszcze tam przy ścianie wschodniej troszeczkę może być więcej chmur i taki deszcz, ale jeśli chodzi o na przykład o plany typu rowery czy jakieś fajne aktywności, to sobota jak najbardziej. Prawda?
1: Jak najbardziej, dokładnie.
0: Bo
1: będzie
0: dopiero w niedzielę przychodzi kolejny front idący od zachodu i on będzie w jakiś sposób w niedzielę troszkę nam dokuczał, bo ten deszcz będzie się przesuwał od zachodu w stronę centrum, tak? W niedzielę.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Jeszcze w centrum i na wschodzie dużo słońca do godzin popołudniowych, natomiast już w godzinach późno popołudniowych, wieczornych on powinien właśnie dotrzeć do centrum i na wschód Polski.
0: No dobrze, to w takim razie a propos aktywności jutrzejszych, przypominam tylko godzina 15, drodzy państwo, to będzie taka aktywność pasywna, bo aktywna to będzie Maja Chwalińska, a my będziemy oglądali i zaciskali mocno kciuki, żeby to dobrze poszło. Pani Agnieszko, bardzo dziękuję, wiemy mniej więcej, że pogoda dynamiczna, muszą państwo szukać takich miejsc i momentów, kiedy można rzeczywiście nacieszyć się trochę słońcem, ale proszę uważać, bo te różnego rodzaju warunki atmosferyczne będą w sposób dynamiczny zmieniać się w ciągu następnych dni. A mówiła o tym rzeczniczka IMGW, pani Agnieszka Prasek. Dziękuję, miłego weekendu, bo jeszcze ten weekend w końcu trwa.
1: Dziękuję.

0: Do piątkowej popołudniówki zadzwonił pan Marek pod wpływem reportażu o UFO w Emilcinie. Czy tak, panie Marku? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tak, panie Michale. Sprawa się powoli wyjaśnia. Dlatego, że ja słyszałem, że tam jeden z mieszkańców widział ten spodek i na burcie statku odczytał napis UFO Złota Rączka. A proszę pana, u mnie tak. Znienacka się zmywarka naprawiła. Zlew przestał przeciekać, drzwiczki od szafki przestały opadać. Myślę, że to jest jakaś większa akcja. I no, to się proszę. Będzie teraz bardziej rozszerzało. Niech pan popatrzy, jaki to jest cudowny przypadek. Przecież u nas tyle rzeczy jest do naprawy. Służba zdrowia. No i wszędzie są potrzebni.
0: No
1: ja
0: tak.
1: Trzymam kciuki.
0: Ja też i bardzo panu dziękuję. Miłego dnia.

0: papryczki podkręcają tempo w popołudniówce, bo jeszcze mamy kilka ważnych, moim zdaniem, pozycji naszego programu. Teraz spotkanie z wielką płytą, czyli Marta Kula. Dzień dobry, pani redaktor.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. To jest ten moment w roku, kiedy cykl z wielkiej płyty rozpocznę nie od informacji muzycznych, ale od sportowych, dlatego że trwa Roland Garros. Ja śledzę z wypiekami na twarzy to, co dzieje się w Paryżu. Już jutro pierwszy z dwóch finałów. W niedzielę oczywiście finał mężczyzn. No i z tej okazji postanowiłam trochę poszperać i znaleźć dla państwa płyty, które jakoś do tego cudownego sportu nawiązują. Zresztą przyznam się z czystym sumieniem, że tę płytę już w cyklu z wielkiej płyty prezentowałam, bo zawsze w okolicy turnieju paryskiego po nią sięgam. No ale jak tu nie sięgać, skoro zatytułowana jest, uwaga, tenis... I nagrał ją, na to wychodzi, fan tenisa, nieodżałowany Chris Rea. To jest album z początków jego działalności, trzecia płyta w jego dyskografii, rok 80. Płyta pominięta, niezauważona ani przez publiczność, no bo faktycznie nie ma na niej takich przebojów radiowych, chwytliwych piosenek. Przez krytykę też trochę pominięta, bo no właśnie to po prostu takie poprokowe piosenki. Ale jednak po latach doceniona, bo okazało się, gdy już poznaliśmy kontekst, to co było dalej, że od tej trzeciej płyty, od płyty Tenis, jakiś zwrot nastąpił w twórczości Chrisa Rea, który później doprowadził do tych największych przebojów, największych albumów. To źródło, to ziarenko zasiane zostało właśnie na albumie Tenis, po który dziś sięgniemy, kibicując utwór tytułowy, proszę państwa.

0: Yes, I do. Do You Like Tennis? Yes, I Do. To Chris Rea. To dzisiejsza płyta z wielkiej płyty, zapowiadająca jutrzejsze emocje na kortach Landa Garrosa. Ale teraz są emocje związane z jachtem i z tym, co dzieje się na falach, bo łączymy się, drodzy państwo, zgodnie z obietnicą, z redaktorem Kubą Strzyczkowskim, który tym razem w roli wilka morskiego kapitana. Dzień dobry, drogi kapitanie.
1: Dzień dobry, witamy, kłaniamy się. Tak, to nie fale morskie, ale fale Atlantyku. Obok mnie Agnieszka Szwajger, kłaniamy się. W nieprawdopodobnych okolicznościach przyrody, chociaż pogoda nas nie rozpuszcza, jest dość chłodno, słońce wyszło. Jesteśmy, proszę państwa, na wodach niedaleko Vigo, zachodnie wybrzeże Europy, wschodni Atlantyk, a na pokładzie bohaterowie. Nie waham się tak powiedzieć, zwycięzcy licytacji świątecznej ostatniej. 8 dżentelmenów, którzy są z nami tutaj. No, to jest taki finał tej pomocy. Czekamy zawsze na wiosnę, żeby było troszkę cieplej, żeby popływać.
2: Z nami również kapitan Krystian Szybka, szkoła Ocean Team. Krystian, to już jest piąty rejs charytatywny Radia 357, który ty wspierasz. Nie masz nas dosyć? Powiedz szczerze.
3: Nie, no, absolutnie. Tym się nie da nasycić. Towarzystwo zacnych ludzi, piękne okoliczności przyrody, no, morska przygoda, ale myślę, że najważniejsze to jest to towarzystwo, które łączy tutaj ten szczytny cel i te piękne gesty, które zostały wykonane w świątecznym klimacie, a teraz mamy możliwość podzielenia się tą atmosferą tutaj wśród morskich fal.
1: Jacek chyba jest weteranem tych rejsów. Panie Jacku, pan pozwoli?
4: No tak, udało mi się już być tutaj 4 razy, czyli 4 razy.
1: Czwarty czy piąty?
4: Czwarty.
1: Jak wrażenia?
4: Fantastycznie, jak zawsze.
1: Our captain, Orlando. Buenas tardes, Orlando. Come here. What's your opinion about our crew?
5: It's fantastic. It's a fantastic people and a beautiful company.
1: We are after storm on the beach.
5: It's a good joke. The weather is nice and people is better.
2: Tak jak państwo słyszeli, pogoda piękna, nie wolno narzekać, a ja jeszcze zapytam może poproszę o kilka słów naszych załogantów. Pamięta pan ten moment samych licytacji? Kiedy się pan dowiedział, że pan płynie w rejs?
6: Ja dowiedziałem się podczas wigilii, bo to jest prezent od mojej żony. Dziękuję serdecznie i jestem niezmiernie szczęśliwy, że mogę być z tak świetną załogą i z tak świetnym towarzystwem. Nie znaliśmy się wcześniej, ale się już całkiem nieźle poznaliśmy.
1: Tomek też z nami jest nie pierwszy raz.
7: Kłaniam się, tak, mam przyjemność być trzeci raz tutaj na tej wyprawie. Jest bardzo sympatycznie i planujemy kolejne wyprawy, już w grudniu kolejną licytację.
1: Tak, to był pomysł niesamowity jednego ze słuchaczy, który zaproponował, a może taki wspólny rejs. No i tak się zaczęły te licytacje rejsów. No i to już mała historia, bo to już piąty raz. Rejs słuchaczy Radia 357.
2: To może panowie jeszcze zdradzą na koniec, co mają dziś obiecane na kolację, bo też wspomnijmy o bogatym menu, które tutaj nam towarzyszy.
8: Dzień dobry, witam. To jest sławetne jedzenie, bo nie wiem, czy państwo wiecie, że mamy kucharza na pokładzie. Kucharz wystąpił w czapce kucharskiej, więc nie wiem, czy dzisiaj. Dzisiaj wygląda elegancko, a ostatnio przypłynął do nas z drugiego okrętu, a dzisiaj są planowane steki. Także kolacja będzie w takich okolicznościach będzie rewelacyjna.
1: Steki oraz tutaj dla jednego wybrednego pana kapitana Szybki będzie rybka.
2: No to co? Sami państwo słyszą, jak tutaj mamy
1: nastroje
2: dobrze,
1: dopisują.
2: Michał,
1: tak.
2: Czekamy tylko na ciebie.
0: No tak, a chciałem o te steki spytać, czy właśnie to będą steki mięsne, czy na przykład z tuńczyka, ale rozumiem, że raczej mięsne steki będą podane. Powiedzcie jeszcze na koniec, Agnieszko i Kubo, jaki jest plan na najbliższy czas? Dokąd zmierzacie?
1: No i jeszcze tu jest fantastyczny archipelag. Właśnie, Krystian, przypomnij mi, bo ja już tracę orientację. Gdzie my jesteśmy?
3: Aktualnie stoimy na kotwicy w archipelagu Ildes-Yes, Park Narodowy Atlantyckich Wysp Galicji.
2: Krystian uczy się hiszpańskiego od kilku lat, także państwo słyszeli tę wymowę.
1: Tak, akcent po prostu fantastyczny. Tak. A ta plaża to jest podobno jedna z najsłynniejszych w okolicy, ba, w Europie plaż.
3: To jedna z najpiękniejszych plaż świata w różnych rankingach, Playa de Rodas. No, przepiękne miejsce, które łączy właśnie to ujście rzeki Vigo z jej rozlewiskiem, a z drugiej strony z groźnym i niezwykle energetycznym Atlantykiem. Piękne widoki. No, niewiele jest takich miejsc na świecie, moim zdaniem.
0: No to pozazdrościć.
1: A jutro jeszcze następna plaża i jeszcze następna.
2: Ale nie zamierzamy się przemęczać.
1: Tak, a potem absolutnie. My, Sybarycie. Przypomnę państwu, do którego teamu warto się zapisać. A potem meta Vigo.
2: A Michał, ty już się zapisałeś? Robisz kroki?
0: Jeszcze nie. Mam w tej chwili trochę inny problem, mianowicie psy do adopcji, które przyjechały, w związku z tym czekam je dzisiaj, naprawdę, wiesz, poważna sprawa, ale będę chodził zdecydowanie z psem na smyczy. Bardzo wam dziękuję. Agnieszka Szwajgier, Kuba Strzyczkowski. Piękna wyprawa naszych słuchaczy, którzy wylicytowali udział w tym niezwykłym rejsie. Wszystkiego dobrego, szerokiej drogi, stopy wody pod kilem.

0: Dziś, proszę Państwa, popołudniówka, no światowe wydanie. Przed chwilą byliśmy w Wigo, tam jacht, nasi słuchacze, a teraz już hop, jesteśmy w Gorzowie. Tu także nasi słuchacze, ale przede wszystkim Marcin Łukawski i Krystian Hanke. Witam Was serdecznie, zapraszacie na wydarzenie.
1: Dobry wieczór, Michale. Tak, Krystian jest, tylko że się akurat musiał oddalić na chwilkę. Jesteśmy w Gorzowie, jesteśmy w bardzo sympatycznym miejscu, zresztą powiemy w międzyczasie w trakcie listy piosenek. Jest tu kilka osób, nie? No jest kilka osób, jak zwykle w Gorzowie, jest bardzo przyjemnie, Michał. Wpadaj z nami czasem na listę tutaj do Gorzowa, bo to już też piąty raz.
0: No myślę, że przyjdzie taki czas zdecydowanie. Dzisiaj wypadło mi zastępstwo, w związku z tym jestem tu na Żoliborzu, ale myślę, że będziecie mieli sympatyczny wieczór. Widzę, że pogoda nie jest zła, choć Krystiana widzę w kurtce. Co, zimno troszkę?
2: Zimno troszkę? Nie, ale jest chłodek wieczorno, taki popołudniowy. Dobrze mieć kurtkę, zawsze to coś lepszego. Właściwie to mogę powiedzieć, że tu już jesteśmy weteranami. Weterynarzami.
1: Weteranami.
2: To lepsze
1: lepiej,
2: słowo.
1: Lepiej. Chociaż weterynarz też dobrze.
2: To która tu już jest lista z Gorzowa?
1: No piąta mówię.
2: No ale nasza.
0: A, no dobrze.
1: Jest trzecia.
0: To ja powiem no. Tak, jeżeli ktokolwiek z słuchających nas teraz jest w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego i chciałby spotkać się z naszą ekipą i ze słuchaczami, to bardzo proszę znaleźć to miejsce. Jest tam na miejscu nasza ekipa. Myślę, że będą to bardzo fajne trzy godziny, które przed nami. A my dziękujemy za wspólnie spędzony czas z popołudniówką, którą przygotował Krzysztof Zimoch. Audycję realizowała Julka Nowaczyńska, a ja, Michał Olszański. Dziękuję. Do usłyszenia we wtorek. A wcześniej jeszcze w niedzielę w Cztery Oczy z pewnym znanym Państwu młodym człowiekiem.

0: I dotarliśmy do 19.
1: Partnerem audycji jest miasto Gorzów Wielkopolski. Organizator Wartownia Festiwal.
2: Radio 357.

0: I właściwie powinniśmy zacząć. Dobry wieczór, Gorzów!
1: Dobry wieczór!
0: Chociaż jeszcze wcześniej jest. Jest jasno, jest bardzo przyjemnie, jest słońce przede wszystkim, bo początek był taki, jak tylko przyjechaliśmy do Gorzowa, że nie wyglądało to na słoneczne popołudnie, ale jednak jest, jest. Bardzo dziękujemy Gorzowowi, że się udało to słońce zorganizować.
1: Bardzo
0: wielkie dzięki.
1: Marcin Łukawski
0: i Krystian Hanke. Kłaniamy się, zapraszamy na listę piosenek.
1: Będziemy z Państwem do 22 tradycyjnie już, ale musimy powiedzieć, gdzie jesteśmy, bo może ktoś z Gorzowa nie dosłyszał, że dziś tu przyjedziemy z Orszakiem 357 i będziemy Państwa bawić się w to urocze, słoneczne, jeszcze popołudnie późne. Jesteśmy, drogi Marcelu?
0: No jest taka sytuacja, że jesteśmy na skwerku.
1: O, właśnie, na skwerku jesteśmy. Piękny skwerek, lewa strona jest jeszcze w słońcu, prawa już zacieniona pod pięknymi drzewami. Zieleń błyska, rozbłyska wokoło. No ale cóż to za skwerek, cóż to za skwerek?
0: No więc tak, to jest skwer 31 sierpnia 1982 roku. Gdyby ktoś z Państwa był w okolicy, czy w samym Gorzowie, czy gdzieś w okolicach miasta, to zapraszamy serdecznie, bo są miejsca. Można sobie klapnąć albo na leżaczku, albo na murku takim okalającym skwerek. No ja wiem, że skwerek kojarzy się z jedną historią internetową. Od czasu do czasu możemy wspominać o niej.
1: Tak, ale to było we Wrocławiu, więc też nie ma co. Natomiast rzeczywiście tam dość mocno zabalowali impreza pod hasłem Libacja na skwerku. Absolutnie do
0: to nie tu.
1: Nie, to nie tu, ale możemy...
0: Zapraszamy Państwa serdecznie. Gdyby był ktoś w okolicy, to oczywiście będzie nam bardzo, bardzo miło. Kolejne notowanie listy piosenek Radia 357 w ogóle i kolejne z Gorzowa. I to już jest po raz piąty.
1: Ale policzyłem nasz czwarty występ tutaj.
0: Tak.
1: Dwa razy nad Wartą, raz w Filharmonii.
0: Tak.
1: I raz tutaj na skwerku. Jesteśmy pod budynkiem dość charakterystycznym. Nie wiem, czy to jest robocza nazwa, no taki kombinat to był dawno temu. Jeśli są z nami gorzowianie, powiedzmy sobie średniej daty, to może nas poprawią. Wiesz, ile pięter ma ten budynek?
0: 8.
1: Dobrze.
0: Tak?
1: Policzyłeś?
0: Nie.
1: A trafił. 8. Rzeczywiście
0: 8 pięter.
1: Chociaż pierwsze piętro jest na poziomie tak trzeciego normalnie, ale jest 8 pięter. Taki wysoki, ekry budynek. No i my tutaj obok właśnie są też i leżaczki, i Państwo naprzeciwko nas. No i taka tradycyjna atmosfera jest, trochę rodzinna.
0: Tak. I tak powinno być. Za nami ten ośmiopiętrowiec, a przed nami katedra, więc naprawdę bardzo przyjemnie tutaj jest.
1: Za nami również Adam Matyjek, którego trzeba bardzo
0: teraz
1: serdecznie...
0: całą ekipę przedstawiamy, więc z Gorzowa kłaniają się i Adam Matyjek, który realizuje, Michał Bisiorek, który będzie pokazywał to wszystko w mediach społecznościowych Radia 357 i będziemy wyglądali...
1: On wam pokaże.
0: ...jakoś. W Warszawie nad wszystkim czuwa oczywiście Helenka. Brawa dla Helenki.
1: Brawo, nie, bez Helenki by się to nie odbyło.
0: I brawa dla Tomka Matlingiewicza, który audycję realizuje i będzie z nami do 22. Po 22 będzie realizował też. Tak to będzie wyglądało. No to co? To sobie jeszcze dotrąbią za chwilkę i będziemy zaczynali. Macham, macham.
1: Można tu do nas przychodzić, można nas zaczepiać, można się bawić, można tańczyć, można śpiewać, podskakiwać. Ten wieczór jest dla was, gorzowianie, więc wiem, że są też goście spoza Gorzowa, więc dla was, drodzy goście, również bawcie się dobrze, jako i my zamierzamy do godziny 22. Ale solidnie to napompował, co? Solidnie.
0: Pompowałem. Się trochę boję, co? Zaczynamy. Zaczynamy kolejne notowanie listy. To jest 241 notowanie. A zaczynamy od miejsca 50. Jesteśmy w sekcji Mały Głos. Chyba już słychać nawet. To Kminek. Kminek powrócił, bo tydzień temu to było 52 miejsce, czyli dwa do góry na 50.
2: Dlatego, że tu, dlatego, że tak, może i lepiej.

może i lepiej niż gdyby nic. Stało się tam, gdzie widzę sens i czasem chcę, a nie mam dość siły. I dobrze, że jest, że trzyma mnie tak tej niepewności przyjemny klimat. Bo może bym tu za tym, co tam, za bardzo tęskniła. Nie widzę.

0: Kminek kocham, to jest 8 tydzień, więc no tak zbliżamy się do czasu decyzji. 50. miejsce. W sekcji o mały głos będziemy mieli 5 nowości, ale to jeszcze nie teraz, jeszcze za chwilę, jeszcze. Na razie?
1: Na razie witamy się tak nieśmiało, troszkę jak na takim wieczorku zapoznawczym na turnusie, prawda? To tak było, ale spokojnie, zapoznamy się. Gwarantuję, że o 22 nie będziemy mogli się rozstać. Będą również goście, będą rozmowy, będą, mam nadzieję, może żarty? Może się pojawią, osobiste wspomnienia mogą być również, mogą być różnego rodzaju historie, opowieści, no byle tak jednym zdaniem. Natomiast oczywiście dla wszystkich znajdzie się tutaj miejsce, zapraszamy, śmielej można.
0: To jeszcze chwilę.
1: Zawsze najtrudniej jest zacząć, ja rozumiem.
0: Najtrudniejszy pierwszy krok, zdaje się, że była nawet taka piosenka, ale to nie o tym, bo teraz będą dwa słońca i to będzie Babielato, czyli Bela, Katia i Natalia.

0: Dwa słońca, Babie Lato, Bela Komoszyńska, Katia, także Natalia Grosiak.
1: Zaczęliśmy się liczyć, który raz tu jesteśmy. W każdym razie zawsze bywamy w czerwcu, moim zdaniem. Marcel twierdzi, że byliśmy tu raz w maju. Mniejsza z tym, nie byliśmy ani razu w lipcu, a jest pewna słuchaczka, która nas słucha i tutaj bywa w lipcu, przyjeżdża z Irlandii. No ale nas tutaj nigdy w lipcu nie było, więc dzisiaj postanowiła już ze złości nie słuchać.
0: Nie, to tak nie można.
1: Trzeba. Skoro nas słychać w Irlandii, to bardzo proszę.
0: A kto jest...
1: Pani Edyto.
0: Piąty raz, bo może ktoś jest taki, że był na wszystkich naszych listach wyjazdowych z Gorzowa. Zdarzyło się komuś? A jest tam. Dobrze. Powinniśmy mieć czątki, taką kartę stałego klienta. Bardzo dziękujemy, że jest pan po raz piąty z nami. Piąta lista wyjazdowa z Gorzowa, to jest 241 notowanie. I lecimy dalej, bo no tak, jednak muzyka w liście piosenek dosyć istotna. I na 49 dwa słońca, na 48 spadek o 9 pozycji. To Reni Jusis.

Kiecka, Reniusis, minus 9, poprzednia piosenka minus 8. No takie spadkowe nam się tu historie przytrafiają. 48 miejsce, to jest właśnie to. Na 47 też będzie spadek i też będzie damski głos, bo to Natalia Mujanga, minus 5. Ile snów nam zostało? No to sprawdźmy, jak to brzmi.

0: Ile snów nam zostało? Natalia Mujanga, proszę zwrócić uwagę na ten głos, bo będzie o niej głośno. Na pewno będzie o niej głośno.
1: Zwróciłem uwagę.
0: Zwróciłeś?
1: Tak, dobrze utwór tak buja człowieka. Ja właśnie sobie na takim bujanym dmuchańcu z napisem Gorzów zasiadłem. To są te dmuchańce, które już znamy dobrze. One świetnie, świetnie robią, naprawdę. Takie miękkie siedzisko.
0: No tak.
1: Ale tak coś widzę, że jeszcze ten skwerek ma jeszcze trochę miejsca, prawda? Jest
0: tak.
1: Ma potencjał.
0: Tak, jest tutaj jeszcze trochę przestrzeni.
1: Widzę, że przyszła połowa Gorzowa na razie, ale jeszcze druga połowa...
0: Nie, zapraszamy serdecznie. Gorzów, jeśli słyszy, okolice, jeśli słyszą, to zapraszamy serdecznie. Naprawdę możemy się tutaj pomieścić i będzie bardzo, bardzo przyjemnie. No, ale cóż, 46. miejsce i to będzie chyba taki delikatny tylko na te możliwości sekcje Mały Głos spadek, bo tylko o dwie pozycje. No, to zobaczmy, co to takiego. Evanescence.

0: Evanescence, tak, to jest kolejne miejsce w liście piosenek. No to oczywiście sobie zgubiłem, któreż to teraz.
1: Kolejne.
0: 46. Okrąglutkie 46. miejsce. Czekałem na mail od pana Adama. Po pierwsze, ważna informacja jest taka, że można pisać, jak zwykle w trakcie listy. Lista @radio357.pl. Proszę śmiało korespondować z nami. Będziemy zerkali. Ja nie obiecuję, że na bieżąco, ale od czasu do czasu będę zerkał. I pan Adam, nasz stały słuchacz, przysyła co piątek pytanie, co jest propozycją patronów do zestawu do głosowania?
1: To pan Adam taki sumienny.
0: Jest bardzo sumienny, pan profesor Adam zresztą, więc ostrożniej, okay. I grzeczniej.
1: Tak, tak. I co jest propozycją?
0: No to zadaj pytanie, no.
1: A co jest propozycją patronów?
0: Panie Adamie, Krystianie, ja od razu śpieszę z informacją, co jest propozycją patronów do nowego zestawu do głosowania. Otóż IGO. Tak państwo zdecydowali, bo po głosowaniu można wysłać sygnał, czego brakuje.
1: Ale cały IGO, czy
0: nie, jeden
1: kawałek
0: utwór.
1: IGO?
0: Stumilowy las.
1: Stumilowy las, jak to się pięknie kojarzy.
0: Bardzo dobrze się kojarzy. Także IGO, a co poza tym do zestawu do głosowania dodamy, to powiem wszystko jeszcze po następnej piosence. Na razie 46. miejsce, czyli teraz będzie które?
1: No, 45.
0: Tak jest, i to będzie pierwsza z nowości. I pan Peter, i pani Sheryl Crow.

0: Peter Frampton i Sheryl Crow. To jest pierwsza z nowości w sekcji Mały Głos. 45. miejsce. A co tam się, co tu się dzieje?
1: A my tutaj załatwiamy sobie takie sprawy.
0: Na boku.
1: Jest młody, ciekawy z świata człowiek, który kiedyś napisał do doktora Tomasza pytanie. I to pytanie zostało uwzględnione w również dwa
0: pytania
1: w programie, ale jedno także w książce. Dlaczego człowiek, kiedy kicha, to zamyka oczy? Pamiętasz odpowiedź? No proszę, sprawdźmy, jak ty słuchasz pana profesora. No sprawdźmy to.
0: Doktora. Takie są prawa natury.
1: Tak, no. Praw fizyki pan nie zmienisz.
0: Nie zmienisz, młody człowieku. Oczywiście. I jak się kicha, to się zamyka. Tak, kultura osobista tego wymaga.
1: Savoir vivre,
0: oczywiście.
1: Zdecydowanie.
0: Ale gratuluję, że to pytanie się znalazło w książce.
1: Tak, tak. I chciał podpis. Tak,
0: a to za chwilkę. A to z przyjemnością.
1: Kolega podpisu.
0: Umiem podrobić doktora.
1: Tak, słuchajcie, to jest niesamowite. Bardzo dziękujemy. Za chwilkę będzie podpis.
0: A ja obiecałem, że powiem, co jest propozycją. No to tak, mamy na przykład nowe nagranie pana Dawida. Dawid Podsiadło będzie w zestawie do głosowania. Fisze Made Tworzywo będzie w zestawie do głosowania. Billy Idol, Modest Mouse, to już mówiłem, że Igo to propozycja patronów. Będzie Peter Gabriel od Niedźwiedzia. Propozycja, co tu jeszcze takiego? No właśnie, najważniejsza rzecz. Wiesz, jaka jest?
1: Najważniejsza rzecz?
0: Najważniejsza jest taka. Kto się z Państwa spodziewał, że na liście piosenek będzie można głosować na Dariusza Szpakowskiego?
1: No, kto się spodziewał?
0: Ręka do góry.
1: Czy to jest piosenka o Argentynie?
0: Argentyna, tak.
1: A co ty robisz?
0: Co ty robisz, Argentyno?
1: Argentyno.
0: Argentyna, dobry i Dariusz Szpakowski także od 22 w zestawie do głosowania. A my gramy dalej? O, dobrze, słychać. A myślałem, że to Jack White, nie? To nie Jack White.
1: To taki spokojniejszy Jack White.
0: Nie, zaraz się zacznie.
1: Na razie brzmi jak muzyka filmowa, prawda?
0: Dosyć. Gdy wtem? No, i normalnie. Europe.

0: No ja wiem, że nie wypada zagadywać gitary, bo ładna akurat, no ale tak wyszło. Będziemy się trochę spieszyli, bo jak zwykle możemy się nie wyrobić do 22:00 i będzie ten następny zawodnik po 22:00 lekko tak, niezadowolony.
1: Zdecydowanie, no. Ale za chwilę zaczniemy to, na co Państwo tutaj w Gorzowie czekają najbardziej, czyli na sekcję pozdrowień, choć są już pierwsi śmiałkowie, którzy tak zostawiają takie awizo takie, więc mam pozdrowić pana Daniela z Gorzowa, który słucha listy w Monachium od Krzysztofa, no to już zrobione.
0: Dobrze, to mamy tak, aha, słuchacz zadowolony, dobrze. Cieszymy się, Europe na miejscu 44, spadek o jedną pozycję. Teraz będziemy mieli awans, myślę, że to taki trochę awans pokoncertowy na 43 miejscu, 4 do góry, Jack White. Jack White, możemy już Tomek trochę zacząć. Od razu słychać, czy to jest Jack White. Zresztą za chwilę się jeszcze weźmie i wypowie, prawda?

0: Jack White, plus 4, 43 miejsce. Ostatnio Jack White na koncercie w Stodole. Na dzień dobry pozabierał wszystkie telefony, schował do pudełeczek i mówi: nie ma. Nie ma nagrywania, nie ma filmowania, nie ma zaglądania do telefonu. Po prostu koncert. I się podobało wszystkim.
1: Ale oddał właścicielom, czy potem już było losowane?
0: Nie, potem było losowane.
1: Zdecydowanie.
0: Ktoś nawet wygrał dwa chyba.
1: Ja nie mogę słuchać Jacka White'a, bo ta gitara zawsze przypomina mi o gabinecie stycznym, bo to tak mniej więcej brzmi jak ta maszyna do wiercenia. No taki sobie wybrał styl, takie wybrał brzmienie, ale niektórzy nie potrafią tego zaakceptować.
0: Dlaczego? To bardzo ładne jest. Trzymamy kciuki za Jacka White'a, żeby troszkę wyżej, ale to lista.radio357.pl, trzeba po prostu zagłosować. 43 miejsce za nami, na 42 będziemy mieli drugą nowość w sekcji Mały Głos, to będzie pani Brandy Carlile. Piosenka dnia w tym tygodniu była.
1: We wtorek nawet.
0: We wtorek.
1: Tak.
0: Pamiętasz jak dziś? To był wtorek, panie generale.
1: I ona tak pięknie śpiewała.

0: Brandy Carlile to jest druga z nowości w sekcji Mały Głos. Będą jeszcze trzy. I będzie tych trzech gości będzie jeszcze.
1: Tak, będzie. Podobało się?
2: Super, zdecydowanie, jak najbardziej.
0: Głosowałbym?
2: Już zdecydowanie.
1: Dobrze, że jeszcze ktoś nagrywa takie utwory, prawda? Bo my to trochę tutaj wyglądamy, jak widziałem taki koncert, jak raperzy, bo oni już mają tylko taki stolik, prawda, laptopy i...
2: A to i tak jest dobrze, bo teraz się przyjeżdża z pendrive'em.
1: A nawet.
0: I właściwie już po zawodach.
2: I po zawodach.
1: Jest. No ale tak wyglądamy, właściwie tylko tak wyglądamy. Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa Wielkopolskiego, jest dzisiaj tutaj naszym państwem. Przywitajmy go brawami.
0: Dzień dobry, panie prezydencie.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Dobry wieczór. Przyjeżdżamy co roku, oglądamy sobie ten Gorzów. No, z roku na rok pięknieje.
2: Staramy się. My, mieszkańcy, wszyscy razem budujemy wspólnie miasto. No, pięknieje. Piękna zieleń, piękna pogoda. Zmieniamy się wspólnie razem. No, myślę, że tak jak Polska, dzisiaj jesteśmy dumni z tego, co się w Polsce wydarzyło. Europa na to patrzy.
0: Trochę się pozmieniało.
2: Zdecydowanie. Szczególnie, jeżeli nie mamy tej krótkiej pamięci, tylko skorzystamy z tej dłuższej. Popatrzymy na to, co było 20, już nie mówię 30 lat temu, ale nawet na przełomie... Budynek, pod którym stoimy, tak zwana przemysłówka.
1: A, czyli jednak, przemysłówka, nie kombinat.
2: Nie, przemysłówka, to był po prostu potężny gmach. Dzisiaj szary i ponury. Dzisiaj jest Miejskim Centrum Kultury i obiektem administracji publicznej. Też wyremontowany, pół miasta przebudowane.
1: I o tej kulturze, panie prezydencie, chcielibyśmy porozmawiać.
0: Właśnie. Ja mam tak, bo przyjechaliśmy do Gorzowa, my dwie kurteczki, kolega jedną, ja drugą.
1: Bo
0: prezydent już taki w trybie letnim, bym powiedział, no bo lato i wakacje coraz bliżej.
2: Jesteśmy bardziej na zachodzie, nie wiem, bliżej tego słońca może jest jakoś tak, nie wiem.
0: Bo zaczyna się lato w Gorzowie. Jak to będzie wyglądało?
2: Będzie bardzo gorąco. No oczywiście zaczynamy dzisiejszą listą 357. To już jest tradycja, że tak rozpoczynamy lato. No i za chwilę Dobry Wieczór Gorzów, cykl, festiwal, który rozpoczyna się 100 metrów stąd pod katedrą na rynku Starego Miasta.
1: Rzeczywiście. Rzut beretem, czy tam, no lepiej nie rzucać, ale blisko, tak.
2: Zdecydowanie.
1: 700 artystów, ja dobrze przeczytałem.
2: 700 artystów, ponad 200 koncertów, wydarzeń. Trwa to od przyszłego weekendu do końca sierpnia. To już jest taki stały punkt programu. Każdy mieszkaniec Gorzowa wie, że w sobotę, niedzielę spotykamy się na rynku i tu zawsze są jakieś koncerty.
1: Nie ma ciszy na rynku.
2: Nie ma ciszy na rynku. No zdecydowanie mieszkańcy najbliższych mieszkań, w tym ksiądz biskup i proboszcz, bo tam też jest ich siedziba, mają no darmową.
1: A bywają czasami, jak wyjdą sobie tam pochulać?
2: Nie.
1: No
2: chyba, że wracają z mszy. Najgorzej jest, jak nam się próba przedłuży, tam msza się zaczyna, tutaj już ostre granie, no ale...
1: Redaktorze, wróć na dobre tory, proszę, tę rozmowę.
0: Ja was zawrócę. Wracajcie, panowie, bo chciałem zapytać o wartownię.
1: Co to znaczy, że wraca na wał okrężny?
2: Wartownia krąży wokół warty. Wartownia to jest takie miejsce, które wymyśliliśmy dla młodych ludzi. To jest miejsce, które... Nie wiem, jak to nazwać. To jest miejsce spotkań. Mm-hmm. Przez całe wakacje, w każdy weekend młodzież ma okazję przyjść, spotkać się. Przy tym dwa fenomenalne weekendowe wydarzenia artystyczne, muzyczne. Niestety nie wypowiem żadnego z artystów, dlatego że
1: ale musimy
2: są to...
1: powiedzieć, jakie to gatunki, żeby młodzież wiedziała, na co przychodzi. No hip-hopowo.
2: Hip-hop też jest.
1: Elektronicznie będzie.
2: Elektronika jest, techno, muzyka klubowa. Natomiast ja nie jestem w stanie tych artystów wypowiedzieć, czy nie znam ich po prostu.
1: Chodzi o vibe, panie prezydencie.
2: I myślę, że tutaj zgromadzeni przed waszym namiotem też niespecjalnie będą wiedzieć, o kogo chodzi. Natomiast ci, którzy przebiegali tu przed chwilą, oni doskonale
0: oni na
2: znają.
0: Pewno, tak.
2: To są tysiące młodych ludzi, nie tylko z Gorzowa, z okolic, którzy przyjeżdżają na te wydarzenia.
1: Na te skorolce na pewno przyjadą.
2: Zdecydowanie. Więc zapraszam też na wartownię, przede wszystkim jako miejsce spotkania młodych ludzi. Po prostu.
0: To jeszcze troszkę o Gorzów zapytamy. O sprawy gospodarcze.
2: Dobrze, dziękuję.
0: Dobrze, wszystko dziękuję. Bardzo dobrze.
1: Dobrze, ale wiemy, ma być lepiej podobno.
0: Nie, wiemy, że będzie lepiej, wiemy, że jest plan i wiemy, że zapowiada się duża inwestycja.
2: Tak, największa chyba w Polsce inwestycja zbrojeniowa będzie w Gorzowie. To potężny zakład właśnie zbrojeniowy, który dosłownie za miesiąc rozpocznie budowę. Inwestycja za cały kontrakt to jest 14 miliardów złotych. Dla Gorzowa, myślę, że gorzowianie doskonale pamiętają Stilon, zakład, który budował to miasto, który był główną osią napędową. Stilon, Ursus, Silvana. A dzisiaj ten zakład zbrojeniowy będzie taką osią napędową dla miasta i bardzo się cieszę, że wygraliśmy ten wyścig, bo to dużo miast walczyło. Udało nam się i ku chwale ojczyzny. Przede wszystkim
0: mamy też pełną świadomość, że taki zakład to jest oczywiście jedno przedsięwzięcie, ale do tego jest sieć połączona, że całe miasto będzie funkcjonowało.
2: Tak, oczywiście. Od hoteli, usług wszelakich, bo to jest kilkaset osób, w tym jakaś część oczywiście będzie załogi koreańskiej. Natomiast już mamy mnóstwo takich sygnałów firm kooperujących, które się chcą tutaj
1: podłączyć.
2: Tak, bo będą dostarczali. Tam jest około 170 elementów, które można produkować w okolicy. No i też my o to walczymy, żeby... nie wymuszamy, bo nie mamy takiej opcji, ale sugerujemy, że dobrze by było, żeby te półprodukty czy podzespoły były produkowane w okolicy, bo to jest taki local content po prostu.
1: No, to czas na lekcję koreańskiego, redaktorze, bo jak przyjedziemy tu za rok, to już trzeba będzie być może i w tym języku parę wywiadów przeprowadzić.
2: Zdecydowanie, nawet do tego stopnia, jak staraliśmy się, to trzeba było nawet sprowadzić tutaj kucharzy, no i już powoli...
1: A pan już po pierwszych lekcjach koreańskiego?
2: Nie.
1: Dobry wieczór, Gorzów, po koreańsku? Jeszcze nie, do.
0: Wracaj.
2: Zjadłem ostatnio kimchi i mi wystarczy, naprawdę. To
0: bardzo do.
2: Wolę kiszoną.
0: Panie prezydencie, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję za zaproszenie, za gościnę,
2: że jesteście z nami. Dziękuję bardzo.
0: Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Do usłyszenia. Idziemy dalej.
1: Który dziękuję. Też teraz w tłum i do zabawy przy kolejnych utworach.
0: A my mamy kolejną nowość. To będzie Olivia Rodrigo.

0: No i teraz nie do końca wiadomo, gdyby ktoś nie był zorientowany, czy to Olivia Rodrigo napisała, nagrała piosenkę pod tytułem The Cure, czy The Cure nagrali piosenkę pod tytułem Olivia Rodrigo.
1: Ona się wytłumaczyła z tego, nie dotyczy to w ogóle zespołu The Cure, to nie o to chodziło.
0: Nie.
1: Ale wstęp do tego utworu bardzo przypomina mi jeszcze jeden utwór, na razie nie pamiętam który, ale ja sobie to przypomnę. Jest to coś takiego, co mi w głowie siedzi od bardzo, bardzo dawna. W wtorek rozwiążemy tę zagadkę, w Mam Grać po 13, a tymczasem jesteśmy w Gorzowie pod Przemysłówką na skwerku. Taka jeszcze na razie spokojna, kulturalna libacja jest zdecydowanie, ale to wszystko się absolutnie rozkręci w kierunku może bardziej żywiołowej, ale wciąż kulturalnej.
0: Muzycznie? No to właściwie jest dobry moment, bo to Lykke Lee będzie tanecznie. 40. miejsce.

0: Lykeli na 40. spadek o 2 pozycje. Następny utwór to będzie spadek o 3 pozycje, ale zanim, to zdaje się, jest sprawa.
1: Postscriptum jest małe, no bo tata w pracy się troszkę zapomniał, a przecież córka słucha. Panie prezydencie, to kogo pozdrawiamy?
2: Moją córkę Judytę, która słucha Radio 357, ma 3,5 roku. Judytka, pozdrawiam cię i zaraz do ciebie wracam. Pa!
1: Powiedział tata,
0: prezydent. Wracając z pracy.
1: Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. No to co?
0: No to lecimy dalej i to jest spadek o pozycję 3, tak jak mówiłem, na 39. miejscu. To dobrze gra, to bardzo dobrze o poranku też gra, więc oni śpiewają jeszcze nie?
1: No są, na razie tak.
0: Ale chłopaki, no to żwawiej.

0: Nothing but thieves. 39 miejsce, spadek o 3 pozycje. Trochę będziemy przyspieszali, żeby się wyrobić. No, ale ładnie. Oni się trochę rozkręcali, ale się rozkręcili. Na 38 będzie też spadek o 1 pozycję. Mateusz miał nadzieję... Ojoj!
1: Ty ostrzegaj.
0: Nie wiedziałem.
1: Jesteśmy troszkę jak w szkole, musimy nadgonić z materiałem.
0: Tak.
1: Koniec roku się zbliża.
0: Jesteśmy jeszcze w poprzednim semestrze.
1: Panie psorze.
0: To będziemy gonili w takim tempie. Anthrax. Mateusz miał nadzieję, że będzie wyżej. No, tak.

0: Anthrax na 38 miejscu. Takie sytuacje bardzo lubię, bo tutaj nie wiem, czy widziałeś, pani sobie siedziała na leżaczku i nagle bęks. Idzie kolejna pani sobie przychodzi i nagle: o, cześć, tutaj tam się nie widziałeś.
1: A leżaczek pusty.
0: A leżaczek, tak.
1: Zaklepane chociaż, czy nie? Ja tylko chcę powiedzieć, że jest tutaj z nami również ścianka Radia 357, taka piękna, pomarańczowa, można przychodzić sobie robić zdjęcia, więc co już państwo oczywiście czynią.
0: Jak znam życie, to się pani nie widziały bardzo dawno.
2: Cały tydzień się nie widziałyśmy. Jesteśmy tutaj nieprzypadkowo, bo ponieważ w Gorzowie jutro są Mistrzostwa Polski Nordic Walking i startujemy jutro od 8 rano na zawodach na zawarciu bolu golfowym.
0: A długi dystans, przepraszam?
2: Ja 5 kilometrów.
3: 20 kilometrów.
1: 20 kilometrów?
0: Z tymi kijeczkami?
1: A jak się trenuje na sucho?
3: Na sucho w sensie?
1: No, dzisiaj musi być jakiś trening, jak jutro zawody, nie?
3: No, jest trening.
1: No, tak, ale tak panie, ręce w kieszeni.
3: 3-4 razy w tygodniu musimy trochę pochodzić, nie?
1: Okay.
0: Robimy kroki, to jest bardzo ważne. Można też aplikacje polecamy, bo my bierzemy udział w takich zawodach, że kto więcej, to za... Sytuacje. Dobrze. Sekcja Mały Głos, 37 i 36 miejsce nam zostały i to będą dwie nowości na 37. No co może trąbić?
1: Moim zdaniem to może być trębacz.
0: Może być trębacz. A ja.

0: Ezra Collective, 37 miejsce. Nie masz wrażenia, że tu sami uśmiechnięci ludzie?
1: Tak.
0: Czy nie wiem, czy to efekt tej lodziarni obok?
1: Bo całkiem możliwe.
0: Naprawdę pyszne.
1: Czy nie uśmiechnięci, może są tutaj w tym budynku, bo zobacz, zafundowaliśmy im dzisiaj niezłą imprezę. Jest tak sporo mieszkań ma dzisiaj, ale widzę, że nie. Niektórzy
0: nie,
1: tam...
0: Pani prawda... na balkonie jest raczej.
1: Tak, pozdrawiamy. Spokojnie. O, ktoś zamknął balkon, tak ostentacyjnie.
0: Posłucham sobie z radia.
1: Tak.
0: Machamy do pani, albo do pana, bo nie było.
1: Przepraszamy, bo to troszkę hałasujemy, ale tak do 22 się zmywamy.
0: Teraz jest ważna sytuacja, ponieważ 37 miejsce za nami i teraz na 36 będzie piosenka z nowego Bonda. Nawet nie ma aktora jeszcze wybranego, chociaż wybory już ruszyły. No bo to będzie piosenka z gry o Bondzie.
1: A są prawybory do Bonda?
0: Tak.
1: Okej. Okay.
0: Nie kandydujemy.
1: Nie? Nikt z naszych?
0: Mm-mm.

0: Lana Del Rey. No
1: a się działo?
0: Ale ten bondowski
1: ale
0: był
1: się
0: bardzo.
1: Tam działo.
0: Zdaje się, że pan producent jest też taki bardzo bondowy, bo bondowił.
2: U nas też się dzieje. Przyszli państwo. W ogóle chyba dobrze się bawią, ale na razie jest statycznie bardzo.
0: Zdaje
2: się,
0: że na razie jest taka.
2: Bo za ciepło jest jeszcze.
0: Chłodek. Sekcja spożywcza dosyć, mam wrażenie, tak? Ale... Ja wiem, pan kawałek drogi, bo z Zielonej Góry przyjechał, więc smacznego życzę. To...
2: A spróbujemy o. zrobić hałas? Znaczy wy spróbujecie, tak? Ale tak? To trzy, cztery?
0: No właśnie, żeby nie było, że my tutaj nikogo nie ma, bo radio jest teatrem wyobraźni, ale
2: właśnie.
0: Muszą być jakieś objawy też.
2: Ładnie hałasowe.
0: Dobrze. Tomek, czy możemy robić te rzeczy takie, wiesz...

0: Te rzeczy takie, wiesz, to jest podsumowanie sekcji Mały Głos, więc tak, po kolei na 50. Kminek, potem 49. Natalia Grosiak, Bela Komoszyńska, Katia, potem Reni Jusis, potem Natalia Muyanga, potem Evanescence, potem Peter Frampton, ale także Sheryl Crow, Europe, Jack White, Brandy Carlile, Olivia Rodrigo i The Cure, Lekeli, Nothing But Thieves, Anthrax, Ezra Collective, Lana Del Rey, to jest 36. miejsce, 5 nowości. Jeśli chodzi o to 35, to będziemy mieli 10 awansów, 2 pozycje niezmienione, 19 w dół i będą nowości...
1: 4?
0: 4, brawo, szybko policzył na palcach. I tak się przypadkowo składa, że na 35...

0: trzy, dwa. Skończyli. A Perfect Circle. To była pierwsza z nowości dzisiaj w tym notowaniu podstawowym. 20 nam minęła.
1: Partnerem audycji jest miasto Gorzów Wielkopolski. Organizator Wartownia Festiwal.
0: Jesteśmy w Gorzowie, jesteśmy po raz piąty na liście wyjazdowej. Lista wyjazdowa, wiadomo, z Gorzowa. I zapraszamy serdecznie. Gdyby ktoś w Gorzowie był, albo mieszkał, albo przejazdem, albo w okolicy, to co trzeba zrobić? Przyjechać oczywiście i wpaść.
2: To jest język uniwersalny.
0: Tak, ale dobrze. Reakcja jest dobra.
2: Jesteśmy na skwerze 31 sierpnia, ale można tutaj być krócej. Znaczy, to nie, oni tego nie sprawdzają oczywiście. Więc można przyjechać tylko na dziś, na tę listę, ale warto być też częściej, ponieważ Gorzów kulturą stoi. Dzisiaj rozmowy z gośćmi także jeszcze do 22.
0: I będzie to, na co wszyscy czekamy, więc spokojnie, jeszcze
2: jedzenie?
0: Kilka. Tak. A mieli dowieść? Nie. 34. miejsce. O, Depesze awansują o jedną pozycję.

0: 34. miejsce, Depeche Mode. Tu się państwo ucieszyli, że do góry obie pozycje, ale...
1: Jak się państwo ucieszyli?
0: To nawet było takie przepytywane w międzyczasie.
1: Tak, tak. Ale to trzeba głosować, żeby to szło w górę. To samo się nie pójdzie, tak? To nie winda. Głosowane było? Kto głosował na Depeche Mode?
0: A nie, czekaj, spadło o dwie pozycje.
1: No to dlatego właśnie... No, no, a potem są tego efekty. No.
0: Spadło.
1: Spadło.
0: Panie, iść pan stąd, dobrze, już słyszałem. Dobra, to lećmy dalej. Depesz dobrze na 33. U2, o jedną pozycję do góry.
1: Dobrze?
0: Chyba do góry.

0: Song of the Future, to jest właśnie YouTube. Dzisiaj takie umowne są skoki do góry i do dołu, więc teoretycznie zakładamy, że do góry, ale no, kto to wie. I teraz przed chwilą Depeche Mode, teraz YouTube. Czego brakuje?
1: Pearl Jam, to wiadomo.
0: Nie, a w kaskach byli, pojechali w kaskach.
1: Dobrze. Teraz trzeba w kaskach.
0: Teraz w kaskach, bardzo dobrze. Może trochę za szybko, ale w kaskach.
1: Czego brakuje?
0: Pearl Jam.
1: Tak.
0: Nie ma.
1: Nie ma?
0: Nie.
1: O, nie dowieźli.
0: Nie.
1: No właśnie. No nie było głosowane, to... No,
0: ale nie było na co.
1: A.
0: Jest teraz, uwaga, kto tak nabija?
1: Kto tak nabija?
0: No tak. Oczywiście, że Ringo Starr.

0: Home to Us. Paul McCartney, Ringo Starr, takie połączenie. 32 miejsce, spadek o 4 pozycje i 4 tydzień. Paul McCartney nagrał płytę i tam są takie piosenki, naprawdę, same fajne. Więc śmiało, kto jeszcze się nie zapoznał, tego zapraszamy serdecznie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: A jak pani na imię?
1: Monika.
0: A na której liście w Gorzowie jest pani?
1: Na 5.
0: Tak, to jest pani Monika, która też...
2: Która powiedziała przed chwilą ważną rzecz, że do listy piosenek bardzo dobrze się biega. A pani Monika trenowała bieganie, ponieważ niedawno to ten trening przydał się do czego?
1: Do maratonu.
2: Pani Monika przebiegła maraton. To są chyba dobre jakieś takie okazje, żeby... No, właśnie. Gdzie ten maraton był?
1: W Edynburgu.
2: Czyli jeszcze lewym pasem trzeba było biec, żeby się nie pomyliło. To jest trudność.
0: Na rondzie w tę drugą stronę.
2: Tak, to naprawdę.
0: Czy możemy pytać o czas, czy tak?
1: No, poniżej 4 godzin się udało.
2: Poniżej 4 godzin się udało. To jest bardzo dobry wynik. Nie, w ogóle to, że pani wykończyła tam innych pewnie jeszcze też przy okazji, to...
1: Ponad padło.
2: Ile teraz osób?
1: Ojeja. Także to tak nieprzyjemnie się patrzyło, jak leżą gdzieś tam na poboczach.
2: O czym się myśli przez te 42 kilometry?
1: Dlaczego ja to zrobiłam?
0: Po co mi to było? Takie naturalne rzeczy.
2: Życie, takie życiowe sprawy.
1: Jak jeszcze raz wpadnę na taki głupi pomysł, to proszę, żeby mąż mi go wybił z głowy.
2: Czyli można zapytać, kiedy kolejny maraton?
1: Za rok w Lizbonie.
2: Wiadomo, z tych rzeczy się już potem nie wyrasta.
0: A dlaczego Edynburg?
1: Dlatego, że tam siostra moja jest od ponad 20 lat i chciałam ją pozdrowić serdecznie przy okazji. No i to taka okazja była, bo siostra po 20 latach wraca do Polski.
2: O.
1: Także to był taki ostatni moment, żeby właśnie tam przebiec ten maraton. No i ostatni raz pożegnać się z Edynburgiem.
0: Jak siostra na imię?
1: Iwonka.
0: Pani Iwono.
2: Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
0: Serdeczne pozdrowienia z Gorzowa. Proszę wracać. Proszę wracać. A my?
1: W Polsce jest fajnie.
2: O, w Polsce jest fajnie. To jest hasło bardzo dobre. To lecimy dalej.
0: Na 31 Dawid Podsiadło będzie. Za chwilę zaśpiewa, która to godzina. On się upiera. Ja mu mówię, że nie, a on swoje.

sezon. Dawid Podsiadło, minus jedna pozycja, czyli 31 miejsce. Tylko przypomnę Państwu, bo mówiliśmy na samym począteczku, że nowe nagranie, nowa piosenka Dawida jest, no będzie od 22 w zestawie do głosowania, więc polecamy, zapraszamy, proszę klikać i głosujemy od 22 do piątku, do następnego, do południa. Lecimy dalej? Lecimy. Tu też już bardzo dobrze znamy, 26 tydzień. Do góry o jedną pozycję, 30 miejsce. Będzie taka sytuacja weekendowa. Sprzątanie. O.

0: No tak, Dawid ma z zegarkiem kłopot, a Kaśka?
1: Kaśka troszkę z kalendarzem, no ale to taka licencja poetyka, niech będzie, ma problem, co, nie ma ręki do roślin. Są tacy, ja też tak troszkę...
0: Nie masz?
1: Nie bardzo.
0: Nie bardzo.
1: Ale no, szanuję, że się przyznaję do tego.
0: Szanuj zieleń.
1: Zdecydowanie.
0: Szanuj zieleń. Kaśka Sochacka i pokoje, 26 tydzień, do góry delikatnie o jedną pozycję. Tak będziemy się delikatnie też spieszyli w związku z tym, że... Trzeba się wyrobić w czasie. 29 miejsce teraz będzie i to jest naprawdę bardzo dobre nagranie. Bardzo, bardzo.
1: Można się gibać. Ja będę patrzył,
0: także śmiało się tutaj można.
1: Będę patrzył, kto się nie gibie.
0: Gibanie na skwerku. Tutaj pani poobiecała, że rozkręci imprezę. Proszę bardzo, to jest ten moment.

0: Editors, tak, delikatny spadek. No i właśnie, informacja jest taka, że Editors na Inside Seaside w listopadzie zagrają. Było pytanie na sali, kto był ostatnio albo w ogóle na Inside Seaside. Tutaj pan jeszcze z opaską nawet, tak?
1: Tak, a z którego roku?
2: Śmiało tutaj.
0: Z tego, z poprzedniej edycji, tak?
2: Poprzedniej edycji.
0: Bardzo dobrze, zapraszamy serdecznie w listopadzie do Gdańska.
1: Tak. Jak się podobało?
2: Bardzo się podobało.
1: W tym roku też pan będzie?
2: Chyba tak, to już będzie trzeci raz.
1: No to
0: no właśnie.
1: To lubimy.
0: No o to chodzi. Zawodnik. W świetlicy pan był, graliśmy w piłkarzyki.
1: A był pan w świetlicy? Nie?
2: Nie grałem w piłkarzyki.
0: No to zapraszamy.
1: Zapraszamy koniecznie do świetlicy również.
0: Tak jest, Inside Seaside, to jest listopad, to jest Gdańsk. Proszę tam wziąć pod uwagę, proszę, brawa dla pana, brawa dla pana.
1: A nie, za tę opaskę to... O, miejscowi kierowcy po tuningu także włączyli się w tę imprezę. Bardzo się to chwali.
0: To jest taka sytuacja ewidentnie.
1: Tak, dzień dobry.
3: Chcieliśmy się zapytać, czy możemy pozdrowić.
1: Panie kierowniku?
0: Jest taka oddolna inicjatywa, że to już czas.
1: Że już czas, tak?
0: Tak, tak.
1: To damy młodzieży. Młodzież jest przyszłością narodu, to zaczniemy od młodzieży. To kogo pozdrawiamy?
3: To ja chcę pozdrowić moje ciocie, które wyjechały do Zakopanego.
1: Tak, zostawiły cię?
0: I niech żałują.
3: Jeszcze raz?
1: Zostawiły cię?
3: Nie, one w Warszawie mieszkają.
1: Z Warszawy do Zakopanego, rozumiem. A my jesteśmy w Gorzowie. Muszę to wszystko poukładać sobie na... A ciocie, mam nadzieję, słuchają. Kogo pozdrawiam jeszcze?
3: Chcielibyśmy pozdrowić rodziców, mamy, która jest w Gorzowie. I tatę, który jest w górach i słucha listy.
1: Zakopanym z ciocia. Nie, nie, w ogóle nie wchodzimy w taką sytuację. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
0: Wracaj, wracaj.
1: Mam nadzieję, że pozdrowienia dotarły.
0: Tak.
1: Dzięki. Można sobie zrobić zdjęcie na ściance. Tam jest taka też ścianka, która jest zatytułowana Lato w Gorzowie. Można włożyć głowę.
0: I zostać Januszem.
1: Nie.
0: Tak.
1: Tak.
0: Zostać Januszem, oczywiście. Editors, trochę zagadaliśmy, a mieliśmy kawałeczek zagrać. No to uwaga, uwaga, uwaga. Nowość numer 2.

0: Peter Gabriel. No i znowu zgubiłem, ale mam, ale znajdę. Ale ja oczywiście powiem, dlaczego nie. 27 miejsce. Minus 5.
1: Zgubiłeś Petera, naprawdę. Kolejny gość z nami. Założyliśmy sobie, że w tej edycji listy piosenek w Gorzowie będzie 3 gości, ale warunek był jeden. Wszyscy muszą mieć na imię Jacek. Więc bardzo proszę, Jacek Dreczka, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Kultury. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jestem Jackiem od urodzenia, to się zgadza.
1: No i bardzo dobrze. Panie Jacku, panie dyrektorze.
0: Ale śmiało.
1: Bo... Tak, no właśnie, bo tak te brawa, tak...
2: To jest w ogóle kapitalne, że mamy tutaj też imprezę plenerową.
0: Prawda?
2: Wy się martwiliście, panowie, o frekwencję, że będziemy sami i tak dalej, a tutaj się okazuje, że przyszło mnóstwo koneserów.
1: Tak, ja tutaj rozpoznaję kilkoro gości też z miast ościennych, a nawet nieco dalej, więc autokary musiały jakieś przyjechać. Ale dobrze, dobrze.
2: Z Zielonej Góry są goście, słuchajcie, też bo wy być może nie wiecie, ale witamy państwa.
1: Poznań też widzę, Strzelce tak. Krajeńskie, naprawdę. Szczecin.
2: Był burmistrz Drezdenka, ale pojechał.
1: O, ale podobało mu się.
2: I prezydent Gorzowa też był, o czym słuchacze wiedzą.
1: Tak. No i jak się tutaj macie, w tej nowej siedzibie?
2: Siemamy bardzo dobrze, chociaż jest to dla wielu budowla kontrowersyjna i to, co się dzieje w środku, ale to ja mówię o takich tam pojedynczych głosach.
1: Nie, wróćmy. Dzieje się w środku coś, co jest kontrowersyjne? To...
2: Nie, ale będzie się działo kontrowersyjnie.
1: A, dobrze.
2: Tak. Ale to po to też jest kultura, żeby trochę wyzywała, żeby trochę prowokowała do myślenia, do tego, żeby trochę inaczej spojrzeć na to, co nas otacza. Także tutaj się dzieje, mamy piękną salę. Właśnie nie wiem, czy byliście panowie w naszej sali widowiskowej.
0: Nie. Owszem, nie.
2: To was zaprowadzimy po...
1: No mam nadzieję.
2: A państwo byli?
1: Państwo byli?
2: Tak! Tak, to jest na 300 miejsc, ona tak się dobrze wpisuje w tę mapę miejsc, gdzie można dzielić się kulturą, pokazywać tę kulturę, bo jest i filharmonia, i teatr, i właśnie od niedawna, od nowego roku, sala Miejskiego Centrum
0: Kultury.
2: Ja
0: byłem w filharmonii.
1: Przed filharmonią.
2: Ale w Gorzowskiej.
0: Byłem w środku też.
1: No, bo tam...

0: przenosiliśmy potem stoły.
1: Nie, ale tych miejsc jest dużo jeszcze do tego Arena Gorzów, bo ten Gorzów, tak, kultura i sport się mocno przeplata i Arena Gorzów jest
2: czyli
1: też takim miejscem...
2: Czyli kultura fizyczna.
1: Kultura fizyczna i jest ogólnie
2: świetnie.
1: Kultura.
2: Czyli wymienił pan właściwie takie najważniejsze topowe kulturalne miejsca w Gorzowie, zupełnie bez pytania, a ja mam takie pytanie jako pierwsze. To co ja mam teraz zrobić? Przejdę do drugiego w takim razie. Nocny szlak kulturalny.
1: Tak.
0: Co to panu mówi?
2: Tak, nocny, to znaczy, że z latarkami trzeba, czy jak to?
1: O 17 się zaczyna za tydzień w piątek i będzie też w sobotę. To jest chodzenie po mieście i odkrywanie zupełnie nieoczywistych miejsc związanych, na przykład tam jest stara poczta, tutaj pokazuję teraz.
2: Ten piękny budynek tam
1: tak,
2: na końcu?
1: Tak, on już trafił w prywatne ręce, bo był na sprzedaż, bo był też, należał do prywatnych firm już później, natomiast tam też będzie właśnie Galeria Bezbronna, jedna z takich sztandarowych właściwie idei, wokół których zbudowany jest nocny szlak kulturalny. To jest blisko 60 miejsc w nocy do oporu. Będzie można zwiedzać, robić zdjęcia, spotykać artystów.
2: Ale to jednej nocy, czy tak w kilku?
1: Dwie noce.
2: Dwie noce. Kiedy
1: czyli to... z piątku na sobotę za tydzień i z soboty na niedzielę.
2: Czy zapisaliście? Z piątku na sobotę za tydzień i z soboty na niedzielę.
1: Ja myślę, że państwo wiedzą dobrze.
2: Znaczy, w razie, że go poczta awizo zostawi, także wiecie.
1: Tak, to... mamy dzisiaj tutaj foldery o, takie przygotowane tutaj, specjalnie.
0: Na
1: tym,
0: można sobie typu. Wziąć, można. Mieć na pamiątkę i też, żeby nie zapomnieć.
1: To jest ciekawa rzecz, bo nawet dla kogoś, kto mieszka w Gorzowie, ja mieszkam w Gorzowie od urodzenia, jestem z tego dumny i nigdzie nie chciałem się stąd wybierać.
2: No brawa, nie, brawa, za takie deklaracje to brawa.
1: Ale nie, a to jest ważne.
2: Bardzo ważne, oczywiście, że tak.
1: To jest ważne, bo warto, bo wiele osób oczywiście. Dzisiaj wyjedzie gdzieś sobie, nie wiem, do różnych
2: do
1: miast. No nie chciałem już mówić o słoikach, ale tak, wyjedzie gdzieś i gdzieś tam później ten Gorzów obserwuje z daleka i czasem krytykuje.
2: A ja wręcz przeciwnie, tak z tym słynnym słoikiem do tego Gorzowa, jak tu ładnie jest, bo w tej Warszawie tak już tak wszystko tak już tak oklepane i w ogóle. I cieszymy się, że możemy przyjechać do Gorzowa i popatrzeć i posłuchać, co fajnego przygotowujecie. I mam nadzieję, że też zachęcimy kogoś spoza Gorzowa. Przecież tak naprawdę stąd nie jest daleko do innych miast, żeby tutaj podjechać, zobaczyć. A co tak szczególnego pana na ten sezon, na ten nocny szlak kulturalny by pan polecił, to tak w serduszku pan
1: to jest chowa. 60 miejsc, więc ja wiem, że to jest taka odpowiedź trochę polityczna, że
2: dyplomatyczna.
1: Tylko, że z artystami to tak nie można, że się kogoś pominie.
2: Się obrażą.
1: Bo jak się kogoś pominie, to się o tamtym powiedziało, o tym nie powiedziało.
2: Ale tak postrzelajmy tak troszeczkę. Tak
1: to ja może ze scenopisu.
2: No, ale tak, no, nie wszystko, tylko takie fajne jakieś takie rozbłyski. Takie.
0: Wszystko jest fajne.
2: Wszystko. W tym
1: wszystko
2: sklepie,
1: jest fajnie.
2: W tym sklepie wszystko jest pyszne.
1: Bo nawet i przystań, przed chwilą o tym rozmawialiśmy, że nawet przystań nad Wartą jest takim miejscem wartym ożywienia, ale to są rzeczy takie, gdzie czasem będziemy szli za tydzień i idziemy sobie ulicą, patrzymy, o, tutaj jest jakieś otwarte światło, świeci, tam warto wejść.
2: O, właśnie.
1: Bo tam mogą
2: zwiedzać?
1: Wisieć zdjęcia na przykład. No tu jest w ogóle cała mapa, cały plan tego wszystkiego i należy sobie zagospodarować cały wieczór i się wypuścić w miasto.
2: Super. Z dziećmi można?
1: No tak, żeby 22 zależy, jak chodzą spać, ale jak się wyśpią w ciągu dnia, to wiadomo.
2: Śmiało, oczywiście, tak. Że tak. Jakie dziedziny sztuki w takim razie? To może to będzie łatwiej. Fotografia, malarstwo.
1: Fotografia, tak, malarstwo, będzie też oczywiście pokaz mody. Tu akurat wyróżnia Natalię Ślizowską, która co roku jest ze szlakiem. To jest też taka nasza eksportowa projektantka mody, która jest bardzo ciekawą postacią. Będzie też muzyka, będą spotkania z artystami. No, ja powiedziałem o galerii Bezbronnej, czyli o tym miejscu przy ulicy Pocztowej, które będzie też czynne i tam, no, przede wszystkim to jest ożywianie miejsca, bo dla wielu z nas, tak samo jak ta przemysłówka, przy której jesteśmy dawna, gdzie przez lata tutaj ludzie sobie kredyty na całe
2: życie... O, i wyścigi też już są. Tak.
1: Ale oni nie są z Gorzowa właśnie, nie, bo wy mówicie, że oni z Gorzowa... Nie, ci z Gorzowa tak nie jeżdżą.
0: Nie?
1: Nie, dobra. Mają mniejsze pojemności. Natomiast to są takie miejsca, gdzie warto wejść, bo dla wielu z nas, gdzieś tam 40, 50, 60 latków, to są miejsca, które dawno temu funkcjonowały, w których ludzie brali kredyty, odbywały się różne inne
2: dlatego
1: rzeczy.
2: Dlatego omijają może niepotrzebnie zupełnie.
1: Już właśnie nie omijają,
2: no,
1: o to chodzi,
2: bardzo
1: że nie.
2: Dobrze.
1: Ale to są takie sentymentalne miejsca, mówiąc najprościej. Dlatego też ta pocztowa, myślę, że będzie takim papierkiem lakmusowym.
2: Nocny szlak kulturalny. Bardzo ciekawe to, bo właściwie wypuścić się i nie wiadomo, gdzie spotka nas sztuka, kultura i to wszystko, co...
0: No i o żużlu nie porozmawialiśmy.
1: A jest żużel.
0: Macie?
1: I derby są nawet z Zieloną Górą. Tutaj tak się trochę osób zburzyło na początku, kiedy ktoś, chyba realizator, czy ktoś tam z ucha powiedział, że że łączymy się z Zieloną Górą, a wszyscy, ej, no nie, no bez jaj.
2: Spojrzałem na tabelę.
1: Ale my lubimy Zieloną Górę.
0: To był Krzysiek Zimoch, to on tak lubi.
2: Spojrzałem na tabelę, jesteście wyżej niż Falubas. Szósta Stal, a taka siódmy Falubas.
1: No, to tak jakoś, znaczy w ogóle Stal jest wyżej, w tym roku Falubas bardzo zawodzi, jeżeli chodzi o Żużel.
2: A to jest tak, chwileczka tam
1: poszło. Nie, ale to nawet ludzie z Zielonej, czy państwo interesują się Żużlem?
2: Tak.
1: Ale słyszeliście, że w Falubazie jest źle. No serio.
2: Wracajmy na tor.
1: Na tor.
2: Tak.
1: No nie, ale sportowo po prostu zawodzą. I to wiedzą nawet kibice z Zielonej Góry, którzy chcą tam prezesa podobno nawet pogonić. Także to
2: ojej,
1: są takie historie.
2: To wróćmy do Gorzowa. A kiedy Zmarzlik wraca do Gorzowa?
1: Oj, to jest temat równie kontrowersyjny jak derby. Ale nie, bo już jest taka grupa kibiców, która mówi, on odszedł od nas do tego Lublina, to niech sobie już tam siedzi, my go już nie chcemy. Ale nie, no mówi się o za 2-3 lata.
0: Chłopaki, wracajcie.
2: Ostatnie, jakby pan chciał zachęcić kogoś, to w ogóle Żużel, nie, jednym takim zdaniem, dlaczego Żużel jest piękny i wspaniały?
1: Bo jeżdżą bez hamulców, skręcają w prawo, jadą w lewo.
2: Piękna definicja.
0: Tak?
2: Nie.
0: Tak. Bardzo dziękujemy.
1: Zapraszamy do Gorzowa.
2: Zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, który tutaj za naszymi plecami. Drugi pan Jacek. Brawa, dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Jacek Dereczka.
0: Bardzo dziękujemy. A my lecimy, bo teraz będziemy nadrabiali. Tak troszeczkę szybciej, bez hamulców będziemy grać.

0: Zas! No, już troszkę spotykamy się z tym nagraniem, ale przy tej okazji zwykle pozdrawiamy kogoś. Kogo pozdrawiamy?
1: Balonika!
0: Piotrek, czuj się pozdrowiony. Serdeczne. Tak, brawa dla Balonika. Lista piosenek, lista z Gorzowa, 241. Notowanie listy piosenek Radia 357. Zas to za nami, a przed nami kolejne miejsce i tak, musimy troszeczkę podrobić, nadrobić. Na trasie Stonesów dawno nie było.
2: Gdzie nie było? W Gorzowie?
0: Na liście. A w Gorzowie byli ostatnio jakoś? No, to dobrze.

0: Rolling Stones.
1: Młody, dobrze zapowiadający się zespół.
0: Przed nową płytą, kolejną zresztą, ale tak, to jeszcze za chwilkę, pewnie w lipcu gdzieś tak. Minus 7, to było 25 miejsce.
1: Tak, a my tak już nieoficjalnie wchodzimy w tę strefę pozdrowień. Tutaj było machnięcie na razie do widowni. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani...
2: Dorota.
1: Pani Dorota, ja panią pamiętam z tamtego roku. Nie, z tamtego nie. To była,
0: nie było pani w zeszłym roku.
1: A jest usprawiedliwienie?
0: A myśmy czekali.
2: Jest usprawiedliwienie. Rok temu byłam w Małej Upie z mężem i właśnie mieliśmy pozdrowienia od naszych przyjaciół. Stąd do Małej Upy poszły pozdrowienia i teraz właśnie chciałam pozdrowić tych samych przyjaciół, którzy nie mogą być teraz tutaj, a są w Niechorzu.
1: W jakiej Upie chcą teraz być oni?
2: Są nad morzem. Monika, Mariusz i Kara.
0: Kąpią się?
2: Myślę, że Mariusz na pewno, bo on jest morsem, my razem morsujemy, także myślę, że na pewno.
1: W Niechorzu. No, bardzo ładna miejscowość. Co tak. Prawda to... To jeszcze nie koniec.
0: Nie?
2: To znaczy jeszcze nie koniec pozdrowień, ponieważ chciałam koniecznie pozdrowić moje dzieci, Julię, którą pan Marcel zna prawie, że osobiście.
1: O, nie wiedziałem.
0: Tak, to prawda. Byliśmy Julia... razem w spisku, to tak, taka
2: tak,
0: sytuacja.
2: Tak, spisek. Julia jest w Toruniu, pozdrawiam również Julii chłopaka, Kamila. Pozdrawiam...
1: Kamil okej?
2: Kamil jest spoko, naprawdę jest spoko. Pozdrawiam również mojego syna Jeremiego, który jest we Wrocławiu, który jest gitarzystą, a Julia jest weterynarzem, tak jak panowie, bo słyszałam dzisiaj.
0: Tak, właśnie, jesteśmy weterynarzami tej listy.
2: No. I oczywiście jeszcze Jeremiego żonę, bo Jeremi się rok temu się ożenił. Tak, Laura też jest spoko.
0: Mamy komplet wiadomości.
1: Ja już nie nadążałem, ale... Jeszcze tylko?
2: Nie, jeszcze tylko chciałam wam bardzo podziękować za wspólne poranki. Naprawdę. Bez tego radia
0: poranki
2: śniadanie
0: okay?
2: Nie byłoby takie fajne. Spoko.
1: Poranki ktoś chce spoko. Się dołączyć może do tych podziękowań za poranki? Nie, tak nieinwazyjnie pytam. O cóż za przypadek.
2: Na ogóle pewno mój mąż by chciał, ale się wstydził. Tam pilnuje rowerów.
0: Mąż jest okej?
1: Okay? Mąż jest okej? Okay?
2: Tak, jest spoko. Już w ogóle w przyszłym roku mamy 30 lat, to może też jakieś życzenia, bo tamte były na 25.
1: No dobrze, to w przyszłym roku proszę też przyjechać.
0: Ale to córka musi tam.
2: No może tak. Julia i ten Kamil tam poproszą.
0: Dobra. Kamil okej? Okay.
1: No. Kamil okej.
2: Okay. No jest spoko.
1: Jakby co? Wszystko jest nagrane, żeby nie było potem, jak Kamil przyjdzie prosić. Dobra.
0: Nic, już wracaj, ty też. Oj. A tutaj już grają też młody zespół zapowiadający się.

0: Child in Time, Deep Purple, to oczywiście 24 miejsce, trochę do góry, ale tu podeszła pani i poprosiła, żeby coś bardziej do tańca takiego.
1: Tak, ale ja tylko powiem, że dzisiaj mija 56 lat od wydania płyty In Rock zespołu Deep Purple, gdzie na płyta tamto ten utwór się znalazł. To taka ciekawostka z kalendarza muzycznego.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Jest historia dla ciebie, Marcel, koniecznie. Musisz to usłyszeć, tylko się trzymaj. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ale ja trzymam mikrofon, dobra?
2: Przepraszam, dzień dobry.
1: Nie, no nie ma za co.
2: Bardzo dużo mówię, ale postaram się skrótem. Chodzę codziennie rano z psami na spacer. Marcel gada.
0: Psy są okej?
2: Okay? Psy są okej. Okay. Jeden bardziej niebezpieczny, drugi nie. Jeden na smyczy, drugi luzem. Marcel w kieszeni gada. Idę.
1: Wiem, Marcel w kieszeni gada.
0: Uwielbiam gadać do kieszeni.
2: Idę, super, wszystko fajnie i nagle takie...
1: Marcel, co ty robiłeś wtedy?
2: Nie, to nie był Marcel.
0: A, to
2: nie
0: było słychać?
2: Nie, to były dziki, słuchajcie, dziki w sosnach i one tak po prostu wyskoczyły, niebezpieczne, agresywne i ja taka myśl, wyłączyć Marcela, no jak?
0: Czy postraszyć nimi
2: zrobić
0: dziki?
2: Zrobić zdjęcie tym dzikom, tu ten pies, wiecie jaka to była akcja?
0: No.
2: Ja po prostu byłam w takim przeżyciu, no i nic, stałam tak, słuchałam, te dziki sobie tam pobiegły, generalnie koń z historii, nie?
1: Ale... A Marcel został.
2: Marcel został w kieszeni, tak, także jakby zablokowałeś temat, bo wiesz, nie wiadomo co by było. Tak.
1: Marcel, ty dziku. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiam szybko kogoś.
2: Pozdrawiamy mojego męża, który się czai na pozdrowienia tam za...
1: Jak dzik.
2: Za drzewem. Paweł, pozdrawiam cię.
1: Brawo dla Pawła. Bardzo dziękujemy.
0: Nie uwierzy pani, ale ja dzisiaj stoczyłem walkę rano z dzikami, naprawdę.
1: Bardzo pani dziękujemy.
3: Jeszcze.
0: No właśnie. Pani prosiła o coś do tańca. Bardzo proszę. To Daria ze Śląska, utwór pod tytułem Tańcz.
4: Piszę ostatni list. Dzisiaj nie rzucę słów na wiatr. Wymienię wszystko w nim.

0: to już nie przejdzie mi.
1: Daria ze Śląska, tańcz. Minus 10 to 23 miejsce. No i co? Nowe Fischemade się pojawiło, więc też po 22 dołączymy do zestawu do głosowania. Mówię to dlatego, że na 22 duchy jeszcze będą, także proszę posłuchać. To się spokojnie zaczyna, ale zaraz będzie intensywniej.

0: Pisze Made, Duchy, minus dwie pozycje na 22 miejscu, także Mateusz Krautwurst. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, zaraz powiemy dobry wieczór, ale my przypominamy Państwu, że bierzemy udział w wyzwaniu sportowym Healthy Cities, robimy kroki.
0: Kto robi kroki? Dobrze.
1: Szukamy tych, którzy robią dużo kroków i mamy tutaj zawodnika, no właśnie, kto robi kilometry. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Jak ma pan na imię?
2: Artur.
1: Pan Artur przeszedł właśnie całkiem niedawno pokaźną trasę. Co to za trasa?
2: Świnoujście Hel i z Helu doszłem do Hału.
1: Aż do... No... To,
0: brawa. Nóżkami?
1: Nóżkami?
2: Pieszo, tak. Pieszo z plecakiem, tak. Plecak 10 kilo, pieszo szłem.
1: A ile to zajęło czasu?
2: 14 dni.
1: 14 dni. Gdzie pan nocował?
2: Wszędzie.
1: Wszędzie. Czy jakiś namiocik taki?
2: Tak. Na dziko nocowałem.
1: Na dziko? Znowu na dziko, widzicie? Super.
2: Znowu z dzikami biegałem.
1: Brawo. A skąd takie wyzwanie? Skąd taki pomysł?
2: A kiedyś z kolegą pojechałem sobie nad Morze Bałtyckie, zobaczyłem, że jest piękne, nie mieliśmy co robić. Poszliśmy sobie ścianożem do Ustronia i dalej. I kiedyś powiedziałem sobie, przejdę całe Morze Bałtyckie.
3: A jak kiedyś był taki film, facet pomyślał, się przebiegnę.
1: Tak, ten Forrest Gump to był. Rozumiem. Jeśli jest taki moment, który pan zapamięta do końca życia z tej wędrówki?
2: To są takie cztery momenty. Trzy ze Słowiańskiego Parku Narodowego i raz jak wilka spotkałem.
1: Wilka
3: niemorskiego w ogóle.
1: Niemorskiego.
2: Nadmorskiego. Tak dosłownie przebiegł koło mnie i tak...
1: Co robi wilk nad morzem?
2: Parki narodowe.
1: Parki narodowe zwiedza. No, i mieszka tam. No.
2: Słowiański Park Narodowy. I tam, bo one tam sobie spokojnie hasają, biegają, ale jak on przebiegł tak dosłownie 50 metrów przede mną, w takiej linii, tego się nie da opisać.
1: Nie mamy wilków dzisiaj na liście, prawda? Nie mamy. No ale nie szkodzi. Bardzo serdecznie gratuluję. Brawa dla pana. Proszę dołączyć do naszego wyzwania Healthy Cities. Gratulacje serdeczne, bardzo dziękujemy.
3: O, patrz pan.
1: Co się stało?
3: Przyjechał autobus, on ma napisane Radio 357.
1: Jak to?
3: No tak to. Machamy.
1: Trąbi nawet. Wow!
3: Tak jest.
1: Bo chyba znajomy kierowca też nas odwiedził, prawda?
3: Tutaj pan kierowca, tak, my się znamy już z paru edycji, ale musimy teraz grać, bo jeszcze jedna ważna piosenka. To jest utwór, który tu akurat w tym tygodniu bez zmian na 21 miejscu, ale czy do góry, czy w dół, zawsze w całości.

sobie może, że jakieś tam, gdzieś tam istnieje i że ci nie najgorzej.

0: życia, bo tam się twoje zdjęcie trzyma.
1: Tu się o tobie mówi stale, tak jakbyś nie zniknęła stąd. Może to głupio zabrzmi, ale wesołych świąt.
2: A jeśli tam się dobrze bawisz, daj znać, że już wystarczy łez. Potrąć pianistę w jakiś klawisz.
3: Umówmy się, że w des.
4: Pierwsza zima, kabaret Hrabia, także Artur Andrus w 241 notowaniu listy piosenek Radia 357. Przyjechał autobus, Krystian pobiegł podrapać autobus za lusterkiem.
5: Tak, on lubią najbardziej za lusterkiem.
4: No, dobry autobus.
5: Bo napisane Radio 357, bo jest taka tradycja, kiedy jesteśmy tutaj z listą w Gorzowie, najpierw nasz znajomy kierowca, słuchacz, który też pochwalił się, że słucha Radia 357, że czasami rzeczywiście też zapala tę tablicę Radio 357, a tutaj kolega znajomego słuchacza. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Ale wejdź, masz bilet. Tak,
5: mam bilet? No,
4: tak,
5: dobry.
4: Wejdź.
5: Dzień dobry. O, ale tutaj nie ma w ogóle pasażerów, bo już co, już po trasie?
6: Już po trasie, kurs był mocno przyspieszony, żeby zdążyć na listę.
4: To jest... Niektórzy nie wysiedli tam, gdzie chcieli, ale trudno.
5: Jest dziesiątka z Gorzowa do Szczecina.
6: Tak, Gorzów-Szczecin, Szczecin-Gorzów.
5: A właśnie chciałem zapytać, czy powrotny też. Ja bardzo, bardzo lubię, jak byłem mały, to się bawiłem autobusami. I teraz zrobimy taki szybki test. Bo ja musiałem udawać, bo ja nie miałem takich fajnych autobusów, zabawek. I robiłem taki, głosem robiłem otwieranie drzwi. Ja zrobię tak, jak ja robiłem, a potem pan zrobi i zobaczymy, porównamy, dobra? Czy ja dobrze robię?
4: Uwaga.
5: Uwaga, uwaga. A teraz robią takie nowe, że w ogóle nie słychać.
4: Jakieś cichutko było.
5: Cichutko. Cicho, ale to dobre jest.
4: Gdyby państwo w przedsiębiorstwie potrzebowali takiego dźwięku, to Krystian jest do dyspozycji. Może ja, tak. By to brzmiało.
5: Z największą przyjemnością. Jeszcze za uchem, za lusterkiem go tutaj podrapię. Dobrze się sprawuje? Dobrze? Dobrze?
6: Bardzo dobrze. Jeszcze nigdy nie zawiódł.
5: No. Nigdy nie zawiódł. To jest, zimą też nie?
6: Zimą też nie.
5: No to super. A tu bilety się sprzedaje, tak? Tutaj? Bilety sprzedaje kierowca. A co tu jeszcze? Rozmowa z kierowcą w czasie jazdy zabroniona. Gdzie jest taki tabliczka?
4: To chodź, nie rozmawiaj.
5: Nie wolno rozmawiać, ale stoi. O!
4: O!
5: Piękne to było. Bardzo dziękujemy za wizytę i za pokaz szybki.
4: Jaki sympatyczny. A zrób jeszcze raz drzwi. Mi się przycięło kogoś chyba trochę.
5: A!

0: Vito Bambino, ja bardzo przepraszam pana Vita, ale musimy lecieć, bo się nie wyrobimy, a tu są takie autobusowe sprawy, więc spieszymy się, spieszymy. Gramy, Tomek, gramy następne. Krzysztof Zalewski.
1: Znam człowieka.
0: Bardzo sympatyczny człowiek. Obawiam się, że w całości też się nie usłyszymy, bo się trochę spieszymy. To co?
1: Troszeczkę niech pośpiewa.

0: Krzysztof Zalewski, lepiej już było, no właśnie i się skończyło. 21 minęła.
1: Partnerem audycji jest miasto Gorzów Wielkopolski. Organizator Wartownia Festiwal.
0: Jesteśmy w Gorzowie, 241. okrąglutkie notowanie listy piosenek. Gorzów, dobry wieczór. No tak, ale się umawialiśmy, że to jest na jeden internet, a mamy teraz na dwa internety, to co, jeszcze raz? Dobry wieczór. No tak, to tak, tak, to można. Jeszcze godzinka z nami, tylko 18 utworów. Nie wiem, jak zmieścimy, ale będziemy próbowali. Gdyby ktoś miał numer do Stelki, to proszę dać mu znać, że ponownie może się nie spieszyć do roboty.

0: To jest miejsce 18, bo ostatnio straciliśmy małą rachubę. Tak, 18, Rick Astley. Proszę bardzo.
1: Bardzo proszę, dzień bardzo dobry. Proszę. Pani w kolejce bardzo cierpliwie czeka. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Pani ma na imię?
2: Żaneta.
1: Pani Żaneto, chciała pani pozdrowić kogoś.
2: Tak, mojego brata, który jest waszym absolutnym fanem. Dzisiaj siedzi sobie w górach, jutro biegnie półmaraton we Wrocławiu. Celuje poniżej 1,5 godziny, więc braciszku, moc z tobą.
1: Moc z tobą. Moc dla braciszka od was również. Super. Czy jeszcze kogoś?
2: No, całą rodzinę, ale Sylwek, trzymamy za ciebie kciuki jutro.
1: Sylwek, trzymamy za ciebie kciuki. Bardzo dziękuję.
0: O, będzie dobrze. Półmaraton, ha?
1: Czy po pół otworu i już, no.
0: No to tak. Patrz, może jeszcze zdążymy.
1: No to szybciutko, kogo pozdrawiamy?
3: Chciałabym pozdrowić mamę, tatę i wszystkie moje koleżanki.
1: A jak masz na imię?
3: Stefania.
1: Stefania. A ty kogo pozdrawiasz?
3: Ja pozdrawiam całą moją rodzinę, mamę, tatę, brata, koleżanki z klasy, no i całą ekipę na wyjeździe.
1: O, czat! Jak masz na imię?
3: Jagoda.
1: Jagoda. Bardzo wam dziękuję.

0: Szadeadu, to jest miejsce 17 z 19. Ależ tutaj taka kolejeczka nam się zrobiła, tak?
1: Tak, troszkę przyspieszymy tempo, ponieważ jutro jest ważny dzień i fani wiedzą. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, Paweł z Gorzowa. Chciałem pozdrowić wszystkich, którzy jutro będą świętować w trakcie Międzynarodowego Dnia Slayera. Jutro można głośno od rana.
3: Można głośno od rana.
1: Brawo, no super. A jak będzie pan świętował Dzień Slayera?
0: Głośno od rana.
1: Sąsiedzi pytają.
2: Tak, tak, to oni usłyszą, kiedy rozpocznę. Natomiast mój syn już świętuje i też go serdecznie pozdrawiam. Jest na Mystic Festiwalu. Synku, jak będziesz skakał ze sceny, powoli i nisko. I sprawdzaj, czy będą łapać.
0: I celuj w Klimka, bo zdaje się, Klimek tam jest, więc może złapać.
2: Dokładnie. I pozdrawiam także córkę Pole, która jest z tą ekipą, tą znaną ekipą z Niechorza, z słuchaczy, którzy tam słuchają, więc... My tutaj pilnujemy wyników, a wy się bawcie. No i pozdrawiam moją żonę, która walczy z dzikami. Pozdrawiam także dziki. Jutro rano się widzimy.
1: Dziki, uważajcie
0: na siebie.
1: No, bardzo dziękujemy.
0: Szadeadu za nami, a przed nami Cigarettes After Sex. To będzie kolejne miejsce.

0: Cigarettes After Sex. Niech no sprawdzę, bo rzeczywiście minus 9 z 7 na 16 miejsce. Zdążymy szybciutko?
1: Zdążymy szybciutko.
2: Kajtan z Gorzowa. Chciałem pozdrowić moją żonę Kaję. Urszulę.
1: Kaja i Kajetan?
2: Tak, tak.
1: Wow, brawo, nie? No to super.
0: Ja mam wrażenie, że
2: Urszulę, Tadeusza, Bożenkę, Tomasza na moją 50-tkę za 3 tygodnie lecimy do Kenii, także będziemy się świetnie bawić.
1: Do Kenii? I co będziecie robić w Kenii?
2: Wszystko.
0: Świętować, no przecież.
1: Będziecie się opalać na Mombasa?
2: Tak, tak, tak, na Golasa. Właśnie chcę sprawdzić, czy Wodecki nie kłamał, nie?
1: No dobrze, to w szczęśliwej podróży wracajcie cali i dobrze odpoczywajcie. 50-tka?
0: No i wszystkiego dobrego z okazji rocznicy ślubu.
3: Właśnie. Tak, zeszłoroczny.
0: Bo rok temu mieliśmy listę z Gorzowa 13 czerwca. Państwo mieli rocznicę.
1: Ja mam wrażenie, że niektórzy tak próbują opędzlować te rocznice tutaj przychodząc tutaj. Tam się, imprezkę trzeba zrobić.
2: No zrobimy.
1: No to jest okej, w porządku.
0: Wpadniemy.
1: Wszystkiego dobrego.
0: 16 miejsce za nami. Lecimy. Na 15 BDOS i Maja.
4: Sama chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
5: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
4: Jedziemy.
5: To jedziemy.

0: I to jest właśnie tytuł tego nagrania. Maja Mecan, a także BDOES, to jest miejsce 15. Maja miała takie marzenie, żeby wyprowadzić Roberta Lewandowskiego na stadion, na boisko i to się udało.
1: Tak, a Fundacja Cancer Fighters jest z Gorzowa. Bardzo nam miło, jesteśmy w Gorzowie i teraz też troszkę będzie o dzieciach dla dzieci. Pozwólcie, że redaktor Hankę przywita. Hankę, dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Gościni z Poznania, autorka książki Pułapki Codzienności. Jeśli ktoś słucha tatowania o poranku, to o tej książce Hanka Warchałowska opowiadała w tatowaniu. A dzisiaj razem z Myślą Gryzińską, to jest ten pluszowy stworek. Przywitajcie stworka.
0: Stworek jest okej. Okay.
1: Stworek jest okej.
2: Okay. Stworka się wita zdziwieniem, drodzy państwo, więc robimy... Bardzo proszę. O, tak.
1: Super. Książka jest prezentem dzisiaj.
2: Tak, nawet mam trzy, także gorzowianie, jeśli ktoś z państwa chce, dla siebie, dla dziecka, dla kogokolwiek, trzeba być słuchaczem albo słuchaczką Radia 357, bo taka jest dedykacja. Zapraszam serdecznie, będę stała tu z Mysią i dla państwa trzy książki pod patronatem Radia 357.
1: Pułapki codzienności, coś, co nas dopada często i jak z tego wybrnąć, jak się w nie nie dać złapać. O tym opowiada ta historia razem z Mysią. Mysię można za uszami też podrapać. Mysia ma takie fajne oczy wybałuszone. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Bardzo elegancko.
2: Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Ale co, no, hello, książki. Nie czytamy?
0: No, teraz tak.
1: No.
0: O, proszę bardzo, zapraszamy.
1: Bo za chwilę będzie...
0: Na 14. Komary.

Komary, Kaśka Sochacka, no znamy się trochę, 81 tydzień, 14 miejsce, lecimy, żeby się wyrobić na 13, utwór połączony, zobaczymy ile się uda.

0: Kochana córeczko z Łącz Nogi, Matylda i Łukasiewicz, to było miejsce 13. Na 12 już szybko zmykamy, żeby się wyrobić. Archive. To mały awans jest nawet.
1: Znów.
0: Znów.

0: City Walls i Archive. 18 tydzień i 12 miejsce. O, chyba ktoś wraca z koncertu.
1: Tak, ale swojego koncertu. To jest najciekawsze. Właśnie. Piękna gotycka stylówka. Dzień dobry, dobry wieczór. Jak masz na imię?
2: Gosia.
1: Gosia grała dzisiaj na gitarze basowej na koncercie zespołu?
2: Ruska Satelita.
1: Ruska Satelita? Ta Satelita. Tak. Jeszcze rodzaj żeński, żeby było ciekawiej. A co gracie? No, wiadomo, co gracie. Jak poszło?
2: Myślę, że bardzo dobrze. Wyborowe towarzystwo, duża impreza organizowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
1: Ruska Satelita. Ja nie wiem, co się tu dzieje, ale nie wnikam. Dobrze, dobrze. A dlaczego na basie? Akurat dlaczego bas wybrałaś?
2: No bo na gitarze może grać każdy, a bas ma grubsze struny. No to jest mniej popularny.
1: Grubsze struny ma, trzeba mocniej tam szarpnąć.
0: Ale to bolą palce.
2: Strasznie, no.
0: Bolą.
1: Ale dobrze idzie? Fajnie? Jest radość?
2: Tak, gram 4 lata na basie, wcześniej 6 lat na gitarze, dobrze mi idzie.
1: Na tych takich wyższych progach też? No i bardzo dobrze. Wielkie brawa. Artyści, kultura, o tym dzisiaj przez całą listę. Kogo pozdrawiamy?
2: Pozdrawiam przede wszystkim Ruską Satelitę i czteropak Piccolo, który stoi gdzieś tam, się rozproszył. No i mamy tatę i rodziców.
1: Kogo pozdrawiamy w takim razie?
2: Gosię?
0: Mamy tatę i rodziców.
3: Panią Anię, ekipę ze Strzelec. No i was, radiowców.
1: Ministerstwo Obrony, Strzelce, Ruska Satelita. Nie, mnie się to jakoś za bardzo klei. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. Strzelce Krajeńskie. Oczarowują. Świetnie. Co mamy dalej?
0: Zdążymy jeszcze.
1: Tak,
0: Jeszcze
1: tak?
0: Jedną tutaj.
1: Jedną turę?
0: No tak.
1: Barcelona. Młodzi fani Barcelony. Dzień dobry, dobry wieczór. Jak masz na imię?
4: Szymon.
1: A ty?
4: Bruno.
1: Kogo pozdrawiamy?
4: Ja pozdrawiam ciocię, wujka, ciocię, która słucha w Berlinie i jeszcze...
5: I ciocię i wujka, którzy są w górach.
1: Kogo jeszcze?
6: Ich babcie, czyli moją mamę, która też pewnie słucha, i Gosię i Jacka oraz moją żonę, która stoi obok.
1: Wszyscy z Gorzowa?
6: Nie, przyjechaliśmy specjalnie ze Szczecina.
1: Ze Szczecina, brawo. A tym autobusem nie. Dziesiątką?
6: Nie.
1: Ale to kiedyś spróbujcie, bo warto. Fajny kierowca jest.
0: Brawa dla Polski.
1: Pozdrawiam. Brawa dla nich.

0: Dead Can Dance, tak, myślę, że to jest tak ładnie będzie się układało też z pozdrowieniami, gdyż kolejeczka nam się zrobiła taka delikatna.
1: Tak, trzeba, trzeba. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Kogo pozdrawiamy?
2: No, pozdrawiamy moją mamę i siostrę, która stoi o tam.
1: Tak,
2: tak, tak,
0: to jest siostra, tak.
2: To są oni. I mojego tatę i kota Mariusza, którzy są tam gdzieś na, którzy są tam gdzieś na zachodzie.
1: Jak to kot Mariusz na zachodzie wyjechał?
2: Nie, o to chodzi, że...
1: No, miał takie plany.
2: Na zachód od Gorzowa.
0: Okay. Za kotem nie trafisz, na no, taka sytuacja.
1: To no. Prawda. Pozdrawiał kto?
2: Znaczy jeszcze pozdrawiam wszystkich swoich kolegów z klasy i Ferdynanda Kiepskiego i Mikę Korwina.
1: Świetnie. A kto pozdrawiał? Jak masz na imię?
2: Adam. Bardzo pospolite imię.
1: Nie, ale cudowne imię. My też mamy swojego Adama w Radio 357, tam siedzi. To jest człowiek, orkiestra, niesamowity człowiek. Bardzo dziękuję. Bardzo.

0: Dead Can Dance, to za nami i szybko przechodzimy do następnego punktu programu pod tytułem Kolejny utwór muzyczny. To będzie Mrozu i teraz właściwie sytuacja jest taka, że ja mogę zacząć tytuł, a Państwo skończą nie wiedząc dokładnie o co chodzi. Spróbujemy czy nie? Nie ma miejsca jak? No dobra, trochę mnie poniosło.
1: Ale... Próbuj.
0: Dom.

0: Po mrozu. Utwór pod tytułem Nie ma miejsca jak... Super, ale spontanicznie wyszło.
1: I bez kupowania samogłosek dodatkowych. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Skąd przyjechały panie?
2: No ja jestem z Gorzowa, ale mieszkam we Wrocławiu.
1: Czyli z Wrocławia, a pani?
3: A ja jestem z Gorzowa.
1: I przyjechała pani z Gorzowa.
4: Kogo pozdrawiamy?
3: Ja chciałabym pozdrowić toruńskiego pierniczka.
1: Całego? Czy trochę nadgryzionego?
3: Troszeczkę nadgryzionego.
1: Pozdrawiamy. A kogo tutaj pozdrawimy?
2: A ja pozdrawiam mamę i tatę, którzy opiekują się teraz moimi dziećmi i dzięki temu ja mogę być tutaj.
1: Dzieci duże?
0: Dziadkowie.
2: Dzieci już takie odrośnięte. Ela i Wojtek, bardzo was pozdrawiam. Może jeszcze mnie słuchacie.
1: A może już prawda w kąpieli i potem już tak po bajce. Piękna koszulka.
2: Bardzo dziękuję.
1: Trzy ważne liczby na tej koszulce, pomarańczowe. 3, 5 i 7. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy.
0: To chyba jest też taki moment, w którym możemy pomachać do

0: Mrozu, Julia Pietrucha i Anioły. A my tam mamy...
1: A my tutaj mamy sytuację taką, że są ludzie, którzy przyszli do nas w trakcie listy, a są tacy, którzy są od pierwszego leżaka wystawianego tutaj na skwerku, bo jesteśmy na skwerku w Gorzowie Wielkopolskim. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Ale pani też zostawiała jakieś leżaki?
2: Nie, już były rozstawione, więc przyszłam na gotowe.
1: No, ale to już dobrze. Wybaczamy. Kogo pozdrawiamy?
2: Pozdrawiamy przede wszystkim trzy moje córki, Hanie, Zuzie i Zosie, które zostały z dziadkami, a my, ja z moim mężem Łukaszem, który też pilnuje pierwszego leżaka, mogliśmy się tu wyrwać, więc serdecznie pozdrawiamy dziewczyny.
1: Bardzo się cieszę. A dziadków też pozdrawiamy.
2: Dziadków też pozdrawiamy i dziękujemy, że mieliśmy wychodne. Były dwa warunki, pozdrowienia i prezent, więc są pozdrowienia, jest i prezent.
1: Ale się trafiło, co za kumulacja. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego. Szybkie pozdrowienia raz jeszcze.
3: Dobry wieczór. Pozdrowić chcieliśmy po raz kolejny, jak co roku, męża nieśmiałego Leszka, który nigdy nie chce...
1: A jak król, Leszek Nieśmiały, prawda? To, no.
3: Leszek Nieśmiały, syna Jasia. Schowała się tam nieśmiała koleżanka Iwona i chciałabym pozdrowić, chociaż nie wiem, czy pozdrowię, bo w zeszłym roku pozdrowiłam Ulę z Torunia, a ona mnie z Torunia nie pozdrowiła.
1: To tak jak, że my tam dajemy 12 punktów, a oni nam nie dają. Ja bym pozdrowił, tak? Nie bądźmy pamiętliwi.
3: Dziękuję. I jeszcze mamy prezent.
1: Prezent jest? O, no nie, kto to rysował?
4: To ja.
1: To ja, a to ja. Redaktorze, narysowani jesteśmy tutaj, animowani jesteśmy, jak w Dobranocce. Bardzo dziękuję, pięknie. No, będzie stało sobie u nas na honorowym miejscu, nie za darmo. Dobrze, a jaka jest cena?
4: Polecam częściej włączać 21 Pilots.
1: O, no się zrobi.
0: Ja wchodzę w to, wchodzę.
1: Ja też. To już dwa razy to 42 będzie, nawet nie 21. Bardzo dziękujemy, przepiękne. Michał, czy możesz zrobić zdjęcie temu dziełu?

0: Zapalenie przedrostka i spięty, i to jest miejsce ósme z piątego, trochę spada spięty. Obiecaliśmy Państwu, że dziś goście będą obowiązkowo musieli mieć na imię Jacek.
1: Jacek Gumowski, Nocny Szlak Kulinarny, tak możemy przedstawić? Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, tak możemy tak przedstawić,
1: no właśnie, bo Nocny Szlak Kulturalny, Nocny Szlak Kulinarny, po prostu szlaków Ci u nas dostatek w tym Gorzowie.
2: Nocnych. Zdecydowanie, bo nasi mieszkańcy uwielbiają zabawę, uwielbiają też nocą spacerować po naszym mieście, więc mamy otwarcie Nocnym Szlakiem Kulturalnym, a zamykamy wakacje kulinarne.
1: Czy już tak na zimę, żeby się najeść, tak, to można w ten Nocny Szlak pójść i no, zwierzęta tak robią, no to w sumie też wszyscy jesteśmy jedną
2: żebyśmy
1: rodziną.
2: Mieli pełne brzuszki przed jesienią po prostu.
0: Otóż to jest bardzo dobra koncepcja. Mam lepsza koncepcja, że doczytałem, że marchewka jest w tym roku, tak? Jakoś
2: dokładnie,
0: specjalnie.
2: Dokładnie. No tutaj przekazałem Ci plakacik.
0: Dobra.
2: Na tym plakaciku jest właśnie ta marchewka. Mieszkańcy zdecydowali, kto będzie bohaterem Nocnego Szlaku Kulinarnego 26 i jest to marchewka.
1: A w jaki sposób decydowali?
2: Głosowali na profilu Nocnego Szlaku Kulinarnego.
1: Kto był rywalem marchewki?
2: Pomidor.
1: W sensie ale pomidor. Proszę odpowiedzieć.
2: Był pomidor, faktycznie był pomidor.
1: Rozumiem. Nie no, świetnie. To jest iki i marchewka. Ale tak poważnie, czy Gorzów kojarzy się z jakąś konkretną potrawą na przykład? Jest coś takiego, jak, nie wiem, pierogi gorzowskie albo...
2: Mam wrażenie, że jest mnóstwo potraw, chociaż każdy, kto tutaj przyjeżdża, to smakuje bułki z pieczarkami.
1: No zresztą wiadomo, mówią, smak dzieciństwa. Nie, to rzeczywiście tak, bułka z pieczarkami. A można podczas Nocnego Szlaku Kulinarnego taką bułę wciąć?
2: Będzie można, tylko jeżeli bułka z pieczarkami będzie brała w tym udział, a nie pamiętam, czy bierze ten lokal, to będzie musiała użyć marchewki, bo jakby wszystko toczy się wokół marchewki.
1: Marchewkowe pole takie. No świetnie.
2: Trochę tak.
1: No to świetnie, bo ciasto marchewkowe można zrobić. Co jeszcze z marchewki? Bo to rozumiem, że już wiecie, co będzie w menu.
2: Nie wiemy. Aha. Zawsze to jest decyzja tych wszystkich restauratorów, którzy się zgłaszają. Mogę zrobić dla panów drobny konkurs. Zgadnijcie, ile restauracji bierze udział w tegorocznej edycji. Można się pomylić o 5.
1: Od 36.
2: Mało.
0: 48.
2: A państwo wiedzą?
1: 71.
2: Blisko i trafione 60.
1: 60 restauracji i lokali gastronomicznych. No to będą mieć zagwozdkę, jak tę marchew tam wykorzystać tak naprawdę.
2: Zdecydowanie, bo no, będzie trzeba się postarać, bo Nocny Szlak Kulinarny to jeszcze sztandar, który jest co roku w zwycięskim lokalu. Sztandar Królowej Gorzowskiej Gastronomii.
1: Czyli potem przez rok królują?
2: Tak jest.
1: Aha, a marchew może być gotowana, surowa, może być w różnych postaciach?
2: Wszelkie postacie
0: marchew
2: są pożądane, ale jest
0: koronowana.
2: Tak jest.
0: Skoronowana, widzisz, jest koronie.
2: W zeszłym roku była śliwka.
1: Śliwka i wpadła w kompot. Też. Też, absolutnie.
0: Wcześniej gruszki, a wcześniej szparagi?
2: Dokładnie tak.
1: Przypomnijmy, kiedy?
2: Idealnie pan zgadza.
1: Kiedy Nocny Szlak Kulinarny?
2: Ostatni weekend wakacji.
1: Oj, teraz trzeba pamiętać, kiedy był ostatni? 22, to obstawiam, że to jest tak 28-29 sierpnia.
2: Trafion.
1: Ha, znakomicie. No i super. A czy ceny też są jakieś takie promocyjne wtedy?
2: Zawsze są te same ceny, bo tutaj decyduje porcja degustacyjna. Każdy lokal przygotowuje tę porcję i nie może przekroczyć 15 zł.
1: O, świetna wiadomość, słyszeliście? Świetne. Bardzo dobrze.
0: Załatwiliśmy. A nie, no nie.
1: Nie. Załatwiliśmy. Do której trwa ten Nocny Szlak?
2: Podobnie jak kulturalny, tak na dobrą sprawę do ostatniego klienta, bo niektóre lokale kończą z ostatnią potrawą, naprawdę.
1: Tak jest. Czyli że jeszcze przed 20.
2: 24 na Starym Rynku jest punkt Nocnego Szlaku Kulinarnego i w każdym z tych dwóch dni do 24 się bawimy.
1: Rozumiem. A jest prohibicja?
2: Pomidor.
1: I tutaj tak. Pomidor był...
0: Marchewka.
2: Pomidor przegrał.
1: Bardzo dziękujemy. Zapraszamy serdecznie. Głodny się zrobiłem. Jacek Gumowski, Nocny Szlak Kulinarny. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy. Do zobaczenia.
0: Życzymy... Możemy plakacik sobie?
1: Smacznego.
2: Ja mam jeszcze...
1: Tak?
2: Ja mam jeszcze taką małą kontrabandę dla was. Oranżadę lokalną przywiozłem.
1: A z marchewką?
0: Tomek, wyłączymy mikrofony.
1: Jest.
0: Wracamy.
2: To na później.
1: Troszeczkę później.

0: Można, Nosowska i Król. I to jest, które notowanie tego utworu? Setne.
1: Kończymy. A można być tylko 100.
0: No takie są zasady i setne notowanie, czyli za tydzień już się nie usłyszymy, utwór przechodzi do Hall of Fame, bardzo, bardzo gratuluję.
1: Wielkie brawa, bo jednak Błażej to wasz człowiek.
0: Słuchajcie, Błażej Król, tak, urodzony w Gorzowie, gorzowianin. Były nawet takie delikatne próby, żeby się, nawet bardzo mocne próby, żeby się pojawił tutaj dzisiaj, ale jest w trakcie pewnego programu bardzo, bardzo daleko stąd. Więc no, bierze udział. Machamy do niego. Katarzyna Nosowska, Błażej Król, Można. 100 tygodni tym razem kończymy na miejscu 7.
1: A my lecimy z pozdrowieniami. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Znajome twarze.
2: Tak.
1: Skąd?
2: Z Barlinka Eliza.
3: A ja Monika z Drawna. Po drodze zabrałam siostrę z Barlinka.
1: Świetnie. Kogo pozdrawiamy?
2: Anię z Irlandii.
3: Ja chcę podrobić koleżankę Kingę z pracy, która za mnie wzięła dyżur, a ja idę rano za nią, także super.
2: Grzybki ze Szczecina.
3: Tak, i Violetę ze Szczecina.
1: Mam nadzieję, że czują się wszyscy pozdrowieni, Grzybki szczególnie. Życzymy wszystkiego dobrego i widzimy się za rok, prawda?
3: Tak, oczywiście.
2: Jak najbardziej.
1: Mam nadzieję. To szybciutko jeszcze zdążymy. Kogo pozdrawiamy? O, panowie, dzień. Jaka piękna koszulka, nie za duża?
4: Dziękuję.
1: Ile to jest? XL, L? No dobrze. W każdym razie dorośniesz do niej, tak, że będzie po prostu normalnie taka napięta. Kogo pozdrawiamy, powiedz?
4: Mamę, tatę, babcię, dziadka i kolejną babcię i wszystkich z klasy.
1: Z pamięci pojechał. No nie, brawa, naprawdę. A ty kogo jeszcze?
5: Ja też mamę, tatę, babcię, dziadka i wszystkich kolegów z klasy też i mojego kolegę Gracjana, z którym dzisiaj bazę budowałem.
1: I jak z tą bazą?
5: No, już postęp duży jest.
1: Tak? A jeszcze nie skończyliście?
5: Jeszcze nie.
1: A jak się schowacie w tej bazie, to już mam nadzieję, że nikt was nie znajdzie. Znaczy, nie, mam nadzieję, że was coś znajdzie.
5: Nie znajdzie raczej.
1: Nie znajdzie, super. No bardzo dobrze.
0: Ale to jest, o to chodzi.
1: Młodzi się jeszcze bazę bawią. Super, trzeba brawo dla nich. Nie, naprawdę, pokażmy, że to jest... Nie cała młodzież siedzi w smartfonach. Jak?
0: Musimy lecieć, a właściwie tańczyć. Tańczę. To jest kolejny utwór, Męskie granie.
1: Mam nadzieję.

0: Tańczę, Męskiej Grani Orkiestra 2026, drugi singiel. Tutaj jest zabawa na skwerku w Gorzowie. A my?
1: No, lecimy z pozdrowieniami. Kogo pozdrawiamy?
2: Ja bym chciała pozdrowić moją mamę ze szpitala w Szczecinie. Chciałabym pozdrowić moich dziadków z Gromnika, dziadków z Gorzowa, moją siostrę z Poznania i jej chłopaka i moją kuzynkę Lenę z Zamościa, ciocię Batę i wujka Pawła.
1: No, to nieźle, nieźle. Cała Polska tutaj prawie. A słuchają?
2: Słuchają. Tak, tata, słuchają?
3: Oczywiście.
0: Tata potwierdza.
1: Odsłuchają z podcastów, prawda?
3: Tak, nie, i słuchają na żywo właśnie.
1: To dobrze. Serdecznie dziękujemy. Mam nadzieję, że czują się pozdrowieni. To jeszcze zdążymy?
0: Szybciutko, szybciutko.
4: Ja tak króciutko. Kasię, Wojtka, naszych przyjaciół i ich córki Marysię i Basię.
1: Bardzo dziękujemy. Pani też już nie pierwszy raz.
4: Nie, oni nie pierwszy raz, oni są co roku, ale w tym roku akurat nie mogli być, także obiecałam, że pozdrowię. Także pozdrawiam was gorąco.
1: Żebyśmy wszyscy byli tacy zdrowi.
0: Bardzo dziękuję. No to chyba tam już będzie tak? Czy jeszcze jest kolejeczka, czy nie?
1: Jest kolejeczka.
0: Aha, dobra. To lecimy na razie jeszcze z Męskim Graniem. I teraz ciekawa sytuacja, bo Męski no po Męskim będzie i uwaga, jedna osoba więcej bardziej lubi ten utwór. Ja się staram

0: Męskie granie orkiestra, ten pierwszy singiel na miejscu piątym, ten drugi na szóstym, jeden głos, naprawdę o jeden głos więcej ten utwór dostał, dlatego jest troszeczkę wyżej.
1: No bo jest bardzo dobrym tanecznym utworem. Mamy wśród nas Wodzirejkę zdecydowaną. Wielkie brawa dla pani, pozdrowienia. Kogo pozdrawiamy?
2: Pozdrawiam braci z Kołobrzegu i córkę z Poznania i wnuczki.
1: A pozdrawiała pani o imieniu?
2: Alicja.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy.
0: Brawa dla
1: Arka
0: pani
1: i Andrzeja
0: Alicji.
1: Też pozdrawiam od pani Alicji i jeszcze szybciutko lecimy, szybko pozdrowienia. Zdążymy.
3: Dla małżonki Agnieszki, która została w Szczecinie, przyjechaliśmy szybciutko po treningu, widać po załączonych butach tutaj. Także dla ukochanej żony pozdrowienia.
4: Ja pozdrawiam mamę, która słucha.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie, dziękujemy.
0: Czy my już?
1: Tak, no.
0: Wyczerpaliśmy?
1: Nie, no, jeszcze nie wyczerpaliśmy. Kogo
0: ale to szybko, szybko.
5: Chciałbym pozdrowić moją kochaną żonę Małgorzatę, która tam jest, moją córkę Bernadetę i nadrzędnego Maćka oraz wszystkich ludzi z Łagowa Lubuskiego, z którą przyjechaliśmy.
1: Bardzo, no jest tam, odezwali się, że słyszą.
0: Szybko,
1: to jeszcze
0: szybko,
1: raz.
0: Szybko.
6: Zdążę. Ja chciałam szybciutko pozdrowić chłopaków i dziewczyny z zespołu Trębaczy Myśliwskich Gorzowska Knieja, którzy teraz na Mazurach walczą w Spychowie o tak zwany róg wojskiego. To jest taka prestiżowa nagroda, jeżeli chodzi o grę na trąbach myśliwskich.
1: Ja już myślałem, że z komarami walczą. Trzymamy za kciuki.
6: I jeszcze moją córkę Antosię, która tutaj była ze mną 2 lata z rzędu, ale nastolatka ma swoje prawa. I kolegę mojego Michała z schroniska Bacówka nad Wierchomlą. Polecam dla panów, naprawdę świetna miejscuwa na następną listę.
1: Wszystko upchnęła, wszystko w pamięci. Gratulujemy,
0: Stelka
1: bardzo dziękujemy.
0: Stelka na Sudusi. Jeszcze? Stelka na Sudusi.
7: Agnieszka, ja chciałam pozdrowić tradycyjnie po raz trzeci męża i moje córy. Chciałam pozdrowić moją siostrę bliźniaczkę z Grudziądza, nadal od 5 lat czeka, kiedy przyjedziecie do Grudziądza. Wiem, prezydent tam jakoś słabo działa i chciałam pozdrowić SP20, wspaniałą szkołę, i Olę, która jest w górach, ale nie z ciociami.
1: Aha, dobrze, to już...
7: Nie, też nie.
1: Ale nie z mężem też, dobrze. Bardzo dziękujemy.
7: No kochamy was, no co zrobić?
1: No czekaliśmy na to, taka była pauza trochę.
0: No właśnie.
7: Chyba nikt nie mówił, nie?
1: Dziękujemy bardzo.
0: Stelmi.
8: No.
0: Stelmi, jest sprawa, jest, wiesz?
8: No, słuchaj.
0: Parę osób padło, żeby ci...
1: To dla Stelmi, to dla ciebie.
8: Ja wiem. Dobry wieczór państwu, ja mam od razu takie pytanie. Dobra, wiem, że jest retoryczne, ale przy okazji wizyty tam na zachodzie zawsze je zadajemy. Falubas czy stal?
0: No wiesz, także słuchaj, co tam u ciebie?
8: Słuchaj, wszystko dobrze, słuchajcie, wszystko dobrze, jest okej. Jesteśmy pod parą, tym bardziej, że Radio 357 w tym tygodniu, no, co tu dużo gadać, ono się pokazuje i w Gorzowie, pokazuje się w Warszawie i uwaga, od jutra będzie się pokazywało też w Opolu. Myślę sobie, że tam się coś wymknie spod kontroli. Ale trochę na to liczymy. Ola Budka, Marek Niedźwiecki w sobotę, w niedzielę koleś w czapce. Więc powinien to być bardzo dobry festiwal. Ja w ogóle się bardzo cieszę, proszę państwa, że sprawiliście mi tą wyjazdową listą frajdę, bo widzę was. W tej chwili bardzo, bardzo wyraźnie was widzę i też powiem szczerze, że jest to niezły asumpt do tego, żebym ja... No co tu dużo gadać, to się bardzo rzadko zdarza. Nie wiem, dlaczego tak rzadko się zdarza, ale się rzadko zdarza. To jest jakby nie było mój wspólnik w interesach radiowych, a ja bardzo rzadko z nim się spotykam na antenie. Pozdrawiam bardzo serdecznie Krystiana Hankę. Mam nadzieję, że odbijemy.
1: Tak, odbijemy, oczywiście, jak zawsze. Ja pamiętam, ty chciałeś mnie widzieć na stoku, ja cię znam, Ancymonie. Ale tak długo gadałeś i przewaliłeś sobie teraz swoją audycję. No.
0: Myśmy byli na styk.
1: Myśmy na styk byli, prawda?
8: Tak, bardzo, bardzo.
0: Tylko 3 minuty, a teraz proszę bardzo, już się nie wyrobimy, no. Nie wyrobimy.
8: Lećcie.
1: Stelka, trzymaj się tam, zrób sobie herbatę jeszcze ciepłej w ogóle.
0: Teraz słuchajcie, jest bardzo ważny moment. Cześć Stelka, trzymaj się, trochę przewalimy, cześć. Ale będziemy się starali, bo jest trzecia nowość i to jest bardzo ważna nowość.

0: Mam nadzieję, Maja Kleszcz i Cortez. O, jeszcze dokończą. To była ostatnia, czwarta nowość, miejsce trzecie. Nie wiem, czy się Państwo zorientowali, że Maj Kleszcz Eon jeszcze nie było, więc ale nic więcej nie mówię.
1: To jest coś z prądem, ale zostawmy. Muszę do pana kierowcy autobusu.
0: Dobrze.
1: Na szybciutko, bo są podziękowania i są pozdrowienia.
2: Tak, witam serdecznie, dobry wieczór. Dzisiaj bez stand-upu, tylko i wyłącznie pozdrowienia dla was wszystkich, dla ekipy fanów Depeche Mode na czele z Danielem, Renatą i Hanią. Pozdrawiam. Paweł, który tutaj zrobił show, w końcu się pokazał. Jest ze mną Filip, jego mama Asia w domu, żona Justyna, Ignaś, mój synek. Mama w Niemczech daleko i dla wszystkich pozdrowienia. I dla pasażerów 676, widzimy się na trasie, pozdrowienia.
1: 676, najlepszy autobus w Gorzowie. No i jeszcze ten, co do Szczecina jeździ, dziesiątka. Bardzo dziękuję.
0: Miejsce drugie już Państwo słyszą. Artur Rojek.
3: Przed kolegami, gdy stałem nagi,

0: Gruby mały, Artur Rojek, to jest drugie miejsce. Tak państwo zdecydowali i tak już prawie dotarliśmy do końca 241 notowania listy piosenek Radia 357. Bardzo serdecznie państwu dziękujemy. Dziękujemy miastu Gorzów. Wielkie dzięki, że możemy tu być po raz piąty i że znowu jest super. Wielkie, wielkie dzięki dla was. Wielkie dzięki z... Nie, kochany, musimy lecieć, ale musimy lecieć złociutki. Bardzo dziękuję. Adam Matyjek, a także Michał Bisiorek tu w Gorzowie nam pomagali, a w Warszawie oczywiście Helenka, Halinka Wachowicz i Tomek Matlingiewicz, który audycję realizował. No i co, proszę pana?
1: I Marcin Łukawski, który brawurowo ją poprowadzi.
0: I Krystian Hanke, który też tu jest z nami, brawurowo działał antenowo. Wielkie, wielkie dzięki jeszcze raz. Fajnie, że wpadliście.
1: Cieszymy się, jak zawsze, na spotkania z wami. Ancemony pozdrawiają koleżankę z Egiptu. Musiałem to na koniec powiedzieć. Nie wiem, czy słucha, czy nie. A ancemony są też co roku.
0: No i jak była libacja na skwerku, czy nie?
2: Taka delikatna.
0: Taka delikatna. Bardzo serdecznie dziękujemy jeszcze raz. Zapraszamy do głosowania na listę przede wszystkim. No i przed nami pierwsze miejsce. Bardzo się cieszę, bo ten utwór miał... troszkę pod górę. To nie było tak, że kliknęło od razu, ale okazało się, że można wskoczyć na pierwsze miejsce i to po którymś tygodniu. I właściwie już możemy zaczynać, się państwo zorientują. Maja Kleszcz, Eon na pierwszym.

No i mamy nowy numer jeden na liście piosenek 357. I co jeszcze? I tak widzę sobie, podglądam kamerą, tam w Gorzowie na skwerku piękne sceny się dzieją, zdjęcia... O, jeszcze Marcel Macha. Zdjęcia, upominki, ciasteczka, cukiereczki, podpisy. A gdzie jest Krystian? Gdzie jest Kry? Gdzieś tam pewnie jest. Wszystkiego dobrego, dzięki za tę listę, dzięki ekipo wyjazdowa. A my tutaj, że tak powiem, lokalnie teraz Państwu zagramy.

Pamiętasz, jak kiedyś byliśmy pewni, że zawsze będziemy istnieli. Haha. Tomek Martlingiewicz, Piotr Stelmach. Dobry wieczór. Głośniej jak miłość. Do północy w Radiu 357.

świst jest zaletą i tak dalej, i tak dalej. Świst jest zaletą samą w sobie, która odsłania wady. O tak to jest. Myslowicz, książka z drogą w tytule. Na początek. Oni zawsze na początek. Zazwyczaj na początek głośnych jak miłość. Media społecznościowe, nasze oficjalne profile. Zapraszam tam bardzo serdecznie, na mój facebookowy profil też, do wypełnienia wirtualnej listy obecności. Jak ktoś z Państwa ma ochotę odwiedzić Instagram, moje konto to Piotr Stelmach, pisane razem, podkreślnik official. No, to tam jesteśmy. Jeszcze mail piotr.stelmach@radio357.pl. Zapraszam do kontaktu. Myslowicz na początek. Teraz uwaga, to nie jest żart. Uwaga, uwaga. Ja myślę, że też Państwo coś zrobią z tym utworem w ramach listy piosenek 357 w najbliższy czwartek. To będzie nasza piosenka dnia.

jakiś 80. W małym bloku cztery kąty. Przytulony leżałem do taty. Twój głos odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu. Płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku, gdy Maradona mijał Anglików.

tyczki. Mesiale szkranie. I teraz będzie okazja dla Argentyny. Popatrzmy, czy to będzie dwa i bardzo.

No, dobry. Jeszcze Darek Szpakowski. Darka bardzo gorąco pozdrawiam, dobrego też. Ale wysmażyli. No, redaktorze Szpakowski, coś czuję, że pan będzie zdobywał teraz playlisty radiowe, między innymi Radia 357. Wszak materiału jest sporo do tego, żeby takie playlisty pozdobywać. No zobaczymy, co państwo z tym zrobią. No to takie nasze mrugnięcie okiem. Dzisiaj sobie tak pomyśleliśmy, że a dlaczego nie? W czwartek to będzie piosenka dnia w Radiu 357. Zanim nowy utwór, to jeszcze powiem, że nie musiałem spać długo. Mogłem w ogóle nie spać, bo moje miasto nie spało.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

No ależ to znakomity utwór jest i to jest też ta nasza najnowsza radiowa historia, historia Radia 357. Fisze Made Tworzywo za mało czasu. To było całkiem niedawno temu, a co jest teraz, co jest dziś, ano to...

w tańcu się nie pier... Bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda. A ja...

0: przyznam szczerze, że jak słyszę słowa, ale urwał, to jakoś tak pogodniej na duchu się robi. Chyba Fisze Made tworzyła, no znakomicie, znakomicie, 6 minut mądrości. To będzie pieśń, nie tam piosenka, pieśń dnia u nas w najbliższą środę i bardzo gorąco polobuję, niby dlaczego nie, zachęcam Państwa do głosowania na ten utwór, jeżeli chodzi o listę piosenek 3, 5, 7.
1: Radio 357.
0: No ja powiedziałem, ktoś w dżinglu powiedział, wszystko się zgadza, jesteśmy na miejscu. To jest to radio, audycja Głośni jak Miłość. Do północy Bartek Szabat, Szymon Kazirut, czyli Poczta Polska, tak się zwie ten duet. Pierwsza część rozmowy kilka tygodni temu. Rozłożyliśmy sobie to na poszczególne etapy. Nie tak, żeby to zagrać, zaprezentować jeden raz i tyle i zwinąć manatki. Nie, nie, nie. Będzie muzyka. Na razie ta dyskografia, ich ten dorobek artystyczny jest może niezbyt przepastny, ale istotny. Tak mi się wydaje. To jest wstęp, preludium do czegoś naprawdę istotnego, ważnego, co się, mam nadzieję, pojawi wkrótce. Najpierw muzyka, później Szymon i Bartek, Bartek i Szymon, druga część, kolejna część rozmowy, spotkania z nimi i później znowu Poczta Polska muzycznie, dźwiękowo. Tak to teraz będzie.

0: Muzyka, którą gracie, wydaje mi się, jest kilka takich zespołów, tu i teraz, które mają coś podobnego w wyrazie artystycznym, jak się tego słucha, bo do tego przechodzimy i to jest najważniejsze. Mianowicie chodzi mi o pewnego rodzaju piękną naiwność. Te piosenki są z jednej strony uliczną poezją, a z drugiej strony są takie, że masz wrażenie, że właśnie gość kończący ósmą klasę je napisał, zaśpiewał i co więcej, zrobił to bardzo dobrze. Jest kilka takich zespołów, między innymi takim zespołem, którym się tutaj zachwycaliśmy w radiu swego czasu, jak już Radio 357 istniało, był Lordofon. Bo oni po prostu robili swoje i to był zespół, który z jednej strony, oni nie musieli niczego komentować. To była brak jakiejkolwiek filozofii, był najlepszą filozofią. Ale było w tym coś tak fajnie chłopięcego w spodenkach, że myślałeś sobie, kurczę, nie przejdę obok tego obojętnie. Nie wiem, z jakiego powodu z wami jest bardzo podobnie, zwłaszcza z wysokim napięciem i z powtórką, moim zdaniem.
1: Może to dzieło miksu. Może to dzieło miksu.
2: Mamy wspólnego miksera i człowieka od masteringu.
0: Nie, ten wokal przede wszystkim tak brzmi.
2: Taka ciekawostka, że z Lordofonem nas łączy.
1: Ciekawostka, że właśnie mamy ciekawostkę techniczną zupełnie, ale też przeszliśmy, też właśnie w tym momencie, kiedy Lordofon bardzo mocno na waszej antenie tutaj rządził, to myślę, że mieliśmy podobne odczucia. Mimo, że zauważ, że no trochę nas dzieli na osi czasu, no nie? Też mówiłeś o tym, jak konotujesz nazwę Poczta Polska jako radiowiec, no nie? Więc to jest też inne odczucie, w sensie inne, wiesz, coś innego z tego wyciągasz, z czymś innym ci się to kojarzy, niż z czym by się to kojarzyło nam, no nie? Więc ja to jest kolejny aspekt uniwersalizmu.
0: Ja już mam po latach takie doświadczenie, że robię dwie rzeczy, których dziennikarz muzyczny nie powinien robić, bo go właściwie dyskredytują jako dziennikarza muzycznego, czyli kupuję płyty po okładkach zawsze, jak jestem w Londynie, za każdym razem
2: ja
0: kupuję
2: super.
0: Kilka płyt po okładkach,
2: podpisuję,
0: nie znając kompletnie treścią. I co więcej, uważam, że jednak nazwa robi. To znaczy ona, wbrew temu, co się sądzi na temat rozmowy w tym temacie z artystami, ona jednak robi, dlatego że otwiera niezwykłe poletko wyobraźni. No dobra, to panowie, to może byście się, właściwie to jest wasza zaleta, może byście się w końcu zdecydowali, jaką muzykę grać. Jaką muzykę gra Poczta Polska? Ja nie wiem.
1: Zadałeś nam pytanie i to dosyć przekorne jest to pytanie, bo właściwie im dalej brniemy w robienie muzyki właśnie jako projekt Poczta Polska, mam wrażenie, że tym szersze spektrum w ogóle się przed nami otwiera. I to było trochę założenie Poczty Polskiej. Nie chcieliśmy robić specjalnie zespołu gatunkowego. Ja wiem, że to jest, może się wydawać pewnym pójściem, może nie, że na skróty, ale pewnym, dosyć wygodnym założeniem.
2: Teoretycznie brakiem konsekwencji.
1: Tak, teoretycznie brakiem konsekwencji. Niemniej jednak, nie wiem, znaczy z tego co wiem, że dla dużej części słuchaczy też, oni jakąś tam część wspólną, dużą jednak słyszą, pomimo że stosujemy różne rozwiązania i gatunkowe, i instrumentalne, i też to,
0: raz
1: że...
0: więcej klawisza, raz mniej klawisza, tak, raz wokal na przodzie, raz trochę nie na przodzie.
2: Tak, no to jest też kwestia takiego właśnie założenia kolażowego tego projektu, zarówno jeśli chodzi o wizualia, że my spajamy różne estetyki i tam są i nawiązania do dekad wcześniejszych, późniejszych, generalnie powiedzmy, że no, jest tam, można znaleźć tam i lata 90, 2000 i 80, więc aspekty audio też są podobne, natomiast też jest kwestia taka, że no, my jako dwaj twórcy wnosimy różne też rzeczy do tego i myślę, że ta fuzja naszych różnych czasami pomysłów rezultuje w tym, że mamy różne single, które też jako początek zespołu wydaje mi się, że to może być dopiero przejaw pewnej intencji, co my chcemy robić. Nigdy się raczej nie powiedziałbym, żebyśmy się określili na jeden konkretny gatunek, ale na pewno początki to był jakiś taki przejaw, pierwsza intencja. Rick Rubin tak zawsze mówi, że pierwsze rzeczy w projekcie często są albo takie już najbardziej szczere i nic się tak szczerego nie powtórzy, albo to jest dopiero początek, jakiś przejaw, próba wybadania, co my chcemy robić.
0: Pierwsze pytanie, które wam powinno się zadać w związku z tym, co się słyszy po waszych piosenkach, to jest pytanie do wokalisty, a ile ty masz lat? synek. I nie dowiesz się sam z tej muzyki, ile ten synek ma lat, bo tak naprawdę nie wiadomo, czy on ma lat 30, czy on ma właśnie 19. Mm. To jest niesamowite, że...
2: No i też nas jest dwóch wokalistów.
0: Ja wiem. Fajnie się tego po prostu słucha. Mm-hmm. I tyle.

0: Bartek Szabat, Szymon Kozirut. To pewnie nie jest ostatnie spotkanie z nimi tego lata. Tej wiosny może tak, ale jeżeli chodzi o lato, to jeszcze coś będziemy mieli w zanadrzu z tego naszego spotkania. No i multipleksy i z różnych powodów dwa utwory przy okazji tej rozmowy. Czekamy na kolejne rzeczy, kolejne single, kolejne pomysły, kolejne piosenki, być może płytę. Poczta Polska. Bardzo prosta nazwa do zapamiętania, ale no, nie muszą Państwo jej konotować od razu muzycznie. Mam nadzieję, że głośni się do tego trochę przyczynią i w ogóle ta nasza antena. Czekamy na więcej, panowie.
1: Radio 357.
0: Pani Marto, pani Sarso właściwie, teraz pani.

0: Pamiętaj mnie.
1: No i to jest właśnie to pytanie, czy będziemy się pamiętać. Nowy utwór dzisiaj się ukazał, Sarsa w roli głównej. Teraz w roli głównej Daria.
2: Pachnie żywą si. Rzucę, że ma wino.

0: Halo, co jest grane z tej właśnie płyty, swojej trzeciej, znakomitej moim zdaniem, Daria ze Śląska, Pan ze Stolicy.
1: Radio 357.
0: No, przyznam, że za tą muzyką się trochę stęskniłem.

Tak, pierwszy nasz radiowy polski zespół. No nie było inaczej. Pierwszy zespół, który się odezwał na tej antenie stąd. To właśnie Bluszcz jeszcze podczas pierwszej audycji takiej sygnalnej, że jesteśmy, że istniejemy, że wkrótce będzie nas trochę więcej i będziemy częściej u Państwa w domach. O, wspomnienia. Jesień 2020 roku to była, tak jest. Bluszcz. No i później kolejne wspaniałe utwory, między innymi Darko, a z tej płyty Junior debiutanckiej.

0: Grało to wtedy, gra to teraz. I jeszcze za czasów płyty Junior nie za bardzo mieliśmy pojęcia o tym, że oni będą później pisali znacznie krótsze piosenki, że one będą po polsku i że będą tak zaraźliwie chwytliwe. Bluszcz, slow, ale ten utwór przepiękny. No, zdecydowanie jeden z moich faworytów z tego dorobku, który mam nadzieję cały czas się będzie powiększał. Chłopaki, pamiętam, tęsknię i dobrze by już było coś nowego od was może usłyszeć, chociaż być może trochę wyprzedzam wypadki, bo i tak zrobicie to w swoim tempie, a my to po prostu będziemy musieli zaakceptować. I tyle. Czekamy na nowe z Wrocławia od Bluszczy. Za 2:23 pan Tubiś, pan Bisior Młody.
1: Tego zespołu w oddechu płytki jeszcze nie było.
2: Pojawię się teraz, bo w czerwcu mija 40 lat od ukazania się płyty The Queen is Dead, czyli trzeciego albumu grupy The Smiths.
1: Do wspólnego odsłuchu winylowego krążka zapraszamy tych, którzy uwielbiają romantyzować, a nawet tragizować przy okazji tańcząc samotnie na środku pokoju.
2: Najpierw jednak trzeba odpowiedzieć na tendencyjne pytanie, który utwór z płyty The Queen is Dead jest najpiękniejszy.
1: I dlaczego jest to There is a Light That Never Goes Out?
2: Szczegóły na konkursy radio357.pl.
1: Na najbardziej egzaltowany oddech płytki w historii zapraszają Krzysztof Tubilewicz
2: i Michał Bisiorek.
0: There is a light that never goes out. Jejku, jak to gra wciąż pięknie. No i królowa już wkrótce tutaj w naszym studiu B. Mija 23.

Głośnie jak miłość. Tomasz Mantlingiewicz, Piotr Stelmach z Państwem do północy, później miękkie lądowanie Natalii Filler. Zapraszam w imieniu autorki bardzo, bardzo serdecznie między północą a drugą. Aha, Morrissey kiedyś był uprzejmy już po latach, po tym jak zespół The Smiths przestał funkcjonować jako zespół, to po latach powiedział, że to jest jego ulubiona piosenka tej kapeli.

Time, The Boy with the Thorn and His Scythe. Chłopiec z cierniem w boku, ten cierń to według słów Morrisseya bezduszny, bezwzględny przemysł muzyczny, który takim cierniem jest i tkwiący w boku jednego, dwóch, czterech, 18 chłopców i również tylu dziewczyn powoduje, że marzenia gdzieś tam pryskają. Pyk. Już ich nie ma. 86 rok, wkrótce oddech płytki z płytą The Queen Is Dead zespołu The Smiths. 4 minuty po 23, wersja z falbankami. Jakoś tak ostatnio, nie wiem, czy państwo jakoś jakiś pakt zawiązali ze sobą, czy co, ale ostatnio dostałem bardzo dużo sygnałów, maili w sprawie tego utworu, żeby go, inaczej, tej wersji tego utworu, żeby ją koniecznie powtórzyć.

0: Jedna z tych pamiątek niezbywalnych z historii męskiego grania. 2011 rok, stary browar mieszczański Wrocław. To właśnie tam grzmotnęli coś takiego. I jeszcze był Miki w cudownej wersji, jeszcze były inne utwory, ale to, ta Peggy Brown zespołu Mysłowic wtedy wymiata paproszki niewymiecione dotychczas. Znakomici wtedy i myślę sobie, że w jakiś sposób koncertowy fenomen zespołu Mysłowic w ostatnich latach też się pięknie odradza. Bardzo, bardzo dobrze.
1: Radio 357.
0: Głośnie jak miłość do północy. We Draw A. Teraz.

wkrótce więcej, tak sobie myślę, bardzo dobrych informacji na temat tego duetu. We Draw A, Reflect i We Still Wondering. To dwa utwory przed chwilą w Głośnych jak Miłość w Radiu 357. Wracamy do Fiszów, znaczy inaczej, Bartków, Piotrków i Tworzywa. Może tak.

Mieszkałaś na 14 piętrze, to wysoko. 14 piętro, ursynowski Mordor. Zjeżdżając windą, zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś taki niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił nas światopogląd, na życie i w ogóle. To w horoskopy ja nie lubię, a myśli mam zepsute. Ja wolałem Wu-Tang i Gorgoroth. Ty jarałaś się Madonną, U2 i Bono. To i tak całkiem cenna była to znajomość. Tylko ta panosz miała wysokość na 14 pięter. Winda na szafot, włącz dyktafon. Nieśmiało jak czuły narrator. Opowiem ci dlaczego. Przenośmy 14 piętro. To wysoko.

Wracam, 14 piętro, drzwi się otwierają. Odzierają mnie z godności te wszystkie windy. Prosto ze stolicy, z bloku wielkiej płyty. Guziki w windzie podpalone jak noty zniczy. Smród spalenizny, kwaśny zapach jak ocet windy. Stęchlizna to zapach naszego dzieciństwa. Przez kurtkę i sweter przenika jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała. Robią całej klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas. Więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal to winda, iskra mego życia. 14 piętro, jestem wewnątrz całą podeszwą. Wewnątrz jak dziecko w łonie matki. Bliźniaki, rodzeństwo. Pieprzone 14 piętro. To wysoko. Masz być 14 piętro. To wysoko. Winda zatrzymuje się na 12 piętrze. Ledwo widzę w tym świetle, bo żarówka mruga jak ciała niebieskie. Ale już czuję zapach i widzę tą, tę ekspresję. Wchodzi typ z wielką tę, tą torbą w torbie butelki. Smród diabelski, smród nieziemski. Bo to nie abstynent, prędzej absynt. Dwa odległe światy, dwa bieguny jak bipolarny. A w zielonej torbie z żabki tłuką się szklane małpki. Marzę o tym, by być niewidzialny. Więc stoję jak wmurowany, a los jest brutalny. Wsysa mnie jak Heweliusza Bałtyk. Winda rusza, on przemawia, bo jest wygłodniały ludzkich relacji. Więc mówisz o... A to dopiero 12 piętro. Ja sytuację oceniam jako beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego. Renoszmy 14 piętro. To wysoko.

na noże, więc aktualizacja. Na 10 wchodzi pani, trwała ondulacja. Na smyczy z pieskiem chihuahua, więc zaczyna się zabawa. Wąchanie mego jaja, jajów dwóch. Pocę się jakbym przybijał gwóźdź, bo szczeka to zwierzę, uprawia seks z moją nogą, z ogromną czułością. Ach jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na 6 wchodzi dzieciak z piłką koszykową i ej, w lampę, w windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na 5 wchodzi kobieta w ciąży. Winda staje między

zaistniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15, no nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm, bo pani mówi coś o skurczach. Czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia. Pies szczeka, pijany dyszy, kobieta piszczy jak harmonika ustna. A miało być tak bajecznie sielsko, ale zmienił się wektor i nie jest lekko. Kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to przenośmy 14 piętro, bo to wysoko. 14 piętro. Przenośmy 14 piętro.

0: płyta ma być jesienią. 14 piętro, Fish, Emadę Tworzywo.
1: Radio 357.
0: Tak sobie myślę, że dawno już nie zaglądałem na wirtualną listę obecności podczas audycji. To tak nie może być. Tak nie może być. Pozdrowienia spod Spały. Mój profil facebookowy, przypomnę, tam to wszystko się dzieje. Jak państwo mają ochotę i trochę czasu, proszę wpisać, gdzie państwo słyszą, słuchają Radia 357. Z pozdrowieniami spod Spały. Katarzyna, pan Tomasz z Czechy, to oczywiście nasz stały słuchacz, patron, wspieracz, stamtąd właśnie, z koncertu Iwana Mlatka wraca i wpisał. Grzegorz Nowy Jork, gdzie jeszcze Mizerów obecny, Janina, Kędzierzyn Koźle, Krzysztof Ursynów. O właśnie, tak a propos Fiszów i Emadów i Tworzyw, Justyna, Janikowo, Krzysztof, Kraków, Iza, Łódź, Księży Młyn, Grażyna, Łęczyca, ta dusza Ann. Okej, niech będzie. Opole Rafał, Zduńska Wola Milena, Bytom Dagmara, drugi człowiek z Wiednia też słucha, Jarosław napisał. Okej. Gdzie jeszcze jesteśmy? Bestwinka Magdalena, warszawski Marcelin, Maria Słupsk, Emilia. Zapraszam tam. Jeszcze 35 minut naszego spotkania. Proszę się wpisywać. Fisz gościnnie tym razem u Darii ze Śląska.

0: Daria ze Śląska i gościnnie Fish. 29 minut po 23. Cały czas Państwa zapraszam do odwiedzania również nas w formie wizyjnej. Radio Radiem, oczywiście to jest główna część działalności 357 i taką będzie forever and ever, że tak dodam po staropolsku, ale jeżeli ktoś miałby ochotę nas trochę podglądać, 357 Music, 357 Talk, no i 357 Music oczywiście, jeżeli chodzi o kanał YouTube'owy, nasz kanał, to rozmowy z artystami, z muzykami i sesje. To się wszystko powoli rozkręca, no ale niech się rozkręca i niech to rośnie w siłę. Spotkałem się z Kazikiem niedawno, żeby taki wywiad nagrać na potrzeby tego kanału, żeby trochę porozmawiać o przeszłości, o tym, co wkrótce, co latem nas czeka z zespołem Kult. Latem, przypomnę, koncerty podczas męskiego grania będą zamykały każdy piątek na męskim graniu. No a wcześniej jeszcze duet Problem w repertuarze Kazika i to hołd dla artysty. Od Oskara i Stiza. A jeśli chodzi o Kult muzycznie... A może tak?
1: Coś tam było! Człowiek! Może dostał! Może!

jeden tydzień. Nie ma nadziei, że następny coś jeszcze zmieni. Złość jest niedobra, gdy z tobą stoję, gdy ciebie widzę, gdy ciebie czuję. Kończy się rok i słuchaj słowa, by zacząć to wszystko od nowa.

Spokojnie. To ta płyta, jej początek. Czarne Słońce, zespół Kult. Tak widzę właśnie jeszcze na wirtualnej liście obecności. Tak czytałem te meldunki głównie z Polski, ale Bournemouth, Danuta, San Francisco, Bartłomiej. Między innymi oni gdzieś z daleka. Dzięki, kochani, że no, mamy taką nadzieję, że dzięki 3, 5, 7 jesteście troszeczkę tutaj bliżej. I Polski, i nas. Kult, Czarne Słońca. I były lata 90., była druga połowa lat 90. Ukazał się wtedy utwór z płyt Ostateczny Krach Systemu Korporacji. Na singlu pamiętam takich wiele wersji tego utworu. Singiel był taką tak naprawdę płytą w normalnym rozmiarze, płytą CD. No, wspaniała przygoda z jedną tylko piosenką, ale ileż tam było wersji, kombinacji, pomysłów, ale ta zasadnicza wersja, grubo ponad 6 minut. Wow!

0: Tomek Matlingiewicz ma rację. Wspaniała to jest płyta zespołu Kult. Ostateczny krach systemu korporacji 1998 rok. I no, kompletnie nieśmiertelna. Do dzisiaj, do kolejnych lat, dziewczyna bez zęba na przodzie.
1: Radio 357.
0: Jeszcze polecam Państwu tak trochę nieśmiało tą moją rozmowę z artystą, z Kazikiem, YouTube 357 Music. Tak się zwie się nasz kanał, jeden z dwóch kanałów, bo tam jest i kanał do spraw publicystycznych i do spraw muzycznych. Dwa kanały tam istnieją. Zapraszam bardzo serdecznie. 357 Music i między innymi Kazik, ale nie tylko on. Wkrótce będzie tam więcej materiałów, łącznie z sesjami artystów tutaj rejestrowanymi w studiu B. Zapraszam. Alpha Femmes. Teraz.

0: Can't You Wait? A ponieważ w duecie We Draw Away gra Radek Krzyżanowski, kiedyś w zespole Camp, no to też postanowiłem, że Camp przypomnimy. Natalia Fidler, Miękkie Lądowanie, tuż po północy, Tomek Matlingiewicz, Piotr Stelmach, dziękują. Ile to minęło od ostatniej prezentacji tego utworu, naszego wspólnego ostatniego spotkania z Zostań. To Cortez dzisiaj na dobranoc od nas. Pa, pa.
1: Zostań, jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się.

zostań. Kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

0: Dobry wieczór, przy mikrofonie Natalia Fidler, a północ piątkowa, a w zasadzie sobotnia, może oznaczać tylko jedno.
1: Miękkie lądowanie.

I'm Just a Girl w wykonaniu The Marlowe's, ich najnowszego albumu, drugiego w karierze niezwykle smacznego The Hotel Malibu spod skrzydeł wytwórni Big Crown, ostatnio mojej ulubionej. Jest to premiera sprzed 2 tygodni, co oznacza, że jeszcze nie zdążyła ostygnąć, a u mnie już zadomowiła się prawie że na stałe. Mam dla Państwa dziś doskonałe premiery płytowe. Kobiece głosy roztapiające, nawet najtwardsze serca na nich wybrzmiewają, ale niech to Państwa nie zmyli. Dużo tam będzie siły i buntu momentami. Oprócz tego jeden piękny singiel prosto z Brazylii od Anny Frango Elétrico również się pojawi. Ja już za nią zdążyłam zatęsknić. I jeden album również męskim głosem zaintonowany, bo Popo Road nas nie zostawił na długo samych. Tak sobie myślę, że od kolejnego utworu powinnam w zasadzie rozpocząć nasze spotkanie. Po pierwsze 47, o ile się nie mylę, album, z którego pochodzi ten kawałek, za 4 dni 47 lat kończy, a po drugie za 2 dni będzie miał premierę wyjątkowy dokument, za którym stoi Questlove i to wszystko już prawdopodobnie wystarczy, żeby się Państwo emocjonowali razem ze mną.

Let My Soul Catch Fire od Cold Diamond and Mink, którzy zapowiadają album. Znamy ich ze współpracy m.in. z Bobbym Orozą czy z Pratt and Moody i tym razem w planach mają podarować nam autorski materiał. Jeżeli będzie tak przyjemny jak Let My Soul Catch Fire, to myślę, że jesteśmy w domu. Chyba nie za często w Miękkim pojawia się Walia. Tak coś się obawiam i tym razem to naprawimy.

FOMO od Anaïs Cardo. Podczas naszego poprzedniego spotkania zapowiedziałam, że się poprawię i nadrobię całą epkę od artystki, ale okazuje się, że najbardziej poruszyło mnie to, co już Państwu miałam okazję zaprezentować. To może być oczywiście kwestia stałości w uczuciach, a nie tego, że na tej epce już nic równie poruszającego Państwo nie znajdą, ale oczywiście proszę sprawdzić na własnej skórze i z Anaïs się spotkać.

James Smith i My Angels z najnowszego albumu Golden Age. James ma na swoim koncie wygraną w brytyjskim Mam Talent w takim dosyć wczesnym wieku, wydaje mi się, nastoletnim. I bardzo się cieszę, że ja na niego trafiłam trochę później. Paradoksalnie momentami wydaje mi się bardziej nieopierzony niż wtedy, albo może właśnie ma więcej, inaczej, ma więcej pewności i zdecydowanie mniej wątpliwości, przez co wydaje się trochę taki ostrzejszy, być może w odbiorze. I mimo tego ten album jest taki, powiedziałabym, wypolerowany, błyszczący. Mimo tego nawet, że artysta tam się właśnie często buntuje i raczej stara się kierować pod

Love is gone. Odrobinę pomyliłam się w obliczeniach, jak wspominałam na początku, że tylko jeden album męskim głosem zaintonowany się pojawi, bo Jaylen i jego Doctrine of Love to trzeci album premierowy męski dziś i chyba mój najulubieńszy z tych trzech. I to jest niezwykle piękne, niezwykle piękna próba stworzenia czegoś na wzór klasycznego soulu, jest ponadczasowo, bardzo intymnie, bo artysta nam się tam pięknie otwiera i do tego wszystko jest bardzo ciepłe, wrażliwe i z każdym kawałkiem trudniej jest się z nim pożegnać, mam wrażenie. A Jaylen pojawi się w Polsce w sierpniu w klubie Palladium i dobra wiadomość jest taka, że są jeszcze bilety. Bobby Womack nam za moment historię opowie, a zaraz po nim zaśpiewają jego bratanice. Fellas, I wonder what you're mind if I talk to you a minute. You know, sometimes we have a tendency, or should I say we forget what a woman needs every now and then. That is if you want to keep your thing together. Listen to me now.

just don't say, just don't want you to say goodbye. O, w ten sposób. Nowy album od sióstr Łomek pojawi się w połowie sierpnia. W piosence Half of the Blame, niestety bez zapowiedzi wydawnictwa, tym razem pojawi się Joseph Solomon.

sans magie. L'amour et moi, nous sommes un. Nous sommes un.

Divine w piosence In My Face. Dostałam w zeszłym tygodniu wiadomości całe dwie, że państwo również nie podejrzewali, że Divine to wcale nie Devon. Bardzo dziękuję, bo było mi z tą informacją nieco lżej, że tak pokiereszowałam pseudonim artystki. A teraz miłość w przepięknym wydaniu po polsku od Sary.

najnowszy singiel od Sary, którą znają Państwo m.in. z P-Unity. Singiel Miłość, stworzony razem z Robertem Cichym. Sara niezwykle czule czaruje, wręcz snuje taką bardzo intymną historię pięknego uczucia. I tak sobie myślę, że życzę i sobie, i Państwu, oprócz takiego uczucia również, to życzę, żebyśmy od Sary w takim niezwykle kremowym wydaniu dostali cały album.

One Thing. Right od Bedin. Całego albumu jeszcze nie zdążyłam przesłuchać. Muszę się do tego przyznać, a to z bardzo prostego powodu. Zapętliłam One Thing, czyli utwór, który przed chwilą, i zupełnie nie mogłam się mu oprzeć. Wrócimy zatem do całego wydawnictwa podczas naszego kolejnego spotkania. Martin Luke Brown, jego nowość Dream State, to z kolei reprezentacja naszych wrażliwych chłopaków. There's a cloud in my head, a lump in my throat, a pain in my body. It wants me to know that all of my problems, I never saw them, I just run away. Fear is a feeling, denial is a place. I left the country, I needed to break. Filled up my lungs with smoke, find me a telescope in the house.

Almost There i Latanie Alberto. Na album Latanie nie mogłam się doczekać chyba równie mocno, co na album Jaylena Ngondy i to jest niezwykle szalenie przyjemna, taka bardzo poruszająca podróż, czego mogliśmy się już prawdopodobnie odrobinę domyślać po singlach. Ja się zupełnie nie zawiodłam i z tej okazji nie mogło być inaczej. Latanie Alberto raz jeszcze, przed chwilą Almost There, a Purify po raz pierwszy na naszej antenie.

Sparkle Mommy to jest ten, to może być sytuacja, w której artystka stawia sobie poprzeczkę niezwykle wysoko, jednocześnie otwierając bardzo intymne przestrzenie i wydaje mi się, że jednocześnie doskonale się bawiąc. To jest bardzo ciekawy, ciekawy miks i jeszcze nie raz się z nią spotkamy, uczciwie, uprzedzam. A teraz wyczekiwana przeze mnie Anna Frango Elettrico, tym razem w Złocie.

0: Charlotte dos Santos i Roses. I jest cień szansy, że mogą się Państwo domyśleć, do czego teraz bardzo płynnie przejdziemy.
1: Stop.

Give It To Me, Strafe z najnowszego albumu od Popo Roda, na którym gościnnie pojawia się lubiany przez nas bardzo Tommy Newport.

Hot Strike, Paul Rod i Tommy Newport, a album Picture Day, a Paul Rod album to jest kolejny doskonały debiut, kolejna wysoko postawiona poprzeczka. I podczas naszego następnego spotkania porozmawiamy odrobinę o inspiracjach artysty, bo myślę, że niektóre mogą Państwa zaskoczyć. A tymczasem wrócimy do Tommy'ego Newporta, skoro nadarzyła się taka okazja.

Wine into Water, Nectar Wood i Elton John, który za artystką, podobnie jak my, szaleje. Epka Naturally pojawi się od artystki pod koniec tego miesiąca. A Wine into Water skojarzyła mi się z Celeste i chyba odrobinę muszę się wytłumaczyć.

Strange od Celeste. Boże, nie tyle potrzebuję się wytłumaczyć, co podzielić z Państwem tym, że nie mogę się doczekać premiery kolejnego sezonu Teda Lasso i z tej okazji drugi raz w ciągu ostatnich chyba 6 tygodni zaczynam oglądać od początku wszystkie sezony. Polecam Państwu również, może nie 3-krotnie spotkania ze wszystkimi sezonami, ale czemu nie? Chociaż zupełnie uczciwie uprzedzam, że bardzo łatwo jest się zakochać, rozkochać w tym serialu. To jest ogromny komfort i bardzo duże emocje, różne, co jest dosyć ciekawe. Tam Celeste w takim trudnym dla postaci momencie się pojawia, ale myślę, że już więcej Państwu zdradzać nie będę. Polecam obejrzeć wszystkie 3 sezony, bo w sierpniu pojawi się kolejne. Pięknie Państwu dziękuję. To było Miękkie Lądowanie. Nadszedł czas naszego pożegnania. Ja nazywam się Natalia Fidler. Życzę Państwu spokojnej nocy i dobrego dnia, jeżeli słyszymy się w podcastach. I do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski. Czas porozmawiać o tym, co się dzieje na świecie, czyli łączyć, zainspirować. Tak toczy się ten świat. Już za chwilę na dachu świata w pełnej odsłonie i dzisiaj Petersburg i ataki ukraińskie podczas forum dorocznego, które jest organizowane przez Władimira Putina. To jego taki PR polityczny dla świata, między innymi Zachodu, ale to zostało przyćmione dosłownie atakami dronowymi ukraińskimi na rafinerię przy Petersburgu, a tam niestety dla Władimira Putina ten dym płonącej rafinerii był widoczny dla gości tegoż forum. Ukraina atakuje dronami, Ukraina mówi się, że przełamuje trochę front. Na ile to jest prawda, na ile tak wygląda przełamywanie frontu, o tym dzisiaj porozmawiamy. Będzie także o rynku paliw, o tym, co się dzieje na świecie, o tym, co się dzieje w trakcie tej niby wojny, ale pokoju z Iranem. Zatoka Cieśnina Ormus cały czas jest odcięta, właściwie można powiedzieć, od tego normalnego ruchu statków i tego normalnego ruchu surowców, dlatego że no właśnie ten atak amerykańsko-izraelski trochę ustał. Wymiana ciosów jednak w dalszym ciągu trwa i blokada Cieśniny Ormus także. No i porozmawiamy o tym, jak wygląda to ta sytuacja, jak ona będzie wpływała. Podobno według wielu źródeł paliwa, na przykład ropy naftowej, może zabraknąć już w sierpniu. Czy to jest prawda? Jak wygląda w ogóle sytuacja na rynku paliw? Jak wygląda sytuacja na rynku dostaw tego surowca? O tym będziemy rozmawiali. Będzie także o rewolucji flamingów, czyli o czymś, co się dzieje w Albanii. Wybuchło wczoraj. Czymże jest ta rewolucja? Czymże jest sprzeciw Albańczyków? No właśnie, Jared Kushner chciał wybudować sobie hotel, coś wielkiego, coś niesamowitego, jeżeli chodzi o biznes dla Albańczyków i dla rządu albańskiego, ale okazało się, że Albańczycy, zwykli Albańczycy protestują i mówią: zaraz, my nie chcemy tutaj drugiego Dubaju, my chcemy Albanii. No i będzie o Puerto Rico. Bad Bunny to jest artysta, muzyk, który jest znany całemu światu latynoamerykańskiemu. Na pewno myślę, że w Polsce też niedługo pojawi się z koncertem, ale przecież nie o koncertach jest to audycja, tylko o tym, co się dzieje w danym miejscu. Puerto Rico, Boriken, ostatnia kolonia świata. Dorota Zadroga napisała książkę i dzisiaj też o tym opowiemy. Także dużo dzieje się na świecie. Przed chwilą mamy informację bardzo poważną z Rumunii. Został eksplozja dronu niedaleko portu, a właściwie niektóre media podają, że w porcie w Konstancy. Co to oznacza? Czy ten dron był dronem rosyjskim? Bo jeszcze do tego wszystkiego prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, pisze list do Władimira Putina i mówi: chciałbym porozmawiać twarzą w twarz. To jest sensacyjny list, można powiedzieć, jeżeli chodzi o politykę ukraińsko-rosyjską. O tym wszystkim dzisiaj rozmawiamy, a skoro tak, to zacznijmy od muzyki z Ukrainy i ADMT.